To była kompozycja współczesnej twórczyni urodzonej w 1991 roku Gabrielle Smith. Tytuł Tumblebird Contrails. Grała Deutsche Symphony Orchester w Berlinie pod dyrekcją Ryana Bancrofta. Teraz do muzyków orkiestry dołączy skrzypek Randall Gusby. Usłyszymy koncert skrzypcowy op. 14 Samuela Barbera.

Tak kończy się koncert skrzypcowy op. 14 Samuela Barbera. Grali Randall Goosby w partii solowej i towarzyszącą mu Deutsches Symphonieorchester.

Orchester Berlin pod dyrekcją Ryana Bancrofta. Koncert, przypomnę, zarejestrowano 17 maja ubiegłego roku w Filharmonii Berlińskiej. Posłuchajmy jeszcze bisu w wykonaniu skrzypka.

Tak na bis Randall Goosby wykonał kompozycję Coleridge'a Taylora Perkinsona zatytułowaną Louisiana Blues Strat. I tak też kończy się nasza wizyta w Filharmonii Berlińskiej. Przypomnę, słuchaliśmy koncertu zarejestrowanego 17 maja ubiegłego roku. A przed nami teraz dwa dzieła. Zacznijmy od psalmu Dawidowego Onnis on inime Cyriliusa Kreka, a następnie kompozycja La Notte, dzieło Franciszka Lista w wykonaniu Josa van Immersela.

To była kompozycja La Notte Franciszka Liszta w wykonaniu Josa van Immersella. I na koniec jeszcze jeden w tej pierwszej części muzycznej nocy Euroradia akcent brytyjski. Przypomnę, słuchaliśmy m.in. muzyki Coleridge'a Taylora Perkinsona. No to teraz Edward Elgar i jego słynne wariacje Enigma op. 36. Gra BBC Symphony Orchestra, dyryguje Sakari Oramo.

Tak kończą się słynne wariacje Enigma op. 36 Edwarda Elgara. Grała BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją Sakariego

Oramo. I to wszystko w pierwszej części muzycznej nocy Euroradia. Już za chwilę doskonale znany Państwu sygnał i słyszymy się w drugiej odsłonie audycji. Proszę zostać z nami.

Słuchają Państwo Dwójki. Jest poniedziałek, 18 dzień maja. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na drugą część muzycznej nocy Euroradia. W tej odsłonie towarzyszyć nam będzie muzyka Ethel Smith, Maurycego Ravela i Wolfganga Amadeusza Mozarta, od którego rozpoczniemy. A usłyszymy jego litanie Lauretane, Kehel, pozycja 195. Solistów, a także chór Radia Łotewskiego i zespół Riga Chamber Players poprowadzi Zygwart Skjawa.

To była Litania Lauretane Wolfganga Amadeusza Mozarta w katalogu Koechla, pozycja 195. Słuchaliśmy nagrania pod dyrekcją Sigvardsa Kijawy. No to teraz akcent kameralny dla kontrastu. Oto kwartet smyczkowy F-dur Maurycego Ravela. Grają muzycy z Pirea Quartet.

Na pożegnanie dziś muzyka Ethel Smith, kompozytorki żyjącej w latach 1858-1944. Słuchamy jej koncertu na skrzypce i waltornie w tonacji A-dur.

To był koncert na skrzypce i waltornie A-dur Ethel Smith. Grali Agata Ratz, skrzypce, Zora Slokar, waltornia i orkiestra kameralna w Bernie. Dyrygowała Graciella Contratti. I tym żeńskim akcentem kończymy poniedziałkowe wydanie muzycznej nocy Euroradia w Dwójce. Dziękuję Państwu za uwagę. Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.

0: Dwójka. Jesteś amistu. Luis Clavis.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 18 maja, minęła piąta.
2: Fantazja Polska.

Witam Państwa, dzień dobry, Magdalena Łoś. Zapraszam na pierwsze poranne spotkanie w Fantazji Polskiej. W tym tygodniu będziemy słuchać razem muzyki Michała Spisaka, Macieja Wronowicza, Tadeusza Szyligowskiego, a na początek Mikołaj Zieleński i jego Magnifikat w nagraniu zespołu Fiori Musicali i Le Traversé Baroque. Całość poprowadził Étienne Meillet. Étienne Meillet, szef francuskiego zespołu Le Traversé Baroque, jest zafascynowany polską muzyką barokową. Milczewski był tu odkryciem, które zainspirowało muzyków do dalszych poszukiwań. I tak mamy do dyspozycji również ich nagrania muzyki Mikołaja Zieleńskiego, dwa monumentalne zbiory Ofertoriów i Komunii tego kompozytora wydane zostały w Wenecji w 1611 roku. Trzychórowy Magnifikat na 12 głosów to właśnie polichóralny styl szkoły weneckiej. Być może styl ten poznawał Zieleński w Wenecji właśnie. Nie wiemy, kto był jego mistrzem.

Magnifikat Mikołaja Zieleńskiego, pierwsza muzyka w dzisiejszej Fantazji Polskiej, Fiori Musicali i Le Traverse Baroque, a nagranie poprowadził Etienne Meillet. Teraz przed nami zupełnie inny styl i czas, koncert fortepianowy Michała Spisaka w nagraniu Polskiego Radia z Archiwum Radiowego. Pochodzi interpretacja Michała Sałajczyka i Polskiej Orkiestry Radiowej, którą prowadził Aleksander Humala w 2017 roku. Przypomnę, że ten koncert powstał w Paryżu między 1946 a 1947 rokiem. No i możemy szukać tu zainteresowania, może nawet fascynacji kompozytora muzyką baroku oraz wczesnego klasycyzmu. To między innymi nazewnictwo części, toccata, passacaglia i rondo, ale i narracja muzyczna, w której bardzo ważny jest kontrast, wykorzystywanie zasady kontrastu.

Koncert fortepianowy Michała Spisaka i interpretacja z naszego radiowego archiwum. Koncertowe wykonanie Michała Sałajczyka to solista, a z nim Polska Orkiestra Radiowa, dziś Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, a prowadził całość Aleksander Humala. Nagranie z 2017 roku. Maciej Wronowicz to autor kolejnej muzyki, tym razem barok polski. To nagranie jego motetu, koncertu religijnego Indulcji Jubilo, interpretacja Kiry Boreczko-Sopran i Concerto Polacco. Zespół Marka Toporowskiego nagrał tę kompozycję w 1994 roku. Wronowicz był dyrygentem kapeli katedralnej we Włocławku w latach 1680-84 i pisał oczywiście utwory religijne. To styl włoski, my znamy cztery jego kompozycje, w tym Indulci Jubilo na sopran, dwoje skrzypiec i basso continuo, i tej kompozycji słuchamy.

In Dulci Jubilo, utwór Macieja Wronowicza w nagraniu z 1994 roku. Polski barok i interpretacje Kiry Boreczko, sopran oraz Concerto Polacco zespołu Marka Toporowskiego. W Fantazji Polskiej wracamy do muzyki polskiej połowy XX wieku. Przed nami kwintet na instrumenty dęte z 1953 roku Tadeusza Szeligowskiego. Jest przeznaczony na taki klasyczny skład: flet, obój, klarnet, fagot i róg. Części utworu Allegro con brio, Andante cantabile, Allegro scherzando i Allegro moderato. Słuchamy interpretacji Gruppo di Tempera.

0: Kwintet na instrumenty dęte Tadeusza Szyrigowskiego w interpretacji Gruppo di Tempera zamyka dzisiejsze spotkanie w Fantazji Polskiej. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia jutro, 5 rano. Magdalena Łoś.
1: Słowo na dzień.
2: Większość z nas otrzymało już Ducha Świętego, czy to w sakramencie chrztu, czy bierzmowania. Zwłaszcza w bierzmowanie powinno było nas zmotywować do wypraszania Jego darów. Jednak ludzie, nawet chrześcijanie, zazwyczaj nie mają silnego pragnienia wzrostu w wierze. Zapominają o Duchu Świętym, którego otrzymali. Dlatego każdego roku przed uroczystością zesłania Ducha Świętego Kościół zaprasza nas do refleksji i może bardziej świadomego przygotowania się na ten dzień poprzez dziewięciodniową nowennę. Również sam Chrystus zachęca nas do wzrostu w wierze. Możemy jednak zignorować nakazy Pana i tym samym okazać Mu nieposłuszeństwo. Potrzeba wzrostu oznacza, że nie jesteśmy jeszcze w pełni dojrzali i rozwinięci. Wymaga to pokory, aby to zaakceptować. Musimy ukrzyżować naszą dumę, aby chcieć wzrastać. Wzrost oznacza również poświęcenie i bóle wzrostu. Dlatego musimy umrzeć dla siebie, aby wzrastać dla Boga. Jezus obiecuje nam, że w Nim znajdziemy pokój, ale mówi również, że z Jego powodu możemy cierpieć. Niektórzy uważają to za dziwne połączenie. Jednak Pan nie daje nam pokoju, jaki daje ten świat. On daje nam pokój ponad wszelki rozum i ponad wszelkie ludzkie wyobrażenie. Jezus daje nam swój pokój nawet w cierpieniu. W rzeczywistości Chrystus chce nam pokazać, że kiedy cierpimy z powodu naszych grzechów, rozpadamy się, ulegamy dezintegracji. Kiedy jednak cierpimy z powodu bycia chrześcijanami, ze względu na Jezusa, wtedy stajemy się zintegrowani, wtedy osiągamy pokój nawet pomimo bólu, cierpienia i choroby. Kiedy cierpimy z miłości do Jezusa, inaczej postrzegamy życie. To, co uważaliśmy za zysk, uznajemy za stratę. W naszym życiu zaczyna panować Boży porządek, Boży pokój, pokój Jezusa Chrystusa.
3: Mówił ojciec Michał Bortnik, Paulin.

0: Polskiego Radia minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Fitzwilliams, Klaudia Baranowska, Ada Tomaszewska i Katarzyna Sanocka. Jest 18 maja, 138 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło o godzinie 4:37, a zajdzie o 20:28. Dzień będzie trwał 15 godzin i 51 minut. Imieniny obchodzą dziś Aleksandra, Alicja, Eryk, Felix, Jan, Julita i Kacper. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze. Składamy też najlepsze życzenia wszystkim tym, którzy pracują w muzeach. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów, ustanowiony w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO.
1: Pogoda.
0: Dziś na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, a na krańcach wschodnich również z rozpogodzeniami. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie, w centrum oraz na Podkarpaciu możliwe także burze i niewielki grad. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 20-21 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej będzie tylko w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę od 12 do 16 stopni, no a na Podhalu zimno, około 9 stopni.

0: Część trzecia, Allegro z koncertu D-dur Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu English Baroque Solists pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. Jest 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś w naszej audycji, jak zawsze, kalendarium, wiersz na dzień dobry. Będzie też przegląd prasy, na który zaprosi Państwa Magdalena Mikołajczuk. Opowiemy też o wystawie zatytułowanej Antoni Janusz Pastwa, przestrzenie wyobraźni, którą można oglądać w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
2: Ja trochę poprzez te zwierzęta mówię też i o człowieku, bo tam są w przypadku psów w różnej kondycji to, co słyszymy często w mediach o stosunku człowieka do zwierzęcia, często haniebnym, to też to mnie oburza, to we mnie jest i to też przewija się w tym cyklu.

0: Opowieść o wystawie Antoniego Janusza Pastwy w tej godzinie Poranka Dwójki. Będzie też cykl Słowo się rzekło. Agata Honcia będzie dziś cytować Henryka Sienkiewicza.
1: Siadła na stołku, złożywszy ręce w małdrzyk, a buzię w ciup, jak przystało na skromną i przystojnie wychowaną panienkę.
0: W małdrzyk, czyli jak? Agata Honcia wyjaśni to nam przed godziną siódmą. Gospodarzem rekomendacji kulturalnych w tym tygodniu będzie Paweł Sołtys, a my porozmawiamy po 8.30 o Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia Nowa Tradycja. To już 27. odsłona tego festiwalu. Jego nieodłącznym elementem jest konkurs muzyki folkowej, ale w programie o wiele, wiele więcej. O festiwalu opowie Piotr Kędziorek, dyrektor Radiowej Dwójki i Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Na to spotkanie zapraszamy po 8.30.

0: Była to część trzecia pierwszej suity hiszpańskiej Isaaca Albeniza. Grali Wildefranc na skrzypcach i José Gallardo przy fortepianie. Isaac Albeniz, hiszpański kompozytor, zmarł 18 maja 1909 roku. Jego muzyka pojawi się dziś w Dwójce po godzinie 14 na koncert w porze lunchu. Zapraszamy w imieniu Joanny Grodkowskiej. Jest to 14 minut po 6.
1: Kalendarium.
0: Osiemnasty maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów, a ten dzień moglibyśmy także przypisać imieniu Felix. 130 lat temu rodził się Felix Murkowski, aktor teatralny, filmowy, radiowy oraz reżyser teatralny. Ze względu na tuszę i gładką, a także pulchną twarz o regularnych rysach grał przeważnie role charakterystyczne. Szybko zyskał popularność, chwalono go za wdzięk i ciepło. Został też uznany za mistrza drugiego planu i epizodu. Zagrał m.in. w filmach Kafe pod Minogą i Skarb. Z kolei 9 lat później urodził się Kazimierz Felix Kumaniecki, filolog, pedagog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najwybitniejszych polskich filologów klasycznych. Przewodnikiem po kalendarium jest dzisiaj Jakub Jamrozek.
2: Nie ukrywam, że Nad Niemnem nie było moją ulubioną lekturą szkolną, choć znam takich, u których opisy przyrody wywołują bardziej zachwyt niż cierpienie. Niezależnie jednak od wszystkiego, Eliza Orzeszkowa to wybitna postać polskiej literatury. Można wymieniać długo: powieściopisarka i publicystka epoki pozytywizmu, propagatorka hasła pracy organicznej i emancypacji kobiet, ale też kobieta, która miała burzliwe życie miłosne.
3: Zaczęłam zrazu niejasno, potem coraz jaśniej i głębiej uczuwać, że człowieka, który najbliższy mi miał być, nie kocham, ale to wcale, a wcale nie kocham, tak samo jak przez niego kochaną nie jestem.
4: Nagle przedstawiono jej to tego, to owego, to tamtego, no to z którym chcesz, którego byś chciała? A ona mówi, no to może pana Piotra Orzeszka, bo on tak najładniej tańczy.
2: Eliza Orzeszkowa zmarła w 1910 roku. Ciekawy jestem, czy w swoim życiu słuchała kiedykolwiek muzyki Gustawa Mahlera, co, biorąc pod uwagę kalendarz, było możliwe, bo ten wybitny kompozytor zmarł zaledwie rok po pisarce. Żadne z nich natomiast nie mogło tupać nóżką do zapisanej w muzyce ekspresji Big Joe Turnera.

0: Big Joe Turner, amerykański bluesman związany z takimi stylami jak jump i screaming blues, charakteryzującymi się energią i krzykliwym śpiewem. Oba te style zapoczątkowały zresztą gatunki rock and roll i rhythm blues. Big Joe Turner był także pionierem tych obu gatunków, a urodził się dokładnie 115 lat temu. Dziś 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły, czyli Jana Pawła II. Był pierwszym od 455 lat papieżem pochodzącym spoza Włoch. Jego pontyfikat trwał blisko 27 lat. Odbył 104 podróże zagraniczne, w tym 9 razy był w Polsce.
1: Eminentissimum ac reverendissimum dominum Karolum Sancte Romane Ecclesiae Kardinalem Wojtyła.
0: Takie oklaski należą się też wszystkim tym, którzy pracowali nad tym, żeby każdy z nas mógł dziś zobaczyć film z uroczystości żałobnych po śmierci Józefa Piłsudskiego. Z okazji 91. rocznicy śmierci marszałka Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło właśnie takie nagranie. Choć my oczywiście jako Polskie Radio też mamy się czym pochwalić. Czy kojarzą Państwo ten głos?
2: Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, śrubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie.
0: Gdyby tylko Józef Piłsudski mógł posłuchać podcast

0: Tu w Polskiego Radia dopiero byłby zdziwiony.
1: Nie posłucha, ale państwo oczywiście mogą. Dzisiejsze kalendarium przygotowało dla państwa Jakub Jamrozek. Jest 18 minut po 6.

Część trzecia, czwartej symfonii B-dur Ludwika van Beethovena. Jest 25 minut po godzinie 6. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów, ustanowiony przez UNESCO w 1977 roku. W poniedziałki muzea zwykle są zamknięte. Dziś jest to bardzo uzasadnione, ponieważ odpoczywamy i odsypiamy noc muzeów. Jak zwykle podczas tej niezwykłej nocy wiele się działo. Wiele się działo także tutaj, w siedzibie Polskiego Radia. Odwiedziło nas blisko 1000 osób. Za wszystkie te odwiedziny pięknie Państwu dziękujemy. Mogli Państwo zobaczyć kulisy naszej pracy i pobyć na przykład w studiu emisyjnym Dwójki, w którym ja teraz się znajduję. Skoro dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów, to może warto zadać pytanie, które z muzeów Państwa najbardziej zaintrygowały, są najpiękniejsze, najciekawsze według Państwa i które chcieliby Państwo polecić innym słuchaczom. Proszę pisać poranek@polskieradio.pl. Najpiękniejsze, najbardziej intrygujące muzeum, które Państwo zwiedzili. Czekamy na takie rekomendacje.

0: Była to część pierwsza koncertu na dwoje skrzypiec i dwie wiolonczele Antonia Vivaldiego w wykonaniu zespołu Sonatorii della Gioiosa Marca. Jest 6:30.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: We Wrocławiu trwa Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. Jego kulminacyjnym punktem będzie sobotnia gala, podczas której poznamy laureatów nagrody za debiut i za najlepszą książkę poetycką roku. Wtedy też Konrad Góra odbierze nagrodę przyznaną mu za całokształt twórczości. Dołączy do grona znakomitych twórców, którzy do tej pory wyróżnienie to otrzymali. Pierwszym nagrodzonym za całokształt twórczości był w 2008 roku Tadeusz Różewicz. My w poranku dwójki w tym tygodniu posłuchamy pięciu wierszy laureatów Silesiusa. Dziś z naszego radiowego archiwum przypominamy Tadeusza Różewicza, czytającego jeden ze swoich wierszy.
2: Poeta w czasie pisania to człowiek odwrócony do świata. Ja tu napisałem tyłem, ale to mi się nie podoba. I plecami może, odwrócony po prostu do świata, do nieporządku rzeczywistości. Poeta w czasie pisania jest bezbronny. Łatwo go wtedy zaskoczyć, ośmieszyć, przestraszyć. Wynurzył się, wyszedł ze świata zwierzęcego. Na wędrownych piaskach widać ślady jego ptasich nóżek. Z oddali dochodzą jeszcze głosy, słowa, ziarnisty śmiech kobiet, ale nie wolno mu spojrzeć za siebie. Wyrzucony na powierzchnię, pusty, poniewiera się po mieszkaniu. Zakrywa twarz, na której maluje się zdumienie. Błąka uśmiech. Jeszcze nie potrafi odpowiadać na najprostsze pytania. Słyszał oddech wieczności, przyspieszony, nieregularny.
0: To był głos Tadeusza Różewicza, który czytał swój wiersz, a my jutro posłuchamy wiersza laureatki Silesiusa z całokształt twórczości z roku 2013, Krystyny Miłobęckiej. Jest 6:33. Posłuchamy teraz mazurka opus 67 Fryderyka Chopina, który został zadedykowany przez kompozytora Marcelinie Czartoryskiej, uczennicy Chopina. Marcelina Czartoryska z Radziwiłłów urodziła się 18 maja 1817 roku.

0: Mazurek A-moll op. 67, numer 4 Fryderyka Chopina przy fortepianie Dina Joffe. Jest to 6:37. Wybieramy się teraz do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, gdzie można oglądać wystawę zatytułowaną Antoni Janusz Pastwa – Przestrzenie wyobraźni. Rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie łączy klasyczne inspiracje z nowoczesnym językiem rzeźby, tworząc prace pełne ekspresji i silnego związku z przestrzenią. Najbardziej znanym dziełem artysty jest współtworzona z Adamem Myjakiem kwadryga Pollina na frontonie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Na ekspozycji w Lublinie znajdują się trzy cykle – twarze, torsy i cienie. Każda z tych prac dotyka innej sfery i każda dotyczy innego okresu twórczości artysty, a ten obejmuje już ponad 50 lat.
1: Moim zdaniem najciekawsze dla mnie w tym momencie to są te rzeźby z drewna, bo one są budowane tak jakby odwrotnie. Bo zwykle w drewnie czy też w kamieniu buduje się przez oddejmowanie materiału, a niektóre są budowane odwrotnie, czyli przez dodawanie poszczególnych listeweczek kawałków drewna różnymi metodami i one budują tak jakby tą rzeźbę w odwrotny sposób i nadają im specjalny światłocień i taki bardzo osobisty odpór. W ogóle jest drewno bardzo takim przyjaznym dla człowieka materiałem, do którego chcemy się zawsze przytulić gdzieś w lesie, prawda? No tutaj może na wystawie nie wypada się przytulać, ale to są takie prace, w ogóle wszystkie rzeźby Pastwy są rzeźbami, które chcemy zaraz dotknąć. Przynajmniej ja tak odczuwam, że chcemy poczuć materię, że ona jest ciepła, że kamień jest zimny, metal ma swoją temperaturę również. Buduje z siebie, ale dla innych.
2: Antoni Janusz Pastwa, emerytowany profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, czynny artysta, czynny rzeźbiarz pomimo 82 lat. Przede wszystkim ja pracuję cyklami, z których jestem znany i te cykle właśnie pokażę, czyli twarze, najstarszy cykl, potem torsy

0: cienie i one tutaj będą prezentowane. Ideą naszą wspólnie tutaj z panią kurator Wiesławą Wideryńską jest jakiś taki logiczny pokaz tych trzech cykli, żeby widz widział, jak te cykle ewoluują od pierwszej do ostatniej, jak się forma zmienia, jak ja się zmieniam poprzez tą formę jako artysta. Te cykle dotyczą torsy, wiadomo, człowieka, natomiast twarze też wiadomo, natomiast cykl cienie dotyczy świata zwierząt. To jest taki dyskurs trochę filozoficzny o przemijaniu i o wartościach, jakie ten świat wniósł do naszego cywilizowanego życia, no bo tutaj są konie, tu jest osioł, to są zwierzęta związane bardzo ściśle od tysiącleci z naszą cywilizacją. Ja trochę poprzez te zwierzęta mówię też i o człowieku, bo tam są w przypadku psów w różnej kondycji to, co słyszymy często w mediach o stosunku człowieka do zwierzęcia, często haniebnym, to też to mnie oburza, to we mnie jest i to też przewija się w tym cyklu.
1: Co ja odczuwam poprzez sztukę? Duże emocje przede wszystkim, ponieważ Janusz Pastwa jest twórcą, który potrafi wyczarować z kawałka kamienia, a przede wszystkim z drewna wspaniałe wizyjne rzeźby. Ale generalnie w jego rzeźbie dominuje człowiek w różnej postaci oraz zwierzęta. To jest taka seria cieni, tam są psy, konie, ale też są rzeźby odkute w blokach marmuru, na przykład słynna wilczyca jego z marmuru kararyjskiego.
0: Muszę dodać jeszcze, że one proponują różne materiały. Zarówno klasyczne odlewy w brązie, jak i drewno, które jest mi bliskie, no i kamień, który jest mi bardzo bliski. Pracuję bardzo, moim zdaniem, jak gdyby uprawiam taki dualizm, bo w drewnie pracuję trochę jak architekt. Konstruuję te moje formy z części drobnych, bo one pozwalają na to, żeby pomiędzy tymi drobnymi elementami była jakaś mini przestrzeń, która staje się aktywna. Natomiast w kamieniu ujmuję i to jest ta zasadnicza różnica. Także myślę, że to widz zauważy. Poza tym mówię to bardzo własnym, indywidualnym językiem. Jestem rozpoznawalny po tym, jak rzeźbię, co uważam za moją wartość.
2: Bardzo jest dla mnie niezwykły koń szósty z cyklu Cienie, bo właśnie tak rzeczywiście widzę, że rzuca piękny cień. Sam jest też tak jak cień i jest taki tajemniczy. Wilczyca z cyklu Cienie też jest tajemnicza. Nie ma uszu, nie ma oczu, więc możemy sobie wyobrażać różne rzeczy.
0: Najwięcej czasu tutaj to ja myślę, że poświęciłem koniowi, który się składa z 16 części, ponieważ to pamiętam, zajęło mi to całą pracownię, którą mam dość sporą. I wracałem i odchodziłem od tej kompozycji, zajmując się mi innym. Ona na mnie ciążyła. Potem wracałem i gdzieś łapałem elementy, gdzie czułem, że coś mogę powiedzieć. No i znowu gdzieś przerywałem. To tak się trochę ciągnęło. No kiedy skończyłem, odlałem to w betonie, byłem bardzo niespokojny o odbiór tej rzeźby. Ona się pokazała po raz pierwszy w Galerii Opera w Warszawie. No i pozytywne opinie dopiero mnie tak, nawet taki mój przyjaciel, znajomy, znany aktor Mariano Pania powiedział, że to jest, mówi, obraz Ukrainy. Bardzo coś odległego powiedział. Nie wiem, nigdy mi nie zdradził, co miał dokładnie na myśli, ale wielokrotnie potem bywałem na jego recitalach aktorskich, monodramach i on mi robił reklamę. Na wstępie mówił o tym koniu. Także to ta praca chyba mi tutaj, bo oczywiście ja mam duże prace w kamieniu ze względów oczywistych, przy różnicy i finansach, no one tu się nie znalazły, natomiast są w tej chwili prezentowane na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, więc robią mi reklamę.
3: Wystawę Antoni Janusz Pastwa Przestrzenie Wyobraźni można oglądać w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie do 30 sierpnia.

A odwiedziła ją już i przygotowała dla Państwa ten materiał Anna Kowalowa z Radia Lublin. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów, zatem w Poranku Dwójki pytamy Państwa o Państwa ulubione muzea. Te najbardziej intrygujące, te najciekawsze, które odwiedzili Państwo w ostatnim czasie. Proszę pisać poranek dwójki @polskieradio.pl.

Towarzyszyła nam muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. 11 minut pozostało do godziny 7. Czas na cykl Słowo się

0: rzekło, w którym Agata Honcia rozwiązuje językowe łamigłówki.
1: Słowo się rzekło.
2: Siadła na stołku, złożywszy ręce w małdrzyk, a buzię w ciup, jak przystało na skromną i przystojnie wychowaną panienkę. Tak pisał o Basi Jeziorkowskiej Henryk Sienkiewicz, oczywiście w Panu Wołodyjowskim. W małdrzyk, czyli jak złożyła ręce Basia? Ano tak, że dłonie są złożone na krzyż, blisko tułowia, wewnętrzną stroną do siebie. Ciekawe, że nawet w definicji tego frazeologizmu mieści się jego uwarunkowanie kulturowe. Otóż ręce złożone w małdrzyk miały świadczyć o czyjejś skromności i układności. Czyjejś, czyli kobiety, mężczyźni raczej takich gestów nie wykonywali. Ręce w małdrzyk były więc najdoskonalszą pozą doskonałej kandydatki na posłuszną żonę. Dziś małdrzyk jest słowem archaicznym, występuje tylko w przytoczonym frazeologizmie. Ale kiedyś był to całkiem często używany rzeczownik nazywający serek ze słodkiego mleka albo pieróg czy też ciasto z serem. Małdrzyk zwany był mądrzykiem albo mędrzykiem, a Zygmunt Gloger przywołuje pisma dawnych polskich pisarzy. Małdrzyki albo krajanki wycisłe po lesicy, czyli w plecionce wiklinowej, w serniku rozłożyć. To taka instrukcja. Mądrzyki robią z słodkiego mleka, z podpuszczką, czyli animelką, które wyciśnięte w talerki układają i w maśle obsmażają. Jakub Haur radzi olenderskiego i swojskiego sera i mądrzyków, aby mole nie jadły, w chmiel włożyć. Sławne były krakowskie małdrzyki z sera topionego, tartego z jajami i osmażane w maśle. Koniec cytatów. A skąd się wzięło w polszczyźnie samo słowo małdrzyk? Otóż najprawdopodobniej zapożyczyliśmy je z języka niemieckiego. Tam rzeczownik melder albo malter, zależnie od odmiany niemieckiego, pochodzący od malen, który znaczyło mielić, był nazwą miary zbożowej, a z czasem miary w ogóle. Gdy je zapożyczyliśmy, przybrał formę małdr, z czasem małdrat i ulegał dalszym przeróbkom. Małdr nazywał miarę ziarna, a nawet, uwaga, miarę chłosty. Małdrzyk jest oczywiście zdrobnieniem małdru i początkowo określał pewną liczbę serków, zachowało się więc znaczenie miary, a z czasem już same te serki. I tu już się pojawiły oprócz małdrzyków i mądrzyki i mędrzyki. Mimo tego jednak, że serki te straciły popularność lub zaczęły być inaczej nazywane, słowo to przetrwało jako nazwa takiego ułożenia dłoni, w których mieściłby się właśnie ten małdrzyk serek. Słowo jest dzisiaj oczywiście tylko archaizmem we frazeologizmie, dla wielu osób jednak jest niezmiennie zagadkowe. Do usłyszenia.
0: Przyznają Państwo, że była to dość skomplikowana językowa łamigłówka. 18 maja urodziny obchodzi Adam Bałdych. Składamy najserdeczniejsze życzenia i serdecznie pozdrawiamy. No i z tej okazji robimy sobie prezent. Mozaik na skrzypcach. Adam Bałdych.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Merce Rodoreda. Śmierć i

0: wiosna. Wszystko utonęło w takiej ciszy, że miałem wrażenie, jakbym słyszał z bliska czyjś oddech i od słuchania tego oddechu serce mi się kurczyło, jak gdyby zaciskała się na mnie jakaś dłoń. Nic się nie zmieniło. Czas się zatrzymał w tym cieniu i wszystko było odmienne.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Polecam. Andrzej Mastalerz.
2: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 7.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Andrzej Mleczko.
3: Katarzyna Fitzwilliams, Klaudia Baranowska, Ada Tomaszewska i Katarzyna Sanocka. Mówimy dzień dobry i rozpoczynamy drugą godzinę poranka dwójki 18 maja w poniedziałek.
1: Poranek dwójki.
3: Jest 138 dzień roku. Słońce wzeszło dziś o 4:37, a zajdzie o 20:28. Dzień będzie trwał 15 godzin i 51 minut. Imieniny obchodzą dziś Aleksandra, Alicja, Eryk, Felix, Jan, Julita i Kacper. Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego dobrego i przypominamy, że 18 maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów. A obok mnie Maria Czok. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kasiu.
3: Zaczynamy wiadomości kulturalne.
5: Tak jest. Jeszcze tylko dziś i jutro trwa głosowanie internautów w najważniejszym w Polsce konkursie fotografii reporterskiej Grand Press Photo. Nominowanych zostało 214 zdjęć autorstwa 38 profesjonalnych fotografów. Zdjęcia poruszają takie bieżące tematy jak życie codzienne mieszkańców Ukrainy w czasie wojny, nierówny dostęp do edukacji dziewcząt i chłopców w Azji, relacje człowieka z naturą czy sportowe rywalizacje. Weronika Mirowska, prezeska Fundacji Grand Press, przekonuje, że fotografia reporterska ma coraz większe znaczenie.
6: W kontekście, wiadomo, sztucznej inteligencji, fake newsów, generowania obrazów, zmiany właśnie w mediach, która też polega w dużej części na tym, że staramy się, żeby wszystko było coraz szybciej, więc bardzo często brakuje czasu, a pewnie też pieniędzy na to, żeby tym fotoreporterkom, fotoreporterom płacić, więc ich zadanie jest coraz trudniejsze, bo świat pędzi, więc oni są potrzebni w wielu miejscach naraz. A jednocześnie zapotrzebowanie na ich pracę, myślę, że niestety bywa mniejsze, więc my staramy się pokazywać to, co robią, bo bardzo często to właśnie oni są pierwsi w różnych miejscach. Takim przykładem jest choćby wojna w Ukrainie. Bez obrazów polskich fotoreporterek i fotoreporterów nie dowiedzielibyśmy się prawdy o tym, co tam się dzieje.
5: Głosowanie internautów trwa jeszcze dziś i jutro na stronie grandpressfoto.pl. Laureatów wybierze także jury, a gala finałowa odbędzie się 28 maja w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Muzyka, taniec i mnóstwo kolorów pomimo szarej pogody. Przez Piotrkowską w Łodzi przeszedł swingowy spacer. Co roku łodziani w najróżniejszym wieku spotykają się w strojach z lat 20. i nie tylko, aby jazzowym krokiem przejść przez miasto.
7: Po pierwsze piękna muzyka, po drugie rytm jest.
8: Ja to lubię stroje, kapelusze.
7: Już któryś raz jesteśmy, zawsze byliśmy odpowiednio do epoki, no ale ciągle w tym samym nie możemy chodzić.
9: Każdy ma tutaj dowolność stroju, bo ta muzyka też jest taka w sumie nieograniczająca ruchy. Każdy może samemu coś od siebie dodać.
10: Swing jakby nadaje koloru każdemu dniu mojego życia i mam nadzieję, że też waszego, dlatego teraz się zrobiło absolutnie kolorowo.
5: W tym roku trasa swingowego spaceru w Łodzi wiodła z pasażu Rubinsteina niemal do Placu Wolności. Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci sopranistki Dame Felicity Lott. Artystka była szczególnie ceniona za wykonania repertuaru Richarda Straussa, Offenbacha oraz Mozarta. Współpracowała z największymi estradami świata, w tym z Metropolitan Opera, Wiener Stadtoper, Operą Paryską i Covent Garden. Polskiej publiczności była znana z recitalów w Filharmonii Narodowej w Warszawie z pianistą Grahamem Johnsonem. Sopranistka Felicity Lott odeszła w wieku 79 lat. Dziesięć inscenizacji z trzech krajów niemieckojęzycznych przedstawiły spotkania teatralne w Berlinie. Festiwal zakończył się wczoraj przyznaniem nagród.
2: Od wystawnej adaptacji powieści Giuseppe di Lampedusy Lampart, zrealizowanej przez Pinar Karabulut w Zurichu, przez minimalistyczną serotoninę według Michela Houellebecqa w reżyserii Sebastiana Hart.

0: Bachmana w Poczdamie, po 7-godzinny wieczór Wallenstein według Fryderyka Schillera w opracowaniu Jana Krzysztofa Gogla w Monachium i tegoroczny hit sezonu Rok bez słońca austriackiej reżyserki i performerki Florentiny Holzinger. Wachlarz form i środków tegorocznych spotkań teatralnych był bardzo bogaty. Nagrodę imienia Alfreda Kerra dla najbardziej obiecującego młodego aktora otrzymała Paulina Alpen z teatru w Stuttgarcie za kreację w sztuce Tomasa Mellego Świat za plecami. Telewizja Dreisat przyznała swoją nagrodę za artystycznie innowacyjne osiągnięcie aktorce Katarinie Bach za jej występ w spektaklu Wallenstein. A wielką nagrodę teatralną Fundacji Preußische Seehandlung otrzymali Lina Majdalani i Rabim Ruhe za ich pionierską twórczość artystyczną w skali międzynarodowej. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
1: I tą informacją kończymy pierwszy serwis o poranku. Więcej informacji na naszej stronie polskieradio.dwójka.pl.
2: Pogoda.
3: Dziś na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, ale z większymi przejaśnieniami na krańcach wschodnich. Tam również rozpogodzenia. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu. W centrum oraz na Podkarpaciu miejscami możliwe burze, a także niewielki grad. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 20-21 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej będzie w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę. Tam od 12 do 16 stopni.
4: Reklama.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
6: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Antyk jest bliżej niż myślisz. Nie jako zamknięta epoka, lecz inspiracja, której ślady wciąż znajdujemy w sztuce i kulturze. Zamek Królewski na Wawelu prezentuje wyjątkowe obiekty z różnych części świata. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji starożytności i spojrzeć na antyk z nowej perspektywy. Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. Opowieść o antyku. Wawel zaprasza.
8: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
9: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zapolskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
10: Moja Pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
9: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
4: Reklama.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Poranek Dwójki. Jest 8 minut po godzinie 7. To czas, abyśmy zaproponowali Państwu płytę tygodnia, a jest to album zatytułowany Chopin – Powrót do Warszawy. Niemiecki pianista Martin Stadtfeld przedstawia wizję utworów Chopina m.in. w formie improwizacji i medytacji. Proponuje także własną wersję domniemanego trzeciego koncertu fortepianowego A. Dur. Towarzyszy mu orkiestra Heidelberger Symphoniker. To nasza płyta tygodnia, a płyta dodatkowa to pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, które śpiewa Marzena Michałowska przy fortepianie.

pianie Małgorzata Sajna-Mataczyńska. Aby dać sobie szansę na otrzymanie płyty tygodnia lub płyty dodatkowej, proszę wysłać do nas maila poranekdwojki@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie do korespondencji.

0: Poranek Dwójki jest 12 minut po godzinie 7. 18 dzień maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów. Pani Jolanta napisała tak. Polecam wszystkim wspaniałe Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Ma przebogate zbiory sztuki ludowej i zawsze wspaniałe wystawy i warsztaty. Coś dla małych i coś dla dużych. Polecamy bardzo serdecznie. A Muzeum Etnograficzne w Krakowie w 2026 roku świętuje swoje 115 urodziny, więc to dobra okazja, by to muzeum odwiedzić.
1: Poranek Dwójki.
0: A teraz nie do Krakowa, ale do Radomia się przeniesiemy. Zachęcamy Państwa, by bliżej przyjrzeć się historii tego miasta przez pryzmat 60 dzieł architektury wybranych i opisanych przez historyczki sztuki Olgę Stawczyk i Monikę Lipko.
2: I też chciałyśmy pokazać pewne zjawiska, które w Radomiu miały miejsce. Wspomnieć o posadzkach, wspomnieć o radomskich balkonach czy schodach żeliwno-stalowych, które no, tworzą klimat miasta i opowiadają jego historię.
0: Opowieść o tym albumie już niebawem, a po godzinie 8 rozmowa Moniki Zając z Karolem Piekarczykiem, dyrektorem artystycznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
3: Pełne sale, mnóstwo wspaniałych spotkań z twórczyniami i twórcami, też ogromna ilość wzruszeń. No i to, co dla nas jest najważniejsze, podkreślamy, to takie poczucie wspólnoty, że naprawdę byliśmy na salach kinowych razem, śmieliśmy się razem, płakaliśmy razem i po prostu byliśmy takim jednym organizmem i to było absolutnie.

0: wspaniałe.
1: Po godzinie 8.30 natomiast zapraszam na spotkanie z Piotrem Kędziorkiem, dyrektorem Dwójki i Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Porozmawiamy o zbliżającym się Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia Nowa Tradycja. A za chwilę w studiu Dwójki pojawi się Magdalena Mikołajczuk z przeglądem prasy.

0: Część czwarta, Vivace Assai z kwartetu smyczkowego B-dur op. 50 numer pierwszy Józefa Haydna. Grał zespół The London Hind Quartet. Jest 19 minut po godzinie 7. W studiu już Magdalena Mikołajczuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zanim będziemy przeglądać prasę, to muszę cię zapytać o noc muzeów, bo zdaje się, że byłaś tu na miejscu w centrum wydarzeń.
1: Oj, byłam, proszę państwa, i to było coś niesamowitego, bo oczywiście chodzi o to, że mogliśmy się wszyscy z państwem spotkać. Ponad 1000 osób odwiedziło budynek Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Wycieczki po 25 osób. Naprawdę tyle życia było w tym budynku w sobotę, że rzadko kiedy to się zdarza. I ja myślę, że to też jest ciekawe bardzo dla nas, ludzi, którzy pracują w radiu, zwłaszcza od dłuższego czasu, że państwa pytania, państwa rozszerzone z ciekawości oczy, państwa zainteresowanie tym, co się dzieje w studiach, jak wygląda archiwum, bo przecież wycieczki też dotyczyły naszego przepastnego archiwum i tych skarbów, które tam są. Więc państwa reakcje przypominają nam, w jakim wyjątkowym miejscu pracujemy, bo dla nas to są sprawy normalne, prawda? Powszednie, po prostu robota. A jak przychodzi ktoś i widać, że to jest dla niego nowość, dopytuje o różne rzeczy, które dla niego są ciekawe, a dla nas no,
0: już
1: być może nie
0: może,
1: warte
0: tak.
1: Wspominania. To jest niesłychane. Poza tym ta energia. No były przecież programy na żywo.
0: No ty prowadziłaś państwo, program na żywo, prawda?
1: Tak, w Jedynce prowadziłam i państwo też w pewnym momencie wchodzili do studia, rozdawaliśmy książki. No była ta energia, to szaleństwo pewne, ale wspaniałe zupełnie, więc bardzo państwu wszystkim dziękujemy, że byli państwo no, u nas.
0: Tak to jest, że czasem ta kuchnia, te kulisy są może nawet ciekawsze niż efekt końcowy,
1: ale
0: prawda? Bardziej intrygujące.
1: Tak. I ja też pamiętam swoją ciekawość jako dziecko, że mnie bardzo ciekawiło, jak w tym radiu, którego słuchałam, jak na przykład słuchowisko powstaje. U nas w Jedynce było słuchowisko na żywo robione, więc też państwo mogli zobaczyć. U was przecież też audycje na żywo, więc można było zobaczyć, jak dwójka się robi. No, to było wyjątkowe wydarzenie i to tak a propos Nocy Muzeów, chociaż nie czujemy się jak muzeum, aczkolwiek.
0: Miejmy nadzieję, że nas tak państwo nie traktują.
1: Ale stuletnia tradycja, no to jednak jest coś. To jest waga.
0: Magda powiedziała, mogli państwo zobaczyć, jak robi się dwójka. Dwójka się robi o poranku, no i
1: też
0: czas na gazety.
1: Tak.
2: Przegląd prasy.
1: Na początek Gazeta Wyborcza i korespondencja Kuby Armaty z festiwalu w Cannes. I to jest korespondencja głównie na temat nowego filmu Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna, czyli Fatherland. Nowy film Pawła Pawlikowskiego Cannes nagrodziło 6-minutową owacją na stojąco. Masterclass z artystycznej dyscypliny, uderzający obraz powojennych Niemiec, wizualny majstersztyk, wybitna rola Sandry Hüller. To tylko niektóre z opinii, jakie pojawiły się w pierwszych recenzjach po światowej premierze Ojczyzny. Gdy w czwartkowe popołudnie Pawlikowski wkroczył na czerwony dywan w Cannes, trudno było oprzeć się wrażeniu, że historia zatoczyła koło. 7 lat po triumfie Zimnej Wojny w 2018 roku polski reżyser powraca z Ojczyzną, filmem, który należał do najbardziej oczekiwanych tytułów konkursu. Błyski fleszy, przywitanie z Thierrym Frémaux i owacja na stojąco w wypełnionej po brzegi Grand Théâtre Lumière to już festiwalowy rytuał. Potem zapada cisza, gaśnie światło i liczy się już tylko kino. Tym razem Pawlikowski sięgnął po temat pozornie odległy od polskiej rzeczywistości. Ojczyzna opowiada o powrocie Thomasa Manna, wielkiego niemieckiego pisarza, laureata Nagrody Nobla i zagorzałego przeciwnika nazizmu, do zniszczonych i podzielonych Niemiec w 1949 roku. Po 16 latach wygnania Mann wraz z córką Eriką odbywa emocjonalną podróż przez kraj, który już nie jest taki sam. I dalej Kuba Armata pisze, w centrum opowieści znajduje się Thomas Mann i jego najstarsza córka Erika, w których role wcielają się Hans Zichler oraz Sandra Hüller. Aktorskie kreacje są jednym z dwóch elementów, za jakie Ojczyzna zbiera najwięcej pochwał. To kolejna wybitna rola tej aktorki. Pojawiają się głosy, że Ojczyzna jest najbardziej dojrzałym, ale jednocześnie hermetycznym filmem w dorobku Pawlikowskiego. To intelektualny poemat, który rozgrywa się głównie na poziomie idei i

0: i retoryki, co buduje pewien emocjonalny dystans. Dłuższa oczywiście niż to, co przeczytałam, relacja Kuby Armaty z festiwalu w Cannes w Gazecie Wyborczej. A w Gazecie Polskiej codziennie relacja z niedzielnego koncertu na PGE Narodowym. Pisze o tym Sylwia Krasnodębska. W niedzielę w nocy PGE Narodowy w Warszawie, wypełniony fanami Maty, czyli rapera, odśpiewał razem z Bedosem i dzieciakami z Cancer Fighters Dis na raka, który pod koniec kwietnia przyniósł oszałamiającą kwotę zbiórki na dzieci chore na nowotwór. Wszyscy śpiewali tak głośno, by mogła ich usłyszeć Maja, dziewczynka z teledysku, której stan zdrowia nie pozwolił przyjść na koncert. Pod koniec koncertu Maty na stadionie pojawił się Borys Szyc, który przywołał występ Maty w kawalerce Łatwoganga, podsumowujący zbiórkę. Chciałbym, żeby państwo ruszyli swoją pamięć i przypomnieli sobie pewną burzliwą niedzielę 26 kwietnia, kiedy to z moim kolegą Michałem, Matą, poszliśmy do naszego innego kolegi Piotra, czyli Łatwoganga. Dzięki wam, dzięki milionom ludzi online wydarzył się wielki cud, mówił Borys Szyc. Publiczność w tym momencie na telebimach zobaczyła wyłowionego z tłumu Łatwoganga, a chwilę później na scenę wszedł Bedos z dzieciakami z Cancer Fighters. Raper zachęcił publiczność, by zaśpiewała najgłośniej jak potrafi, tak by mogła usłyszeć ją chora Maja, dziewczynka śpiewająca w utworze Dis na raka o swojej trzeciej wznowie. Tysiące fanów śpiewało wzruszający tekst. Atakujesz dzieci, to naprawdę wielki wstyd, kradniesz nam marzenia i dziecięce sny. Tak było na Stadionie Narodowym w Warszawie w niedzielę i o tym pisze Sylwia Krasnodębska w Gazecie Polskiej codziennie.
1: A to, co się wydarzyło, o czym powiedziałaś, to naprawdę jest jeden wielki cud, nieprawdopodobny. Nadal tak. Trudno w to uwierzyć.
0: Tak, i myślę, że to jeszcze przez lata będziemy o tym mówić i cały świat będzie wspominał to wyjątkowe pospolite ruszenie.
1: Dokładnie. Magda Mikołajczuk powróci z przeglądem prasy. Dziękuję ci tymczasem.
0: Dziękuję.

0: Słuchają Państwo Dwójki, jest 7:31 i teraz zabieramy Państwa do Radomia. Monika Lipko i Olga Stawczyk, historyczki sztuki, znawczynie i miłośniczki Radomia, stworzyły album, który na podstawie 60 obiektów przybliża długą i fascynującą historię tego miasta. W książce pojawiają się ilustracje i opisy zarówno budynków, jak i założeń urbanistycznych, pomników i detali architektonicznych z różnych epok i z różnych rejonów miasta. Całość wpisuje się w nowy trend – zainteresowanie Radomiem, mówi jedna z współautorek w rozmowie z Jakubem Kuklą.
1: Olga Stawczyk, współautorka książki Radom – Ilustrowany Atlas Architektury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jeśli pamięć mnie nie myli, pojawiły się już podobne publikacje dotyczące dzielnic Warszawy czy Łodzi. To jest ciąg dalszy?
2: Tak, to jest ten sam pomysłodawca, ta sama redakcja, Fundacja Centrum Architektury. Powstała cała seria atlasów dzielnic Warszawy i taki ciąg dalszy został wyznaczony jako inne miasta i Łódź była jako pierwsza, Radom jako drugi.
1: Panie przedstawiają 60 elementów architektury, tak to możemy chyba ująć, bo nie chodzi tu wyłącznie o budowle, czy o budynki, czy o miejsca, ale też o detal. To zróżnicowanie to błogosławieństwo czy komplikacja?
2: To zróżnicowanie to było coś, na czym mnie i drugiej współautorce bardzo zależało, ponieważ ten wybór obiektów miał pokazać różne aspekty miasta. Zostały ujęte zarówno przeogromne osiedla, jak i pojedyncza rzeźba, na przykład łucznika, bo miasto czytamy i poznajemy, odbieramy na różnym poziomie.
1: Mogłoby się wydawać, że 60 elementów czy 60 tematów to sporo. Z drugiej strony mówimy o mieście, którego historia zaczyna się w średniowieczu. Jak zatem tych kilka wieków pomieścić, zamknąć w raptem 60 tematach?
2: No musiałyśmy dokonać pewnego wyboru. To było na pewno wyzwanie i ciekawe doświadczenie, ponieważ trzeba było każdorazowo spojrzeć na obiekt w taki sposób, żeby poruszyć najbardziej ciekawy bądź wyrazisty jego element. I też chciałyśmy pokazać pewne zjawiska, które w Radomiu miały miejsce. Wspomnieć o posadzkach, wspomnieć o radomskich balkonach czy schodach żeliwno-stalowych, które no, tworzą klimat miasta i opowiadają jego historię.
1: Mam wrażenie, że dla pani detal architektoniczny jest szczególnie istotny. Dlaczego?
2: Tak, dla mnie jest bardzo szczególnie istotne, dlatego że moim konikiem badawczym są schody żeliwno-stalowe i naliczyłam ich w Radomiu ponad 200 i chwalę się tym, chwalę Radom za to, że to ma, bo to nie jest taka wiedza powszechna, a na pewno powód do dumy.
1: Czy poza balkonami i schodami jest coś, co architekturę Radomia wyróżnia?
2: Z takich smaczków i detali na pewno warto wspomnieć o posadzkach, które powstawały w rodzimej fabryce Maryville. Przy tej okazji bardzo polecam monografię tej firmy, obłędnie wykonaną autorstwem Marty Trojanowskiej i Tomka Stańszewskiego. Też mamy architekturę bardzo jednolitą ze względu na historię, gdzie Radom był w XVII-XVIII wieku bardzo zniszczony. To ta architektura jest jednolita, stąd też ilość tego detalu posadzkowego i żeliwnego jest bardzo

0: duża, bo ta architektura powstawała głównie w tym okresie.
1: Nie ma pani wrażenia, że Radom ma też, tu dodam, niestety jednolity wizerunek, bo najpierw w drugiej połowie lat 70. to były radomskie warchoły i niewdzięcznicy. Tak przedstawiała mieszkańców miasta propaganda komunistyczna, a potem do tego doszła jeszcze, to już w czasach internetowych, chytra baba z Radomia. Cały czas coś się nie udaje.
0: Ja mam trochę inne podejście. Znaczy, z jednej strony widzę to, że sami radomianie czasami nie doceniają naszego miasta, ale też z własnych doświadczeń, tego jak ja obserwowałam Radom, jak dorastałam, no to widzę, jak się to podejście zmienia. No bo gdy ja byłam małą dziewczynką, to było bardzo duże bezrobocie w Radomiu. No i siłą rzeczy my mieliśmy inne problemy niż patrzenie i zachwycanie się architekturą, gdzie szereg zakładów przemysłowych po prostu popadało i były zamykane. To były inne realia, ale teraz widzę, że jesteśmy ciekawi Radomia. Widziałyśmy to w zainteresowaniu tym atlasem nie tylko radomian, ale osób spoza, więc myślę, że to jest bardzo fajny czas, żeby ten Radom odczarować, mówić o nim, dlatego bardzo chętnie o tym mówię, o tym żeliwie, o tym posadzkach, bo mnie samą ten Radom zaskoczył.
1: Pisały panie, czy tworzyły panie ten atlas z myślą w pierwszym rzędzie o mieszkańcach miasta, czy niekoniecznie?
0: Dostałyśmy też po prostu jasne wytyczne, że architektura ma pokazywać miasto, że nie mogą być same zabytki przez duże Z. Dla mnie to jest oczywiste, że architektura to nie są tylko kościoły, to nie są tylko wielkie gmachy wielkich architektów. Ja jestem przekonana, że zrobiłyśmy to po radomsku. To, co chciałyśmy wyeksponować, zostało wyeksponowane. Te nasze właśnie smaczki i ja jestem z tego bardzo dumna.
2: Z autorkami publikacji Radom Ilustrowany Atlas Architektury rozmawiał Jakub Kukla. Przypominamy, że 18 maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów. W Radomiu jest jedno takie muzeum, które moim zdaniem koniecznie trzeba odwiedzić. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Do 31 maja trwa tam wystawa poświęcona Rafałowi Malczewskiemu, synowi Wielkiego Jacka. Wystawa nosi tytuł Rafał Malczewski Narty Dancing Bridge. Choć zima już minęła, warto tę wystawę odwiedzić. Punktem wyjścia jest tam Zakopane lat 20. i 30., w czasie, kiedy kuracjusze, wczasowicze, przybysze i tubylcy zachłysnęli się wolnością. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Serdecznie Państwu polecamy wizytę tam właśnie. Jest 7.37.

0: Towarzyszyła nam muzyka Edwarda Grieg'a przy fortepianie Nelson Freire. Jest 7:42. W tym tygodniu rekomendacje kulturalne oddajemy w ręce Pawła Sołtysa, pisarza, wokalista, autora tekstów, piosenek i kompozytora. Jako Pablo Paweł wydał kilkanaście płyt. Jego opowiadania ukazały się w Lampie, Studium, Notatniku Literackim i Twórczości. Za prozatorski debiut Mikrotyki otrzymał Nagrodę Literacką imienia Marka Nowakowskiego, Nagrodę Literacką Gdynia. Za drugą książkę Nieradość otrzymał nominację do Nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida. Dwa lata temu ukazała się jego trzecia książka, Sierpień, za którą otrzymał nominację do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Kolejna książka ukazała się w styczniu 2026 roku i nosi tytuł Monolog. Paweł Sołtys i jego głos będzie nam towarzyszyć do piątku.
1: Rekomendacje.
2: Niedawno dostał nagrodę za całokształt twórczości we Wrocławiu Konrad Góra i w związku z tym wyszły też jego wiersze zebrane. Konrad Góra jest mniej więcej moim rówieśnikiem. Według mojej oceny jest jednym z trzech najwybitniejszych żyjących polskich poetów. Jest przy okazji też szalonym wariatunciem, więc jeśli Państwo nie mieli do tej pory kontaktu z tą poezją, to mogą być lekko zaskoczeni, ale warto dać się tej poezji zaskoczyć. To jest, myślę, poezja, która przetrwa i to przetrwa nie 10, nie 20, a może i 100 lat, co też jest w tej współczesnej poezji nie tak częste. Konrad Góra, wiersze zebrane. Jest tam wybitna technika poetycka, ale z samej techniki trudno utkać wiersz wybitny. Trzeba mieć jeszcze tę iskrę bożą, którą Konrad bez wątpienia ma. Dwa, co dla mnie ważne, pewnie nie dla wszystkich, Konrad jest też bardzo głęboko współczującym człowiekiem, czy współodczuwającym. To nie są tylko wiersze, jak często bywa, szczególnie u młodszych poetek czy poetów, o tym, że ja i znowu jeszcze ja, jak u Gombrowicza, tak, będzie jak ja. Nie, Konrad przygląda się światu, przygląda się pokrzywdzonym, przygląda się najbiedniejszym, przygląda się najsłabszym, potrafi wejść w ich

0: buty. Sam też prowadzi, powiedziałbym, życie bardzo poetyckie, bo znamy się osobiście, nie ukrywam tego. Natomiast nie jest to jest jakiś mój bliski przyjaciel, nie mam śmiałości zawsze, żeby podejść do tak wielkich poetów. Ale tak, ten tom jego wierszy zebranych, myślę, pokazuje, jak dużego poetę. Być może Państwo przegapili, więc polecam to nadrobić. Jeśli nie przegapili, to będą mieli Państwo w jednym miejscu wszystko, co Konrad napisał.
1: Polecał Pablo Pavo, czyli Paweł Sołtys. No to teraz słuchamy Pablo Pavo i Ludziki.

indziej Pablo Pavo i Ludziki, głos Pawła Sołtysa, będą Państwo mogli usłyszeć jeszcze jutro i w każdy kolejny dzień do piątku w rekomendacjach kulturalnych. 18 dzień maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów. Pytam Państwa dziś, jakie muzea Państwo polecają. Pani Ela z Zabrza napisała, że wielkie wrażenie zrobił na niej przeniesiony z Maison Lafitte pokój Józefa Czapskiego. Mowa więc o pawilonie Czapskiego w Krakowie. Pani Ela przyznaje, że była tam 3 razy i to jej się chyba nigdy nie znudzi. Dodaje też, że zabrała swojego 8-letniego wnuka na wycieczkę do Krakowa. Mieli plan na 5 muzeów. Wnuk bardzo się skrzywił, ale potem podobno trzeba go było wyciągać do każdego kolejnego muzeum. Cieszymy się, że tak się mu to spodobało. Poranek dwójki @polskieradio.pl. Proszę pisać, które muzea w ostatnim czasie zrobiły na Państwu największe wrażenie i które Państwo polecają. Jest 7:51.

0: Autopromocja.
1: Stanisława Celińska była jedną z najbardziej wyrazistych osobowości polskiej sceny. W cyklu Głosy z przeszłości, jej refleksje o sztuce i życiu zanotowane w 2012 roku.
2: Babcia chciała, żebym była lekarzem, bardzo. Mama nie posłała mnie do szkoły muzycznej, chociaż mama była skrzypaczką. Nie posłała mnie do szkoły muzycznej, bo bała się, że wybiorę sobie właśnie ciężki zawód. No to sobie wybrałam drugi ciężki. Natomiast kiedy babcia zobaczyła, że uczestniczę w różnych konkursach recytatorskich, to już jeździła ze mną na te eliminacje, a potem jest autorką najwspanialszego powiedzenia na temat aktorstwa, do którego po latach wróciłam. Babcia mnie pytała, Stasiuńka, weszłaś już w nią?
1: Od poniedziałku do piątku o 12.45.
0: Autopromocja.

0: Program Drugi Polskiego Radia, minęła ósma.
1: Poranek dwójki.
0: Jest poniedziałek, 18 maja. Witam Państwa w składzie Katarzyna Fitzwilliams, Klaudia Baranowska, Anna Tomaszewska i przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Jest 138 dzień roku. Słońce wstało dziś o 4:37, a zajdzie o 20:28. Dzień będzie trwał 15 godzin i 51 minut. Imieniny obchodzą dziś Aleksandra, Alicja, Eryk, Felix, Jan, Julita i Kacper. Życzymy Państwu pięknego dnia i składamy najlepsze życzenia.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, na krańcach wschodnich z rozpogodzeniami. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie, w centrum oraz na Podkarpaciu miejscami możliwe burze i niewielki grad. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 20-21 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej będzie w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, tam od 12 do 16 stopni.

0: Pieśń wędrującego czeladnika, część druga. Gustav Mahler śpiewał, Thomas Hampson baryton, a towarzyszyli mu filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Leonarda Bernsteina. 18 maja 1911 roku, czyli dokładnie 115 lat temu, zmarł Gustav Mahler, wielki symfonik i autor słynnych cykli pieśni, na przykład właśnie pieśni wędrującego czeladnika. Dziś jego muzyka powróci m.in. w kanonie dwójki, na który zapraszamy w imieniu Klaudii Baranowskiej. Jest 5 minut po 8.
1: Przegląd prasy.
0: Na który zaprasza Magda Mikołajczuk. Dzień dobry, po raz drugi.
2: Dzień dobry, po raz drugi. Po raz pierwszy mówiłam o korespondencji z Festiwalu Filmowego w Cannes. Wtedy to była korespondencja Gazety Wyborczej. Teraz zaglądamy w tej samej sprawie do Rzeczpospolitej. Z Cannes pisze Barbara Holender i pisze nie tylko o najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, ale także o historiach równoległych według dekalogu Kieślowskiego. No i pisze, że ojczyzna zachwyciła, a historie równoległe poległy. Ojczyzna, przypomnijmy, oparta jest na faktach i bohaterem jest Tomasz Mann, laureat Nobla, autor Budenbroków, Czarodziejskiej Góry. Wyemigrował z Niemiec do Szwajcarii w 1933 roku, gdy kanclerzem Rzeszy został Adolf Hitler. W 1939 roku przeniósł się do Ameryki. Pawlikowski wrócił do ważnego momentu jego życia, gdy w 1949 roku, po 16 latach nieobecności, zdecydował się przyjechać do ojczyzny, by wziąć udział w obchodach 200. rocznicy urodzin Goethego. Pawlikowski pokazuje, pisze Barbara Holender, rozbity kraj, granice stworzone nie tylko przez szlabany na drogach i mury, lecz również przez odmienne systemy wartości i ideologie dzielące ludzi, rodzące nienawiść. Powrót Manna do Niemiec w 1949 roku i jego próba przezwyciężenia podziałów i rosnącej polaryzacji ideologicznej kraju mają oczywiście współczesne echa. To już mówi reżyser Paweł Pawlikowski. Stary paradygmat umarł, a w ich miejsce wyłaniają się dwie wzajemnie wykluczające się narracje, które spłaszczają wszystko, zmuszają do opowiedzenia się po jednej ze stron i powoli uniemożliwiają swobodne wypowiadanie się. Ma rację, pisze Barbara Holender. Nie przypadkiem sięgnął po tę historię dzisiaj, w podzielonej Polsce, w podzielonej Europie, w podzielonej Ameryce, w podzielonym świecie wstrząsanym wojnami. I później Barbara Holender przechodzi do filmu Historie równoległe. To pierwszy z zapowiadanych 10 filmów mających uwspółcześnić dekalog Krzysztofa Kieślowskiego. Kilka lat temu prawa do tej serii kupił od scenarzysty Krzysztofa Piesiewicza młody aktor Maciej Musiał i znalazł producentów, którzy postanowili ten kinowy cykl wesprzeć. Pierwszy film nakręcił mieszkający od 3 lat w Paryżu wybitny irański reżyser, laureat Oscara Asghar Farhadi. Krzysztof Piesiewicz, adwokat, scenarzysta Krzysztofa Kieślowskiego, zmarł w przeddzień premiery filmu w Cannes. Nazwisko Kieślowskiego niewątpliwie pomogło filmowi przyciągnąć uwagę dziennikarzy, jednak krytycy Historie równoległe niemal zmiażdżyli. Oglądając ten film, myślałam, pisze Barbara Holender, co sam Krzysztof Kieślowski chciałby nam powiedzieć dzisiaj. Jego przenikliwego spojrzenia na współczesny świat bardzo nam dziś brakuje. To korespondencja z Cannes w Rzeczpospolitej. A w ruchu muzycznym wywiad z Joanną Wnuk-Nazarową, dyrygentką, kompozytorką i wieloletnią szefową Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Od razu powiem, że jest to wywiad Marii Wilczek-Krupy opatrzony wspaniałymi zupełnie fotografiami, takimi estetycznymi w barwie, ale przekazującymi bardzo wiele. Na przykład Joanna Wnuk-Nazarowa ubrana w czarny płaszcz, w czarne buty na obcasie, na tle wody, jeziora czy może morza. Jest też jej portret, raczej w czerni, bieli, no, trochę szarości w tych zdjęciach. Fantastyczne rzeczy i bardzo ciekawa rozmowa. Między innymi o swoim domu rodzinnym. Joanna Wnuk-Nazarowa mówi, że był fenomenalny, ciepły, otwarty, taki, w którym spotykali się literę.

0: Ci poeci i plastycy. Rodzice po amatorsku grali na fortepianie, ojciec także na flecie prostym, który nazywał fujarką. Mama w czasie okupacji z narażeniem życia jeździła na lekcje rowerem z Gdyni do Gdańska, do kuzynki, która była profesorem w przedwojennym konserwatorium. Ćwiczyły Chopina przy zasłoniętych oknach. Bo tytuł tego wywiadu: Bóg podarował mi trzecie życie, więc o co chodzi z tym trzecim życiem? Chodzi o to, że wreszcie Joanna Wnuk-Nazarowa ma czas na komponowanie po latach bycia szefową orkiestry. Nie da się pisać utworów na orkiestrę symfoniczną, głowiąc się nocami nad tym, jak załagodzić konflikty w zespole albo załatać dziurę, które się samemu zrobiło, bo realizacja projektów artystycznych pochłonęła pieniądze przekraczające budżet orkiestry. Gdy wybudowaliśmy NOSPR, koncerty odbywały się tam codziennie, czasem nawet po dwa. Trzeba było się nagimnastykować, żeby to wszystko dopiąć. I jeszcze ważna rzecz. Kładę się spać o 2 w nocy, ewentualnie później, ale niedużo, bo obecnie potrzebuję 6 godzin snu. Przez całą noc mam włączony program 2 Polskiego Radia. Przy nim śpię, a budzę się, gdy dotrze do mnie coś, co się podoba mojemu umysłowi. Albo przeciwnie, muzyka, która mnie drażni.
1: Więc pozdrawiamy, nisko się kłaniamy. Tak. Mam nadzieję, że dociera do pani coś, co dziś pobudza.
0: Chyba jeszcze nie, bo o 9 podobno się budzi Joanna.
1: Czyli jest po poranku.
0: Tak. Bóg podarował mi trzecie życie. Bardzo ciekawa rozmowa z Joanną Wnuk-Nazarową w Ruchu Muzycznym ze świetnymi zdjęciami Bartka Barczyka. I jeszcze zaglądamy na chwilę do Newsweeka, gdzie Katarzyna Janowska w felietonie pod tytułem Historia o prawdziwej męskości pisze o 2 filmach. Kandydaci śmierci, dokument w reżyserii Macieja Cuskę, zwycięzcy polskiego konkursu na festiwalu filmowym Millennium Dogs Against Gravity, i serial Półbrat Richarda Gada, autora Reniferka, to najmocniejsze opowieści o męskości, jakie ostatnio widziałam. Te historie są jak awers i rewers. Czuła i zabawna opowieść o dojrzewaniu syna i jego przyjaciół. To chodzi o film Kandydaci śmierci. Kontra pełna przemocy opowieść o więzi i nienawiści przyszywanych braci. To chodzi o serial Półbrat. Felieton na ten temat w Newsweeku.
1: A o Millennium Dogs Against Gravity będzie w Poranku Dwójki niebawem. Magdalena Mikołajczuk, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Część pierwsza trzeciego kwartetu smyczkowego na polskie tematy ludowe Szymona Laksa w opracowaniu na kwartet saksofonowy Karola Mastalerza w wykonaniu zespołu Nemesis Quartet. Jest 18 minut po godzinie 8. Po kilkunastu dniach filmowych wrażeń 23. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity organizowany w 7 miastach w całej Polsce dobiegł końca. Przed widzami jednak jeszcze propozycje online. Z Karolem Piekarczykiem, dyrektorem artystycznym festiwalu, na finiszu tej stacjonarnej odsłony spotkała się Monika Zając.
1: Jak było w tym roku?
2: Wspaniale. Pełne sale, mnóstwo wspaniałych spotkań z twórczyniami i twórcami, też ogromna ilość wzruszeń. No i to, co dla nas jest najważniejsze, podkreślamy, to takie poczucie wspólnoty, że naprawdę byliśmy na salach kinowych razem, śmieliśmy się razem, płakaliśmy razem i po prostu byliśmy takim jednym organizmem i to było absolutnie wspaniałe.
1: Festiwal rzeczywiście dobiega końca, ale jeszcze przecież 2 tygodnie filmowych wrażeń. Na pewno można nadrobić to, czego się nie zobaczyło w kinach. Ile filmów będzie dostępnych i z czego wynika taki wybór?
2: Tych filmów będzie dostępnych prawie 100, z tego co pamiętam. Jeśli chodzi o wybór, no to my tak naprawdę co roku staramy się, żeby jak najwięcej filmów po prostu z programu festiwalu trafiło na online, no ale nie jest to takie proste. No niestety właściciele praw nie są aż tak chętni do tego, żeby filmy pokazywać w online, dlatego że jeszcze liczą na to, że może gdzieś sprzedadzą te filmy. Niektóre z tych filmów na przykład są w ogóle filmami jakichś dużych dystrybutorów, więc staramy się, żeby tych filmów było po prostu jak najwięcej, ale też oprócz tego często przypominamy jakieś starsze tytuły na online, których ktoś może wcześniej nie złapał. Tak samo jak w kinie robimy, mamy taką sekcję Best of Dogs, gdzie pokazujemy filmy z zeszłych lat, tak samo w online. Też swoją premierę online'ową będzie

0: miał zdobywca tegorocznego Oscara, czyli Pan Nikt kontra Putin.
1: Ale będą też niektóre z tych tytułów, które wzbudziły bardzo wiele emocji, chociażby Lis i Różowy Księżyc.
0: Tak, no myślę, że Lis i Różowy Księżyc to na pewno jest jeden z tych filmów. On zdobył na naszym festiwalu 3 nagrody, więc tak naprawdę ilościowo jest to najbardziej nagradzany film. Bohaterka i reżyserka filmu oraz współreżyser byli na festiwalu. Soraya, która też jest twarzą tegorocznego plakatu, wywołała na całej publiczności niesamowite wrażenie, więc spodziewamy się, że to będzie jeden z hitów tego festiwalu online.
2: میخوام برم پیش مامانم. اگه نتونم برم
3: Jednym z wyróżnień, jakie otrzymał podczas festiwalu film Lis i Różowy Księżyc, jest nagroda Amnesty International za najlepszy film związany z tematyką praw człowieka. Przyznanie nagrody uzasadnia Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska.
4: To jest film absolutnie niezwykły, a nagrodę otrzymał przede wszystkim dlatego, że jest totalnie aktualny. To jest film o tym, dlaczego te osoby, które nie mogą sobie pozwolić na lepsze życie w państwie pochodzenia, przyjeżdżają do Europy i jakie naprawdę są ich intencje. To jest taki film o tym, dlaczego to nie jest wybór, tylko decyzja, która przeważa o czyimś życiu lub śmierci. Więc ta aktualność tego filmu, to w jaki przepiękny, absolutnie przepiękny sposób został wykonany, jak używa różnego języka sztuki, żeby opowiadać o tym, co ta szalenie młoda dziewczyna przeżyła już w swoim bardzo krótkim życiu, no to były te podstawowe powody, dla których zdecydowaliśmy się go nagrodzić, ale myślę też, że to, co jest bardzo ważne, to reakcja publiczności. To było coś na pograniczu zachwytu, szoku, aż do takiej konsternacji, która kończyła się po prostu zupełnym milczeniem po rozpoczęciu się napisów końcowych. Gorąco polecam, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie miał okazji zobaczyć.
3: W ramach wirtualnej odsłony festiwalu prezentowanych jest niemal 100 filmów z całego świata, w tym te opowiadające o sytuacji naszych sąsiadów z Ukrainy czy Białorusi. O obrazie polityczki mimowoli poświęconym Białorusinkom walczącym o wolność mówi reżyserka Wolia Czajkowska-Ja.
5: The film is like a collective portrait of sisterhood.
3: To kolektywny portret siostrzeństwa. Początkowo chciałam nakręcić film o Swietlanie Cichanowskiej, której działalność była dla mnie silną inspiracją. Ten film powstawał przez 5 lat i z biegiem czasu zrozumiałam, że chcę przyglądać się nie tylko Swietlanie, ale szerzej walce kobiet z patriarchalną dyktaturą. Szukałam bohaterek, których mężowie zostali uwięzieni za działalność polityczną. Oprócz Swietlany opowiadam historię jeszcze dwóch kobiet. Jedna z nich występuje w filmie anonimowo. Ich walka przebiega na różnych poziomach. Wszystkie walczą o wolność dla swoich mężów, ale też dla siebie i dla swojego kraju. Podczas montażu stało się jednak jasne, że również moja historia powinna być częścią tego filmu. Jestem aktywistką, działam na rzecz Białorusi, mieszkając na emigracji. Ważnym tematem tego filmu jest także macierzyństwo. Każda z bohaterek jest matką. Zadałam sobie pytanie, czy to sprawia, że kobieta jest silniejsza, czy słabsza, gdy chodzi o polityczną walkę. Odpowiedź jest niejednoznaczna. Z jednej strony matki mają lepszą motywację do działania, bo myślą o przyszłości swoich dzieci. Z drugiej łatwiej jest im zagrozić. Taka jest historia Swietlany. Reżim przecież zagroził jej, że odbierze jej dzieci. Dlatego uważam, że temat macierzyństwa idzie w parze z tematem kobiecego przywództwa w polityce. Mówiła Wolia Czajkowska-Ja, reżyserka filmu Polityczki mimowoli. W dniu zakończenia stacjonarnej części festiwalu zadaję pytanie Karolowi Piekarczykowi, dyrektorowi artystycznemu, o to, czego życzyć organizatorom na przyszłość i jakie wnioski pojawiły się już w związku z tegoroczną odsłoną.
0: My zawsze w ogóle robimy co roku bardzo dogłębną ewaluację w zespole. W tym roku też Fundacja Kultury Bez Barier robiła taką ewaluację festiwalu pod kątem dostępności, więc też się na pewno z nimi spotkamy, żeby o tym

0: porozmawiać, co jeszcze możemy więcej. Więc jeszcze na wnioski myślę, że przyjdzie pora. A czego nam życzyć? Ja bym sobie życzył przynajmniej tego samego za rok. A jak będzie lepiej, to super. Ale przede wszystkim no to myślę, że właśnie tego, żeby to uczucie wspólnotowości było jeszcze silniejsze, też żeby ono było utrzymywane przez cały rok, żebyśmy spotykali się właśnie w kinie, na seansach. No ja bym sobie tego życzył.
1: Trochę wolniej idźcie!
2: Te słowa to fragment filmu Kandydaci śmierci w reżyserii Macieja Cuskę, który zdobył nagrodę za najlepszy film polski w konkursie polskim 23. festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, a festiwal podsumowaliśmy wspólnie z Moniką Zając.

Ta muzyka Aleksandra Tansmana, suita barokowa, część trzecia. Orkiestra Opery Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęczy-Niesiołowskiego. 27 minut po godzinie 8. Już niebawem w Studiu Dwójki pojawi się Piotr Kędziorek, by opowiedzieć o festiwalu Nowa Tradycja.

0: 21 maja rozpoczyna się 27. Festiwal Muzyki Folkowej Polskiego Radia Nowa Tradycja. A naszym gościem jest Piotr Kędziorek, dyrektor Radiowej Dwójki i Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Dzień dobry, o poranku.
1: Dzień dobry.
0: Kiedy zapytałam dyrektora, na co czeka najbardziej, to nie wiem, czy celowo, ponieważ my się spotykamy, powiedział, że na taniec.
1: No, taniec się zawsze pojawia na festiwalu Nowa Tradycja, jeśli ktoś zechce tańczyć do tej muzyki, która rozbrzmiewa ze sceny, a ona często jest bardzo taneczna przecież. Ale w tym roku rzeczywiście, ja chciałem o tym co prawda mówić później i może nawet zrobić jakąś niespodziankę tym, ale skoro zapytałaś, to już od razu o tym mówię. W tym roku na festiwalu oprócz koncertów, konferencji, która też będzie towarzyszyć festiwalowi, pojawi się taki performance wprost odnoszący się do tych związków między muzyką tradycyjną a tańcem. A on jest prostą konsekwencją wyniku ubiegłorocznego konkursu muzyki folkowej, bo tam nagrodę nomen omen Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, i to nieprzypadkowo, zdobył duet Non-Adaptive Dance Music, czyli Maria Stępień i Andrzej Józefczyk, którzy przygotowali taką instalację przy wykorzystaniu także sztucznej inteligencji, która przenosiła taniec na dźwięki muzyczne, czyli trochę w odwrotną stronę niż to praktykujemy na ogół, kiedy to tańczymy do muzyki. Ja nie jestem w stanie opowiedzieć tych kulisów technologicznych. Andrzej jest fizykiem, on odpowiada i za samą konstrukcję tej podłogi z tymi wszystkimi okablowaniami i za oprogramowanie przede wszystkim, bo to jest jego autorski program. No ale w każdym razie, tak jak Marysia i Andrzej też, bo w pewnym momencie tańczyli w parze, wzbudzali swoim tańcem dźwięki, które my jako publiczność mogliśmy usłyszeć, tak teraz każdy z nas będzie mógł spróbować swoich sił na tej podłodze. Ona będzie stała przez cały festiwal. W piątek będzie taki wernisaż, czyli będzie można się spotkać z Marysią i Andrzejem, posłuchać opowieści, czy też trochę instrukcji, na czym polega, jak to działa, no a potem przez kolejne 3 wieczory spróbować swoich sił.
0: No i właśnie w ten sposób tradycja łączy się z nowoczesnością. To jest to, o czym mówi od wielu, wielu lat festiwal Nowa Tradycja. Sercem festiwalu jest oczywiście konkurs. Co w tym roku według ciebie i dla ciebie będzie najważniejsze? Tradycja czy jednak to nowe? Czego będziecie szukać?
1: To się splata tak nierozerwalnie w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja, czy w całym festiwalu. Tak w ogóle myślę, że my myślimy o tradycji. Tradycja to nie jest coś, co jest już zamknięte w gablocie i należy wyłącznie tego pilnować i od czasu do czasu odkurzać. Żeby mówić w ogóle o tradycji, moim zdaniem, ona musi żyć, czyli musi inspirować, musi jakoś rezonować z naszym współczesnym myśleniem, z naszymi emocjami, z naszą codziennością. Musi czasami nawet być, moim zdaniem, kontestowana albo właśnie reinterpretowana w twórczy sposób, bo tylko wtedy pokazuje, że jest rzeczywiście żywa. Coś, co już jest takie nienaruszalne i nie można tego tknąć, nie jest żywe i nie może w żaden sposób być inspirujące, moim zdaniem. No i wydaje mi się, że festiwal Nowa Tradycja dowodzi tego, że muzyka tradycyjna, ta wywodząca się z dawnej muzyki wiejskiej, ale też i miejskiej, bo przecież przedstawicieli tego folkloru miejskiego też mamy w programie naszego festiwalu i pojawiali się zawsze na naszych konkursach. No, pokazuje, że jest cały czas inspirująca i żywa właśnie.
0: Konkurs muzyki folkowej, w ogóle festiwal Nowa Tradycja dla wielu zespołów jest takim punktem przełomowym. Często o tym mówimy, że to są takie często nowe otwarcia, to są często jakieś wybuchy karier. Tak będzie z pewnością i tym razem. Pewnie nie przedstawimy wszystkich, którzy wezmą udział w konkursie, ale ta różnorodność jest rzeczywiście, jak zawsze podczas festiwalu Nowa Tradycja, i zaskakująca, no i bardzo inspirująca.
1: No wolałbym już przedstawić wszystkich niż kogoś wyróżniać na

0: tym etapie. No tak,
1: to prawda.
0: To jest jedyna chyba rzecz, o której jestem pewien, nikt nigdy nam nie zarzucił stronniczości, jeśli chodzi o organizację konkursu czy pracę jury. Więc postaram się nikogo nie wyróżniać, przynajmniej z nazwy. Często w ogóle ten występ na nowej tradycji to bywa dla artystów absolutny debiut, przynajmniej przed jakąś taką szerszą publicznością, jakimś występem bardziej publicznym niż jakieś końcowo-roczne przesłuchania w szkole muzycznej, tak? Nie wiem, w sobotę w poranku coś takiego mówiła Karolina Skrzyńska, że 15 lat temu, kiedy wystąpiła na nowej tradycji, to tak naprawdę był jej pierwszy taki przed szerszą publicznością występ. Bywa, że zespoły, tak było w przypadku Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, nie miały na koncie jeszcze żadnego koncertu jako właśnie ten zespół. 4 próby i właśnie potem konfrontacja i z publicznością, i z jurorami nowej tradycji. Więc to pewnie dodaje dodatkowych emocji, zwłaszcza artystom. Nam się to też jakoś chyba udziela jako publiczności i jako jurorom, ale też sprawia, że potem te wspomnienia dotyczące festiwalu Nowa Tradycja są jakoś takie no, bardziej roztkliwiające.
1: W piątek i w sobotę będą prezentować się kolejne zespoły. Czy możemy zdradzić, jakim kluczem w ogóle posługuje się jury, oceniając ich występy?
0: No nie ma na to algorytmu. Myślę, że każdy z jurorów może inaczej nieco by odpowiedział na to pytanie, ale ja mogę mówić trochę za siebie, ale trochę też z doświadczenia, bo przyglądam się konkursowi od samego początku i pracom jury. Wydaje mi się, poza takimi podstawami, które też są gdzieś w regulaminie zawarte, że no, w jakiś sposób jednak musi się to odnosić do muzyki tradycyjnej, co artyści prezentują na scenie, chociaż to bywa czasami bardzo takie odnoszenie się nieoczywiste. To nie chodzi o to, że ma być zacytowane coś z dawnej muzyki tradycyjnej. To jest czasami przeniesienie czegoś w warstwie, nie wiem, poetyckiej, słownej na przykład. Bywają to takie nieuchwytne odniesienia do ludowych tradycji. No i jakoś tam poprawne muzycznie też powinno być, chociaż umówmy się, że nie jesteśmy tutaj tacy skrupulanccy, żeby każde potknięcie wyciągać, jeśli coś ma w sobie olbrzymi artystyczny potencjał. To myślę, że po prostu jako jurorzy lubimy być tutaj zaskakiwani pomysłowością, że jakieś takie niecodzienne, zaskakujące podejście do interpretacji muzyki tradycyjnej to jest to, co premiujemy najbardziej. Jakiś błysk taki po prostu. Coś, co nas zaskoczy, zachwyci.
1: A jak błyszczeć w międzynarodowej branży muzycznej? To jest pytanie, które pojawi się podczas jednego z paneli dyskusyjnych Droga do międzynarodowej branży muzycznej. O czym będziecie dyskutować i rozmawiać?
0: To jest konferencja, którą organizujemy we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza. Zapraszamy na nią przedstawicieli branży, tak? Czyli dziennikarzy, nasze koleżanki i kolegów, ale też producentów muzycznych czy organizatorów festiwali i różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z muzyką folkową czy muzyką świata. No i po prostu będziemy się tam dzielić swoimi doświadczeniami. My często z zazdrością patrzymy na inne kraje, jak tam ta muzyka wywodząca się z własnej, czy czasami z jakichś egzotycznych, dalekich tradycji bywa popularna, ale są też takie, myślę, elementy działania naszej sceny folkowej, których mogą nam pozazdrościć właśnie nasi goście z zagranicy.
1: Jakie na przykład?
0: No, ostatnio tak sobie myślałem, że chociażby coś takiego jak, no to zabrzmi strasznie nieskromnie, ale to
1: nie, to są fakty.
0: To nie moja zasługa do końca. Działalność czegoś takiego jak Radiowe Centrum Kultury Ludowej chyba jest czymś niepowtarzalnym w innych mediach przynajmniej. Oczywiście tego typu działania są realizowane, ale często rozproszone i realizowane przez innego rodzaju instytucje. Więc taka dosyć silna obecność tej muzyki w mediach publicznych, bym powiedział, że to jest coś, co mam nadzieję, że to nie zagra na niekorzyść.

0: Tak, ale możemy być z tego zadowoleni. Też to, że to na tle Europy Zachodniej zwłaszcza, że wciąż są wśród nas muzykanci, muzykantki, śpiewacy, śpiewaczki, którzy pamiętają, jak ta muzyka, muzyka tradycyjna funkcjonowała w takim naturalnym kontekście obrzędowym, była elementem, jeśli nie codzienności, to tego świętowania po prostu w lokalnej, rodzinnej wspólnocie.
1: To są piękne idee, piękne opowieści i wielka sztuka, ale z drugiej strony proza życia, czyli to, jak od zgłoszenia się do występu pojawić się na scenie, czyli jak działa dzisiejszy rynek koncertów na żywo. To jest też jeden z tematów, który będzie podejmowany podczas nowej tradycji. Myślę sobie, że to jest bardzo pożyteczne i bardzo potrzebne artystom.
0: No tak, pod tym względem myślę, że nasza scena folkowa, chociaż się profesjonalizuje, to wciąż nie domaga w wielu aspektach. Ta profesjonalizacja jest bardzo widoczna na poziomie artystycznym przede wszystkim. I chociażby konkurs muzyki folkowej te 28, prawie 30 lat temu, no to jednak była wówczas domena amatorów, a teraz to są często już bardzo utytułowani muzycy. My mówiliśmy wcześniej o debiutantach, ale też jest tak, że w konkursie startują artyści, którzy już mają wielkie osiągnięcia, nawet często w innych dziedzinach muzyki, w innych gatunkach. No to jeśli chodzi o organizację koncertów, o promocję, o fonografię, to myślę, że wciąż jest wiele do zrobienia. Jest na pewno całkiem sporo już w Polsce bardzo dobrych festiwali, na których łączy się i muzykę świata, w sensie zaprasza znakomitych gości, gwiazdy tej muzyki z całego świata właśnie, łączy się z muzyką tradycyjną, z działalnością warsztatową, z ofertą dla dzieci czy dla całych rodzin, także z filmem, z działalnością performatywną i tak dalej, i tak dalej. Takich festiwali na pewno można byłoby co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście wymienić. No tak, myślę, że taka codzienność tego rynku to jest jeszcze pole do ciężkiej pracy.
1: Wspomnieliśmy, że przesłuchania konkursowe odbywają się w piątek i w sobotę, ale festiwal rozpoczyna się w czwartek wieczorem z przytupem i mocnym uderzeniem. Kto zagra na początek?
0: No tak, w ogóle mam wrażenie, że te koncerty tegorocznego festiwalu dosyć są takie dynamiczne i taneczne właśnie. W czwartek w studiu Władysława Szpilmana pojawią się laureaci nagrody Jedynki sprzed 2 lat i sprzed roku, czyli zespół Krajbery, muzyka pogranicza polsko-ukraińsko-żydowskiego wschodniej Galicji, a później Justyna Jary i Elegancka Kapela, czyli właśnie folklor miejski przeniesiony w dzisiejsze czasy, też jak najbardziej do tańca. Piątek w studiu Lutosławskiego też zapowiada się
1: w góry
0: niezwykle widowiskowo. Najpierw w ramach, bo to jest też taka nasza tradycja, w ramach koncertów Muzyka Źródeł, czyli pokazujących skąd przychodzimy, będziemy mogli słuchać i oglądać koncert Muzyka Gór. Przedstawiciele 3 takich największych i też najsilniejszych, jeśli chodzi o kultywowanie tradycji regionów górskich w Polsce, się pojawią, czyli Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego i Podhala. Pokażą to, co tę muzykę góralską w różnych regionach łączy, też specyfikę, różnice poszczególnych tych regionów, własne tradycje. A później takie międzynarodowe kombo na co dzień mieszkające w Genewie, ale łączące muzykę i Magrebu, i w zachodniej Azji, i Europy, i rytmy taneczne, wręcz dyskotekowe, klubowe, czyli Jalamiku.
1: To w piątek, natomiast w sobotę wspominane już brzmienie Obrekas Travel, czyli drugie miejsce w folkowym fonogramie roku. Oni też zagrają.
0: Tak, i to będzie taki wieczór, w którym pojawią się 2 razy Jan Emil Młynarski i Piotrek Zabrocki. Bardzo taki udany duet, jeśli spojrzymy na to, co spod ich rąk wychodzi. Oberkast Travel to oczywiście projekt nieco szerszego grona muzyków, bo tam jest też

0: Mateusz Niwiński i Piotr Domagalski, a także Maria Siwiec, która wraz z Oberkast Travel wystąpi. A po przerwie premiera debiutanckiego albumu Tercetu Imperial, czyli zwycięzców ubiegłorocznego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, gdzie też duet Jan Emil Młynarski, Piotr Zabrocki jest podstawą taką instrumentalną muzyczną, a olśniewająco śpiewa Asia Sztucka.
1: Patrzę na program i myślę sobie o południu w niedzielę i o koncercie dla dzieci, bo Nowa Tradycja także dla najmłodszych jest otwarta.
0: O 12 w niedzielę w studiu S3, czyli tuż obok studia Lutosławskiego, zaprezentuje się Ola Bilińska z projektem Zegzela. W tym projekcie towarzyszą jej dzieci z Sejneńszczyzny, z tego regionu pogranicza polsko-litewskiego, gdzie Ola Bilińska na co dzień mieszka i tworzy, więc będzie to taka muzyka, projekt muzyczny pokazujący właśnie folklor tego niezwykłego regionu, też dziecięce zabawy, folklor dziecięcy właśnie, ale jak to u Oli Bilińskiej, no też oczywiście w takim wydaniu nowoczesnym, trafiającym jakoś do współczesnego odbiorcy. O 18:00 też w studiu S3 jeszcze koncert, który nam trochę pozwoli się wyciszyć przed emocjami koncertu laureatów. Duet Johnny Nash i Tomo Katsurada, muzyka, bym powiedział, nawet ambientowa.
1: Niderlandy i Japonia.
0: Tak, chociaż Johnny Nash pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. No a potem o 19:30 to, co, na co myślę, że wielu słuchaczy czeka, czyli koncert laureatów. Tych laureatów mam nadzieję, że poznamy już w sobotę wieczorem i wtedy najczęściej właśnie ich ogłaszamy jakoś przy okazji wieczornych koncertów, natomiast właśnie spotkamy się z laureatami w niedzielę o 19:30.
1: Chciałabym zapytać jeszcze o tę być może mniej formalną część Nowej Tradycji, czyli o klub festiwalowy. Czy dyrektor radiowej dwójki, Radiowego Centrum Kultury Ludowej czeka na te wieczory?
0: No oczywiście, to myślę, że wielu z nas czeka, bo to pozwala spotkać się z artystami festiwalu już w takiej nieformalnej formule właśnie. Tam się zjawiają praktycznie wszyscy uczestnicy naszego konkursu i też nasi goście i czasami przy ich muzyce, przy takim wspólnym muzykowaniu, czasami słyszymy tam coś zupełnie innego niż podczas koncertów czy przesłuchań w studiu Lutosławskiego. Można miło spędzić czas do białego rana, tak zresztą najczęściej jest, zwłaszcza z soboty na niedzielę.
1: Jeżeli czują się Państwo zaintrygowani, zainteresowani i nie mieli jeszcze okazji uczestniczyć w festiwalu Nowa Tradycja, mamy dla Państwa zaproszenia i bilety, 3 podwójne. Proszę dzwonić 22 645 22 22. 21 maja rozpoczyna się 27. Festiwal Muzyki Folkowej Polskiego Radia Nowa Tradycja, o którym opowiadał Piotr Kędziorek. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.

Część z Państwa na pewno czeka na tę wiadomość. Płyta tygodnia wędruje do Pani Magdaleny z Gdyni, a płyta dodatkowa do Pana Sebastiana z Warszawy. Serdecznie Państwu gratulujemy. Poranek Dwójki powoli dobiega końca. Na wiadomości kulturalne o godzinie 9 zaprosi Państwa Maria Czok, a następnie na kanon Dwójki Klaudia Baranowska. Ja pięknie dziękuję za uwagę. Nad całością audycji czuwała Katarzyna Fitzwilliams. Za konsoletą pozostaje Ada Tomaszewska, a muzykę wybrała dziś dla Państwa Klaudia Baranowska. Katarzyna Sanocka, dobrego dnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wśród polskich książek, płyt i filmów, ale w sercu Kijowa.
2: W audycji o wszystkim z kulturą odwiedzimy Instytut Polski w stolicy Ukrainy.
1: Naszym gościem będzie jego dyrektor Jarosław Godun.
2: Z którym rozmawialiśmy o tym, co zmieniło się w dialogu pomiędzy polską a ukraińską kulturą, na przykład od czasów tej stereotypowej pieśni Hej Sokoły.
1: Spytaliśmy również o to, jak Instytut Polski prowadzi w Ukrainie dyplomację kulturalną.
2: Na rozmowę z dyrektorem instytucji Jarosławem Godunem zapraszamy w czwartek.
1: Kilka minut po 19:00. Jan Kantyzienko
2: i Mariana Krill. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia. Jest 9:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Nowak.
3: Oraz Maria Czok. Dzień dobry ponownie. Czas na wiadomości kulturalne.

0: Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino odbędą się dziś główne uroczystości 82. rocznicy bitwy, w której kluczową rolę odegrali żołnierze generała Andersa. Po kilku miesiącach nieudanych prób wojsk alianckich, to właśnie żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli 18 maja 1944 roku niemieckie pozycje na Monte Cassino i przełamali linię Gustawa.
1: To my, żołnierze 2. Korpusu.
2: W walkach pod Monte Cassino zginęło ponad 1000 polskich żołnierzy. Na posadzce cmentarza, do którego wejścia strzegą dwa wielkie orły, jest napis: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie.
3: Polska jest dla nas najważniejsza. No wszystko byśmy zrobili, żeby pokonać nieprzyjaciół. I udało się.
2: Wspomina Polskiemu Radiu niemal 102-letni major Władysław Dąbrowski. Uroczystości rozpocznie msza święta o godzinie 16.
4: W tym roku po raz pierwszy wysłuchamy wspomnień rodzin żołnierzy, którzy są na tym cmentarzu pochowani.
2: Zapowiada szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W uroczystościach weźmie udział prezydent z delegacją. Z miasta Cassino Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: I przenosimy się do Brukseli. Wiolonczelista Krzysztof Michalski dotarł do finału międzynarodowego konkursu imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli właśnie. To prestiżowy konkurs muzyczny dla młodych talentów, który jest najstarszym w Belgii. Odbywa się od 75 lat.
5: Krzysztof Michalski.
6: Dwunastkę finalistów ogłosił przewodniczący jury Gilles Le Dur i odczytał terminy finałowych koncertów, które rozpoczynają się 25 maja.
5: On Friday.
6: Polak zagra w piątek, 29 maja. Dzień później zakończą się występy finalistów i poznamy nazwisko zwycięzcy. Krzysztof Michalski przeszedł trudne eliminacje, w których wzięło udział 64 młodych wiolonczelistów. Za dobry występ na pierwszym etapie dostał się do półfinału, a teraz jest w gronie 12 finalistów. Konkurs muzyczny imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w kraju. Organizowany jest w 5 kategoriach, każdego roku w innej. To skrzypce, fortepian, kompozycja, śpiew i wiolonczela. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Wiolonczelista Krzysztof Michalski jest także laureatem 2. nagrody na międzynarodowym konkursie wiolonczelowym ARD w Monachium, czyli najważniejszym i najbardziej prestiżowym konkursie wiolonczelowym na świecie. Na brzegu Piątej Rzeki to tytuł wystawy prezentowanej w galerii Okna w Lublinie. Autorem pracy jest Marek Kucharczyk, członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików z Okręgu Lubelskiego. Biolog środowiskowy, nauczyciel akademicki pracujący na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest autorem 28 wystaw indywidualnych, ale brał także udział w ponad 20 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Inspiracją dla ekspozycji Na brzegu Piątej Rzeki była Wisła, tłumaczy autor Marek Kucharczyk.
7: Moje spojrzenie na rzeki, przede wszystkim na Wisłę, zmieniało się. Jestem biologiem. Mój pierwszy kontakt z Wisłą jako takim obiektem przyrodniczym był jeszcze na studiach, więc mogę powiedzieć, że najpierw tą rzekę obserwowałem, później badałem, później fotografowałem, podziwiałem, a teraz w pewnym sensie rozważam, więc te 5 różnych podejść, moich podejść do rzeki, głównie do Wisły, bo moje badania nad Wisłą to i praca magisterska, i doktorat, i habilitacja, także sporo spędziłem tam czasu.
0: Wystawę Na brzegu Piątej Rzeki można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Galerii Okna w Lublinie do 4 czerwca. W Białobrzegach pod Warszawą rozpoczyna się dziś 19. Kongres Bezpieczeństwa Narodowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych oraz Danych Osobowych. To jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce. Agenda kongresu obejmuje m.in. ochronę informacji niejawnych w warunkach zagrożeń hybrydowych oraz przeciwdziałanie dezinformacji i manipulacji informacyjnej. Udział w wydarzeniu ma zapewnić wiedzę na temat aktualnej diagnozy zagrożeń, wymianę doświadczeń i budowanie sieci współpracy. Kongresowi Bezpieczeństwa Narodowego i Ochrony Informacji Niejawnych patronuje Polskie Radio. I tak kończymy ten serwis. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę i do aplikacji.
8: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane lub duże, ale za to z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, miejscami

0: miejscami także burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 20, a nawet 21 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, na północy i wschodzie umiarkowany, a nad morzem porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali. A ja niezależnie od pogody życzę Państwu dobrego dnia z dwójką i mówię do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie Czytanie Poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zapolskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
5: Moja Pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
4: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Reklama.
8: Tu program Drugi Polskiego Radia, 8 minut po 9:00.

Ada Tomaszewska nadal nasz program realizuje. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. I zaczynamy nowy tydzień w Kanonie Dwójki, w którym będzie bardzo zmiennie i różnorodnie. Pojawi się wiele nowych nagrań, ale też powrotów do interpretacji już legendarnych i ważnych w historii fonografii. Nie zabraknie też muzycznych rocznic. Jak dzisiaj przypada 115. rocznica śmierci Gustawa Mahlera, którego wybranych kompozycji posłuchamy po cyklu To się czyta. A zaczniemy od jednego z najbardziej fascynujących, nieprzewidywalnych, charyzmatycznych pianistów pierwszej połowy XX wieku, artysty słynącego z niezwykłej spontaniczności, swobody i bardzo indywidualnego podejścia do muzyki Ravela, Debussy'ego, także Fryderyka Chopina. To Samson François.

trochę nonszalancko, z dużą swobodą grą was Brillant S-dur op. 18 Fryderyka Chopina w interpretacji Samsona François, który do dziś pozostaje jedną z najbardziej fascynujących postaci francuskiej pianistyki XX wieku. Inspirował, porywał publiczność nie tylko niezwykłą wyobraźnią dźwiękową i spontanicznością gry, ale też osobowością pełną wolności, improwizacyjnego temperamentu i też artystycznego ryzyka. A dzisiaj przypada 102. rocznica urodzin tego wyjątkowego francuskiego pianisty, ucznia Marguerite Long, Yvonne Lefebvre, artysty, którego

interpretacje Chopina, Debussy'ego, ale także Ravela do dziś porywają i fascynują. No i może właśnie ta swoboda myślenia o muzyce, której bardzo dużo w interpretacjach Samsona François, prowadzi nas dalej do kolejnego nagrania, bo teraz proponuję Państwu zespół, który równie konsekwentnie unika przewidywalności i utartych sposobów myślenia, ale w dawnym repertuarze. To Holland Barok, wyjątkowa grupa, którą tworzą instrumentaliści z całej Europy. Wśród nich jest też Tomasz Pokrzywiński, jeden z najwybitniejszych polskich wiolonczelistów, specjalizujący się w wykonawstwie historycznym, ale nie tylko, bo ma wiele różnych przedsięwzięć, wśród nich Bastarda Trio. A Holland Barok od lat wymyka się stereotypowemu myśleniu o wykonawstwie. Artyści tej formacji traktują muzykę dawną jak żywy język spotkania, wspólnego muzykowania. Łączą historyczne instrumenty oczywiście, ale otwierają się na improwizację, inspirację muzyką ludową, jazzem, tradycjami również pozaeuropejskimi. No i dzięki temu ich nagrania mają w sobie coś bardzo naturalnego i spontanicznego. Są pełne energii, autentycznej radości grania i na początek zabrzmi ich polska telemana, czyli polonezy i kompozycje inspirowane Polską. Dawne brzmienia, tańce, które podziwiał, których słuchał podczas swoich podróży po Polsce na początku XVIII wieku Telemann.

Polskie inspiracje Telemana, kompozycje zachowane z zapiskami Telemana z podróży po Śląsku, gdzie słuchał muzyki ludowej. Zatrzymywał się i właśnie przysłuchiwał się muzykom ludowym. To fragment płyty Holland Barok w składzie zespołu Aislinn Noiski, na skrzypcach Tomasz Pokrzywiński na wiolonczeli, no i do tego liderki, założycielki, siostry Judith i Tineke Steenbrink. Pandemiczna płyta Polska Telemana, zespół Holland Barok, a te nagrania powstały w sierpniu 2020 roku. To zespół, który od lat pokazuje, że muzyka dawna może być pełna spontaniczności, swobody, otwartości na nowe muzyczne konteksty. No i taka właśnie jest ich nowa płyta Dialogos. Zespół połączył tu siły z Ensemble Konstantinopl, formacją założoną przez irańsko-kanadyjskiego muzyka Kia Tabasiana. Od lat zajmują się łączeniem kultur muzycznych wschodu-zachodu. To jest program niezwykły pod względem repertuarowym, bo punktem wyjścia stały się tu oczywiście dawne źródła muzyczne, teksty związane zarówno z tradycją europejskiego średniowieczna, wczesnego baroku, ale też kulturą perską i osmańską. Pojawiają się inspiracje zbiorem włoskich pieśni religijnych, XIII-wiecznych, także polsko-ormiańskiego kompozytora Aliego Ówkiego, czyli Wojciecha Bobowskiego, a także poezją perską i średniowiecznymi tekstami związanymi ze świętym Franciszkiem z Asyżu. Obok dawnych melodii pojawiają się też kompozycje muzyków biorących udział w tym przedsięwzięciu, czyli sióstr Steenbrink i Kia Tabasiana. Muzyka inspirowana dawnymi tradycjami, no ale tworzona już współcześnie, czyli dawne instrumentarium, barokowe skrzypce, viola da gamba, torba spotykają się tu z setarem, kanunem i perską tradycją improwizacji. Już przed nami teraz fragment tej płyty Dialogos w wykonaniu Ensemble Konstantinopl i Holland Barok.

0: Dwa zespoły, Holland Barok i Konstantinopl, z płyty Dialogos, inspiracje muzyką dawną, śródziemnomorską, tradycją perską, tekstami związanymi m.in. ze świętym Franciszkiem z Asyżu, to przed chwilą. A w programie pojawiają się również kompozycje Aliego Ówkiego, czyli Wojciecha Bobowskiego, XVII-wiecznego muzyka pochodzącego z terenów dawnej Rzeczpospolitej, który po dostaniu się do niewoli osmańskiej stał się jedną z najważniejszych postaci muzyki na dworze sułtańskim w Stambule. To właśnie jego twórczość i zapiski należą dziś do najcenniejszych świadectw spotkania kultury europejskiej i osmańskiej w XVII wieku. Za nami zespół Holland Barok, jeden z bardziej fascynujących i inspirujących zespołów muzyki dawnej ostatnich lat i ich nowe nagranie Dialogos.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Śmierć i wiosna to tytuł powieści, która uważana jest przez wielu krytyków za największe osiągnięcie literackie katalońskiej pisarki Mercè Rodoreda, a teraz ukazuje się w Polsce nakładem wydawnictwa Marginesy. Rodoreda pisała ją przez 20 lat, po tym jak została zmuszona do emigracji po wojnie domowej w Hiszpanii, lecz nigdy jej nie ukończyła. Ta proza jest jak sen, nie ma początku ani końca, pisze we wstępie poetka Urszula Honek. Hipnotyzuje i zwodzi, wydarza się wszędzie i nigdzie, czyta Andrzej Mastalerz.
3: Wtedy zostawiłem ubranie na trawie i zanim zanurzyłem się w rzece, przyjrzałem się barwom, jakie kładło na niej słońce i tym, jakich użyczało jej niebo i całemu temu światłu, które już było odmienne, bo po życiu utajonym w ziemi i w gałęziach wróciła wiosna. Zanurzałem się w wodzie bardzo powoli, wstrzymując oddech, wciąż pełen lęku, że powietrze, kiedy pogrążę się w wodnym świecie, pozbawione tej nieznacznej drobiny, jaką jestem, mogłoby się rozgniewać i przemienione we wiatr uderzyć z taką siłą jak w zimie, kiedy niemal miażdżyło domy i ludzi. Wybrałem najszerszą część rzeki, najpłytszą, leżącą najdalej od wioski, gdzie prawie nikt nie chodził, ponieważ nie chciałem, żeby mnie widziano. Woda toczyła się pewna siebie owym ciężarem, którego nabierała za sprawą górskich śniegów i tych wszystkich źródeł, które tryskały ze szczelin skalnych, wydobywając się z mroku. Woda, połączona obłędnym pragnieniem, żeby się zjednoczyć, spajała się w rzekę. Kiedy minąłem stajnię i zagrodę dla koni, zdałem sobie sprawę, że wraz z fetorem gnoju i zapachem glicynii, które już otwierały pąki, podąża za mną pszczoła. Woda była zimna. Rozcinałem ramionami, kopałem nogami tę zimną wodę zbryzganą słońcem, które, obdarzone występną mocą latania, rodziło się ponad wysokimi skałami. Zanurzyłem głowę w wodzie, żeby pszczoła zgubiła mój trop. Wiedziałem, że istnieją stuletnie pszczoły mądrale. Pod spodem wszystko było mętne. Szklany obłok, który zwrócił moje myśli ku szklistym kulom na podwórzach, pod najgrubszymi rozgałęzieniami pnących się po ścianach glicynii. Zimą, zaszyci w jadalniach zarumienionych ogniem wznoszącym się przez komin, robiliśmy pędzle z końskiego włosia, mocując je drutem na drewnianych trzonkach. Kiedy się z tym uporaliśmy, wyruszaliśmy, mężczyźni i wyrostki, po czerwoną glinkę na Maraldinę, górę obrośniętą

wrzośćcem i wichrem wyjącym wśród zarośli. Schodziliśmy do groty, trzymając się liny z węzłami przymocowanej do kołka wbitego u wlotu. Nasz przewodnik niósł latarnię. Spuszczaliśmy się w głąb wilgotnego, czarnego szybu, poprzecinanego połyskliwymi pręgami, które gasły w miarę jak otwór nas pochłaniał, i wchodziliśmy, półżywi ze strachu, jeśli to był nasz pierwszy raz, do jaskini czerwonej i grząskiej jak gęba chorego, który dłużej już nie pociągnie. A po powrocie do wioski składaliśmy worki pod zadaszeniem w oczekiwaniu na ładną pogodę, kiedy będzie można wymieszać czerwony pył z czystą wodą i uzyskać różową farbę, którą zmywała zima. Wychodziliśmy o pierwszym brzasku i na Maraldinie zawsze wiało. Ze zbocza widzieliśmy zagrodę dla koni. Wszystko, co mogłyby robić one, robiliśmy my. My jedliśmy konie. I ze względu na to, jak zabijali je mężczyźni z rzeźni pod komendą starszego odpuszczania krwi, mięso było tak łykowate, że smakowało jak drewno. Kiedy schodziliśmy z Maraldiny, wiatr, który podczas wspinaczki spychał nas w dół, przy zejściu pchał nas pod górę, zaczajony pośród zarośli plątał nam nogi i zadawał ciosy w pierś. Starzy tłumaczyli, że wiatr z Maraldiny jest inny, że to podmuch dusz. Dusz karamenów, którzy umarli bez cementu. Świętowaliśmy mieszanie pyłu z wodą, malowanie domów, a także pni i gałęzi glicynii na różowo. Wspólny kolor wszystkich domów, z wyjątkiem jednego. Domu pana, który mieszkał na szczycie wzgórza przeciętego urwiskiem, okrytym dzikim winem, które jesienią rozpalało się, by zginąć. Wynurzyłem głowę z wody. Światło stało się silniejsze. Odwlekałem chwilę wyjścia z rzeki. Woda mnie obejmowała. Wzięłaby mnie sobie, gdybym na to pozwolił, i zużyty, wyssany trafiłbym gdzieś, gdzie wszystko się kończy. Wyciągnąłem się na trawie. Pszczoła po tak długim locie widocznie zgubiła mój trop. Batalion pająków tkał sieć od gałęzi do gałęzi. I mnóstwo owadów uwięzło i usychało w jej niciach. Zerwałem pęd polnej róży. Pośród białych części łodyg, u nasady korzeni tej rośliny, mrówki chętnie kopią sobie jamki. Na łodyżce wisiały bryłki ziemi. Po dwie, po trzy wisiały. Obróciłem roślinę w palcach i trzymając za koniec położyłem sobie na kolanie. Była chłodna. Kiedy się rozgrzała, pstryknąłem w nią, żeby ją otrząsnąć z resztek ziemi, a potem odrzuciłem bardzo daleko. Przede mną widniał las pełen mroku. To był las, do którego czasami chodzili dorośli, a kiedy się tam wybierali, zamykali dzieciaki w drewnianych kredensach. Ledwie dało się oddychać przez dwie gwiazdy, po jednej na każdym ze skrzydeł drzwiczek, takie otwory jakby okienka w kształcie gwiazdek. Raz spytałem chłopaka z sąsiedniego domu, czy drzwi jego kredensu są dwuskrzydłowe i czy czasami go zamykają w środku, a on mi powiedział, że tak. A te gwiazdki są takie małe, że jeśli rodzice długo nie wracają, to mu się robi słabo. Dusi się. Przez jedną z gwiazdek widział, jak dorośli wychodzą, a potem oglądał już tylko ściany, wiszące garnki i popiół z paleniska. Rodzice wracali o poranku, krzycząc i wyśpiewując po ulicach, zasypiali na ziemi i robili nowe dzieciaki. A często zapominali otworzyć szafę i wydostawaliśmy się chorzy i z grzbietem bardziej obolałym niż wtedy, gdy nas okładali, żeby sobie poprawić humor. Bo wioska, mimo że pomalowana na różowo, nieraz bywała przepełniona żałością. Czy to z powodu koni, czy więźnia, czy pana spękniętego wzgórza o zboczu zarosłym dzikim winem, czy też z powodu karamenów. Kiedy rodził się koń, też świętowali, ale wówczas nie zamykali nas w szafie z gwiazdkami, ani wtedy, kiedy zaczynały się parady strażników, a później zawody w biegu przed sobą samym. Powiadali, że gdy kiedyś któryś z mężczyzn sam siebie wyprzedzi w biegu, to tego dnia ten człowiek zdobędzie wszystko. Przed kolacją, po tańcach i wyścigach,

0: Jeden z mężczyzn, samotny i nagi, wchodził do rzeki przepływającej pod wioską i przemierzał ją, pilnując, żeby woda nie porwała głazów i na koniec nie wciągnęła całej wsi w dół. Ten mężczyzna nieraz wychodził z twarzą okaleczoną, a czasem zdartą. Dzikie wino, które pieło się po urwisku aż do domu pana, umierało co roku. Wiatr je ogałacał i na każdym podwórku leżały kopy czerwonych liści. To jedyna rzecz, jaką dostajemy od pana, powiadali, prócz dzieciaków, jak jeszcze był młody. Wszystkich chudzielców w wiosce spłodził pan. Kiedy na zboczu już nie było liści, chłopcy ładowali je w kosze i suszyli ułożone w stosy na placu. A gdy je palili, pan wychylał głowę ze środkowego okna, które było wąskie i wysokie, i pokazywaliśmy mu język. A on patrzył bez ruchu, jakby był z kamienia. A kiedy przestawało dymić, zamykał okno i do zobaczenia za rok.
1: Andrzej Mastalerz przeczytał pierwszy fragment powieści Merce Rodoredy Śmierć i wiosna. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy w przekładzie Anny Sawickiej i Magdaleny Pabisiak, a ciąg dalszy jutro o tej samej porze.

Ada Tomaszewska i Klaudia Baranowska. Witam Państwa ponownie. Druga część naszego spotkania przed nami do 11:00. Poświęcona będzie w dużej części Gustawowi Mahlerowi w 115. rocznicę jego śmierci. Kompozytora, artysty, który zamknął epochę wielkiego, późnego romantyzmu, jednocześnie otworzył świat brzmień muzyki XX wieku. Na początek zabrzmi jedna z jego najbardziej rozpoznawalnych kompozycji, właściwie w całej muzyki symfonicznej XX wieku, Adagietto z Piątej Symfonii. Ale no, nie może być inaczej. Proponuję legendarne nagranie filharmoników wiedeńskich pod dyrekcją Leonarda Bernsteina, zarejestrowane w Wiedniu w 1972 roku. No to interpretacja wyjątkowa nie tylko dzięki swojej intensywności emocjonalnej, ale także dlatego, że Bernstein należał do grona tych dyrygentów, którzy w drugiej połowie XX wieku przywrócili Mahlera światowym estradom i uczynili z jego muzyki centralną część współczesnego repertuaru symfonicznego.

To dzieło zawsze robi ogromne wrażenie, zwłaszcza w takiej interpretacji. Adagietto z piątej symfonii Gustawa Mahlera w dniu 115. rocznicy śmierci tego wielkiego symfonika w nagraniu sprzed ponad pół wieku filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Leonarda Bernsteina. No to jest jeden z symboli malerowskiej tradycji interpretacyjnej drugiej połowy XX wieku. No ale to nie koniec Mahlera na dziś w kanonie dwójki. Teraz przenieśmy

odniesiemy się do muzyki równie intymnej i skupionej wewnętrznie. Posłuchamy Rückertlieder, 5 pieśni skomponowanych przez Mahlera w latach 1901-1902 do tekstów Friedricha Rückerta. Poety, orientalisty, znawcy kultur Bliskiego Wschodu, także Azji, to muzyka, która powstawała niemal równolegle z Piątą Symfonią właśnie w czasie szczególnym w życiu Mahlera. 4 z 5 pieśni kompozytor napisał podczas pobytu w swojej willi nad jeziorem Werterze, a ostatnią z nich była Liebste du Schönheit, która powstała rok później i była osobistym prezentem dla Almy Mahler. Kompozytor ukrył rękopis w partyturze Siegfrieda Wagnera, którą Alma często studiowała przy fortepianie. Gdy w końcu odkryła pieśń, była głęboko poruszona, szczególnie słowami kończącymi utwór „Kochaj mnie zawsze, ja zawsze kocham ciebie”. Rückertlieder należą do najbardziej osobistych i skupionych dzieł Mahlera. Kompozytor odchodzi tutaj od inspiracji folklorem i światem Das Knaben Wunderhorn, czyli poprzednich pieśni, kierując się ku muzyce znacznie bardziej metafizycznej, wewnętrznej. Dominuje tu subtelność narracji, niezwykła oszczędność środków, bardzo wyrafinowane traktowanie orkiestry z charakterystycznym eksponowaniem solowych instrumentów dętych. Proponuję kolejną dziś legendarną interpretację z tego samego czasu. To jedna z moich ulubionych właśnie tego dzieła w partii solowej Christa Ludwig, jedna z najwybitniejszych mezzosopranistek XX wieku, w Filharmonice Berlińscy pod dyrekcją Herberta von Karajana. Nagranie powstało w 1974, no i do dziś pozostaje rzeczywiście jednym z najważniejszych w dyskografii. Mahlerowska powściągliwość emocji, niezwykła kultura brzmienia i frazy Christy Ludwig, ciemne, nasycone brzmienie filharmoników berlińskich tworzą tutaj interpretacje o wyjątkowej intensywności.

Filharmonicy berlińscy pod dyrekcją Herberta von Karajana, jedna z najwybitniejszych śpiewaczek minionych dekad, Christa Ludwig. W ich wykonaniu zabrzmiały Rückertlieder Gustava Mahlera. To nagranie legendarne, do dziś pozostaje jednym z najważniejszych w malerowskiej dyskografii. To właśnie z tego cyklu pochodzi ta ostatnia, która zabrzmiała teraz pieśń, jedna z najsłynniejszych pieśni Mahlera, Ich bin der Welt abhanden gekommen. Jestem stracony dla świata, spajająca się niejako z adagiettem z piątej symfonii. Muzyka niezwykle wyciszona, niemal nieruchoma, opowiadająca o samotności, oddaleniu od świata, poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. To niewątpliwie jedno z najbardziej osobistych wyznań w całej twórczości Mahlera, którego 115. rocznica śmierci przypada dzisiaj. A teraz coś zupełnie odmiennego, mniej znanego z twórczości tego austriackiego kompozytora. Kwartet fortepianowy Amol. Młodzieńcze dzieło Mahlera, zarazem jeden z bardzo nielicznych przykładów jego muzyki kameralnej. Kompozytor kojarzony przede wszystkim z monumentalnymi symfoniami, pieśniami z orkiestrą. Rzadko sięgał po kameralistykę, dlatego ten utwór pozostaje w jego dorobku czymś wyjątkowym. To nagranie z początku lat 90. Takie właśnie Państwu proponuję. Gidon Kremer na skrzypcach, Weronika Hagen-Altówka, Clemens Hagen wiolonczela i Oleg Meisenberg na fortepianie. To wykonanie szczególne także dlatego, że muzycy nie próbują się wpisywać w interpretacyjnie, oczywiście monumentalny, symfoniczny styl późniejszych dzieł Mahlera. Przeciwnie, wydobywają z tej muzyki młodzieńczą intensywność, ciemny, romantyczny liryzm i bardzo wyraźne jeszcze inspiracje poprzednim pokoleniem, właśnie Brahmsem, Schumannem. Już teraz kwintet fortepianowy Amol, jedna część tego dzieła, która zachowała się do naszych czasów, Gustava Mahlera.

Kremer na skrzypcach, Weronika Hagen na altówce, Clemens Hagen w wiolonczelu i Oleg Meisenberg na fortepianie. Młodzieńcze dzieło Gustawa Mahlera to kwartet fortepianowy a-moll z 1876 roku, a dzisiaj przypada 115. rocznica śmierci austriackiego kompozytora. Dzieło XIX-wieczne w duchu, napisane przez 17-letniego Mahlera w czasie jego pierwszego roku studiów w wiedeńskim konserwatorium. No to jeszcze muzyka bardzo romantyczna w duchu, silnie zanurzona w świecie Brahmsa, Schumana, daleka od tych monumentalnych symfonii późniejszego Mahlera. Pozostajemy jeszcze przez chwilę przy muzyce kameralnej do końca tej części naszego spotkania do 11:00, ale teraz od tych legendarnych interpretacji malerowskich proponuję jedną z najnowszych premier fonograficznych, właściwie dzisiaj przedpremierowo. To album dwóch znakomitych muzyków młodego pokolenia. Kerson Liong to jeden z nich, a drugi Jonathan Fournel, laureaci dwóch niezwykle prestiżowych konkursów muzycznych. Kerson Liong zwyciężył w 2010 roku konkurs Yehudiego Menuhina, natomiast Jonathan Fournel zdobył Grand Prix konkursu Królowej Elżbiety w Brukseli w 2021 roku. Artyści od lat współpracują i koncertują razem, a swój pierwszy wspólny album poświęcili muzyce Gabriela Forego. W programie znalazły się obie sonaty na skrzypce i fortepian tego kompozytora, ale też utwory napisane pieśni. Właśnie, i miniatury, i transkrypcje tych dzieł mamy w programie, czyli słynne Na Prison Rêve, Claire de Lune i Le Berceau. Sami muzycy mówią o tej płycie, o tym programie, o muzyce Forego, jako o świecie nocnych barw, migotliwego światła, wewnętrznego ukojenia. No i rzeczywiście Fore w ich interpretacji brzmi bardzo subtelnie, śpiewnie, bardzo kameralnie. Posłuchamy w całości pierwszej sonaty op. 13 Gabriela Forego. To dzieło, które było jednym z pierwszych wielkich sukcesów kompozytora. Co ciekawe, kompozycja ta powstawała niemal dokładnie w tym samym czasie, co młodzieńczy kwartet fortepianowy Mahlera. Oba utwory dzieli niewiele, ale to ten sam muzyczny świat końca XIX wieku, ale jak odmiennie słyszany. U Mahlera pojawia się gęstość późnoromantycznego brzmienia i dramatyczne napięcie, podczas gdy Fore pozostaje wierny francuskiej elegancji, śpiewności i subtelnej kameralności brzmień. Już teraz przed nami właśnie Kerson Liong na skrzypcach i Jonathan Fournel na fortepianie.

0: Z młodzieńczą energią i temperamentem zabrzmiała pierwsza sonata skrzypcowa A-dur op. 13 Gabriela Forego, dzieło skomponowane w latach 1875-76, kiedy Fore miał niespełna 30 lat. To właśnie ten utwór przyniósł mu pierwszy naprawdę znaczący sukces i do dziś pozostaje ta kompozycja jedną z najważniejszych francuskich sonat skrzypcowych XIX wieku. Słuchaliśmy nowej interpretacji dwóch znakomitych muzyków młodego pokolenia, Carson Leung i Jonathan Fournel. To artyści od lat współpracujący, no może nie od tak wielu, bo są młodzi, ale to ich pierwszy wspólny album, ukaże się 29 maja. A za kwadrans kolejna nowość i kolejny artysta młodego pokolenia, laureat konkursu w Leeds w 2021 roku.
1: Reklama.
2: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Teatr telewizji.

0: zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zapolskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
1: Moja Pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
0: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie czytanie poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
4: Reklama. Tu program Drugi Polskiego Radia, 3 minuty po 11.
5: Kwadrans bez muzyki.
4: To jeden z najcenniejszych zabytków manieryzmu w Polsce i szczytowe osiągnięcie polskiej architektury mieszczańskiej. Elementem wyróżniającym budynek jest potężna, bogato rzeźbiona attyka. Przedstawia figury Chrystusa, Maryi oraz świętych Jana Chrzciciela i świętego Bartłomieja, a także smoki i bazyliszki. To kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Dziś w Kwadransie bez muzyki zajrzymy do wnętrza tego budynku. Obecnie mieści się w nim oddział Muzeum Nadwiślańskiego ze wspaniałymi zbiorami. Doktor Dorota Seweryn-Puchalska, kuratorka tego miejsca, będzie przewodniczką Aldony Łaniewskiej-Wołk.
6: Jesteśmy przed kamienicą Celejowską w Kazimierzu Dolnym. To jest takie miejsce niby emblematyczne dla Kazimierza, ale nie stojące w rynku i to też chyba się wiąże z tym, że nie wszyscy to miejsce tak bardzo dobrze znają i utożsamiają z Kazimierzem.
7: Tak, to prawda. Stoi ta kamienica przy ulicy Senatorskiej. Ważne historycznie dla Kazimierza, ponieważ przy tej ulicy stały i stoją obiekty o dużej wartości też artystycznej i historycznej.
6: To może wejdźmy do środka. Mhm.
7: To jest budynek, który pamięta czasy świetności Kazimierza, takiej gospodarczej świetności renesansowe, wtedy, gdy tutaj niesamowicie rozwijał się handel. I rodziny tutaj mieszkające rozwijały swoją jakby potęgę finansową na tym handlu. Jesteśmy w kamienicy Bartłomieja Celeja, stąd kamienica Celejowska. Piękna fasada, która konkuruje, zawsze się tutaj zastanawiamy, która piękniej, czy przybył w rynku, czy ta właśnie nasza kamienica Celejowska. Program ikonograficzny, który jest tutaj niezwykle bogaty, przede wszystkim attyka. Tam mamy świętego Bartłomieja jako patrona rodziny, ale też piękna sień, którą się wchodzi.
8: W której teraz się znajdujemy.
7: I wiemy z archiwów, że z tyłu za kamienicą Bartłomiej Celej miał sady śliwkowe. Te sady śliwkowe dla Kazimierza są niezwykle też istotne, to jest taki też znak trochę, iż już też później w XX wieku ten zapach wędzonych śliwek to jeszcze do tej pory niektórzy może mieszkańcy wspominają.
8: Czy ten budynek przetrwał te wszystkie zawieruchy, które no nawet w XX wieku nie jeden raz nawiedzały Kazimierz? Czy to są autentyczne mury? Jak dużo tutaj z tego pierwszego budynku zostało w tym miejscu?
7: No niestety nie, ponieważ no, wiemy, że pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa przeszły przez Kazimierz. Fasada jest też no, konserwatorsko oczywiście trochę zmieniona, ale powiedzmy, że fasada została, to znaczy ona nie została tak dotknięta pożarem, a najgorsza jednak pożoga i ten czas takiego pożaru w Kazimierzu to jest

0: 1915 rok i właśnie ta tylna część kamienicy została zniszczona. 1915 rok, ale bardzo szybko została odbudowana, ponieważ Kazimierz jest miejscem, które zawsze był mocno zadbany i konserwatorsko. Starano się zawsze znaleźć jakieś pieniądze na odbudowę tego miejsca i też tak było z kamienicą Celejowską. Więc ona została odbudowana w tym okresie międzywojennym. Oczywiście nie została całkowicie tak wypalona, więc może mamy tutaj te sklepienia, mamy na górze w salę, w której mamy piękną kolumnę, tak zwaną nazywamy tu salą kolumnową, którą widzimy też na obrazach, widzimy na zdjęciach, ponieważ tu po II wojnie światowej miał swoją pracownię Karol Sieciński, który tutaj opiekował się Kazimierzem od strony konserwatorsko-architektonicznej, dbał o tę czystość architektoniczną, o to, żeby Kazimierz był odbudowywany zgodnie z pewnymi zasadami architektonicznymi. Dbał o to, żeby Kazimierz nie obrósł tymi przybudóweczkami. To wiemy, że tutaj była ta walka ze społecznością, która uwielbiała tak dobudowywać do tych drewnianych domków jakieś przybudówki. I to był architekt, który bardzo mocno wpisał architekturę w miejsce, ale myślę o materiale, czyli dla niego ważne było wykorzystanie kamienia i drewna jeszcze przed wojną, tak naprawdę w tym okresie międzywojennym, o tym tutaj też mówię, bo też wtedy tutaj powstały projekty właśnie Karola Sicińskiego.
1: No i potem działał po wojnie.
0: I potem właśnie po wojnie i tutaj miał też pracownię. Są takie zresztą zdjęcia, gdzie on jest właśnie w tym pomieszczeniu na pierwszym piętrze.
1: Można chyba powiedzieć, że Karol Siciński trochę wymyślił Kazimierz.
0: Tak, no miał pomysł na Kazimierz, ponieważ były przeróżne pomysły, jeżeli chodzi o Kazimierz. Tak, to naprawdę taki architekt, który myśli nie tylko jednym obiektem, ale całym założeniem architektonicznym. A to miasto wymagało tego, ponieważ to jest miasto, które wpisuje się w historię, no nie tylko współczesną. Pod koniec XVIII wieku, XIX wieku tu przybywali artyści, którzy byli wysyłani, żeby wręcz opisywać to miejsce jako miejsce naznaczone też historią, ważną historią dla historii Polski. Mamy w sieci zdjęcie, można obejrzeć, jak wyglądała jedna z sal na dole, pierwotnie w Kazimierzu.
1: A ona pełniła też funkcje wtedy muzealne?
0: Kamienica Celejowska to też warto podkreślić, ponieważ tutaj opiekowała się nim. W 1925 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza i Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza organizowało to w latach 30. wystawy czasowe artystów, którzy tutaj przyjeżdżali oczywiście z różnych ośrodków i było kilka tych wystaw w latach 30. Wystawiali uznani artyści polscy i właściwie tak już to było, możemy powiedzieć, że to jest trochę zalążek tego muzeum, że to myślenie o tym, żeby to miejsce było miejscem związanym ze sztuką współczesną wcześniej przecież tak naprawdę. I teraz też to jest to miejsce, które w tej pięknej kamienicy prezentuje prace związane z życiem artystycznym od XIX wieku do współczesności. I też mamy galerię wystaw czasowych, która dopowiada tę wystawę stałą.
1: To chodźmy na górę.
0: Chodzimy na górę właśnie. I przechodzimy na górę. Wita nas Kozdroń, to ważna postać dla Kazimierza. Zdjęcie Hartwiga.
1: Który też do Kazimierza przybywał tu często.
0: Tak, i fotografował, i mamy znakomitą dokumentację artystyczną Kazimierza. Na górze jest 6 sal, możemy tylko część naszych zbiorów pokazać, ale te prace są tak ułożone, te sale są tak przygotowane, żeby pokazać taką drogę, która tutaj zaistniała, artystyczną, ponieważ trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że życie artystyczne Kazimierza to jest część ważna historii Kazimierza. Tak jak wielu takich miejsc na świecie, bo wiem, że takie miejsca przecież wiemy są poza też Europą.
1: Takie miejsca, które artystów przyciągały.
0: Takie miejsca, które artyści sobie wybrali, bo one były określane jako kolonie artystyczne już od XIX wieku. Pierwszy raz to słowo, pojęcie kolonia artystyczna w kontekście Kazimierza pojawiło się pod koniec XIX wieku w prasie. Więc artyści sami nazywali to miejsce kolonią artystyczną.
1: Jak pani myśli, bo wiem, że pani bada w ogóle zjawisko kolonii artystycznej tutaj w Kazimierzu. Jakie cechy tego miejsca wtedy, w XIX wieku, później w XX, decydowały o tym, że to było tak bardzo atrakcyjne miejsce dla artystów?

0: artystów.
1: W ogóle to zjawisko kolonii artystycznej wyrosło z zachwytu naturą, jeszcze tak późno oświeceniową, wtrzęsny romantyzm, ta potrzeba kontaktu z naturą. To, że artysta, ale w ogóle człowiek wychodził w góry tak naprawdę na przykład, żeby mieć ten kontakt z naturą i to samo zaczęli robić artyści. Najpierw tak trochę nieśmiało, a potem weszło to jakby w program Akademii Europejskich i też to się pojawiło w Polsce. Akademie włożyły w malarstwo plenerowe swój program. Takim profesorem był Felix Piwarski, który urodził się we Włostowicach, to jest część Puław, potem był związany z Pałacem Poczartoryskich, a potem trafił do Warszawy i tam był profesorem i mówił swoim uczniom, wyjdźcie z pracowni, bo nam się wydaje to nieprawdopodobne, ale dopiero w XIX wieku zaczęto malować w plenerze. Oczywiście wiemy, że Dürer, jak podróżował przez Alpy, sobie robił szkice. Znamy te szkice, ale mówimy o takim wyjściu i malowaniu w plenerze, to jest tak naprawdę XIX wiek, jeżeli chodzi o program też nauczania. I właśnie Piwarski mówił, jedźcie, malujcie to, co widzicie, naturę, wsie, mamy tu XIX wiek, to oczywiście też to jest to inna tematyka. Piwarski był profesorem choćby Wojciecha Gersona, który tutaj docierał właśnie w latach 50. i który w 80. latach opisał Kazimierz ze swoimi wczesnymi rysunkami. I tak się zaczęło, bo mamy tutaj właśnie takie prace, które pokazują Kazimierz, ale na przykład Aleksandra Lery, czy mamy też taką pracę graficzną według Aleksandra Lery Juliusza Cyplińskiego. To byli artyści, którzy tu przyjeżdżali, żeby dokumentować Kazimierz. A ci artyści, którzy tworzyli to zjawisko kolonii artystycznej, wyjechali tu z pobudek artystycznych i malarskich. To jest bardzo istotne. Czyli właściwie to było takie ucieczka trochę z tej pracowni i ten kontakt, malowanie w naturze. I tutaj zaczęła się taka podróż artystów uznanych polskich do Kazimierza. Józef Brandt tu bywał, Józef Pankiewicz, to jest ten cykl tak zwany impresjonistyczny, czyli ta fascynacja sztuką francuską. Tutaj przyjechał i zrobił cały cykl tych prac.
0: No to pięknie światło się odbija.
1: Tu jest Włos, jak to Pruszkowski potem powie w okresie międzywojennym, nie muszę jechać do Włoch. Ja mam tu Włochy. To jest to światło, kolor, więc to jest ważne. Aleksander Gierymski, jest cały cykl z Kazimierza. On w swoich listach z Paryża pisze, że musi wrócić do Polski i przyjechać do Kazimierza. Ta ekspozycja bazuje głównie na pracach z XX i XXI wieku, początek XX wieku, no prace Ślewińskiego, nam łączą trochę Bretanię i Kazimierz, bo on tutaj bywał wielokrotnie. W tym krótkim okresie, kiedy był w Polsce między 1905 a 10 rokiem, żeby potem znowu do Bretanii wrócić, ale przyjeżdżał do Kazimierza. Mamy pracę Wyczółkowskiego, bo tutaj bywał trzykrotnie, wiemy, że zatrzymywał się tutaj w Kazimierzu. I też jest ten taki czas przed I wojną światową. Pierwsi artyści pochodzenia żydowskiego tu przyjeżdżali. No i ten boom w okresie międzywojennym. Właśnie może przez to, że powstała książka Łukaszowcy Jana Zamoyskiego, że powstały wspomnienia, że to wszystko było bardzo intensywne. Przyjmuje się, że to dopiero Pruszkowski tu buduje kolonię artystyczną, a już widzimy, że nie, że to jest ten sam czas w Kazimierzu, czyli XIX wiek, kiedy w Europie to zjawisko powstaje. No ale oczywiście my mamy w swoich zbiorach prace, które związane są z tym okresie międzywojennym najbardziej chyba. Tak jest ułożona ta ekspozycja właśnie w tej sali z kolumną, którą tu mamy w tej przestrzeni między oknami, z której widzimy Górę Trzech Krzyży.
0: Poza pejzażami jest tutaj mnóstwo obrazów, które przedstawiają architekturę. Ona też bardzo była wdzięcznym tematem prac malarskich.
1: Tak, to prawda. W ogóle miasteczko. Dlatego mogę podać taki przykład, że Władysław Ślewiński, który malował w Bretanii pejzaże morskie oczywiście, ale przyjechał do Kazimierza i malował miasteczko. Czyli jednak fascynowało go to miejsce, ta architektura, ten klimat miasteczka. I gdy powędrujemy sobie tak poprzez z jednej sali do drugą, popatrz, i będziemy się przyglądać obrazom, i gdy obejrzymy pracę, przyjrzymy się pracy Ślewińskiego, widzimy senatorską, ulicę senatorską.
0: Na której jesteśmy teraz.
1: Na której jesteśmy, ale widzimy ewidentnie, że to już nie jest ta sama zabudowa. To jest przed I wojną światową. Ta część

0: Tarski była zniszczona. Była zniszczona w czasie II wojny światowej, ale widzimy na przykład taką bramę drewnianą, której już nie ma. Widzimy spichlerze, które trochę inaczej wyglądały, bo nie miały tych obudowanych schodów. Więc mamy takie elementy.
1: Historia Kazimierza jest zapisana w tych obrazach, w tej sztuce.
0: I mamy tu całą ścianę
1: z
0: rynkiem. I też musimy się tutaj jakby to od razu odnieść do tego, czym jest miejsce, bo kolonia artystyczna to jest wspólnota, to jest niezwykle ważne pojęcie.
1: Czyli ludzie.
0: Ludzie, wspólnota artystyczna, a drugim miejscem to jest to, co możemy po heideggerowsku powiedzieć, czyli poszukiwanie miejsca mojego, że zadomowienie to jest najpierw to, że muszę wiedzieć, że to miejsce jest moje i tam potem buduję dom. Tak jak w tym miejscu zbudował dom Antoni Michalak, Pruszkowski czy Stanisław Szukalski, ale też jest niezwykle ważne to, że ja tu w tym miejscu czuję się bezpiecznie. To jest miejsce moje.
1: Jak dzisiaj pani odnajduje Kazimierz właśnie w kontekście kolonii artystycznej, tego, że w tym miejscu artyści mogą coś odnaleźć albo coś to miejsce im daje?
0: Ja byłam rok temu na konferencji w Niemczech, gdzie spotkaliśmy się z różnych ośrodków w Europie, takich kolonii artystycznych, i jest bardzo duże ożywienie. W tych miejscach powstają właśnie nowe ośrodki, które mają dalej ożywić takie miejsca artystycznie. Także ja uważam, że Kazimierz cały czas podskórnie tętni tym życiem bardzo ważnym, artystycznym, i cały czas przyciąga turystów, którzy szukają tych śladów.
2: O kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym i kamienicy Celejowskiej opowiadała kuratorka tego miejsca, dr Dorota Seweryn-Puchalska, a całość przygotowała Aldona Łaniewska-Wołk.

Witamy Państwa ponownie, realizująca nasz program Ada Tymoszewska i Klaudia Baranowska, już prawie 20 minut po 11. W tej części Kanonu Dwójki proponuję Państwu kolejną nowość płytową, przedpremierową i interpretację młodego artysty, innego laureata Wielkiego Międzynarodowego Konkursu, zwycięzcy konkursu pianistycznego w Leeds w 2021 roku. Alima Beysembajewa, kazachskiego pianisty, który kształcił się w Rosji, następnie w Londynie, w Royal Academy of Music. No ale po zwycięstwie w Leeds jego kariera nabrała tempa i zaczęła rozwijać się bardzo dynamicznie. Pianista szybko zadebiutował na najważniejszych estradach Europy. Jeszcze w 2021 roku ukazał się jego pierwszy album z nagraniami konkursowymi z Leeds. Z sonatami Domenica Scarlattiego, etiudami Ligettiego, także fragmentami Miroir Ravela. No a w 2022 roku zadebiutował Beysembajew solowym albumem z etiudami transcendentalnymi Franciszka Liszta. Teraz kolejna płyta tego artysty ukazuje się, wydana w ramach serii Next Generation Mozart. I znalazło się na nim dwa koncerty fortepianowe Wolfganga Amadeusza Mozarta, C-dur, KV-503 i koncert koronacyjny, Ukachla pozycja 537. Zarejestrowane te kompozycje zostały z ORF Radio Symphony Orchestra Wien pod dyrekcją Howarda Griffitha. Sam pianista zaznacza w przedmowie do płyty, że w muzyce Mozarta fascynuje go szczególnie połączenie majestatu i elegancji z lekkością i teatralnym wdziękiem. Przyznaje też, że dopiero z biegiem lat zrozumiał, jak złudna bywa pozorna prostota tej muzyki. Mozart przecież nie wybacza maniery ani nadmiaru, wymaga absolutnej naturalności, ogromnej świadomości każdego dźwięku, każdego gestu i szczegółu. Posłuchamy z tego nowego nagrania Alima Beysembajewa, koncertu fortepianowego C-dur, Ukechla pozycja 503, to jedno z najbardziej symfonicznych i monumentalnych dzieł, koncertów Mozarta, napisany w 1786 roku w samym centrum jego wiedeńskiego okresu. Orkiestra Symfoniczna Austriackiego Radia

To koncert fortepianowy C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta u Kechla, pozycja 503 w nowej interpretacji Alima Bejsembajewa. Nagranie zrealizowane z Orkiestrą Symfoniczną Austriackiego Radia ORF w Wiedniu pod dyrekcją Howarda Griffitha. Kazachski pianista bardzo szybko zdobył międzynarodowe uznanie po zwycięstwie Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Lipc. Na zakończenie jeszcze jedno nagranie tego pianisty proponuję, konkursowe właśnie z Lipc, wydane na płycie w 2021 roku. Jedna z sonat Domenika Scarlattiego i tak żegnam się z Państwem na dziś. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.

0: Przypadki słowa przedstawia Dorota Gacek.
1: W trudnych chwilach. W trudnych chwilach próbowałem coś napisać. Potem zasypiałem, budziłem się, zmęczony, czasem spłakany. Próbowałem coś napisać, lecz nic nie wychodziło. I zasypiałem z poczuciem klęski i ulgi.
2: W tym tygodniu słuchamy w dwójce Wojciecha Bonowicza, czytającego wiersze z najnowszego tomu zatytułowanego Bardzo. To 10. książka poetycka tego autora, nie licząc wyborów i zbiorów jego wierszy. W jednym z najnowszych wierszy Wojciech Bonowicz opowiada o wyborze literatury, a zatem jak zaczęło się jego poetyckie pisanie.
1: Historia mojego pisania ma, powiedziałbym, dwa wymiary. Od małego wyrastałem w takiej atmosferze kultu słowa. W domu były książki poetów Gałczyńskiego, Broniewskiego, Tuwima, Staffa. Mój ojciec czytał bardzo dużo poezji. Po latach zresztą odkryłem, że i tata, i mama pisywali wiersze w tajemnicy trochę przede mną. Tata jako student Politechniki, mama trochę później przeżyła taki okres intensywnego pisania. Ale w mamie obudził się w pewnym momencie taki duch, powiedziałbym, niechęci do literatury. Uważała, że w ogóle w świecie za dużo się mówi i że zajmowanie się literaturą to jest trochę takie podejrzane zajęcie, bo się jeszcze dolewa do tego dzbanka, który jest już dawno przepełniony. I że słowa w ogóle są też niebezpieczne, że gadulstwo jest niebezpieczne. Mama miała takie bardzo silne przekonanie, że lepiej się ograniczyć, znaleźć sobie jakiś konkretny zawód. I rzeczywiście bardzo często, jak ją pytałem, no dobrze,

0: Dobrze, ale co mam robić? To mama mówiła, najlepiej jakbyś został geografem. Ale tak się nie stało. Więc pisanie, powiem tak trochę żartem, a trochę serio, jest w moim przypadku obarczone takim poczuciem, no może nie winy, ale że jest w tym rodzaj pewnego grzechu, czy pewnej niewierności wobec mojej mamy, chociaż wiersz Geografia mówi o tym także, że ja się w gruncie rzeczy zgadzam z moją mamą. Zgadzałem się już wtedy, że na świecie za dużo się gada. I poezja powinna być, powiedziałbym, w opozycji do gadaniny. Właśnie ona jest taką sztuką kondensacji, a nieraz nawet i ciszy.
1: Chcę jeszcze zapytać o ten tytuł Bardzo.
0: Muszę powiedzieć, że bardzo lubię ten przysłówek Bardzo. On jakby podbija wszelkie przymiotniki. Nadaje im, powiedziałbym, nawet tak więcej godności. Coś jest bardzo, bardzo piękne, ale też bardzo smutne, prawda? Boleję trochę nad tym, że dzisiaj słowo bardzo jest wypierane przez słowo strasznie. Ono się przydaje czasem w takim języku mówionym, ale byłoby szkoda, gdybyśmy to słówko bardzo zgubili. Dobrze jest przeżywać życie bardzo. To znaczy być na tym życiu skupionym, potrafić się zaangażować w to czy tamto. No więc to słowo jakoś wydało mi się takie poręczne. Ktoś zwrócił mi już uwagę, że ja mam jakąś taką skłonność, żeby w tytułach wskazywać na coś wielkiego, jakby większego niż osoba. Przypominam, że mój debiut nosił tytuł Wybór Większości, że mój poprzedni tom wierszy nosił tytuł Wielkie Rzeczy. No a teraz Bardzo, więc jak się te książki obok siebie położy, to można by powiedzieć, że to są bardzo wielkie rzeczy. Geografia. Kiedy moja mama dowiedziała się, że wybrałem literaturę, była nieszczęśliwa. Chciała, żebym został geografem. Lubiłem mapy, lecz oceny miałem przeciętne. Nie wiedziałem, ile węgla brunatnego wydobywa się, a ile jest. Kiedy moja mama mówiła o geografii, miała na myśli co innego. Żebym się trzymał z dala od fikcji i wielkich słów. Za dużo tego pisania, powtarzała z wyrzutem, a kiedy przyznawałem jej rację, przyglądała mi się uważniej niż zwykle, niedowierzając. Dziedzictwo. Wczoraj oddałem ci ostatnią koszulę, wierszu, wiedząc, że to wszystko i tak będzie kiedyś twoje.

Maria Baliszewska, witam Państwa, dzień dobry. Za konsoletą Ada Tomaszewska kontynuuje dyżur, a ja zapraszam do wysłuchania magazynu, w którym będzie wiele informacji i muzyki z Podkarpacia, bo maj to już rozpoczęty sezon imprez związanych z muzyką tradycyjną i to imprez plenerowych. Zaczynam więc od muzyki laureatów festiwalu w Kazimierzu. Będzie to Kapela Rzeszowska Trzcinicoki.

0: Pan Wiesław Sipko jest z nami dzisiaj w magazynie Źródła, dyrektor Centrum Kultury w Kolbuszowej. Witam pana, panie dyrektorze.
1: Witam serdecznie.
0: Rozmawiamy, ponieważ za kilka dni zaczyna się konkurs o wdzięcznej nazwie. Konkurs na 12 strun i 3 smyki.
1: Nawet festiwal,
0: tak, jest połączony z seminarium. To jest impreza, która jest już od kilkunastu lat organizowana w Kolbuszowej. To właśnie pan był jej pomysłodawcą, prawda?
1: To już jest 13. edycja Festiwalu Żywej Muzyki na strun 12 i 3 smyki. W tym roku pod tytuł Czerpanie z tradycji etnodysputa. To się odbędzie 24 maja w Kolbuszowej, w Domu Kultury. Ta część seminaryjna, a w plenerze będzie można wysłuchać muzykantów z Podkarpacia, z Lubelskiego i z wschodniej Małopolski. No, zgłosiło się już 13 kapel, jeszcze do tego 17 instrumentalistów i oni będą po prostu startować w konkursie. Co ciekawe, przed sceną będzie stała podłoga do tańca i zapraszamy wszystkich miłośników tradycyjnego tańca ludowego, bo będzie można tańczyć i w ten sposób tych muzykantów motywować do dobrej gry. No, muzyka ludowa to była głównie muzyka do tańca i my do tej tradycji nawiązujemy. To się od 13 lat udaje. Po prostu podłoga jest momentami pełna i ludzie naprawdę tańczą spontanicznie.
0: No właśnie, tańczą spontanicznie, zgłosiło się sporo wykonawców, 13 kapel to jest bardzo dużo.
1: Więcej niż w regulaminie, bo w regulaminie mamy 10, ale przyjmujemy wszystkich zainteresowanych. Nawet dzisiaj się zgłosiła kapela składająca się z trójki muzykantów 11-letnich. Zobaczymy, jak zagrają
0: w ostatnim dniu zgłoszeń. Coś powodującego nadzieję, bo właśnie to jest to pytanie. Zresztą ja muszę powiedzieć, że zawsze, kiedy myślę o Podkarpaciu, to myślę, że to jest region z żywą muzyką. Ta żywość jest w tytule festiwalu. No ale jaka jest prawda teraz w XXI wieku?
1: Zaczynaliśmy ten festiwal z inicjatywy właśnie muzykantów. No to Władysław Pogoda, Jan Marek, Jan Marzec, Jan Cebula, Bronisław Płoch. Oni już niestety odeszli. Festiwal chyba miał duże znaczenie dla przekazywania tej tradycji pomiędzy właśnie tym najstarszym pokoleniem a młodszym, bo teraz zastępują, jeszcze była Albina Kuraś, teraz zastępują ich młodzi wykonawcy, młodsi w średnim wieku i tych starszych już nie ma tak wielu, ale muzyka cały czas jest żywa, jest kontynuowana. Myślę, że jest porywająca, jest dlatego, że jest taka prosta. Nie ma tam akordeonów, o których tak wszyscy czy muzykanci ludowi marzą, bo jest w czystej postaci. Kapele występują w tych pierwotnych składach i grają tradycyjną muzykę właśnie z tych terenów.

0: wiele osób, które się przyczyniły do powstania tego festiwalu, był taki, taki redaktor telewizyjny Jerzy Dynia.
1: To jest właściwie go, tak.
0: Tak, to niesamowita historia. Spotkania z folklorem. Ponad 500 000 nagrań właśnie różnorodnych zespołów obrzędowych, kapel. My mieliśmy to szczęście, że Władysław Pogoda był objęty jakby zainteresowaniem Jerzego Dyni. On go wypromował na takiego bardzo znanego muzyka ludowego.
1: Mityczny Władysław Pogoda.
0: Tak, tak, powiedzieć. Tak. To jest taka w zasadzie chyba najpełniejsza osobowość folkloru, bo w jego kapeli był dużo zdolniejszy skrzypek, Jan Książek. Ale Jan Książek nie był rozmowny. Natomiast Władysław Pogoda opowiadał piękne historie. Był niezwykle inteligentny, miał taki żywy dowcip i tym się przebijał. No ale też był muzykantem i to wybitnym, bardzo muzykalnym. Grał w kapelach ludowych od 13 roku życia. Był synem kowala. W wieku 16 lat rodzice go osierocili. Czyli najpierw zmarł ojciec, później matka. Być może, no, już, może to pomyliłem, ale był to wybitny muzykant. Taka osobowość naszego folkloru lasowiackiego. Bo jesteśmy w folklorze lasowiackim. Czyli tutaj powstała muzyka i kultura bardzo prosta, uboga, na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej.

0: Lasowiacy to nazwa wcześniejsza, była Lesiacy, zastąpiona nazwą
1: Lasowiacy. Lesiacy, to wiele
0: określeń. I to te trzy smyki właśnie.
1: Trzy smyki, tak. Jeszcze bębenek obręczowy, najlepiej z psiej skóry, dlatego z psiej skóry, żeby nie była cenna. Inną używało się na buty, które były tutaj też dobrem, nie takim wyjątkowym. Ta izolacja spowodowała, że ta muzyka się tu zachowała w takiej prostej postaci. No i dostępność instrumentów też była niewielka.
0: Było wielu skrzypków solowych, bo pamiętam ich i nazwiska też. Niektórzy jeszcze żyją, Henryk Marszał na przykład.
1: Tak, Henryk Marszał z Przewrotnego. Jeszcze to jest też pogranicze kultury lasowiackiej, rzeszowskiej. W zasadzie jest muzykiem lasowiackim, chociaż ubiera się w strój rzeszowski.
0: No ta rzeszowszczyzna to się charakteryzuje jednak większą liczbą instrumentów w kapeli, bo tam dochodzi i klarnet, i cymbały. A tutaj poszukujemy muzyków, którzy trzymają tej stricte lasowiackiej tradycji.
1: Tak, ale też uczestniczą kapele, które reprezentują folklor rzeszowski czy inny. Tylko zasada jest jedna, że muszą grać w składach typowych dla swoich regionów.
0: Kogo jeszcze by pan wspomniał z tych muzyków, którzy już należą do historii tego regionu?
1: No najbardziej chyba niedocenionym to Bronisław Płoch. To jest ten, który zmarł 2 lata temu z Widełki. To jest po sąsiedzku Przewrotnego. Przewrotne i Widełka to praktycznie dwie miejscowości. To był wybitny muzykant, który dziedziczył tradycję kilku pokoleń swojej rodziny. Po prostu jego ojciec, jego wujowie wszyscy grali. Tak było od pokoleń. Nauczą grać też właśnie w ten typowo ludowy sposób taką Teresę Potańską. To była wybitna skrzypaczka. No niestety porzuciła granie. Teraz pracuje w Warszawie w którejś telewizji. Także nie ma jej tutaj u nas i już prawdopodobnie też nie gra na skrzypcach. To było bardzo ciekawe. Jan Marek, no każdy z tych muzyk to była inna osobowość. Marek był niezwykle spolegliwy, spokojny. Jan Marzec też ciekawy muzyk. Jego syn teraz tutaj będzie też grał na naszym festiwalu na fujarce sześciootworowej. I to jest taki dość ciekawy instrument, który no, został zapomniany i Henryk Marzec, syn Jana, będzie go nam przypominał.
2: Teraz kapela zagra rzeszowskiego oberka.

0: trzeba też powiedzieć o tym seminarium, bo są ciekawe wystąpienia. Mamy takich prelegentów jak profesor Maria Pomianowska, taki autorytet dotyczący muzyki tradycyjnej, Piotr Dalik, profesor, będzie też dr Ewelina Grygier, dr Jolanta Dragan, tu miejscowa, Remigiusz Mazurhanaj i Paweł Steczkowski. I myślę, że warto tu przyjechać. Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani właśnie tradycyjną muzyką ludową na 9, 24 maja. Bo o 15 będzie konkurs w plenerze. Tutaj zawsze publiczność dopisuje. Natomiast na tą 9 zapraszamy wszystkich zainteresowanych tradycyjną muzyką ludową i w ogóle kulturą ludową. No, trzeba się tylko zarejestrować i uczestniczyć też. Można online, bo będzie streaming i koncertu, i seminarium. Ale jednak na żywo to na żywo będzie można o wiele rzeczy zapytać, bo nasze seminaria, chcemy, żeby były taką wymianą pomiędzy środowiskiem naukowym a muzykantami. Wiedzy, informacji, to się czasami pięknie udawało. Na przykład, gdy tutaj gościł na naszym festiwalu dr Jacek Jackowski, który sobie uzupełnił swoją wiedzę na temat swoich zbiorów, które tam gromadzi w Instytucie PAN. Myślę, że ta wymiana jest też bardzo istotna, że nie tylko katedry naukowcy, ale też rozmowy, że to jest takie też spotkanie dwóch światów. Świata wykonawców i muzyki aktywnych, wykonujących muzykę muzyków, no i środowiska naukowego.
1: Wszystko to jest nagrywane oczywiście i to od lat.
0: Tak, tak. I to jest, transmisja jest na żywo, jest streaming, czyli można po prostu sobie włączyć, obejrzeć. No i później funkcjonuje też w internecie. Co ciekawe, jeszcze dokumentujemy też nagrania tych wykonawców, muzyków w studiu. Jerzy Dziobak to jest taki realizator nagrań z Radia Rzeszów, który po występach scenicznych rejestruje studyjnie każdego wykonawcę. I to jest piękny dokument. Mamy już tej muzyki kilkadziesiąt godzin. Część została wydana na płytach. Część czeka na może realizację tych w formie płytowej lub innej tych nagrań. Jest to wspaniały dokument, bo niektóre kapele grają tu od początku, czyli od 2013 roku. Można prześledzić kilkanaście lat ich poczynań twórczych w zakresie muzyki tradycyjnej.
1: Mam nadzieję, że ta seria wydawnicza będzie kontynuowana. Widziałam, że z ubiegłego roku została przygotowana książeczka z
0: katalogi. To tak.
1: Katalogi, to są... tak, bardzo ważne. Ślad tak, taki tak, on... namacalny tej działalności.
0: No tam jest kilkadziesiąt artykułów, bardzo ciekawych, właśnie wyjaśniających różne problemy, na przykład tego akordeonu, dlaczego on jest taki niewskazany w tej muzyce ludowej. Ja jako laik mogę powiedzieć, że po prostu dla mnie akordeon zagłusza pozostałych muzyków. No ale myślę, że pan Tomasz Nowak to opisał w szczegółach, dlaczego ten akordeon nie jest pożądany. Też cały czas niektórzy muzycy, kapele go używają. Jesteśmy wdzięczni ministrze kultury Marcie Ciemkowskiej za dofinansowanie, bo to dofinansowanie od 13 lat trwa. I myślę, że też nagrody są dość przyzwoite dla muzykantów. Także zapraszamy publiczność, muzykantów już nie, bo ostatni dzień przyjęć. Mamy już komplet, jury miało naprawdę spory problem, żeby ocenić to właściwie. I tak, jest to duży wysiłek.
1: I wszystko to razem tworzy nieprzemijającą wartość. Wiesław Sitko, dyrektor Domu Kultury w Kolbuszowej, opowiadał o festiwalu Żywa Muzyka na strun 12 i 3 smyki, który w najbliższą niedzielę odbędzie się właśnie w Kolbuszowej. A dla nas teraz grają muzycy z Podkarpacia, solo na skrzypcach młody muzyk Jakub Czapla, a potem kapela Trzcini Coki i na koniec kapela Iskierczanie.

0: To był piękny chodzony w wykonaniu kapeli Skierczanie. Pozostajemy jeszcze przez chwilę na Podkarpaciu. O grupach etnicznych tego regionu opowie Jolanta Dragan, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Jolu, jakie grupy etniczne są na terenie Podkarpacia?
1: Na terenie obecnego województwa podkarpackiego tych grup jest bardzo wiele. To jest taka wielka mozaika etnograficznych regionów, które są niezmiernie ciekawe i warte zauważenia. Na północy województwa, w widłach Wisły i Sanu, na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej, jest to teren zajmowany przez lasowiaków, przez tych, którzy byli mieszkańcami dawnej puszczy, a jest to grupa przedziwna i niezwykła, bo to jest jedna z bardzo nielicznych ugrupowań, które samo się nazwało. Oni sami, mieszkańcy lasu, tak ukochali ten teren, to swoje miejsce na ziemi, że sami powiedzieli, że żyją w lesie, są ludźmi lasu, więc są lasowiakami, lesiakami, lesiokami, ludzie lasu. Jest grupa rzeszowiacy, bardzo taka, być może nie tak wielka terytorialnie grupa, ale bardzo taka charakterystycznie, silnie odznaczająca się, która, najkrócej ujmując, jej terytorium skupia się wokół trzech dużych, silnych, prężnych ośrodków miejskich, które funkcjonowały już od także wielu wieków, czyli wokół Rzeszowa, Łańcuta i Przeworska. To są bardzo takie charakterystyczne miejsca. Te subregiony, bo jednocześnie te centra miejskie, o których wspomniałam, przez naukowców, przez etnografów są postrzegane jako subregiony rzeszowiaków, więc te

Subregiony, każdy z nich jest bardzo charakterystyczny, ma bardzo wiele cech takich odróżniających, bardzo silnie wyodrębniających od całości rzeszowiaków. Niemniej jednak w całości już przez zasłużonego etnografa Jana Bystronia zostały określone jako grupa etnograficzna rzeszowiaków. I dalej, idąc niżej, mamy i Dolinian, i Pogórzan, i Łemków swego czasu, i Bojków. Dzisiaj już te tereny inaczej wyglądają po naszej trudnej historii powojennej. No niemniej jednak absolutnie te ślady osadnictwa, ślady mieszkańców, byłych mieszkańców tych terenów są, więc musimy o nich powiedzieć. Natomiast przy granicy z Ukrainą mamy takie grupy kresowe zamieszane, które charakteryzują się tym, że bardzo wiele elementów swojej kultury przejmują i od lasowiaków, rzeszowiaków, i od grup z terenu Polski, ale bardzo wiele elementów kulturowych nawiązuje u nich do Ukrainy. Jest to niezmiernie ciekawy region, jeszcze nie do końca przebadany. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś zechce zorganizować tutaj badania naukowe z prawdziwego zdarzenia, żeby można było poznać do końca i do głębi tę kulturę ludową. Są tam rozmaite instytucje, które zajmują się tym, promują mieszkańców tych terenów, Muzeum w Lubaczowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu. To są takie instytucje bardzo zasłużone, takie, które rzeczywiście zajmują się tymi terenami. No niemniej jednak takie badania terenowe, dzięki którym materiały źródłowe byłyby pozyskane, przydałyby się ogromnie. Mam nadzieję, że któraś z instytucji tam funkcjonujących kiedyś je zorganizuje.

I to właśnie była nasza źródłowa opowieść o Podkarpaciu i jego muzyce. Podkarpaciu, które słynie z muzyki tradycyjnej i świetnych imprez, podczas których publiczność może i chce tańczyć. A my przenosimy się teraz na północ Kaszuby. Jest zapowiedź spotkania Akademii Głosów Tradycji w Gdyni w Klubie Muzycznym Ucho przy ulicy Świętego Piotra. Odbędzie się to spotkanie 20 maja. Najpierw jednak kaszubska pieśń, a na imprezę zaprosi Joanna Gostkowska. To za chwilę.

0: Muchów w Gdyni.
1: Nasz żeński zespół śpiewu tradycyjnego z Trójmiasta, a dokładnie z Gdyni, powstał właśnie 10 lat temu dzięki projektowi Olgi Krasoń i Kasi Rosińskiej, który dofinansował roczne spotkania ze śpiewaczką i badaczką Ewą Grochowską. Po tym roku postanowiłyśmy dalej kontynuować nasze działania. Pracowałyśmy

Od kilku lat prowadzimy również własne badania terenowe. Najczęściej co roku latem wybieramy się w takie regiony jak Roztocze czy Podlasie. I właśnie w środę będziemy świętować nasze dziesięciolecie. Cieszymy się bardzo, ponieważ na naszej imprezie pojawią się różni wykonawcy, zespoły folkowe zaprzyjaźnione z nami i po prostu grające w naszym tutaj trójmiejskim środowisku i nie tylko. Pojawi się między innymi zespół Michalowe, zespół Dresze, zespoły taneczne, zespół Branan grający celtycki folk i nie tylko. Więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Wszystkich naszych sympatyków i osoby, które chciałyby wziąć udział w naszej imprezie, serdecznie zapraszamy. Wstęp jest wolny. Myślę, że będzie to super sytuacja, żeby też poznać się bliżej, spotkać się z osobami, które podzielają te same zainteresowania i posłuchać naprawdę dobrej muzyki, powspominać z nami. Ponieważ przygotowałyśmy też prezentację, która pokazuje nasze działania w przekroju tym właśnie dziesięcioletnim, czyli nie tylko nasze prywatne wyjazdy właśnie po pieśni, ale też różne koncerty, przygotowania do spektakli, które również są naszą domeną. Tak więc serdecznie zapraszamy na godzinę 18 do godziny 21. Będziemy wspólnie świętować. Myślę, że naprawdę zapowiada się niezwykły wieczór.

Akademia Głosów Tradycji nie ogranicza się do śpiewania tylko kaszubskich pieśni, bo ta ostatnia pieśń to była pieśń Korowajowa z Lubelszczyzny, zresztą bardzo stylowo wykonana. Na koniec zostawiłam zapowiedź najważniejszego dla nas radiowców festiwalu. Festiwal Muzyki Folkowej Polskiego Radia Nowa Tradycja już od czwartku najbliższego do niedzieli w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Mnóstwo atrakcji, koncerty towarzyszące, no i oczywiście konkurs zespołów folkowych. A wśród koncertów towarzyszących ubiegłoroczny laureat Grand Prix Imperial Tercet. Piotr Zabrocki, syntezatory, Jan Emil Młynarski, perkusja i Joanna Sztucka, śpiew. Ten koncert w sobotę o godzinie 20. I właśnie tego zespołu słuchamy na koniec magazynu Źródła, a ja się już pożegnam. Maria Baliszewska, do usłyszenia.

0: Głosy z przeszłości.
1: W miniony wtorek odeszła od nas Stanisława Cylińska. Miała 79 lat. Obdarowała nas postaciami, które zapamiętamy, podobnie jak jej głos i śpiew. W 2012 roku, poproszona przez Hannę Bielawską, usiadła przed naszym mikrofonem i opowiedziała o swoich wyborach.
2: Różnie to bywa z powołaniem. Są aktorzy, którzy w ostatniej chwili decydują się zdawać do szkoły teatralnej. U mnie to zaczęło się dosyć wcześnie. Być może to jest związane z tym, że urodziłam się tuż po wojnie w Warszawie, dosyć ponurej wtedy, zagruzowanej, smutnej i szarej. I takie było moje dzieciństwo. Czarno-białe, można powiedzieć. W pewnym momencie pojawiła się moja babcia, która potem mnie wychowywała, kształtowała przez ileś tam lat mojego życia. I ta babcia zaprowadziła mnie do kościoła. Zobaczyłam wtedy misterium, czyli coś zupełnie innego niż to, co było na ulicy czy w domu. To była kolorowa msza z kadzidłami, ze sztandarami, taka szalenie uroczysta, i pamiętam, że to było dla mnie czymś niezwykłym. To chyba był początek teatru we mnie. Zapragnęłam uczestniczyć w takim wydarzeniu. Odciąć się od tej szarej rzeczywistości, czyli poruszać się w rzeczywistości wykreowanej, nad którą ja mam władzę, którą mogę sobie projektować. Mieszkałam wtedy na Pradze, konkretnie przy ulicy Stalowej. Nie wiem, gdzie był ten kościół, gdzieś pewno w pobliżu, gdzie zaprowadziła mnie babcia. To pamiętam jako taki pierwszy sygnał, że istnieje jakiś inny świat zaczarowany, w którym można uczestniczyć. Potem mieszkałam przez jakiś czas pod Warszawą i też widziałam procesję, gdzie dziewczynki sypały kwiatki, nosiły poduszki, trzymały wstążki. Bardzo mi się to podobało, bardzo chciałam mieć taką piękną sukienkę z falbankami i zapisałam się na religię. Zajęcia prowadziła siostra Szarytka, która również założyła taki teatrzyk, można powiedzieć, w salce parafialnej. Trzeba jeszcze dodać, że razem z dziećmi odbudowywaliśmy nawę. To był kościół przy ulicy Chłodnej. Nosiłam cegły i odbudowywaliśmy nawę, czyli brałam udział również w budowaniu Warszawy jako mała dziewczyna.

I ta siostra zorganizowała jasełka. Ja pamiętam, że w tych jasełkach grałam anioła. Byłam takim aniołem dosyć przy kości, bo babcia już zdążyła mnie trochę podtuczyć. Miałam bardzo długie włosy. A w drugiej części grałam Heroda, ponieważ chłopczyk, który grał Heroda, miał bardzo cienki głos i ja kiedyś powiedziałam, że co on tak piszczy, to trzeba jakoś tak mocno. A ponieważ zawsze miałam niski głos, w związku z tym siostra powiedziała, to ty będziesz grała tego Heroda. Byłam strasznym podobno Herodem, bardzo groźnym, dzieci płakały. Także te dwie role, no to taki początek teatru, można powiedzieć. Kiedy miałam 12 lat, napisałam w pamiętniku, że chcę być aktorką, ale czy dam radę, bo jestem biedna i pisałam takie śmieszne rzeczy, że mam bardzo gruby głos, ale jak nie będę go używać za dużo, to może mi ścienieje i tak dalej. I również w tym czasie, mniej więcej w wieku 12 lat, spotkałam Krystynę Kłosowską, żonę Romana Kłosowskiego. Tym razem mieszkałam na Żoliborzu, przy ulicy Siemirackiego i niedaleko był ogródek Jordanowski. Tam były zajęcia z teatru, które prowadziła Krystyna Kłosowska. Z tego gniazda wywodzi się również Jerzy Bończak, który chodził do tego kółka. No i tam już graliśmy przedstawienia, sami szyliśmy kostiumy. Palonym korkiem malowałam sobie oczy i również mieliśmy przedstawienie na scenie Teatru Narodowego, gdzie bardzo dobrze się czułam na tej dużej scenie, jak ryba w wodzie. Żeśmy grali Dzikie Łabędzie, Calineczkę. Krystyna Kłosowska, można powiedzieć, zaszczepiła we mnie chyba tego bakcyla już tak do końca, bo bardzo mi się podobały te zajęcia. Potem zapisałam się do kółka w Pałacu Młodzieży. Prowadził to koło Jerzy Kamiński, aktor, wspaniały, bardzo ciekawy człowiek. Niestety alkohol prawdopodobnie skrócił jego życie, ale był szalenie interesujący i te zajęcia były niezwykłe zupełnie. Potem wciągnęłam do tego kółka Andrzeja Seweryna, ponieważ był moją sympatią wtedy, oczywiście miłością platoniczną, bo byliśmy dziećmi, można powiedzieć. Andrzej zdaje się grał Romea, a Julię grała Joasia Sobieska, która też była w tym kółku. Ja miałam wtedy 15 lat i śpiewałam taką piosenkę, którą sama napisałam, ponieważ miałam szalony kompleks piegów, więc napisałam piosenkę Piegowata dziewczyna, tekst. A Kamiński napisał do tego muzykę i to wykonywałam. I też w tym samym czasie ogłoszono w telewizji konkurs 9 najlepszych. To coś tak jak w tej chwili szansa na sukces. To jeszcze było przy Placu Powstańców. Pojechałam tam, pożyczyłam jakąś tam bluzkę, jakiś wisiorek i zaśpiewałam dwie piosenki. Bo już też śpiewałam, ponieważ byłam wtedy w liceum przy placu Lelewela, chodziłam do tego liceum i tam był Jasio Raczkowski, wspaniały pianista, niestety już nieżyjący. I w szkole założyliśmy też taki jakby zespół z jakimiś gitarami, w każdym razie z Jasiem śpiewałam piosenki, śpiewałam Jambulaya, You Are My Destiny, coś tam jeszcze. I pojechałam do tego gmachu telewizji właśnie z tymi dwoma utworami. Jeden to był po angielsku, bo taka była moda wtedy. You Are My Destiny. I druga piosenka Malowana Lala, którą wtedy śpiewała Karin Stanek. Zaśpiewałam najpierw You Are My Destiny. Komisja poprosiła może coś jednak po polsku. No i zaśpiewałam tę Malowaną Lalę. I wygrałam ten konkurs, śpiewając tę Malowaną Lalę, a akompaniowali mi Niebiesko-Czarni. Prowadził Jacek Fedorowicz. I potem w nagrodę pojechałam z Niebiesko-Czarnymi do Wrocławia, oczywiście z mamą przyzwoitką i tam zaśpiewałam w wielkiej sali we Wrocławiu, zaśpiewałam Malowaną Lalę, jeszcze śpiewała Katarzyna Bowery, pamiętam. I pamiętam również młodego mężczyznę, który nieustannie ćwiczył za kulisami na gitarze, właściwie bez przerwy. Nazywał się Czesław Wydrzycki, czyli późniejszy Czesław Niemen. Także taką miałam przygodę. No troszeczkę można powiedzieć mi odbiło, ponieważ no to było coś wtedy, występ w telewizji. Troszeczkę tak mnie zaczęli poznawać, ja już chodziłam taka. Więc potem były różne przygody w moim życiu. Byłam w internacie pod Warszawą, na rozrabiałam w szkole. No taka burzliwa młodość, można powiedzieć, prawie chłopięcego buntu. Bo chcę zaznaczyć, że w projektach miałam być chłopcem. Myślę, że to gdzieś zaważyło na mojej psychice, że mam takie czasami właśnie zachowania. I miałam taki okres buntu, więc wędrowałam z miejsca na miejsce, ale w końcu wylądowałam z powrotem w Warszawie, wiedząc, że chcę jak najszybciej dostać się do szkoły, skończyć ją i być aktorką. Babcia chciała, żebym była lekarzem, bardzo. Może dlatego, że sama chciała być lekarzem, ale ponieważ kończyła szkołę pod zaborem rosyjskim i to było zaledwie kilka klas, to nie przeszkodziło w tym, że była niezwykle mądrą osobą, życiowo doświadczoną przede wszystkim, ale chciała, żebym była lekarzem.

Mama nie posłała mnie do szkoły muzycznej, chociaż mama była skrzypaczką. Nie posłała mnie do szkoły muzycznej, bo bała się, że wybiorę sobie właśnie ciężki zawód. No to sobie wybrałam drugi ciężki. Ale nic mnie nie odgoniło od instrumentu, który stał w domu i nauczyłam się grać sama. Potem jak już trochę grałam, to już mi tam mówiła, co mam tu krzyżyk, tu bemol, bo jak czasami gram bez tych znaków, więc dostawała obłędu. Natomiast kiedy babcia zobaczyła, że upór mój jest ogromny i że uczestniczę w różnych konkursach recytatorskich, to już jeździła ze mną na te eliminacje i już mi mówiła różne uwagi, przede wszystkim dykcyjne, a potem jest autorką najwspanialszego powiedzenia na temat aktorstwa, do którego po latach wróciłam. Babcia mnie pytała, Stasiuńka, weszłaś już w nią? No i to jest cała kwintesencja aktorstwa, więcej nie trzeba nic na ten temat mówić. To jest dokładnie to. I teraz, kiedy zbliża się do jakiejś premiery, ja mówię sobie, Stasiuńka, weszłaś już w nią? No i odpowiedź różnie brzmi. No tak, albo w 100%, to się zdarza rzadko, albo w 80%. I wtedy staram się te ileś procent, których brakuje do pełni satysfakcji, nadrobić. Także babcia miała ogromny wpływ na to. Kiedy chodziłam do liceum przy ulicy Wiktorskiej, do liceum Jana Kochanowskiego, moją opiekunką roku, wychowawczynią była Krystyna Olszarowa, która w tej chwili od dłuższego czasu jest w Stanach. Niezwykła zupełnie osoba. Myślę, że też miała ogromny wpływ na mnie. Zresztą ona pierwsza wysłuchała tekstów, które miałam powiedzieć na egzaminie do szkoły teatralnej. A te teksty wszystkie wyszukałam. Miałam kochaną czytelnię przy ulicy Pruchnika, tam gdzie Teatr Komedia, tam jest taka czytelnia naukowa, nie wiem czy ona jeszcze istnieje, ale chyba tak. I tamte pani też mi pomogły wyszukać. Nie mogłam się zdecydować na ten tekst satyryczny. W końcu wymyśliłam, z Orzenku Gogola jest taka rozmowa Fioku Iwanowny, czyli swatki, z osobą, którą ma wyswatać, z kobietą. I ona jej opowiada, kogo to ona by mogła jej zaproponować. Tam no, Jan Pawłowicz, jajecznica i tam innych jakichś koszmaronów i przedstawia. Ale to dialog, więc ja zrobiłam z tego monolog. To było jedno. Drugi to był bardzo trudny tekst. Monolog Kasandry z Odprawy Posłów Greckich. Po co mi ją próżno, srogi Apollo trapisz? Łamanym językiem straszliwie. Piosenkę, to silny punkt mojego programu, to była piosenka Defilada Gilberta Beko. Kiedy mały chłopiec namawia innego mężczyznę, chodź, chodź, zobaczymy jaka jest defilada i opowiada, co tam się dzieje, więc taka popisowa piosenka, bo można dużo tam zagrać i pokazać. Jeszcze był Różewicz z tomiku Niepokój. Ten tomik towarzyszył mi od najmłodszych lat, czyli oczywiście lektura szkolna to jedno, a dwa zajęcia właśnie przy ulicy Pruchnika w sali obok tej czytelni naukowej prowadził Mirosław Gruszczyński, niezwykle utalentowany aktor, nieżyjący już. I on chyba tak jeszcze bardziej pogłębił we mnie miłość do Różewicza. Sam mówił taką prozę i pokazywał nam, jak to robić. Jestem sam, chcę być sam i tak dalej. Przerażające te wszystkie utwory, wzruszające, niezwykłe. Jakoś tak pasowały, czułam się w nich dobrze. Ten rodzaj zagubienia, jakiejś takiej egzystencji. Ale to też jest tak, że młody człowiek bardzo często jest poważniejszy od później już dorosłego i przeżywa wszystko bardzo intensywnie. Jeszcze może sam nie ma takich przeżyć, w związku z tym posiłkuje się różnymi przeżyciami z lektur, z filmów. Wtedy były takie filmy Bergman, Antonioni, tutaj ten Różewicz. Jest we mnie, jest coś takiego, nie mogę opisać, a potem kończy się, jest nic w nas. Mówię, że nic jest w nas. Takie cierpienie trochę na wynos, bo jeszcze nie było prawdziwego cierpienia, prawda? Więc myślę, że ten Różewicz gdzieś tą swoją prostotą i głębią odpowiadał mi i dlatego wybrałam również ten tekst. I oczywiście był Mały Książę, bo to też się na tym wychowywałam. No i taki słynny, bo to już prawie wszyscy to mówili na egzaminie, monolog Tatiany z Eugeniusza Onigina. Pisze do pana, trzebaż więcej. To wszystko nagrywałam na takim starym, szpulowym magnetofonie. Gdzieś to nagranie może jeszcze ocalało. W każdym razie słychać w tle ptaszki, bo nagrywałam to na parapecie i słychać było, jak ptaki śpiewają. Przygotowałam to wszystko, no i poszłam na egzamin. Oczywiście było to dla mnie kwestią życia i śmierci. To ja wiedziałam, że to jest strasznie ważne.

0: ważne. Ja muszę się dostać do tej szkoły. Nie wyobrażałam życia bez tego. Wparowałam na tę salę egzaminacyjną, mając tylko jeden cel, żeby przestali mieszać w tych swoich filiżankach łyżeczkami i żeby ich jakoś tam zaciekawić. I zaczęłam od, poproszono o odprawę posłów greckich, no więc zagrzmiałam to Antygoną, a potem profesor Bartini powiedział, że może coś wesołego. Ja mówię, bardzo proszę. I pamiętam, że wzięłam takie krzesło, usiadłam przed nimi bardzo blisko i zaczęłam im opowiadać, kogo to ja dla nich mam, jeżeli chodzi o możliwość zamążpójścia. No i chyba jeszcze piosenka do tego doszła, także nie miałam już takiego egzaminu z etiud tak zwanych, bo już wyczerpałam, że tak powiem, wachlarz. Potem wszyscy kandydaci do szkoły teatralnej podchodzili z sercem na ramieniu do tych list, czy się dostałam, czy nie. Przeszłam do drugiego etapu, no i dostałam się. Myślałam, że tak, no, bez tych etiud, że właściwie tak można powiedzieć, tak zdałam śpiewająco. Ale najzabawniejsze jest to, że kiedy skończyłam szkołę, mieliśmy taką możliwość, że mi się zakradły z koleżanką do tych wyników egzaminów z mojego roku. A tam same truje, od góry do dołu. Także wcale nie było tak różowo. Warunki, wszystko trzy. No ale dostałam się. Pamiętam, wychodziłam z tej szkoły przy ulicy Miodowej w kierunku autobusu, no i można powiedzieć, że kilka metrów nad ziemią. Po prostu unosiłam się. Byłam niezwykle szczęśliwa. Miałam taki ukochany kościół garnizonowy za rogiem zaraz, gdzie cudownie ocalała Matka Boska w ołtarzu. No więc do tej Matki Boskiej poszłam podziękować. Tam zresztą chodziłam w różnych ciężkich chwilach, jak nic nie wychodziło, czy w chwilach rozpaczy, bo to w szkole przecież ciężko. W ogóle młodemu człowiekowi jest bardzo ciężko. Ze wszystkim. No wszystko się kształtuje, nic nie wychodzi, nie wiadomo kim będzie. To są bardzo trudne, piękne i cudowne lata, ale niezwykle trudne.
1: Jutro kolejna porcja wspomnień Stanisławy Celińskiej o studiach w Warszawskiej Szkole Teatralnej.
2: Jest 13:00. Zapraszam Państwa na wiadomości kulturalne Justyna Piernik. Dwa lata temu polscy żołnierze II Korpusu pod dowództwem generała Władysława Andersa zdobyli ruiny klasztoru Monte Cassino. Zwycięska bitwa przeszła do historii jako najkrwawsza w II wojnie światowej na Zachodzie. Przed białostockim pomnikiem sił zbrojnych władze województwa, miasta i kombatanci uczcili pamięć poległych.
3: To wydarzenie, które każdy Polak pamięta.
4: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
3: Nie tylko dlatego, że to był sukces wojskowy, okupiony krwią setek żołnierzy, ale też i chociażby wydarzenie, które wpisało się w szeroko rozumianą kulturę związaną z utworem Czerwone Maki.
5: Dzisiaj też o tym właśnie mówimy, składając te znicze i wiązanki.
4: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
5: Niezwykle ważna historia, niezwykle ważna bitwa.
6: To była jedna z nielicznych bitew, która utrwała drogę do Europy, jak również do wolnej Polski.
2: Główne uroczystości upamiętniające poległych odbywają się dziś na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Pierwszą decyzją po objęciu stanowiska przez nowego szefa pałacu w Wilanowie jest ponowne, nieodpłatne otwarcie dziedzińca Muzeum dla Publiczności. Od najbliższej soboty wszyscy goście będą mogli wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu, poinformował pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Piotr Gurajec. W czwartek minister kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Pawła Jaskanisa z powodu skandalu wokół organizacji na terenie parku imprezy Techno. Piotr Gurajec jeszcze raz przeprosił za to odwiedzających i poprosił o szansę na odbudowanie zaufania. Otwarcie bramy pałacu ma być gestem zmierzającym do otwarcia nowego rozdziału w relacjach dyrekcji placówki ze zwiedzającymi. Muzyka, taniec i mnóstwo kolorów pomimo pochmurnej pogody. Przez Piotrkowską w Łodzi przeszedł swingowy spacer. Co roku łodzianie w najróżniejszym wieku spotykają się w strojach z lat 20. i 30., aby zademonstrować swoje zainteresowania.
7: Po pierwsze piękna muzyka, po drugie rytm jest.
8: Ja to lubię stroje, kapelusze.
7: Z któryś raz jesteśmy, zawsze byliśmy odpowiednio do epoki, no ale ciągle w tym samym nie możemy chodzić.
9: Każdy ma tutaj dowolność stroju, bo ta muzyka też jest taka w sumie nieograniczająca ruchy. Każdy może samemu coś od siebie dodać.
10: Swing jakby nadaje koloru każdemu dniu mojego życia i mam nadzieję, że też waszego, dlatego teraz się zrobiło absolutnie kolorowo.

0: W roku trasa swingowego spaceru wiodła z pasażery Weinsteina do Placu Wolności. Znany jest program festiwalu Ruhr Triennale, odbywającego się późnym latem w 5 miastach Zagłębia Rury. Impreza odbędzie się od 20 sierpnia do 20 września.
1: W ostatnim roku swojej działalności dyrektorzy Ruhr Triennale Ivo van Hoffe i dyrektor programowy Christian Lada zaprosili do Zagłębia Rury 31 międzynarodowych produkcji. Pod hasłem Tęsknota za jutrem prezentują oni m.in. spektakle teatru muzycznego jak Siddhartha według Hermana Hessego w reżyserii Lisa Boe-Haubrechts czy Rebel Rebel zrealizowany przez Ivo van Hoffe i Sidi Larbi-Szekałego w formie muzyczno-tanecznej komentarz Dawida Bowiego do współczesności. W programie znalazł się także spektakl warszawskiego Nowego Teatru Europa Wajdzi Muawada i Krzysztofa Walikowskiego oraz spotkanie z muzyką kompozytora i powstańca warszawskiego Romana Padlewskiego w sekcji Wymazana muzyka. Ale najważniejszym punktem programu będzie spektakl Mariny Abramowicz, operowy odpowiednik berlińskiej wystawy Balkan Erotic Epic. W tej czterogodzinnej produkcji z udziałem 40 osób, tancerzy, muzyków i śpiewaków, Abramowicz zgłębia erotykę, tradycje i obrzędy Bałkanów. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engel.
0: Na następne wiadomości kulturalne zapraszam Państwa o 16.00.

0: Reklama.
1: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie czytanie poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny program Drugie Polskiego Radia.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zaporskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
5: Moja Pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
4: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
0: Reklama.
6: Program Drugi Polskiego Radia. Minęła 13.06.

0: Hotel z widokiem.
1: Ja to sobie wyobrażam tak, że dzisiaj ten fotel jest pleciony, stoi obok takiego też plecionego stolika, na którym jest położona szyba. Na tej szybie kolorowe, bezalkoholowe napoje w wysokich szklankach. Po drugiej stronie stolika drugi pleciony fotel i wspaniały widok na kaneńską plażę. Czy wszystko się zgadza? Adriana Prodeus po drugiej stronie.
2: Cześć, cześć Piotrze. No prawie, prawie. Tak sobie to wyobraźmy. Tak, Kan jest głównie przedstawiany jako pewien właśnie fenomen popkultury. Palmy, słońce, słoneczne okulary, drinki. To jest to, z czym te czerwone dywany kaneńskie się kojarzą, chociaż praca tutaj

0: na co dzień praca dziennikarska wygląda zupełnie inaczej. Dobrze o tym wiesz. Pod słynnymi schodami z czerwonym dywanem jest taka przestrzeń. I to jest jedna z przestrzeni, w której pracują dziennikarze. Także pozdrawiam Państwa z mrocznego wnętrza właśnie tych schodów.
1: Pozdrawiam Adriana Prodeus, ja się też oficjalnie przywitam. Piotr Gociek, kłaniamy się nisko i zapraszamy na kolejne spotkanie w programie Fotel z Widokiem. Kaneńskich tematów wiele. Zanim, Adriano, przejdziemy do tych wszystkich kwestii, które sobie tutaj pracowicie przygotowaliśmy do omówienia, to mam pytanie takie. W związku z tym, że wyświetliło mi się dzisiaj, wiesz, w porannym szeregu rozmaitych newsów, które mam, wiesz, przygotowane na mediach społecznościowych i tam, gdzie śledzę rozmaite serwisy, wyświetliło mi się kilka tekstów z prasy zagranicznej o festiwalu w Cannes. Jeden z nich przykuł moją szczególną uwagę, ponieważ brzmiał tak. Jeżeli każdy z kolejnych filmów, które przed nami są w konkursie, nie okaże się arcydziełem, to Fatherland Pawła Pawlikowskiego powinien coś w Cannes wygrać. W związku z tym od razu chciałem zapytać, czy rzeczywiście przyjęcie tego filmu było tak gorące?
0: Tak, to znaczy na pewno można znaleźć różne głosy, nie tylko głosy entuzjastyczne, ale no na ten moment zdecydowanie Fatherland, czyli ojczyzna, jest faworytem. No i trudno, żeby nie była, bo to jest film jednak stworzony z jakiegoś zupełnie chyba innego punktu myślenia o kinie, jakiegoś namysłu, jakiegoś niezwykłego warsztatu, tego, że żaden kadr, żadna sekunda w tym filmie nie jest przypadkowa, że wszystko jest wykorzystane świetnie i że ten film jest również takim domknięciem trylogii Pawła Pawlikowskiego złożonej z Idy i Zimnej Wojny. Ale jest też jakimś, nie wiem, głosem w tym, czym dzisiaj kino mogłoby być, czym kino było kiedyś, czym chcielibyśmy, żeby ono było. I to się w tym filmie znakomicie udaje, więc zdecydowanie Fatherland jest faworytem i nie sądzę, żeby coś mu zagroziło w tej drodze do Złotej Palmy, chociaż pojawiły się już głosy jakieś też takie, nie wiem, może nawet nie krytyczne, tylko ironiczne. I może tutaj zacytuję jeden, bo o ile wszyscy czekaliśmy na głos mediów niemieckich, bo tutaj pewien stempel wiarygodności w przedstawieniu niemieckiej kultury Tomasza Manna był bardzo ważny i niemieckie media wypowiedziały się bardzo pochlebnie o tym filmie, to prasa francuska jest momentami ironiczna i krytyczna i chyba śmieszniejszym takim określeniem, które powstało, jest mansplaining, czyli to określenie, które w naszym języku potocznym znaczy tyle, co mężczyznę, który tłumaczy z góry, z pewnym protekcjonalnym tonem, najczęściej kobiecie, no jaki jest świat, na czym polegają rzeczy, które ta kobieta bardzo dobrze wie. To zwykle jest pomiędzy mężczyzną a kobietą, ale niekoniecznie. Chodzi o wyższość i niższość. To właśnie ten mansplaining, czyli od nazwiska Tomasza Manna, ma być jakby takim rodzajem, nie wiem, no wykładu, prawda, na temat idei, na temat nazizmu, na temat tego, co to znaczy być prawdziwym patriotą i tak dalej. Więc prasa francuska momentami się z tego filmu podśmiewywała. Co nie znaczy, że go nie chwaliła, bo trudno takich zdjęć, takich kadrów i przede wszystkim takiej sztuki aktorskiej, jaka w tym filmie jest pokazana, no nie chwalić, bo to jest rzadko spotykane. Ale od czasu Fatherlandu, który był już pokazywany no, parę dni temu, czas na festiwalu wiadomo płynie inaczej, było jeszcze parę innych filmów, które zostały zauważone, to może będzie nawet małe słowo. Przede wszystkim to jest film Ryusuke Hamaguchiego, japoński, 3-godzinny, oparty wyłącznie na rozmowie. Po prostu dwie bohaterki, które się zaprzyjaźniają, rozmawiają ze sobą. Nic się takiego nie zdarza w tym filmie. Trochę taka energia, nie wiem, Erika Romera, można powiedzieć. Ale jest to tak fascynująca rozmowa, że trudno się od niej oderwać i naprawdę się za tą rozmową tych dwóch kobiet podąża. Więc wydaje mi się, że w tym japońskim filmie bardzo się dużo udało osiągnąć. No i wysokie noty ma również film Sheep in the Box, czyli po polsku bym to przetłumaczyła Narysuj mi baranka, oparty na takich wątkach z Małego Księcia, ale przeniesionych do sci-fi, do współczesnej Japonii.

0: Japonii, gdzie każdy może sobie zamówić takiego humanoida, robota, idealnie przypominającego zmarłą osobę. No i oglądamy tutaj małżeństwo, które. Poczekam, aż przejedzie tutaj pan z wózkiem. Oglądamy małżeństwo, które zamawia sobie humanoida swojego synka, który został porwany. No i wchodzi z tym dzieckiem w relację, a po jakimś czasie okazuje się, że niemalże wszystkie dzieci w społeczeństwach starzejących się, wymierających, to są roboty. No, bardzo ciekawy film, bardzo ciekawa fantazja o takiej najbliższej przyszłości i o tym, jak my w ogóle postrzegamy dzieci, jaką rolę chcemy, żeby one pełniły i jak bardzo nie umiemy się godzić z różnego rodzaju stratami.
1: To
0: Także te filmy chyba na razie są w czołówce.
1: bardzo ciekawe dopowiedzenie, zarówno do tego obsesyjnego tematu japońskiego, który ostatnio w zastępczej rodzinie widzieliśmy, czyli tam, gdzie mieliśmy wynajmowanie aktorów do udawania członków rodziny w Japonii i do tej relacji między tym, co żywe i co sztuczne, ale też chyba takie rozwinięcie tego, co widzieliśmy kiedyś w powieści Philipa Dicka, czy Androidy śnią o elektrycznych owcach. Tam ludzie na potęgę zaopatrywali się w sztuczne zwierzęta, tylko niektórych stać było na te prawdziwe. To tutaj widzę, że u Koridy mamy rozciągniętą tą metaforę na dzieci, prawda? To tu się z kolei
0: Tak.
1: sztuczna inteligencja Spielberga przypomina i pamiętasz tam to dziecko stworzone, by zastąpić właśnie, zastąpić to, co rodzice utracili. Bardzo dużo filmów jest bardzo znanych nazwisk w głównym konkursie kanańskim w tym roku. Nie ma co podsumowywać jeszcze pewnych rzeczy, no bo kilkanaście tak naprawdę filmów dopiero przed publicznością festiwalową, między innymi Minotaur Andrieja Zwiagincewa, i też moglibyśmy tu wiele
0: Tak.
1: innych nazwisk wymieniać, ale zacznijmy w takim razie taki przegląd problemowy od tego, co też zauważyła prasa francuska. Słuchaj, Le Monde, który pyta w jednym z artykułów związanych z festiwalem tegorocznym, że dlaczego wielkie studia oraz amerykańscy filmowcy są tak słabo obecni w tym roku w Cannes? I tam we wstępniaku, w początku tego artykułu czytamy, że przecież historia Cannes jest bardzo mocno połączona z tym, co działo się w kinie amerykańskim, i że oficjalny powód to jest taki, że no po prostu jeszcze po pandemii nie wszystko wróciło na właściwe tory, w związku z tym wiele prestiżowych projektów jest po prostu opóźnionych i one będą gotowe później, może w przyszłym roku, może za 2 lata, ale inni odpowiadają: nie, nie, to nie tak. Po prostu Cannes to jest takie kino, którym dziś ani amerykańskie wielkie sieci kinowe, ani amerykańskie wielkie sieci streamingowe nie są specjalnie zainteresowane. Która z tych odpowiedzi twoim zdaniem jest bliższa prawdy?
0: No, żadna, bo prawdziwa odpowiedź na to pytanie jest wymierzona właśnie w dziennikarzy, w media, moim zdaniem. Widać to było przez kolejne lata, ostatnie, kiedy przeróżne, no nie wiem, jakby sprawy dotyczyły właśnie dziennikarzy, tego, w jakim momencie można publikować, jak dziennikarze szkodzą filmom. I w tym momencie już tak otwarcie Thierry Frémaux, czyli dyrektor artystyczny, mówi o tym, że kiedy on objął no, tą funkcję na festiwalu w Cannes, czyli w 2001 roku, to jego zadaniem było wybudować taki most pomiędzy Cannes a Hollywood, czyli 25 lat trwała ta przyjaźń, nazwijmy to, polegająca na tym, że przeróżne wielkie studia amerykańskie wykorzystywały Cannes jako narzędzie promocji swoich filmów. I tu nawet już nie chodzi o nagrody, nie chodzi tutaj o palmy, tylko chodzi o ekspozycję, o te czerwone dywany, o to, że choćby film, nie wiem jak był zły, jeżeli ma tą premierę w Grand Théâtre Lumière i przyjeżdżają tutaj osoby, rozdają autografy, są te wywiady, to wystarcza, żeby no, zbudować pewien szum wokół filmu, który może na przykład za tydzień czy w najbliższy weekend wejść do kin i już będzie w takim nimbie tego, że on był w Cannes. A większość ludzi nie będzie wiedziało, czy on był w konkursie, czy on był w jakiejś pobocznej sekcji, czy w ogóle był poza wszystkim. Grunt, że jest ta otoczka. No ale tak się stało, że o ile przez te lata, które były rozpoczęte filmem Moulin Rouge, Baza Luhrmanna, który właśnie w 2001 roku jako wielka taka produkcja miał premierę na festiwalu w Cannes, że kolejne te filmy

0: choćby, nie wiem, Clinta Eastwooda, Mystic River, Martina Scorsese, George'a Millera, czyli Mad Max, czy Stevena Spielberga, one, a no i oczywiście Top Gun, który już tutaj po pandemii Toma Cruise'a świetnie jakby wypromował na Croisette, że one pokazały no pewną jakby bezlitosną też dynamikę stojącą za Cannes, czyli że nie wystarczy tutaj się pojawić, nie wystarczy wydać miliona dolarów na pobyt ekipy, na promowanie, na te suknie, na to wszystko, na te całe zespoły, które tutaj przyjeżdżają. Ale też trzeba dostać dobre recenzje, bo jeżeli się dobrej recenzji nie dostanie i media no jakby zniszczą film, no to nie ma sensu go w ogóle wprowadzać do kin, bo zaraz będzie to zupełnie wyśmiane. Więc tak naprawdę blokując jednocześnie Netflixa, no bo pamiętajmy o tym, że festiwal w Cannes stworzył pewną taką, pewien punkt regulaminu dla tych, którzy mogą składać filmy do konkursu i też do innych sekcji, jest wymóg taki, że film, który jest w konkursie, musi mieć nie tylko dystrybucję na platformie cyfrowej, ale ma określoną ilość tygodni, która musi być no, w kinach, tak? To jest wymóg francuskich kiniarzy. Tutaj wiadomo, że kina stoją bardzo mocno i ze względu na to Netflix od 2017 roku, kiedy to miał tutaj słynny film Okja, Bong Joon-ho i film Noah Baumbacha, Historię rodziny Majerowic, nie mógł zgłosić żadnego filmu swojej oryginalnej produkcji, dlatego że nie chciał się zgodzić na to, żeby te filmy no, miały tą dystrybucję kinową. To oczywiście może się zmienić, bo plany Netflixa są inne, no, choćby to, że film Grety Gerwig, Narnia, nadchodzący ma już zaplanowany okres tego życia w kinach. No, ale wydaje mi się, że filmy, które nie są jednoznacznymi, nie wiem, sukcesami, czyli które są już rozpoznane przez studio jako takie filmy średnie, no choćby to są filmy z zeszłych lat, które były na Croisette, takie jak Indiana Jones albo Star Wars, ten Han Solo, to są filmy, które zostały w Cannes, no mówiąc delikatnie, zjechane, zniszczone. I kiedy one się pojawiły w kinach, to publiczność już wiedziała, że to są raczej słabe filmy, że to są klapy, i to się przełożyło bezpośrednio na spadek dochodów tych filmów. Także należy chyba sądzić, że to wycofanie się studiów z Cannes świadczy o dużej roli upatrywanej w mediach i w dziennikarzach, którzy są w stanie dany film wypromować albo zniszczyć. Tak bym szukała pewnego optymizmu tego myślenia. No ale o ile myśmy narzekali przez poprzednie lata na to, że no nie wiem, jest właśnie tutaj Top Gun, Maverick albo jakiś inny film, który nie pasuje do całej reszty, no jakby blokuje kompletnie miasto, bo przyjeżdżają fani, zupełnie inna skala jest odbioru tych filmów niż całej reszty, to w tym roku wszyscy ubolewają nad tym, że nie ma dwóch filmów, na które liczyliśmy, że one zostaną dodane choćby w ostatniej chwili do programu. Mam na myśli tutaj Odyseję Christophera Nolana, no i film nowy Stevena Spielberga, który zaraz wchodzi do kin, czyli Disclosure Day. I brak tych dwóch filmów jest rzeczywiście pewnym rozczarowaniem. Ale czy to znaczy, że te filmy są średnie? No, tak bym sądziła. Gdyby któryś z tych filmów był naprawdę dobry i studio byłoby pewne, że to jest film całkowicie udany, to myślę, że one byłyby jednak na Croisette.
1: Bardzo ciekawie, słuchaj, malujesz ten obraz, bo to oznacza, że te studia wielkie są po prostu trochę w tym momencie w rozkroku. Z jednej strony przez wiele lat takim dobrym obyczajem faktycznie było, że jak się miało naprawdę duży tytuł, szczególnie taki blockbuster, który miał wymiatać przez całe wakacje i potem rządzić w box office, to w dobrym tonie było, żeby on miał swoją premierę w Cannes i żeby były dodatkowe jachty, odrzutowce, gwiazdy, bajery i tak dalej, a z drugiej strony wcale się nie dziwię tym, że temu, że się kalkulacje zmieniają, bo ryzyko tych kiepskich recenzji, o których mówisz, rośnie w momencie, kiedy sobie uświadomimy, że przecież kaneńska publika, gdzie naprawdę przyjeżdżają wytrawni krytycy od wielu lat, niektórzy dekad, to jest najbardziej chyba surowa krytyka na świecie i w tym momencie okazanie słabości, no jest rzuceniem po prostu

0: rzuceniem swojego produktu przez najbardziej srogą ekipę, najbardziej chętną do tego, żeby takie kino rozszarpać, jak można sobie wyobrazić, więc wcale mnie to nie dziwi. Ale odejdźmy w takim razie, słuchaj, od tych gwiazd i spraw hollywoodzkich, szczególnie, że Hollywood niespecjalnie się zameldował i gwiazd amerykańskich wiele nie ma, aczkolwiek zauważmy, że na przykład jeden z najciekawszych twórców amerykańskiego kina, czyli James Gray, przywiózł swój nowy film i ten film też został ciepło przyjęty, to mnie w ogóle bardzo ucieszyło.
1: No muszę ci powiedzieć, że ja jestem załamana tym filmem osobiście, bo po pierwsze uważam, że to jest taki właśnie produkcyjniak, taki film bez duszy, taki jakiś cyniczny, w ogóle źle obsadzony, no bo tutaj Adam Driver czy właśnie Scarlett Johansson grają role, których nie powinni grać, to są role poniżej ich jakichś standardów, z których ich znamy, aktorskich. Po drugie, jest to film, który, nie wiem, najbardziej moglibyśmy porównać do Długu Krzysztofa Krause, czyli no mamy pewnych naiwnych ludzi, którzy chcą zarobić pieniądze, no i dają się bardzo łatwo wykorzystać mafii, tutaj w tym przypadku mafii rosyjskiej. I wydaje mi się, że ten film jest dużo gorszy niż Dług Krzysztofa Krause pod względem scenariusza. A po drugie, no jakby taka mityzacja na ekranie, fascynacja brutalnością, nieprzewidywalnością, okrucieństwem Rosjan, to jest coś, co uważam, że nie powinno w ogóle mieć miejsca dzisiaj i ja odrzucam ten film.
0: A powiedz mi, jak bardzo widzisz pewne podobieństwa, czy możemy mówić o jakimś osobnym nurcie, kiedy spojrzymy sobie na kilka tytułów, które powracają do tematyki II wojny światowej. Tuż po II wojnie światowej rozgrywa się akcja filmu, o którym już mówiliśmy, czyli Ojczyzna, Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Pewnie, podejrzewam, nie widziałem tego filmu jeszcze, ale domyślam się, że bo warto będzie też spojrzeć na niego przez pryzmat na przykład Roku Zero Rosselliniego i w ogóle też trochę też neorealizmu włoskiego. Natomiast Pawlikowski to raz, ale też Völker Schlondorf, ale też Laszlo Nemes, to są filmy, które powracają do czasów II, do wojny światowej, do tej tematyki. Co je łączy poza tym właśnie faktem? Czy możemy wysnuć taką wspólną opowieść?
1: Tak. Ciekawe jest to, że twórcy tych filmów, czyli Volker Schlendorf, Laszlo Nemes i Paweł Pawlikowski, oni wszyscy mówią, że ta atmosfera II wojny światowej, różne jej momenty, które oni przedstawiają, że ona w jakiś sposób bardzo stanowi dobry materiał do tego, żeby opowiadać o współczesności. I pytani na konferencjach prasowych o to, co dokładnie mają na myśli, wszyscy się trochę uchylają od odpowiedzi i mówią, że to nie jest jednoznaczne no jakby nazwanie tego, w jakim my punkcie jesteśmy. Wręcz dziennikarka jedna zapytała na konferencji Fatherlandu, czy my jesteśmy w 39, czy w 45, czy może w 49. I Paweł Pawlikowski nie odpowiedział na to pytanie. Powiedział, że zostawia to otwarte, ale wydaje mi się to bardzo ciekawe, że ten temat jest podejmowany w jakiś taki bardzo, no, wydaje mi się, szczególny sposób. Laszlo Nemes, czyli no, reżyser znany najbardziej z filmu Syn Szawła, nagrodzony wieloma nagrodami za ten film, stworzył taki bezlitosny obraz, thriller właściwie szpiegowski, o ruchu oporu we Francji. Oglądamy bohatera Jeana Moulin, który jest aresztowany po tym, kiedy próbuje stworzyć nową jakby strukturę w ramach ruchu oporu, po tym jak kolejne osoby są wyłapywane i zabijane. Akcja toczy się w 1943 roku. No i tutaj mamy bardzo ciekawą taką wizję tego, jak rozgrywają tą sytuację zarówno Francuzi, jak i rozgrywają ją Niemcy, bo mamy tutaj oficera SS, którego gra Lars Eidinger. On gra również w filmie Volkera Schlendorfa. No i to jest bardzo ciekawa, taka nietuzinkowa postać nazisty. No wiemy, no bardzo jakby, no nie wiem, w kulturze popularnej taka schematyczna. Natomiast jemu się udaje chyba z tego wyjść. Gra taką przerażającą postać Klaus Barbie, tak się

0: nazywał ten człowiek, który po prostu no, rozgrywa pewną partię szachów z tym właśnie aresztowanym przez siebie Jeanem Moulinem. Więc to jest bardzo ciekawy film, nakręcony na taśmie i jako jedyny był pokazywany właśnie z taśmy 35 mm, było to zaznaczone w programie. I powiem ci szczerze, że oglądanie tej projekcji z taśmy, tych wspaniałych zdjęć, naprawdę było ucztą i było trochę taką refleksją, jak to jest możliwe, kiedy to się stało, że przestaliśmy oglądać filmy z taśmy. Kiedyś to w ogóle nie byłoby zaznaczone w programie, wszystkie filmy były pokazywane z taśmy, a było to zupełnie innego rodzaju doświadczenie. Także ten film, no jakby się w tym rozsmakowywał, w takim nowym ujęciu tego, co już znamy. Natomiast Volker Schlendorf, który no od dłuższego czasu już nie zrobił filmu, w tym swoim najnowszym pokazuje bardzo ciekawą historię II wojny z punktu widzenia domu bauhausowego, pięknej architektury modernistycznej, która jest świadkiem kolejnych faz, czyli najpierw wywożenia Żydów, potem ukrywania się tych, którzy jeszcze tam są, zasiedlenia tego domu przez rosyjskie, radzieckie wojska, potem wyzwolenia, potem jakby próby dalszego życia. Głównym bohaterem jest architekt i jego rodzina. I to, że przed wojną ten architekt zostaje odrzucony przez Alberta Szpera i nie może ku swojemu wielkiemu rozczarowaniu projektować wielkich nazistowskich budowli i miast, potem staje się dla niego błogosławieństwem, bo może wtedy projektować Stalin Allee tuż po wojnie w Berlinie. Także jest to też ironiczne, bardzo kolorowe, takie bardzo soczyste barwy. To wszystko jest zanurzone w przyrodzie, bo to jest dom nad jeziorem. Więc to się bardzo fajnie ogląda. No i trzeci film, czyli czarno-biały, estetyczny, cały czas ze statyczną kamerą, portret rodziny Tomasza Manna w filmie Pawlikowskiego. To są trzy bardzo różne wersje estetyczne. Paweł Pawlikowski zresztą mówił, że on przymierzał się do tego, żeby ten trzeci film trylogii był jednak kolorowy i że testował taśmę Orwo, że myślał o tym, żeby to wyglądało jak taki kolorowy właśnie z tego czasu obraz, ale jednak pozostał przy czerni i bieli. Ja się bardzo z tego cieszę, bo efekt jest, no, efekt jest wspaniały. Tam są sceny takie jak na przykład Tomasz Mann, starszy człowiek, no, grany przez Hansa Zischlera, leży w łóżku nocą, jest kompletnie ciemno. I widzimy, że tylko w tej ciemności świecą mu oczy. I to spojrzenie zagrane przez tego wybitnego aktora, no jakby mówi wszystko. Ten poziom takiej, nie wiem, esencjonalności tego, jak może w ogóle wyrażać się kino, no jest rzadko spotykany. Kiedy ogląda się Fatherland, to ma się takie poczucie, że to jest uczta, a że wszystko to, co my na co dzień oglądamy, to w większości to jest po prostu pasza. A nie, no taka naprawdę wybitna, no uczta filmowa.
1: Pasza, mówisz, coś w tym jest. Jak patrzymy sobie na tak zwaną średnią streamingową, to moje ulubione sformułowanie ostatnich lat, niestety. I niestety zbyt często trzeba go używać. Ale wielki ekran w Cannes to nie są tylko filmy, które są w zachwycający sposób opowiedziane obrazem. To są też takie filmy, o których można powiedzieć trochę ironicznie, telewizja na wielkim ekranie, czy może dzisiaj byśmy bardziej powiedzieli streaming na wielkim ekranie, czyli proste filmy, dużo dialogów, psychologiczne tematy. Był taki czas, kiedy rzeczywiście była w widzach potrzeba na oglądanie takich filmów. Był taki segment dla publiczności w średnim wieku, która wtedy, kiedy nie szła na komedię, na kryminał, na wielkie widowisko, do kina, to maszerowała na historię o zwykłych sprawach zwykłych ludzi. No nawet moglibyśmy tutaj zacytować tytuł filmu Zwykli Ludzie, albo Sprawa Kramerów, albo masę rozmaitych innych tytułów, które swego czasu też były ulubionymi tytułami, jak przychodziło do wyliczania, kto tam za co powinien dostać Oscara. Dobrze, w dobrym tonie było, żeby Akademia Hollywoodzka przez wiele lat też takie filmy właśnie zauważała, nie tylko te, które miały gigantyczne budżety, nie tylko te, które zarabiały mnóstwo pieniędzy w box office. Chciałbym, żebyś opowiedziała właśnie o tym segmencie kaneńskich pokazów, który zatytułowałaś roboczo Telewizja na wielkim ekranie.
0: No tak, wydaje się, że takich filmów z roku na rok jest coraz więcej i one potem właśnie trafiają do nas na streaming, więc wszyscy je oglądamy, tylko zupełnie co innego przeżywamy, oglądając.

ja nie wiem, wieczorem po pracy i jedzą sobie kolację, a zupełnie inaczej, kiedy oglądamy je w sąsiedztwie filmów, no, które mają być tymi najlepszymi filmami z danego roku, ze świata, więc one tym bardziej, nie wiem, zwracają uwagę pewną swoją, nie wiem, jakby funkcją, którą one mają pełnić. No wczoraj na przykład widziałam film francuski, konkurs

0: I w tym filmie Jean Eri, ona gra aktorkę, alkoholiczkę, którą my no, od pierwszej sceny no, identyfikujemy jako alkoholiczkę. Ona nie wypuszcza z ręki kieliszka białego wina. Oglądamy to na przestrzeni kilku lat. Nadchodzi pandemia. Pandemia sprzyja temu, żeby jeszcze się zanurzyć głębiej w ten nauk. Ona jest w związku z kobietą, która no, jakby pomaga jej obsługiwać ten nauk. No i jak się spodziewamy w takiej produkcji, w której na samym początku widzimy planszę już platform streamingowych, które ten film kupiły do dystrybucji. Jest to instrukcja, jak krok po kroku wyjść z nałogu, jak pójść na odwyk, jak ograniczanie substancji no, nie jest metodą i jak wszystko się dobrze kończy, bo całe otoczenie sprzyja temu, żeby bohaterka nie wiem, wróciła do pracy, pozbierała się i tak dalej. Więc to jest taki rodzaj filmu, który no moim zdaniem absolutnie jest potrzebny ludziom, nam wszystkim, żeby sobie uświadomić, jakie nie wiem, problemy mamy, czy jak można je rozwiązać. Ale no nie powinien taki film być zdecydowanie w głównym konkursie festiwalu w Cannes. Wydaje mi się to kompletną pomyłką. I o ile no, różne filmy odmieniają niemalże przez przypadki takie problemy psychologiczne, na przykład gaslighting jest bardzo częstym tematem filmów. Jest film poza konkursem, na przykład Geraldine Nakash, Myśl pozytywnie, o takiej parze Żydów żyjących w Dubaju, pomiędzy którymi w tym małżeństwie no, mąż zaczyna coraz bardziej osaczać żonę i jeszcze do tego jej zarzuca, że to, że ona cierpi, źle się czuje, no, to jest na pewno jej wina, bo ona w ogóle nie umie myśleć pozytywnie, więc jest pokazany taki rodzaj toksyczności pozytywnego myślenia, który jest uważam też bardzo jakiś taki trafiony, ale ta terapia telewizyjna przeprowadzana na nas na ekranie, no niestety jest opowiadana takim językiem kina bardzo zwyczajnego. No, kolejny film, który mi się tutaj kojarzy, no to jest z sekcji A un certain regard, francuski film Rudiego Rosenberga z Hafsią Herci w roli głównej. Quelques mots d'amour, o dziewczynce, która próbuje się skontaktować, spotkać się ze swoim tatą, który nigdy jej nie uznał. No i jest to sprawnie opowiedziana historia, melodramatyczna, w której my bardzo trzymamy kciuki, żeby ta dziewczynka przede wszystkim nie straciła swojego ukochanego psa ze schroniska, żeby mogła kogoś kochać i żeby ktoś ją kochał, tak bardzo jak ten jej kundelek. A jednocześnie no, to są filmy takie, no nie wiem, bardzo jakieś użytkowe, nie wiem, jakieś takie jednorazowe. Na pewno takie filmy są potrzebne, no choćby też kolejny film konkursowy, czyli Życie kobiety. Charline Bourgeois-Taquet jest reżyserką i to jest film o kobiecie w średnim wieku, która przechodzi akurat menopauzę. Jest chirurżką, ma męża kochającego, no ale czegoś jej w życiu brakuje, no więc krok po kroku jakby odkrywa swoje nieznane dotąd potrzeby. Najpierw to się niby dobrze kończy, potem się kończy źle. I oglądając taki film mam poczucie, że jakby ten sektor kina, który się bardzo rozwija, bo wydaje mi się, że my chcemy, no nie wiem, oglądać takie historie zwykłych ludzi na ekranie, wierzyć w to, że zmiana w ogóle w życiu jest możliwa, że można jakoś rozwiązać swoje problemy i że problemy mają nawet ci ludzie, którzy wyglądają z zewnątrz na zadowolonych. To jest trochę, no nie wiem, taka część kina, która trochę tutaj nie pasuje, ale nie chodzi mi o takie elitarystyczne myślenie, tylko o to, że w tym momencie trochę stwarzamy takie wrażenie, jakby każdy film właściwie, który ma początek, środek i koniec i ktoś na nim uronił łezkę, mógłby się znaleźć w konkursie głównym festiwalu w Cannes. No a chyba no, nie o to chodzi.
1: Może, można by powiedzieć, że dzieła sztuki są wspaniałymi dziełami sztuki i przez to często bywają także pożyteczne, natomiast nie o każdym filmie, który jest sprawny i pożyteczny, możemy powiedzieć, że jest dziełem sztuki. Popatrzmy teraz na zupełnie przeciwległy biegun, jeśli chodzi o produkcje, te tematy, którymi zajmują się także producenci i dystrybutorzy filmów na wielkich świętach kina, takich jak Cannes, czyli najnowsze technologie. Bo ja pamiętam, jak parę lat temu wybuchła ta wielka dyskusja na temat tego, że trzeba postawić na przykład granice, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, o dogrywanie.

0: wygrywanie nieżyjącym już aktorom kwestii do filmu, wykorzystywanie ich w nowych produkcjach. No, wspominaliśmy wcześniej kanańskie przygody Top Gun Maverick, przecież tam pożegnanie z Valem Kilmerem możliwe było tylko dzięki temu, że została wykorzystana sztuczna inteligencja, więc najnowsze technologie i spór o ich granice. Sztuczna inteligencja, virtual reality, augmented reality, czy o tym też się w tym roku w Cannes rozmawia?
1: Tak, przede wszystkim przy okazji filmu o Johnie Lennonie, to ciekawe, prawda? Zaskakujące, bo film dokumentalny Stevena Soderbergha, Ostatni wywiad z Johnem Lennonem, to jest film, który mógł być naprawdę filmem wybitnym, dlatego że znaleziono no, wspaniałe materiały po prostu, dotąd nie publikowane. No i za tą produkcją też stoi no, nie byle kto, prawda? Tylko reżyser o ogromnym doświadczeniu. No i on, znalazłszy ten materiał z 8 grudnia 1980 roku, czyli parę godzin przed tym, jak Lennon został zamordowany, no miał chyba do wyboru albo użyć w szerokim stopniu AI i nie wiem, sklonować różne osoby, różne wątki, które w tym wywiadzie się nie znalazły, albo poszukać w tym czegoś głębiej. No i niestety wybrał opcję pierwszą, to znaczy no, wydaje mi się, że jakieś 40% tego filmu jest zrobione w AI. I no, jest to wielkie rozczarowanie, dlatego że jeżeli już takie nazwiska jak Steven Soderbergh posługują się w tak dużym stopniu AI, żeby zrobić film, no to co możemy powiedzieć o twórcach, którzy gdzieś dopiero próbują na tym rynku filmowym się odnaleźć, stworzyć sobie jakąś tożsamość. Tutaj jest też obecny na festiwalu Seth Rogen, aktor i reżyser, który w ostatnich latach no, dał się poznać takim świetnym, krytycznym serialem o Hollywood, The Studio. I on tutaj się wypowiedział właśnie na festiwalu bardzo krytycznie na temat AI, mówiąc, że jeżeli w ogóle zaczynasz swoją pracę w filmie, czy już pracujesz i masz taką pokusę, masz jakąś taką, nie wiem, intuicję, żeby dobra, no to napiszmy ten scenariusz w AI, albo brakuje nam materiału w filmie, no to od razu wrzućmy to w AI. Że jeżeli myślisz w ten sposób, to Seth Rogen uważa, że powinieneś zmienić zawód, bo nie jesteś prawdziwym filmowcem, bo nie chce ci się po prostu pracować i zgłębiać tej materii twojej pracy. No i on wskazuje tego słabości, a jednocześnie no, kolejny rok na Croisette jest obecna sekcja imersyjna, czyli konkurs dla doświadczeń VR-owych i rozszerzonej rzeczywistości. Tutaj głównie dominuje Azja, dużo produkcji z Tajwanu. Na samym pasażu Croisette można widzieć codziennie chodzące roboty, niektóre w jakichś kostiumach misia pandy, inne po prostu wyglądające jak roboty, czyli tak jak je zwykle postrzegamy. I widać, że ta technologia jest po prostu częścią codzienności, a jednocześnie no, ten konkurs VR-owy imersyjny, który tutaj się znajduje, pokazuje takie wyłącznie komercyjne użycie tych technologii. Ja byłam na paru seansach i przyznam szczerze, że byłam zdumiona niskim bardzo poziomem tego jakiegoś tworzenia zawrotu głowy po prostu zwykłego w okularach. Wydaje się to po prostu stworzone do takiego szerokiego, domowego wręcz odbioru tych technologii, ale zupełnie to nie posuwa no, jakichś odkryć dalej. To, co możemy oglądać choćby na festiwalu w Wenecji, tam jest ogromna sekcja taka technologiczna, imersyjna, to zawsze pokazuje gdzieś jakiś horyzont, o którym jeszcze nie wiedzieliśmy, że on istnieje. Natomiast tutaj w Cannes wszystko jest bardzo komercyjne, jeśli chodzi o technologię. No i pytanie, co z tego wyniknie, bo to zmienia jednak naszą rzeczywistość z dnia na dzień, nawet w sposób niezauważalny. Więc gdzie będziemy dalej za rok, choćby z tą technologią, no to zobaczymy.
0: No myślę, że przede wszystkim jest jedna gałąź biznesu, która będzie beneficjentem tych wszystkich odkryć i przesuwania granic. Też zawsze mam takie poczucie, kiedy wychodzę z tego typu produkcji, z tego typu pokazów, że największe korzyści to przemysł gier wideo po prostu z tego wszystkiego będzie miał, bo to jest to pogłębianie tego efektu zagłębiania się w świat, o którym my wiemy, że on jest sztuczny i nie spodziewamy się po nim tego, żeby służył do

0: jakiegoś dramatycznego przedstawienia prawdy o człowieku i grzebania w naszych, w bebechach naszej duszy, tylko po prostu właśnie po to, żeby ten efekt wow, jak jesteśmy otoczeni tym, tym światem, jak to wszystko wygląda, został osiągnięty. Wiele filmów przed nami jeszcze w tym roku w konkursie kaneńskim. Adriana Prodeus jest w Cannes. Bardzo będę ciekaw twoich też opinii, jak już będziemy wiedzieli, jak brzmi werdykt jury, ale dziś jeszcze w programie Fotel z widokiem przed nami krótka sekcja z polecajkami.
1: To nas kręci.
0: To jeśli pozwolisz, ja zacznę tym razem.
2: Oczywiście.
0: Dobrze.
2: Proszę.
0: Chciałem skręcić w kierunku Hollywood, ale w sposób taki, słuchaj, zupełnie nieoczywisty. W jednej z dużych platform streamingowych, tych największych, moje serce podbił taki film, który chyba w ogóle nie został zauważony. Film, którego bohaterem jest komik nazywający się Martin Short. Krótka historia Martina Shorta, w oryginale Marty Life is Short. To jest, słuchaj, dokument, który został nakręcony przez Lorenza Kasdana, czyli jednego z weteranów Hollywood, i oczywiście pojawiają się tam współpracownicy i przyjaciele Martina Shorta, przede wszystkim Steve Martin. Jak ktoś nie widział, są zapisy w streamingu, w różnych serwisach wspólnych występów komediowych Steve'a Martina i Martina Shorta. Ten wiele stracił, bo to jest kapitalny duet. Bardzo lubię tą falę opowieści, która się pojawiła w ostatnich kilku latach właśnie o najważniejszych figurach amerykańskiej komedii lat 70., 80. Za każdym razem, kiedy te filmy oglądam, odkrywam, jak bardzo wizerunek, dorobek i praca tych ludzi, właśnie Steve'a Martina, czy Martina Shorta, czy Dana Aykroyda, wielu innych komików, jak bardzo ich wizerunek został zaburzony właśnie przez filtr kina. Tak, my ich rozpoznajemy właśnie dlatego, że grali w bardzo, bardzo popularnych komediach. Te komedie bardzo często nie były najmądrzejsze, te komedie często nie były najbardziej udane, ale zarabiały gigantyczne pieniądze. Tymczasem za każdym razem, kiedy autorzy dokumentu zaglądają trochę głębiej, kiedy pokazują początki kariery, kiedy pokazują występy w klubach, w wypadku Steve'a Martina w pewnym momencie też występy na stadionach, bo on był nieprawdopodobnie wielką gwiazdą i w ogóle wielkim nowym głosem amerykańskiej komedii, zanim jeszcze zaczął kręcić filmy, to odkrywamy, jak my mało wiemy o tym, co oni tak naprawdę zrobili, jakie jest ich wielkie znaczenie dla amerykańskiej komedii. No i ten mały, sympatyczny, uśmiechnięty wiecznie Kanadyjczyk Martin Short jest w tej opowieści też świetnie pokazany i myślę, że bardzo, bardzo dużo, no, mocno zaskakujących rzeczy będziemy w tym filmie mogli zobaczyć, więc ja polecam. Dla tych, których interesuje zarówno historia kina komercyjnego ostatnich kilkudziesięciu lat w Ameryce, jak i właśnie ta rzadko opowiadana, rzadko pokazywana historia scenicznych występów, historia niezależnej sceny komediowej, tych wszystkich skeczy absurdalnych, których później dopiero dziećmi były te przedsięwzięcia typu Saturday Night Live i wiele, wiele innych, które ukształtowały odbiór amerykańskiej komedii, mówię, już z nałożonym później filtrem Hollywood. No to zdejmujemy ten filtr i patrzymy sobie w to, co było wcześniej, patrzymy w to, co było dużo bardziej prawdziwe i dużo bardziej oryginalne. Także krótka historia Martina Shorta nie powinna ujść waszej uwadze. To taka moja podpowiedź dziś.
2: No, bardzo mnie zachęciłeś. Ja chciałabym zaprosić do wizyty w kinie na filmie Milcząca przyjaciółka. To jest, no myślę, bardzo niezwykły film, który rzadko się takie filmy widuje, o takiej fabule, którą trudno jest opowiedzieć, o czasie projekcji 2,5 godziny, więc to już może dla kogoś być barierą, ale zachętą może być to, że jest to wyprawa w nieznane. Reżyserka Ildiko Eniedi to jest bardzo doświadczona węgierska twórczyni, znana z wielu filmów, takich jak Historia mojej żony, Szymon Mak, czy taki film o snach Dusza i ciało, w którym no, oglądaliśmy taką parę porozumiewającą się w fabryce mięsa za pomocą snów, bo to były dwie postaci, które śniły identyczny sen. I tym razem jesteśmy znowu w takiej bardzo niezwykłej przestrzeni. Milcząca przyjaciółka, która miała premierę w konkursie w Wenecji na ostatnim festiwalu, to jest taka przeplatająca się całość złożona z trzech

0: trzech wątków, z trzech historii, które wszystkie opowiadają o jakiejś takiej nie wprost łączności pomiędzy ludźmi, z ludźmi a drzewami, pomiędzy chyba duszą obecną w różnych żyjących istotach, a duszą, którą no, jakby można opowiedzieć, zwerbalizować tym ludzkim językiem. W roli głównej, co bardzo zaskakujące, jest Tony Leung, czyli aktor najbardziej znany z filmu Spragnienie Miłości, Wong Kar-wai, ale on grał i u Johna Woo i w innych filmach też Wong Kar-wai. To jest wspaniały aktor azjatycki, reprezentujący chyba pewną taką wrażliwość tego kina. I Tony Leung gra takiego profesora, który w wyniku pandemii utknął właśnie w takim ośrodku niemieckim zajmującym się badaniem roślin. On bada impulsy wysyłane przez miłożąb japoński i jedynym jego kontaktem w tym opustoszałym przez pandemię świecie jest bohaterka, inna profesorka grana przez Lee Seydoux, i oni dyskutują o tych miłożębach, ale dyskutują też po prostu o życiu. To jest bardzo, bardzo niezwykłe. Spotkania między nimi są tylko online. Ale to drzewo jest bardzo obecne, jest bardzo fizyczne. Równolegle są prowadzone właśnie badania nad mózgiem niemowląt, które ten bohater prowadzi, które pokazują, że w tym okresie wczesnego wzrostu mózg człowieka jest najbardziej zbliżony do właśnie tego, jak odczuwa rzeczywistość drzewo. Uczy się wszystkiego, pochłania świat, tworzy zupełnie nowe jakby ścieżki takie neuronowe. I to wszystko jest zbalansowane jeszcze taką historią dotyczącą roślin z początku właściwie XX wieku, kiedy pierwsza studentka zostaje przyjęta na Wydział Botaniki. Tą postać gra Luna Wedler, bardzo utalentowana niemiecka aktorka. No i jest pokazane jej życie, jej badanie roślin, jej relacja miłosna z jej partnerem. I to wszystko jakąś taką poetycką, oniryczną opowieść o wrażliwości, której na co dzień nie dostrzegamy.
1: To powtórzmy jeszcze tytuł na koniec, zanim wyślemy naszych słuchaczy do kin.
0: Milcząca przyjaciółka, Il Dico in Jedi.
1: Mówiła Adriana Prodeus, ja nazywam się Piotr Gociek. Fotel z widokiem, wydanie kaneńskie, dobiega końca w tym momencie. Do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie. Dziękujemy pięknie.
0: Dzięki.
2: Literacka siesta. Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do listów Witkacego do żony, dokumentujących jego burzliwe życie. Czyta Krzysztof Gosztyła.
3: Zakopane, 18 lipca 1926. Jeszcze palenie z powodu zaczynania różnych rzeczy. Ostatnią wódkę wypiłem do kolacji z Rottersmanem w Krakowie. Jutro nie palenie. Na całe życie. NN. Nareszcie zorganizowałem życie. Dziś napisałem już z 10 stron powieści i zacząłem przepisywać. Ciotka Mary wysłała spis prac ojca stryjowi. W obu pensjonatach po 17 osób. Fatalna cyfra. Jeszcze nic nie czytam, prócz Wity, ale zabiorę się jutro do intelektu. Na niepaleniu. Muszę przestać palić za wszelką cenę. Od jutra nie bierz moich listów na serio, aż do niepalenia dwa włącznie. Jak tylko coś się zbierze, poszlę ci flotę. Nie dbam już o nic i przestaję się przejmować finansami, jakkolwiek chwilami ogarnia mnie dreszcz zgrozy. Zośka jest cudowny dom. Zaciszny pokój mimo huku wielkomiejskiego krupówek. Spotkałem hrabinę rydzyńską i mówiła, że Stefan jest jak najlepiej do mnie usposobiony. I przyjdzie, jak przyjedzie. Pogoda cudowna. Zakopane, śliczne. Tylko na czeskiej stronie obiad kosztuje 7 zł. Nie wiem, czy będę mógł się tam wybrać. Dotąd mam zamówienia na duży portret Kasprowicza i na panią Szyszyłowiczową, matkę Miecia, za 50 zł. Pojutrze udam się na harendę. Staroniewiczowie pod maską doskonałej zgody prawie się nie znają. Henryka utleniła włosy. 19 lipca, niepalenie 1. Zacząłem nowe życie. List przerwał mi Staroniewicz, który przyprowadził

jakiegoś pułkownika Sikorskiego, maniaka religijnego w rodzaju Glasa. Potem przyszli nawrotcy i ten do pierwszej miał wykład nawracający. Pogoda cudowna. Szkoda, że w góry nie mogę iść, bo nie mam floty. W ogóle zdaje się, że tego roku na czeską stronę nie da się pójść wcale. Albo też można plunąć na wszystko i pójść. CB. Twój Witkacy. Zakopane, 20 lipca 1926, NP2. NN. Nie wiem, czemu kartka z Zakopanego zrobiła na tobie takie wrażenie, gdyż od środy nic nie piłem. Nie mam zamiaru. Drugi dzień nie palę. Czuję się okropnie. Rozpacz życiowa. Z zaciśniętymi zębami przeżywam dzień pisząc, przepisując, chodząc na spacer, po co? I mówiąc, zupełnie niepotrzebnie, po co? Zaczynam całkiem poważnie myśleć o samobójstwie. Bogate formy życia zbrzydły mi ostatecznie, a nie widzę żadnej możliwości stworzenia innych. Brnięcie w coraz gorszą materialną nędzę. Oczywiście kpię sobie z tego wszystkiego, piszę z zapałem powieść. Zapewne chwilowy upadek na tle NP. Ale pecha mam. Wczoraj, kiedy robiłem pipi w lesie i zapatrzyłem się na krajobraz, bąk koński uciął mnie. No, spuchło to jak balon. Myślałem, że odpadnie. Ale Jodyna i Staroniewicz uratowali to cenne utensylium dla dobra przyszłych pokoleń. Dziś jest tylko czerwone. Ale może jeszcze odpadnie. Jak odpadnie, to ci przyszlę w formalinie. Co do marek, dziękuję serdecznie, ale nie skorzystam z oferty. CB, twój W. Pozdrowienia rodzinne. 20:50 na dwóch zegarkach w tej chwili, gdy piszę te słowa pełne znaczenia. Jem mało, ale dobrze. Co piątek będę się głodził. Ale wszystko razem jest do dupy. Zakopane, 21 lipca 1926, NP3, NZ na WS. Wiesz, co to jest życie w Z bez parasola i wiesz, jak buty się niszczą bez prawideł. Otóż musiałem kupić nowe półbuciki za 45 zł i to bez prawideł się zniszczy. Jestem trochę niezadowolony, żeś dała w małym dworku i ręce, bo to był egzemplarz dla Rechtlebena i on miał tylko kopię wydawać tak, aby u niego stale był komplet i żeby nareszcie gdzieś była pewność, że coś jest i nie zginie. Niech Irenka odda egzemplarz Rechtlebenowi i niech on zrobi kopię. W Zośce bardzo przyjemnie. Jak będzie mniej ludzi na jesieni, mogłabyś przyjechać na Niedźwiedzie w Jaworowej. Potwornie się nudzę bez palenia, ale wytrzymam. Ostatni raz. A potem 50 gram kokainy i do widzenia. A o ile się nie uda, NZ, to żółty dom. Całuję bardzo w CC, twój WM. Mama się kłania. Nie piję już tydzień, nie będę. Nawet piwa. Brzuch spadł mimo NP. Zupełna hygiena. Staroniewicz radzi abstynencję pełciową na twórczość, że niby wszystko w jajach siedzi. 31 lipca. P. Jestem trochę osłabiony po głodówce. 36 godzin nic, a dziś tylko kawa z sucharkami i talerzyk poziomeczek. Czekam obiadu jak zbawienia. Zimno piekielne i deszcz ulewny leje. Mimo to zgrabiałymi rękami i zdefosforowanym mózgiem pisałem powieść. Od Irenki nic. Bardzo podejrzane. Od ciebie nic. Mam wrażenie, że ten Stefan Buchalisty. Tu też coś mego nie doszło. Przez te 3 tygodnie niepicia, palenia i walki ze sobą i z życiem, gdzie, kiedy, zmieniłem o tyle światopogląd, że przekonawszy się, iż życie moje musi być cierpieniem, wziąłem to cierpienie za różki. Zamiast jęczeć, walczę z tym. Uważając to za powietrze, którym oddychać muszę. Palę dużo fajek. Gdyby ojciec chciał przejść powoli na fajkę i kapitan, bardzo dobry fajkowy tytoń polski, za złoty 50 duża paczka, byłoby to dla niego bardzo dobrze. Znowu od ciebie i Irenki nic. CB. Staś. Ojca całuję serdecznie. Zakopane, 2 sierpnia 1926, Faja. NN. Przypuszczam, że niedostawanie listów od ciebie ma przyczynę w twojej idei mego pobytu we Lwowie. To ładnie powiedziane. Wczoraj Cooper przyprowadził mi Lutosławskiego. Wieczorem byłem u Staroniewiczów, gdzie Cooper przyprowadził profesora De Roppa z Poznania. Anglik z południowej Afryki, bardzo inteligentny. Miałem z nim istotną rozmowę o filozofii. Filozofii. Dziś rano... O 10:00 już w Jaszczurówce. Wysłałem ci stamtąd 200 zł za czerwiec.

0: z tym Deropem u Lutosławskiego, który mówił takie bzdury ordynarne o filozofii i ekonomii, że wstyd mi było Anglisza. Anglisza, że taki polski profesor może być profesorem. Obrzydliwe. W żadnym kraju byłoby to niemożliwe. Jutro wyjeżdżam do Lwowa. Dotąd trzeci. Poczty nie ma. O ile nie będzie zaprzeczenia, pojadę o czwartej kurierem trzecią klasą, bo na drugą nie mam dosłownie. Co tu jeszcze napisać? Palenie jednak ogłupia. Sama widzisz i bez mówienia, więc po co o tym pisać? A? Niepicie jest bardzo dobre. Ale po Lwowie niepicie zupełne. Chociaż szkoda mi faji. Dostałem od Lutosławskiego książkę jego dedykowaną komandorowi Izofii. Zna ojca. Ale potem pomieszał mnie z Anglikiem i dziwił się, że wyszłaś za cudzoziemca, Ramol. Co tu jeszcze? Jak się nazywa? Ramol i kwita. Znowu nie zobaczę pragmatystów, bo będą grali w trochę zmienionej obsadzie 11 sierpnia. Ale tamte baby zobaczyć muszę. No to trudno. Pa, Ineczko. Twój mąż, Staś. Ojca całuje bardzo. Matka kłania się i zaprasza. Zupełna abstynencja płciowa. Nawet we śnie. Lwów, 5 sierpnia 1926. Palenie. NN. Mój pech ściga mnie dalej. Na telegram Solskiej jadę, drugą klasą, na prośby matki i groźby. I okazuje się, że te baby już tu zagrały dwie takie sztuczki, zamiast zacząć ode mnie. Że krytyka zerżnęła je, a finansowo są zupełnie zarżnięte i nie grając mojej rzeczy wyjadą. Niby Solska kazała mi przez telefon przyjść na próbę, ale żadnej nadziei nie mam. Możesz sobie wyobrazić, jaki byłem zły, ale podziwiałabyś moje opanowanie, ani drgnąłem. I powiedziawszy parę cierpkich rzeczy i dawszy w mordę komu trzeba, opuściłem lokal. Do obiadu wypiłem parę wódek. Dobrze mi to zrobiło. Zespół podły, o ile słyszałem dobrze wczorajszą próbę zza kulis. Bebechy trzeciej klasy. Wobec czego pewnie za dwa dni pojadę. Narysuję tylko krewnych. Do tego konkurencka. Qui pro quo i Zelwerowicz, który obwozi puchar wroga. Nie jest to wesołe. Ojca całuję serdecznie. Panie też. Ciebie też. Staś. Próba odbywa się przy moim udziale. Czy sztuka pójdzie? Rozstrzygnie się dziś wieczór. Zapewne negatywnie.
1: Do listów Witkacego, które nagrał dla nas Krzysztof Gosztyła, powrócimy jutro o 13.50.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, minuta po godzinie 14.
3: Koncert w porze lunchu.

Ada Tomaszewska nadal realizuje nasz program, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam dziś o tej porze na recital gitarowy Thibauta Garcii na festiwalu Verbier. Było to w lipcu ubiegłego roku, a w programie tego recitalu była centralna postać, to Agustín Barrios Mangore, kompozytor, ale przede wszystkim wielki gitarzysta paragwajski. No ale znalazły się w tym recitalu także utwory Fryderyka Chopina w aranżacji na gitarę, Isaaca Albeniza i Niccolò Paganiniego. Ten okrzyknięty nową twarzą gitary klasycznej gitarzysta Thibaut Garcia, po tym jak w ciągu zaledwie kilku miesięcy wygrał wszystkie najważniejsze międzynarodowe konkursy gitarowe, sprawił, że krytycy zaczęli mówić o nim w samych superlatywach i porównywać go do tych największych gitarzystów przeszłości. Jest zdobywcą pierwszej nagrody prestiżowego konkursu Guitar Foundation of America w 2015, ale także nagrody BBC New Generation Artists za lata 2017-2019. Dostał też jednego z wiktorów muzyki klasycznej jako instrumentalista, rewelacja, objawienie. To było w 2019 roku. No i od tamtego czasu ugruntował już swoją pozycję jednego z najbardziej utalentowanych gitarzystów.

gitarzystów swojego pokolenia. Tak jak powiedziałam, centralną postacią w programie recitalu jest Agustín Barrios Mangore, ale zaczynamy od Isaaca Albéniza i jego Malangueni. Na gitarze gra Thibaut García.

Isaac Albeniz i jego Malaguenia rozpoczęła program recitalu Thibaut Garcia, francusko-hiszpańskiego gitarzysty, który wystąpił z recitalem na ubiegłorocznym festiwalu w Verbier. Teraz słuchać będziemy utworów tej centralnej postaci programu, wielkiego gitarzysty i kompozytora Agustina Barriosa Mangore. W programie, w którym te mistrzowskie gitarowe kreacje z przeszłości spotykają się z kunsztem młodego gitarzysty Thibaut Garcia. I jest to swoisty hołd dla człowieka, który otworzył nowe horyzonty dla gitary klasycznej, łącząc tradycyjną muzykę paragwajską z liryzmem typowym dla muzyki Chopina czy Schumana. Dla wielu gitarzystów klasycznych Agustin Barrios Mangore jest gitarzystą, kompozytorem, który lepiej niż ktokolwiek inny zdołał stworzyć syntezę pianistycznego romantyzmu

Chopina, Schumana z charakterystycznym duchem południowoamerykańskiej muzyki tradycyjnej. Z estetyki tego pierwszego zachował poczucie rubato, dramatyzmu, cantabile, o czym świadczyć może choćby mazurka apasionata, który to mazurek zabrzmi na początku, potem słuchać będziemy preludium c-moll z opusu 28 Fryderyka Chopina w aranżacji na gitarę, a twórcą tej aranżacji jest także Agustín Barrios Mangore, a po preludium c-moll una limosna per el amor de Dios, dar z miłości do Boga Agustina Barriosa Mangore. Na gitarze gra znakomity Thibaut Garcia.

Dar z miłości do Boga, taki tytuł nosił ten ostatni utwór Agustina Barriosa Mangore, a wcześniej słuchaliśmy preludium C-moll Chopina w aranżacji na gitarę tego właśnie paragwajskiego kompozytora i gitarzysty. A sam początek tej części programu to mazurka apasjonata Agustina Barriosa Mangore, który to twórca był centralną postacią w programie recitalu gitarzysty Thibaut Garcia na ubiegłorocznym festiwalu w Verbier. Kolejne kompozycje Agustina Barriosa Mangore przed nami, teraz jeden z walców z opusu 8. Gra Thibaut Garcia.

Był walc czwarty z opusu ósmego Agustina Barriosa Mangore. Thibaut Garcia, gitarzysta francusko-hiszpański na ubiegłorocznym festiwalu Verbier, złożył hołd temu właśnie paragwajskiemu mistrzowi gitary i kompozytorowi Agustinowi Barriosie Mangore. Przed nami kolejna jego kompozycja. Po walcu, wcześniej mazurku, teraz coś bardziej paragwajskiego, łzy tęsknoty, a więc pojawia się to kluczowe słowo saudade. Agustín Barrios Mangore, jego to kompozycja, a gra Thibaut Garcia.

Łzy tęsknoty. Taki tytuł nosiła ta właśnie kompozycja Agustina Barriosa Mangore, któremu hołd na ubiegłorocznym festiwalu w Verbier składał młody gitarzysta Thibaut Garcia. A przed nami kolejny utwór Danza Paraguaya Agustina Barriosa Mangore. Gra Thibaut Garcia.

Thibaut Garcia w kompozycji Agustina Barriosa Mangore Danza Paragwaja. Kilka słów jeszcze o tym paragwajskim kompozytorze, któremu hołd na festiwalu w Verbier składał Thibaut Garcia. Był on bardzo wielostronnie utalentowanym twórcą, bo poza muzyką żywo interesował się literaturą, zresztą studiował także literaturę i dziennikarstwo poza studiami kompozycji i w swojej spuściźnie, w swoim dorobku twórczym, poza utworami oczywiście na gitarę, jako że był mistrzem tego instrumentu, znajdziemy kilkaset pieśni, do których teksty pisał sam. I najpierw powstawały teksty oczywiście. Teraz dwa utwory Agustina Barriosa Mangore. Najpierw Julia Florida, a potem jeszcze jeden walc z opusu 8. Na gitarze gra Thibaut Garcia.

Walc z opusu ósmego, a wcześniej Julia Florida, jeden z najbardziej znanych gitarowych utworów Agustina Barriosa Mangore. To dwie kolejne miniatury z recitalu Thibaut Garcia na festiwalu w Verbier. A jeśli chodzi o tą pierwszą, Julia Florida, Barcarolle czy Nocturne, to jest ona dedykowana, była dedykowana przez paragwajskiego kompozytora jego uczennicy, właściwie Julii Martinez de Rodriguez, która tu występuje jako Julia Florida. A więc to był kolejny akcent europejski, to forma barcaroli czy nocturnu. Teraz zmierzamy już prawie do końca programu recitalu, ale przed nami jeszcze dwie niezwykle wirtuozowskie kompozycje. Jeszcze jedna Agustina Barriosa Mangore, zatytułowana Las Abejas, a po niej słuchać będziemy kaprysu Paganiniego. I można będzie porównać skalę wirtuozerii. A więc teraz Las Abejas, Agustina Barriosa Mangore.

Caprice Amol Paganiniego w aranżacji na gitarę Johna Williamsa. A ostatnim utworem w recitalu Thibaut Garcia była bardziej rozbudowana trzyczęściowa La Cathédrale Agustina Barriosa Mangore.

0: La Catedral, katedra Agustina Barriosa Mangore zakończyła program recitalu Thibaut Garcy w Verbier. Dziękuję, Joanna Grodkowska.
1: Nowa Polska. Nowa Polska.
2: Cały czas słuchają Państwo Dwójki, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z Andrzejem Szachowskim.

0: Kaspar Förster, ojciec i syn. Krzysztof Jakowicz i jego syn Jakub Jakowicz. Albo Ewa Pobłocka, Stanisław Leszczyński i ich córki Ewa Leszczyńska i Maria Leszczyńska. Muzyczne rodziny. Czy mając za ojca lub matkę wybitnego muzyka jest w życiu łatwiej czy trudniej? Kiedyś automatycznie uważano, że łatwiej. Dziś wiemy na ten temat dużo więcej. Bywa różnie. Krótko mówiąc, bohater dzisiejszej audycji cyklu Nowa Polska jest synem wybitnego muzycznego dziennikarza Tomasza Szachowskiego. A droga Andrzeja Szachowskiego do kompozycji była dosyć wyboista. Proszę posłuchać, co usłyszałam od Andrzeja Szachowskiego o jego muzycznych początkach.
1: Urodziłem się 28 grudnia 1989 roku w Warszawie. 28 grudnia, czyli dzień przed zmianą nazwy państwa z PRL na Rzeczpospolita Polska. Więc jeszcze jestem dzieckiem PRL-u. Jakie pamiętam sytuacje muzyczne z domu? Ja się zacząłem uczyć dosyć późno muzyki, zwłaszcza jeżeli chodzi o edukację formalną. Mój kontakt z muzyką w dzieciństwie raczej ograniczał się do tego, co słyszałem z pracy ojca, który jest radiowcem. I z tego czasu najlepiej pamiętam muzykę jazzową, która była wszechobecna w domu, puszczana bardzo głośno. A muzyki poważnej, której też ojciec słuchał, bo też się przygotowywał do audycji, to właściwie nie pamiętam. Mój kontakt z muzyką poważną sięga spotkań z innym członkiem mojej rodziny, Markiem Brachą, który jest pianistą, i chodziłem na jego koncerty. Chodziłem na te koncerty Marka do różnych instytucji kultury, ale ta muzyka poważna była gdzieś z boku. To właściwie było wyjście rodzinne czy spotkanie rodzinne. Ja jej nie postrzegałem jeszcze wtedy w taki emocjonalny i głębszy sposób. A do samej muzyki poważnej doszedłem przez muzykę filmową, ponieważ w pewnym momencie narodziło się we mnie takie pragnienie, żeby zostać reżyserem. I razem z moim bratem ciotecznym kręciliśmy filmy i do tych filmów była potrzebna muzyka. Ale wiadomo, że nikt nam tej muzyki nie komponował, zresztą nawet nikogo o to nie prosiliśmy, tylko musiałem szukać muzyki już gotowej z różnych filmów. Muzyki, którą lubiłem, którą lubiliśmy. Zafascynowany tą muzyką filmową, tym rozmachem, tymi tematami, pamiętam, że zacząłem grać je ze słuchu na pianinie. To był mój początek nieformalnej edukacji muzycznej. Pamiętam, że później nauczyłem się czytać

0: nuty. Później kupowałem sobie te nuty jeszcze, nawet filmowe. A taka pełna miłość do muzyki filmowej wybuchła znowu pod wpływem ojca, który mi kiedyś podarował płytę z muzyką Johna Williamsa do różnych filmów. To była składanka. I to przede mną otworzyło jakiś nowy świat. I wtedy się zacząłem bardzo interesować muzyką, również poważną. To już było gimnazjum, liceum. Zacząłem czytać historię muzyki, dużo słuchać, czytać recenzje, chodzić na koncerty. I oczywiście, ponieważ się tak późno obudziłem z tą muzyką, to wydawało się, że jest za późno, żebym ja rozpoczął jakąś formalną edukację muzyczną. W związku z czym, mimo że już się pojawiło to pragnienie edukacji muzycznej, no to musiałem się z tym wstrzymać. Na studia, pamiętam, że zdawałem na prawo, na stosunki międzynarodowe, na międzywydziałowe studia humanistyczne, coś takiego było, taki dziwny wynalazek, i przy okazji na muzykologię, na której mi najbardziej zależało, ale nie mogłem tego przyznać przed rodzicami, którzy chcieli dla mnie pewnej przyszłości, co jest zrozumiałe. Dostałem się na muzykologię i jeden z tych kierunków jeszcze, chyba na te stosunki międzynarodowe, na pewno nie na prawo. No i wybrałem muzykologię. W międzyczasie zapragnąłem iść do szkoły muzycznej. 21 lat, prawie 22, no i to już było późno. Najpierw chodziłem na takie zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę imienia Elsnera na byłej Miodowej. No i po roku powiedziałem swoim nauczycielom, że chcę się dostać do szkoły, tylko pytanie na co? Bo od 22-latka, który musiałby iść na drugi stopień, już się wymaga pewnych umiejętności. Zwłaszcza na przykład od pianisty. Nie mógłbym się dostać na fortepian, chociaż moja nauczycielka twierdziła, że ona nie wie, czy ja bym się dostał, czy nie. Powiedziała, że musiałbym się bardzo chyba postarać, ale nie skreślałaby mnie. Pozostała część grona pedagogicznego była bardziej sceptyczna i postanowili mnie skierować na jakiś instrument dęty blaszany. A ponieważ nie było klasy tuby, to dostałem się na tubę, która wróciła na Miodową wraz z moim rocznikiem. W międzyczasie jeszcze kończyłem muzykologię, więc to jest ciekawa droga, że najpierw studiowałem muzykologię, a później dostałem się do szkoły, bo na muzykologii miałem kontakt z kolegami i koleżankami, którzy mieli odwrotną drogę. Już właściwie od pierwszych lat tej muzykologii we mnie się tliło to marzenie bycia kompozytorem, chociaż nawet ja sam nie potrafiłem tego przyznać przed sobą, bo wydawało mi się to nierealne, żeby tak późno zacząć edukację i móc zostać kompozytorem. Od kompozytorów wymaga się przecież gruntownego wykształcenia, wielkiej wiedzy, wielkiej wyobraźni, którą trzeba kształtować latami.
1: Jak słychać, bycie synem wybitnego dziennikarza muzycznego w niczym nie pomaga. Droga Andrzeja Szachowskiego do komponowania była długa i kręta, jednak udało się. Andrzej Szachowski studiował kompozycję w klasie Marcina Błażewicza i wraz z kolegami kompozytorami Marcinem Jachimem i Jackiem Sienkiewiczem wydał właśnie debiutancką płytę, na której znalazł się jego kwartet smyczkowy Terra Relicta. A studia kompozytorskie były dla niego realizacją dużo wcześniejszych, skrzętnie ukrywanych przed rodziną marzeń. Cóż, na pewno warto słuchać siebie i mimo przeciwności być konsekwentnym. Takie są z tego wnioski. Raz jeszcze oddajmy głos kompozytorowi.
0: Próby kompozytorskie moje pierwsze się zaczęły jeszcze przed nawet szkołą muzyczną i troszkę przed studiami na muzykologii. To były utwory autonomiczne, ale filmowo brzmiące bardzo, ponieważ tak się fascynowałem muzyką filmową, więc zwykle to były, pamiętam, rozwijane, przetwarzane na różne sposoby tematy, które wymyśliłem, na różne sytuacje emocjonalne. I niektóre z tych rzeczy, jak do nich sięgam pamięcią i mam niektóre zapisane nawet, to są całkiem niezłe. I przyznam się, że parę z tych pomysłów wykorzystałem w późniejszych utworach, przynajmniej melodycznych.
1: Sytuacje emocjonalne i

0: i powiązane z nimi obrazy filmowe mogą być doskonałym wstępem do komponowania muzyki autonomicznej. Choćby dlatego, że bez obrazu, bez teatru i aury sztuk performatywnych, sama muzyka musi być na tyle wyrazista, by dotrzeć za pomocą samych dźwięków do naszych głów, ciał i poruszyć je. Nie jest to łatwe, bo w muzyce jeden zmysł, słuch, musi załatwić wszystko. Na szczęście my, radiowcy i radiosłuchacze, wiemy, że jest to możliwe.
1: Dostałem się na kompozycję do jednego z najlepszych profesorów kompozycji w kraju, być może w Europie nawet, świetnego kompozytora też, mistrza formy, mistrza instrumentacji. I nie mogłem w to uwierzyć przez pierwsze 2 lata. Czułem, że ja tam nie pasuję. Znaczy, jednocześnie czułem, że to jest to, o co mi chodziło, że jestem we właściwym miejscu, ale z drugiej strony dalej nie mogłem w to uwierzyć, że mnie ktoś tu przyjął. Było takie ambiwalentne.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że miałem wciąż jakieś kompleksy związane ze swoją muzykalnością, z tego powodu, że tak późno zacząłem się uczyć muzyki.
0: Zatrzymajmy się w takim razie przy Błażewiczu, bo wydaliście teraz wspólną płytę. To był wasz mistrz, nie ma go już z nami. Czego cię nauczył? Nie tylko warsztatowo, ale w ogóle. Czego cię Marcin Błażewicz nauczył?
1: Znaczy, ja głównie zwracam uwagę na te warsztatowe rzeczy. Marcin Błażewicz przede wszystkim nauczył mnie dobrego rzemiosła instrumentacyjnego, na co zawsze bardzo zwracał uwagę i czego, jak już mówiłem, był mistrzem. Nauczył mnie tego na spółkę z Miłoszem Bębinowem, który uczył mnie oddzielnie instrumentacji. Marcin mnie uczył instrumentacji na kompozycji. Marcin zawsze zwracał też uwagę na formę utworu i na konsekwentne prowadzenie narracji. To we mnie bardzo głęboko zaszczepił. Zawsze używał takiego argumentu: posłuchaj sobie muzyki filmowej. Ci kompozytorzy mają świetne pomysły. To jest często wspaniale zinstrumentowane, świetnie brzmi, ale muzyka filmowa jest poszatkowana. To jest muzyka, która się składa z segmentów, w zależności od potrzeb filmu, od potrzeb sceny. Tam jest rwana narracja, a w muzyce autonomicznej trzeba stworzyć opowieść. Ja to sobie bardzo wziąłem do serca i no tak nieskromnie przyznam, że szybko to załapałem. Marcin powiedział, że to się raczej nie zdarza, żeby ktoś tak szybko potrafił tworzyć spójną formę i przetwarzać materiał w konsekwentny sposób. Wymieniał, pamiętam, swojego chyba najwybitniejszego ucznia, Ignacego Zalewskiego, że szybko tak potrafił. Ignacego Zalewskiego zresztą po śmierci Marcina, później przez 1,5 roku mojego nauczyciela też, co również mi dużo dało. Ja do dzisiaj, jak piszę muzykę, to mam z tyłu głowy słowa Marcina, które dotyczą no już konkretnych aspektów kompozycji. Słyszę jego głos, mówi: a gdybyś spróbował tak, albo czy to już się nie wyładowało energetycznie, albo jeszcze czegoś tu brakuje, jeszcze czegoś tu trzeba. Spróbuj to ubarwić instrumentacyjnie na przykład. Tyle instrumentów nie gra. Spróbuj coś z nimi zrobić. I wtedy do głowy przychodzą następne pomysły, które potrafią wykiełkować do jeszcze następnych i jeszcze następnych.
0: Instrumentacja, forma, narracja, klasyczne zasady muzyki. Marcin Błażewicz, zmarły przedwcześnie, 5 kwietnia 2021 roku, w polskim kompozytorskim krwioobiegu zostawił wyraźny ślad. Jego wychowankowie zostali naznaczeni poszanowaniem klasycznych zasad muzyki nowej. Warsztatowy kunszt stawiając na piedestale. A jak połączenie kreatywności, zakorzenienia w filmowej wyobraźni, zmysłu narracyjnego i warsztatu przełożyło się na muzykę Andrzeja Szachowskiego, okaże się już za chwilę.
1: Marcin miał też ogromny wkład w ukształtowanie się, no nie chcę mówić aż stylu kompozytorskiego u mnie, bo uważam, że na styl trzeba sobie zapracować, jakiejś indywidualności, jakiegoś indywidualnego języka. Ja pamiętam, że miałem znowu kolejny kompleks właśnie tej muzyki filmowej, bo ja przyszedłem z nastawieniem, że będę pisał muzykę filmową, to mnie zawsze fascynowało, ale jak zacząłem pisać muzykę koncertową,

0: to okazało się, że bardziej mnie to ciekawi, czuję się w tym bardziej swobodny, wolny i to też chciałbym robić. I miałem taki problem, że miałem wrażenie, że moja muzyka brzmi filmowo, daję to w cudzysłów, bo co to znaczy, że muzyka brzmi filmowo? Nie była filmowa w formie, ani w narracji, była filmowa w sensie łatwości podawania materiału i Marcin mi powiedział, żebym nie uciekał od tej muzyki filmowej, że to jest mój atut, żeby to przekuć w atut przy pisaniu muzyki autonomicznej. Łatwo przyswajalne melodie, wyraźna rytmika, jeżeli się to odpowiednio rozbuduje, zbuduje z tego piękną formę, może tylko pomóc i żebym się tego nie wstydził. I pamiętam, że to mi bardzo dużo dało. Wtedy się otworzyłem i poczułem, że mogę stać w rozkroku między tą muzyką filmową i muzyką współczesną, poważną. Te światy mogą się przenikać, mogę łączyć te elementy, że mogę pisać wyraziste melodie, a jednocześnie podchodzić do tego, do ich przetwarzania ambitniej niż kompozytorzy muzyki filmowej. Pierwszym utworem, w którym uważam, że mi się udało dokonać tej fuzji, z którego jestem dumny do dzisiaj, jest mój kwartet smyczkowy pod tytułem Terra Relicta. Powstał z inspiracji taką wizją, którą miałem, wizją dźwiękową postapokaliptycznego pustkowia. To się zrodziła we mnie po prostu taka emocja. Poczułem, że mam ochotę na tego typu estetykę. Do tego później doszły jeszcze obrazy Zdzisława Beksińskiego, chociaż ja nigdy nie wskazuję, które. I też ten utwór nie jest ilustracją tych obrazów tak naprawdę, tylko emocji, które mi towarzyszyły podczas oglądania tych obrazów. I tytuł Terra Relicta, który można tłumaczyć po łacinie jako ziemia zastana albo opuszczona, pusta. To było nawiązanie do tego postapokaliptycznego pustkowia właśnie. Ten kwartet napisałem na drugim roku studiów licencjackich. Chyba pisałem go cały semestr, z tego co pamiętam. Około pół roku. I początkowo ten kwartet miał być jeszcze z gitarą elektryczną. Troszkę zdradza początek. Bardzo dynamiczny, z pustymi kwintami na wiolonczeli. Taką miałem wizję, ale tę gitarę elektryczną mi wyrzucił Marcin z tego utworu, bo powiedział, że ponieważ piszę po raz pierwszy kwartet smyczkowy, to lepiej poznam możliwości brzmieniowe instrumentów, techniki, jeżeli napiszę na sam kwartet smyczkowy, bo ta gitara elektryczna będzie mnie ratowała w wielu przypadkach. Kwartet będę sprowadzał na przykład do akompaniamentu, a gitara będzie grała melodię. Cieszę się, że to zrobił. Zapewne faktycznie tak by było. I dzięki temu bardzo dobrze poznałem materię kwartetu smyczkowego, mimo że grałem na instrumencie dętym blaszanym. No i jestem bardzo zadowolony po dziś dzień z tego utworu. Myślę, że na uwagę zasługuje forma, która jest nietypowa, chciałem powiedzieć, ale trudno powiedzieć, żeby w drugiej połowie XX i w XXI wieku jakakolwiek forma była typowa, jak układ części, to mam na myśli, ponieważ kończy się ogniwem powolnym. Nie od początku miałem taki plan. Dopiero w trakcie komponowania, kiedy już wiedziałem, jaki mam materiał i jak będę go w stanie przetworzyć, co z nim zrobić, to wtedy uznałem, że taki układ części będzie najlepszy. On dobrze oddaje emocje, które chciałem tam zawrzeć, ponieważ kwartet kończy się dosyć optymistycznie. Taki był mój plan. I w moim założeniu to miało w sobie zawierać taką emocję, jaka nam towarzyszy po przeżyciu czegoś strasznego i w tym momencie patrzymy z nadzieją w przyszłość, ale jednocześnie z pewnym niepokojem. W moim odczuciu ostatni akord, który tam zbudowałem, jest definicją tego uczucia, że on jest jednocześnie przyjemny, optymistyczny, a jednocześnie jest w nim coś niepokojącego. Przyszłość jest niepewna.
1: A co to jest za akord?
0: Tak jakby zagrać jednocześnie akord durowy i molowy.
2: Przed nami ten właśnie studencki utwór Andrzeja Szachowskiego. Kwartet smyczkowy Terra Relicta grać będą na skrzypcach Izabela Bławat-Leofredi i Ewelina Misztal, na altówce Alicja Guściora i na wiolonczeli Antonina Przybyszewska.

akord balansujący między C-dur a C-moll, wsparty dodatkowo septymą. Tak kończy się Terra Relicta, Ziemia Zastana. Taki jest tytuł tego kwartetu smyczkowego.

0: filmowego, którym Andrzej Szachowski zadebiutował w cyklu Nowa Polska. Utwór otwiera nową płytę, na której znalazły się trzy utwory młodych warszawskich kompozytorów. A grały Izabela Bławat-Leofredi, Ewelina Misztal, Alicja Guściora i Antonina Przybyszewska. Od obrazu i filmu do dźwięków, od muzyki użytkowej do autonomicznej, z wyraźnym wpływem kompozytora, pedagoga Marcina Błażewicza, który nieustająco prowokował swojego studenta do zadawania pytań, podważania podjętych decyzji, wszystko po to, by dostrzec w kompozytorskim procesie to, co nieoczywiste. Kwartet Terra Relicta to utwór sprzed 7 lat. Na koniec spotkania z Andrzejem Szachowskim przygotowałam jeszcze jeden jego utwór, ale to dopiero na koniec. Teraz lubię zadawać młodym kompozytorom poważne i trudne pytania i takie usłyszał też Andrzej Szachowski. Proszę posłuchać, co odpowiedział.
1: Dążę do tego, co fascynuje mnie w muzyce innych kompozytorów, których podziwiam. Poza solidnym warsztatem, ciekawymi pomysłami, hołduję melodyce, co pewnie słychać w mojej muzyce. Uważam, że melodia jest esencją muzyki. Bardzo sobie cenię kompozytorów, także filmowych, którzy mają talent melodyczny. Według mnie to jest wielka wartość. Melodia jest takim elementem, takim składnikiem dzieła muzycznego, przy pomocy którego jest najłatwiej się komunikować z odbiorcą, z ludźmi. No a muzyka, pamiętajmy, jest formą komunikacji, w ogóle sztuka jest formą komunikacji i dobrze, żebyśmy się rozumieli. I w związku z tym ja też dążę do tego, żeby moja muzyka była przystępna. Chciałbym, żeby sprawiała przyjemność, żeby dało się jej słuchać, że tak to ujmę. I w związku z tym ja nie uciekam do radykalnych eksperymentów, bo ja uważam, że żeby eksperymentować w muzyce, no to trzeba też mieć do tego jakiś talent, trzeba mieć zmysł. Ja uważam, że nie mam zmysłu do takich radykalnych eksperymentów. Wielu jest kompozytorów, w których twórczości eksperyment zastępuje warsztat, mam wrażenie. Kamuflują w ten sposób jakiś swój brak wykształcenia. Ja to tak często odbieram. Eksperyment dla mnie ma sens w muzyce, jeżeli to dalej pozostaje dobrze przemyślanym, solidnym dziełem muzycznym. Tak jak się kolokwialnie mówi, że jest w tym muzyka, że się tego słucha. A jeżeli to jest katalog jakichś efektów, zbiór dźwięków, które stają się po prostu jakimś budzącym abominację zjawiskiem dźwiękowym w tym momencie, to dla mnie to nie ma sensu. Eksperyment dla samego eksperymentu nie ma sensu w muzyce, no chyba, że na własne potrzeby, żeby samemu przełamać jakieś bariery i potem wyciągnąć z tego wnioski, ale nie publikować takiego dzieła. Ja bym się nie odważył, ja bym się wstydził.
0: Bardzo to zdecydowana postawa, co jednak ciekawe, artysta wyznał również, że najlepiej czuje się w muzyce orkiestrowej, a melodia, tak, owszem, jest ważna, tyle że nie z tekstem. I taki jest utwór Andrzeja zatytułowany Pandora. Kompozycja z roku ubiegłego na głos to partia wykonywana na żywo przez Agnieszkę Zinczuk. Są też głosy jako źródło dźwięków w warstwie elektronicznej. Głosy Karoliny Jarzyńskiej i samego Andrzeja Szachowskiego.
1: Tytuł Pandora, tak jak większość tytułów moich utworów, powstał już po napisaniu tego utworu. Pomysł na ten utwór się zrodził z inspiracji czysto muzycznych innych twórców. Po pierwsze, Agaty Zubel miała taki projekt Northern Voices, chyba coś takiego. I pamiętam, że trafiłem przypadkiem na taki film na YouTubie, gdzie Agata Zubel śpiewa takim pięknym, no swoim głosem po prostu, białym, nasyconym. To była pierwsza inspiracja. Pomyślałem sobie, że chcę mieć taki fragment w swoim utworze. Druga to była muzyka filmowa, muzyka Hansa Zimmera. Do jednej części z X-Menów, nie pamiętam dokładnie, która to była część, ale pamiętam, że spodobało mi się w tej muzyce, że tam są takie rytmiczne oddechy i wokalizy z pulsem. I trzecia to była twórczość Diamandy Galas, artystki, która nie wiem, czy jeszcze tworzy. też natrafiłem

0: jej filmy przypadkiem na YouTubie i to jest muzyka bardzo ekspresyjna, mroczna i pełna gniewu, obfitująca w krzyki, w jakieś oscylacje, różne dziwne dźwięki wydawane głosem, zmieszane z elektroniką. No i starałem się to zrealizować w tym utworze, te emocje, które we mnie wzbudziła muzyka twórców, których wymieniłem. Na końcu powstał właśnie tytuł Pandora, który pasował do treści tego utworu.
1: A jak powstała taśma?
0: Taśma powstała w dużej mierze też z głosu ludzkiego, mojego i koleżanki, która miała wykonać, Karoliny Jarzyńskiej, która miała wykonać ten utwór, ale ostatecznie nie mogła go wykonać na koncercie. Więc taśma powstała z jej głosu, z mojego, z różnych właśnie oddechów, dziwnych krzyków. Ja ją też prosiłem, żeby wydawała z siebie takie dźwięki orgazmiczne, które mi później posłużyły, to może być zaskakujące, ale do zrobienia basu w tym utworze. Takiego basu z lekkim przesterem soczystego. Nagrywałem też dźwięki z filmów pornograficznych do tego utworu, które mi posłużyły jako zarówno efekty wokalne, jak i perkusyjne. Niewiele brakowało, żeby wykonanie tego utworu w ogóle nie doszło do skutku. Chciałem napisać nowy utwór, ponieważ w międzyczasie, jak już miałem prawie skończony ten utwór, to wyszedł taki film znany teraz, Duna. I w tym filmie kompozytor Hans Zimmer, na którym też się wzorowałem, ale nie na muzyce z Duny, poszedł w podobnym kierunku muzycznie w paru momentach. I ja byłem zawiedziony tym. Rozmawiałem wtedy z Wojtkiem Błażejczykiem, też moim nauczycielem, znakomitym kompozytorem, i powiedziałem mu, że ja chyba nie chcę tego wykonywać, bo wszyscy mnie oskarżą o jakiś plagiat, że to będzie żenujące. A on powiedział: nie, Andrzeju, może to są podobne środki, ale ty tutaj idziesz inaczej, inaczej to przetwarzasz, masz inne pomysły rzeczywistości i jeszcze zrobiłeś na końcu techno. I tak Wojtek Błażejczyk uratował ten utwór.
1: No super, dobrze, no. Dobrze, że go uratował, bo jest świetny. Ale wiesz, ja miałam też jeszcze skojarzenie, ciekawa jestem, jak to przyjmiesz, że ten utwór w jakiś sposób nawiązuje do tradycji takich rytuałów, takiego działania rytualnego. Co myślisz o tym?
0: Myślę, że się z tobą zgadzam. Muzycznie oczywiście, tak. Może się kojarzyć z różnego rodzaju mrocznymi, czy może niekoniecznie mrocznymi, ale tak już popkultura przetworzyła tę muzykę ludową, że ona nam się kojarzy z mrocznymi, krwawymi rytuałami jakiejś śmierci czy składania ofiar złym bogom.
1: No, rytuały mogą być różne, nie muszą być składaniem od razu ofiar, ale...
0: Ale tego prostu... typu muzyka na pewno się z tym kojarzy. Że tak, no, na pewno masz też o tyle rację, że ten hipnotyczny puls, rytmika, która tam jest w tym utworze i oniryczne wokalizy, takie mantryczne też, no na pewno się z tym kojarzą. Muzyka ludowa powinna być naszym tworzywem.
1: Pandora, fragment utworu Andrzeja Szachowskiego, zabrzmi na koniec naszego spotkania. Ewa Szczecińska, ja mówię już do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: W nocy miał miejsce kolejny lotniczy atak Rosji, którego jednym z celów były ponownie budynki cywilne w Dnieprze. Ukraina odpowiedziała nalotami dronowymi na obiekty przemysłowe i wojskowe również w rejonie Moskwy. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Jakuba Przoniaka i interpretacji Katarzyny Dąbrowskiej.
2: Kateryna Michalicyna. Bez tytułu. Jestem celem. Jestem celem. Porcelanowym, białym, z obmytym najdrobniejszym fragmencikiem ciała. Odstrzelonym z rana, z niepośrednim szykiem. Ulubione buty, sukienka w kwiaty, obłędne kolczyki, cienki płaszczyk się na coraz ostrzejszych ramionach marszczy. Jestem celem. Jestem celem. Pasują mi ładne rzeczy. W lewej kieszeni paszport, w prawej zdjęcia dzieci. Perfumy ledwo na dnie, więc mięte, w osiwiałe włosy i wysuszoną skórę wetrę. Jestem celem. Cel nie płacze. Cel się nie rozczula. Ani gdy piwnica, ani gdy bomba, gdy kula. Jestem celem. Gdy niebo blednie i płonie, jestem celem. W kolejce po śmierć lub po chleb stoję.

0: Program Drugi Polskiego Radia jest 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Borys Szyc.
0: A teraz już ten napiernik i wiadomości kulturalne. Ważne polskie miejsce powróciło na mapę Paryża. Dziś we francuskiej stolicy otwarto odnowioną zabytkową siedzibę Instytutu Polskiego po latach niepewności i 3-letnim gruntownym remoncie. Budynek oficjalnie udostępnili szefowie dyplomacji Polski i Francji.
2: Nareszcie, powiedział francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot podczas inauguracji. Zamknięta od wielu lat siedziba Instytutu ma teraz stać się kluczowym elementem przyszłorocznego polsko-francuskiego sezonu kulturalnego. Ten wspólny sezon, który zostanie zainaugurowany w marcu 2027 roku w Paryżu, pozwoli wzmocnić dialog między francuskim i polskim społeczeństwem, podkreślił Jean-Noël Barrot.
3: Będzie to pierwszy w historii sezon realizowany równolegle w obu krajach. Na tak szeroką skalę.
2: Zaznaczył wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Odnowiona siedziba Instytutu znajduje się w 8 dzielnicy Paryża. Prestiżowa lokalizacja i nowe zagospodarowanie przestrzeni mają stworzyć nowe możliwości dla promocji polskiej kultury we Francji.
4: Przede wszystkim mamy wspaniałą salę kinową. To jednak luksus w centrum Paryża. Mamy wielkie foyer, w którym możemy organizować koktajle, ale również warsztaty, spotkania z artystami. Mamy salę koncertową, taka przestrzeń wielofunkcyjna.
2: Powiedziała dyrektorka Instytutu Małgorzata Gromczewska. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: I powracamy do kraju. Debiutanci i uznani artyści szykują się do występów na 27. Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Impreza rozpocznie się w czwartek i potrwa do niedzieli. Głównym punktem programu jest konkurs, w którym zmierzy się 11 wykonawców, zapowiada Piotr Kędziorek, dyrektor naszego programu i szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
5: Bardzo różne stylistyki, bardzo też różne składy, bo nawet soliści, ale też i duże zespoły. Jak zawsze sporo ciekawych eksperymentów. Nowa tradycja, jeśli chodzi o konkurs, robi się coraz odważniejsza. Zresztą chyba jak cały festiwal, bo ta rozpiętość stylistyczna w tym roku jest chyba jeszcze większa niż zwykle.
0: Festiwal Nowa Tradycja zainaugurują koncerty w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Wystąpią grupa Hreiber oraz Justyna Jary i Elegancka Kapela. W kolejnych dniach w studiu imienia Witolda Lutosławskiego przesłuchania konkursowe i występy gości z zagranicy. Festiwalowi będzie także towarzyszyć konferencja.
6: To jest konferencja, którą organizujemy we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza. Zapraszamy na nią przedstawicieli branży, tak, czyli dziennikarzy, nasze koleżanki i kolegów, ale też producentów muzycznych czy organizatorów festiwali i różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z muzyką folkową czy muzyką świata. No i po prostu będziemy się tam dzielić swoimi doświadczeniami.
0: Transmisje koncertów z tegorocznego festiwalu na antenach Polskiego Radia, m.in. w Dwójce, a także na portalu polskieradio.pl oraz na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej i w mediach społecznościowych. O Wielkopolanach, którzy walczyli w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, opowiada najnowsza wystawa w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Zgromadzono na niej obiekty udostępnione przez miłośników historii z całej Europy. Są też informacje o żołnierzach, którzy walczyli, ginęli na różnych frontach II wojny światowej, mówi jedna z organizatorek, Dorota Kruszona.
7: Jedna część to są opisane historie kilkunastu Wielkopolan. Druga część pokazuje żołnierzy walczących w siłach zbrojnych na Zachodzie. Tam mamy pokazane postaci od żołnierzy samodzielnej brygady strzelców podhalańskich, która brała udział w walce o Narwik. Mamy marynarzy, którzy brali udział w tej bitwie. Mamy również postacie, które były w tych wojskach, które wędrowały przez Afrykę do Europy. Mamy również przedstawicieli, którzy brali udział w bitwie o Monte Cassino.
0: Wystawa jest dostępna w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. W cyklu Teatr przy stole w Sopotece dziś kolekcja autorstwa hiszpańskiego dramatopisarza Juana Mayorgi. To opowieść o parze dojrzałych, bezdzietnych

0: kolekcjonerów, którzy całe swoje życie poświęcili zbieraniu przedmiotów, a teraz szukają spadkobiercy, egzaminując kolejnych kandydatów. Przed nami znowu polska prapremiera, podkreśla koordynatorka Teatru przy Stole, profesor Małgorzata Jarmułowicz.
1: Taki jest również zamysł tego projektu, żeby odsłaniać to, co stanowi nowe obszary w dramaturgii i rodzimej, i światowej, która nie trafia powszechnie na sceny teatralne, która czasem jest obciążona jakimś ryzykiem niekoniecznie przewidywalnego efektu po stronie widza. Zapoznawać z tekstami, których nigdzie indziej w Polsce byśmy póki co nie mieli okazji usłyszeć czy przeczytać również. Myślę, że nasza publiczność to bardzo ceni, taką właśnie elitarną, wyjątkową, pionierską, że tak powiem, aurę tych czytań.
0: Czytanie sztuki kolekcja w ramach cyklu Teatr przy Stole rozpocznie się w Sopotece o godzinie 18:30. Wstęp jest wolny. To były wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zaporskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
2: Moja pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
1: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu-Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Przyjazd wstrzymany. Polityczna kłótnia o obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Sprzątanie po Orbanie. Premier Węgier odkrywa kolejne nieprawidłowości poprzednika. Pobity nastolatek na Mazurach. Nowe szczegóły tragedii.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
8: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama.
9: 8 minut po godzinie 16:00.

0: Podobno jest maj i to nawet druga połowa. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w poniedziałek, 18 dzień maja, 138 dzień roku. Chłodny, przyznają Państwo. Słońce w znaku byka zajdzie dziś 28 minut po godzinie 20, a imieniny obchodzą Aleksandra, Sandra, bez Alek, Eryk, Felix, przepraszam, i Jan. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. A witają Państwa Magdalena Wojtulanis, Magdalena Łoś, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Kłaniamy się nisko, zapraszamy do godziny 18. A porozmawiamy dziś między innymi o najbliższej premierze w Teatrze Telewizji Polskiej.
1: Ona jest już gotowym człowiekiem, ulepionym, ale cały czas wykonuje tytaniczną pracę, żeby na swój wzór i podobieństwo ulepić wszystkich swoich bliskich.
0: O moralności pani Dulskiej powiemy w

0: Więcej za minut kilka. Później przyjrzymy się warszawskim spotkaniom muzycznym. To jest wydarzenie, które koncentruje się na współczesnej twórczości kompozytorów związanych z Warszawą. W tym roku festiwal odbywa się po raz 40. Usłyszymy muzykę najnowszą, muzykę nieco dawniejszą, ale też muzykę dawną. Z okazji jubileuszu tegorocznym warszawskim spotkaniom towarzyszy też sympozjum naukowe poświęcone bogatej historii festiwalu. O samym wydarzeniu więcej opowie jego dyrektor Jarosław Siwiński. To spotkanie dziś o godzinie 16:30. Ponadto o swoich planach artystycznych, planach filmowych opowiedzą Anka i Wojciech Sasnalowie.
1: Znowu odwołujemy się do literatury. To jest książka Dominiki Słowik pod tytułem Samosiejki. To jest zbiór opowiadań. Myśmy wykorzystali 4 z nich.
0: Szczegóły przed godziną 17. Po godzinie 17 zapraszamy Państwa na spotkanie z Andrzejem Poczobutem, który po zwolnieniu z kolonii karnej chce powrócić na Białoruś. Między innymi do tej kwestii wrócimy w rozmowie po godzinie 17. A na zakończenie jeszcze jeden wątek teatralny. Dominik Gac i Tomasz Mościcki podzielą się wrażeniami po premierze Hamleta w Teatrze Powszechnym w Warszawie. To wszystko i więcej do godziny 18:00.

Gawoty Jana Sebastiana Bacha z uwertury D-dur, orkiestra Zeffiro i Alfredo Bernardini. 15 minut po godzinie 16 w programie drugim Polskiego Radia proponujemy Państwu teraz wątek teatralny. Będzie roztańczona i rozśpiewana pani Dulska. W takiej właśnie dynamicznej formule cechom bohaterów pani Dulskiej i nie tylko przyglądają się twórcy dzisiejszej premiery teatru telewizji. Podczas przedpremierowego pokazu rozmawiała z nimi Dorota Kołodziejczyk.

0: Agnieszka Glińska.
1: 120 lat od powstania tekstu powraca pani do niego, by powiedzieć, że jesteś jedną z nas.
0: To tak, dokładnie to mieliśmy na myśli, czytając dzisiaj ten tekst. Smutna konstatacja, prawdziwa.
1: Sam spektakl telewizji, nie ukrywają tego państwo, realizowany był w studiu, ale jest na początku i na końcu tego spektaklu widok na kamienicę. Gdzie ona się teraz znajduje?
0: Mentalnie, no jakoś chcieliśmy zrobić taki pomost między czasami, kiedy było napisane, a współczesnością. Zaczyna się od współczesnej ulicy, od samochodów, które tam przejeżdżają. Dolatujemy do okna i wjeżdżamy do kamienicy sprzed jakiegoś czasu. To trudno też tak dokładnie, precyzyjnie to ostemplować datą. Natomiast wydaje mi się, że gdzie my to lokujemy? W nas. No po prostu w nas. Mentalności, no w jakichś takich strukturach trwałych osobowości.
2: Kinga Price, gram panią Dulską. Ona, jak ją poznajemy w dramacie Moralność pani Dulskiej, jest już gotowym człowiekiem, ulepionym, ale cały czas wykonuje tytaniczną pracę, żeby na swój wzór i podobieństwo ulepić wszystkich swoich bliskich. Czyli ta dulskość, dulszczyzna się nie kończy wtedy, kiedy Zapolska napisała sztukę Moralność pani Dulskiej, tylko ona na różnych poziomach jest z nami cały czas, bo owszem, Aniela Dulska robiła rzeczy na pokaz, żyła w zakłamaniu. Do tego zakłamania zmuszała też wszystkich dookoła, ale czy my tak nie robimy? I to czasami w dobrej wierze? Czy choćby przykład mediów społecznościowych. W tej chwili my mamy dokładnie taką samą łatwość mówienia rzeczy powierzchownych, bolesnych, złych o kimś, klikając w jeden przycisk i posyłając to w świat. No to w tym znaczeniu Dulska była dużo odważniejsza i bardziej szczera w swoich intencjach, niż czasem my jesteśmy w tej chwili.
3: Jeden zarabia, kiedy

0: Mariusz Obijalski, jestem kompozytorem muzyki do spektaklu teatru telewizji. Teksty tych piosenek są nową tkanką, jakby nie ruszamy oryginalnego tekstu, więc pomysł był też taki, żeby pokazać ten tekst w takim troszkę bardziej nowoczesnym anturażu, używając właśnie do tego nowoczesnych aranżacji muzyki XXI wieku. Dlatego one są często elektroniczne, czerpiące z takich artystów jak Billie Eilish, czy Paro of Sellar, czy Kate Ranada, albo James Blake.
1: Piosenki, które pojawiają się w tym spektaklu, są wyrazem tego, co tak naprawdę myślą bohaterowie.
2: Zgadza się, ale Hanka nie ma swojej piosenki. Jedynymi postaciami, które tej piosenki nie posiadają, jest Dulski, który być może po prostu nie ma nic do powiedzenia, i Hanka, która nic nie ukrywa. Maja Wolska, i mam przyjemność być tutaj Hanką. Na początku każdy może myśleć, że ona nie ma nic do powiedzenia do czasu. Do czasu, kiedy jej granice są przekraczane już tak mocno, że mówić musi, i na szczęście mówi.
1: Słuchacze tego nie widzą, jest pani dość wysoką osobą. To Hanka góruje nad

0: wszystkimi.
1: Myślę, że to dużo dało, szczególnie w sytuacjach konfrontacji, kiedy ta różnica wysokości dawała dużo siły.
0: Postać Hanki czytamy teraz po 120 latach już inaczej. Mamy książki Chłopki służące do wszystkiego oraz inne książki opowiadające o losach takich właśnie Hanek.
1: Na szczęście po tych ponad 100 latach nadszedł czas, że to już nie do nas tak. Do nas tak nie. I to było jakieś wspaniałe doświadczenie, żeby znajdować w Hance sprawczość i możliwość decydowania o sobie.
2: Hanka, czyżeś tak zmizerniała?
3: Zęby mnie bolą.
2: Szczęśliwa jestem, że jestem już w domu. Dla kobiety nie ma jak dom.
4: Maciek Adelman, jestem operatorem.
0: Kamera jest nieustannie w ruchu. Tańczy.
4: Tak, tańczy i zależał na tym, żeby było poczucie braku cięć. Oczywiście te cięcia tam są, ale jest to stosunkowo skomplikowana choreografia, która jest rzeczywiście takim tańcem kamery i aktorów, którzy po prostu też poruszają się po całej scenografii i rzeczywiście założenie od początku było, że kamera jest w nieustannym ruchu i nigdy się nie zatrzymuje.
5: Franek Przybylski. Teatr Telewizji daje taką super przestrzeń na właśnie połączenie tych gatunków i teatru, i filmu, i że tutaj mogliśmy się zabawić. Zrobiliśmy rzeczy, które nie przeszłyby bezpośrednio w filmie, a zrobiliśmy te rzeczy, które no, z wiadomych względów, bo w teatrze nie ma kamery, nie przeszłyby w teatrze, bo chcieliśmy, żeby to był rodzaj takiej pigułki, żeby to tak naprawdę skończyło się, zanim się zaczęło, a te rzeczy się tam tak wydarzają efektem domina i lawinowo, że wydało nam się, że ta forma właśnie jednoujęciowa no, najbardziej pomoże właśnie w uzyskaniu takiego efektu, że widz zanim jeszcze zdąży się złapać, to już będzie porwany jakoś na tę historię i tak będzie aż do samego końca, aż do wylotu przez to okno tak naprawdę.
6: Dodajmy, że pana Dulskiego gra Olaf Lubaszenko. Do salonu pani Anieli Dulskiej będą państwo mogli zajrzeć dziś wieczorem podczas premiery spektaklu w reżyserii Agnieszki Glińskiej i Franciszka Przybylskiego. A jeśli dziś wieczorem się państwu nie uda, to rejestracja będzie dostępna nieodpłatnie na VOD Teatru Telewizji.

0: To preludium Marcela Dupré w wykonaniu Karola Mossakowskiego. To nagranie z nowego albumu, pierwszego zagranicznego organisty tytularnego w paryskim kościele Saint-Sulpice, nagrany na słynnych organach tego właśnie kościoła, na instrumencie, który w drugiej połowie XIX wieku zbudował Aristide Cavaillé-Coll. Do płyty z całą pewnością będziemy wracać. Teraz jednak 25 minut po godzinie 16 wracamy do książki dziennikarki krakowskiej Magdy Huzarskiej-Szumiec Dlaczego mój ojciec nie mógł zasnąć? Pod tytuł co nieco wyjaśnia o dziedziczeniu milczenia i traumy. W nowej książce Magda Huzarska-Szumiec wraca do wydarzeń sprzed wielu już lat, kiedy zupełnie wbrew zawodowym zainteresowaniom została przez przełożonych wysłana do aresztu śledczego na Montelupich, żeby przeprowadzić tam wywiad z jednym z osadzonych.
1: Poszłam do aresztu, spotkałam się z tym mordercą i tam podszedł do mnie opiekun aresztowanych, wychowawca, który zapytał się, czy chciałabym chwileczkę porozmawiać z panem, który tu przychodzi czytać więźniom wiersze. Nie powiem, że byłam specjalnie chętna, to mnie też wtedy nie interesowało, ale zgodziłam się, przyszedł ten człowiek, usiedliśmy w takiej zimnej, nieprzyjaznej celi i on zaczął mi czytać te swoje wiersze, ja cierpliwie chwilę wysłuchałam, ale w pewnym momencie zaczął opowiadać mi historię swojego życia.
2: A konkretnie historię swojego ocalenia.
1: Tak, bo był to człowiek, który ocalał z getta w Przemyślu. Proszę sobie wyobrazić, że siedzimy w tej ponurej celi, a on mi opowiada, jak uciekał z getta, jak wiedział dokładnie, gdzie ma iść, ponieważ mama zostawiła mu instrukcję, że będzie czekała na niego na Winnej Górze. Winna Góra to jest takie miejsce w Przemyślu, w tej chwili dość luksusowa dzielnica, ale takie rzeczywiście położone na wzgórzu, na obrzeżach Przemyśla. I on usiłował tam dotrzeć, nie bardzo wiedząc, gdzie ma iść, był małym chłopcem, był głodny. Przede wszystkim był po prostu bardzo głodny i poczuł nagle zapach pieczywa. Przybiegł do kamienicy, gdzie była piekarnia, ale piekarze no, zobaczyli, że to żydowski chłopiec, więc go wyrzucili. I on, bojąc się, wbiegł na pierwsze piętro tej kamienicy i tam otworzyła mu drzwi kobieta, która była z małym dzieckiem, nakarmiła go, pozwoliła mu się przespać, umyła i zaprowadziła do mamy, dowiedziała się, gdzie jest ta mama na Winnej Górze. I ja tak go słucham i co się okazuje? On mi opisuje ze szczegółami mieszkanie mojej babci. Opisuje moją babcię z moją mamą, która miała wtedy rzeczywiście 2 lata. A to była jedyna kamienica w tej części Przemyśla, gdzie była piekarnia. A moja babcia mieszkała nad tą piekarnią. I ja byłam w takim szoku, że nie byłam w stanie zadać mu więcej pytań. No, nie zachowałam się jak rasowa dziennikarka, bo powinnam złapać go za rękę i nie puścić. Ja wybiegłam stamtąd do samochodu i może to było dlatego, że to był dokładnie ten czas, 3 miesiące po śmierci mojej mamy i mojej babci, bo one zmarły mniej więcej w podobnym czasie. I nie bardzo byłam w stanie psychicznie sobie z tym poradzić.
0: Ale po wielu latach dziennikarka do tamtego spotkania powróciła. Efektem jest książka Dlaczego mój ojciec nie mógł zasnąć, o dziedziczeniu milczenia i traumy. Jeśli są Państwo zainteresowani, jeśli chcieliby Państwo tę książkę przeczytać, bardzo proszę, mamy dziś dla Państwa 2 egzemplarze. Czekamy na Państwa listy. Wybieram 2 @polskieradio.pl. W treści proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym.

0: to fragment kompozycji Rope of Sounds Sławomira Wojciechowskiego w wykonaniu zespołu Quartludium. Ten utwór i ten zespół usłyszą Państwo na warszawskich spotkaniach muzycznych.
1: Gość dwójki.
0: W studiu Jarosław Siwiński, dyrektor artystyczny warszawskich spotkań muzycznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie dyrektorze, nie może być inaczej. W tym roku warszawskie spotkania odbywają się po raz 40. Musimy to uhonorować fanfarą.

0: Warszawskie spotkania muzyczne.
1: Po raz, jak wspomnieliśmy, 40. Będzie wielkie świętowanie?
2: No, na wielkie świętowanie to nas za bardzo nie stać. Ostatnio okazało się, że z dotacji, za jakie oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni, nie można żadnego poczęstunku na przykład.
1: Czyli wykonać. Paluszki we własnym zakresie.
2: Paluszki we własnym zakresie, ale myślę, że będą. 40-lecie przede wszystkim jest uhonorowane konferencją naukową i wieczorem dyskusyjnym w czwartek. Zapraszamy już od 15:30 na Okulniku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Będzie najpierw takie popołudnie z różnymi referatami. I wieczorem za 15:07 wieczorem taki luźniejszy panel dyskusyjny, na który będą zaproszeni różni goście, rada programowa. No i sobie tak bardziej na luźno porozmawiamy.
1: Ale jak się domyślam, jakieś spojrzenie wstecz też się będzie pojawiało, jakieś refleksje na pewno się panu w głowie kotłują.
2: To znaczy na pewno będą i też na pewno będą osoby, które jeszcze dłużej pamiętają niż ja ten festiwal, prawda? No tak, tak, tak. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajny sposób. No, proszę pamiętać, że chciałem zauważyć, to jest festiwal Warszawskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich, ale wbrew nazwie Związek Kompozytorów Polskich ma też bardzo dużą sekcję muzykologów. I właśnie dajemy też pole do popisu muzykologom.
1: Warszawskie spotkania muzyczne w tym roku po raz 40 od 18 od dziś do 26 maja. Warszawskie spotkania poświęcone są muzyce przede wszystkim warszawskiej, czy to się jednak już mocno zmieniło?
2: Nie, nie, nie. Warszawskiej, ponieważ no, jest taka potrzeba, taka jak zawsze była od początku istnienia festiwalu. Warszawskie spotkania muzyczne to przede wszystkim koncentrujemy się

na twórczości kompozytorów, którzy działają albo działali w Warszawie. No a jest to naprawdę dużo, duży potencjał bardzo twórczy, więc jest z czego wybierać co roku. Z drugiej strony, właśnie dlatego, że to jest taki przeglądowy festiwal, nie mamy określonej, ani nie określamy jakiejś specjalnej estetyki czy kierunku, dlatego, że każdy kompozytor, no, dajemy po prostu

0: bardzo, bardzo różne rzeczy. Od bardzo neoklasycznych do bardzo współczesnych. No i tutaj po prostu staram się dobierać w miarę kolorowo ten program.
1: A panu zależy na tym, żeby przede wszystkim brzmiała ta muzyka, która pisana jest tu i teraz, czy równie chętnie sięga pan też po rzeczy trochę dawniejsze?
0: Przede wszystkim tu i teraz, ale oczywiście też rzeczy dawniejsze. No i pamiętajmy, że sam pomysł już od samego początku festiwalu polegał na tym, że jest to połączenie koncertów muzyki dawnej i właśnie współczesnej, głównie skoncentrowanej na tych warszawskich kompozytorach. Ale dlatego, że też po prostu było mały... Można powiedzieć, że mały rynek. Mało się działo w tym czasie. No to był start, to był 86 rok. No czyli już
1: inna rzeczywistość.
0: Bardzo, bardzo ciężko i nisko. No i jeszcze jest zawsze, znaczy przez bardzo długi czas jeszcze był to taki element jazzu, koncertów jazzowych. Ale akurat jazz w Warszawie bardzo się wyemancypował, doczekał się różnych festiwali, w związku z tym stwierdziliśmy, że nie ma coś powtarzać, bo niewiele wniesiemy do tej oferty akurat. A jeżeli chodzi o współczesną muzykę i muzykę dawną, to wciąż jest co pokazywać.
1: Na początek organy Hammonda. Z jakiego powodu?
0: No to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Marek Toporowski, znakomity organista i klawesynista.
1: I kolekcjoner przy okazji.
0: I kolekcjoner instrumentów klawiszowych, w tym elektronicznych. Uważa, że właśnie organy Hammonda to jest wśród tych elektronicznych instrumentów niezwykle istotna... To jest bardzo ważny instrument, który jest bardzo niedoceniany. Jest kojarzony wyłącznie z jazzem i z muzyką rozrywkową, natomiast on uważa, że szczególnie dzięki specjalnej kolumnie, która ma wirujące głośniki, że ten dźwięk jest niezwykle bogaty, bardzo łagodny i znakomicie skleja się z różnymi instrumentami klasycznymi. Na przykład z fletem, na którym zagra znakomity flecista Łukasz Długosz. I oni we dwóch dadzą piękny dzisiaj koncert, też na pięknym otoczeniu, bo w Teatrze Stanisławowskim w Starej Oranżerii. W łazienkach. No i ten program też, w ogóle on będzie bardzo przekrojowy. Od Vivaldiego do współczesnych kompozytorów, przede wszystkim dwóch, czyli sam Marek Toporowski objawi się jako kompozytor, a też będzie, no na przykład utwór Pawła Łukaszewskiego, będą utwory Ryszarda Borowskiego. Będzie też aria z Dziewiątych Wrót Wojciecha Kilara. No ale jak wspominałem, a będzie też Szymanowski. Będą utwory brytyjskich takich kompozytorów z początku XX wieku. Także bardzo, bardzo przekrojowy utwór, koncert, który pokaże potencjał, myślę.
1: I to wszystko w opracowaniach na organy Hammonda i flet.
0: Tak.
1: Vivaldi na Hammondzie.
0: Tak, i flecie.
1: No, zapowiada się bardzo intrygująco. To się wydarzy w Łazienkach Królewskich. Mam nadzieję, że nie będzie awantury. Pamięta pan, co się działo na Wilanowie?
0: Nie, to nie.
1: Nie będzie takiego wolumenu.
0: Nie ta działka, nie ta bajka.
1: A dzień później, jutro, we wtorek, spotkanie polsko-niemieckie.
0: Tak.
1: Któż przyjedzie do Warszawy, albo już przyjechał?
0: Do Warszawy jeszcze nie przyjechał, bo to jest taki projekt oparty o trzy punkty. O trzy miasta. Weimar, Bydgoszcz i Warszawę. Ensemble Via Nova, złożone z pięciu osób, w tym flet, klarnet, skrzypce, wiolonczele i akordeon. Bardzo takie kolorystyczne, fajne połączenie. I to jest wspólny projekt taki kompozytorski, gdzie swoje utwory daje czterech kompozytorów niemieckich i czterech kompozytorów polskich. I ten program jest grany właśnie, startują w Bydgoszczy dzisiaj wieczorem. My w Łazienkach, tutaj Bydgoszcz będzie miała prawykonania. Nie wszystkie utwory będą prawykonane, po raz pierwszy grane, ale to jest taki bardzo fajnie sklejony program. Będzie powtórzony jutro u nas w studiu Lutosławskiego i potem w czerwcu w Weimarze.
1: A dzień później wielkie świętowanie i to właściwie podwójne, bo wspomnieliśmy, że sam festiwal, same warszawskie spotkania muzyczne świętują 40. urodziny.

0: wojny, ale w roku 1986 coś jeszcze się wydarzyło.
1: No tak, powstała Camerata Vistula, słynny zespół, który działa bardzo, bardzo mocno przez 40 lat. Zespół ma różne zmienne składy, mniej więcej powiedzmy od kwartetu smyczkowego, czyli od 4 osób do 12.
0: To się nazywa Czelastyczność.
1: Tak, tak, tak. I właśnie tutaj będzie w takim trochę większym składzie. Założycielem i kierownikiem artystycznym jest, Andrzej Wróbel. Wiolonczelista, znakomity profesor Andrzej Wróbel. Na wiolonczeli zagra też Anna Wróbel, a też usłyszymy utwór Piotra Wróbla. Także jest to po części rodzinna, rodzinna impreza, ale bardzo dużo oczekujemy, dlatego że oni wybrali program właśnie taki przekrojowy. Takie utwory, które mają ten repertuar ogromny i no mają z czego wybierać.
0: Przez 4 dekady można zbudować solidny repertuar.
1: Tak, tak. I myślę, że wybór z tych 4 dekad jest oczywiście trudny, no ale na pewno będzie bardzo ciekawie.
0: Trudno chyba też wybrać, kiedy ma się do dyspozycji mnóstwo klarnetów, rejestrów i piszczałek. Czy się mylę?
1: No, to jest koncert, tu mamy koncert skoncentrowany na współczesnej, na najnowszych utworach i na nieco młodszym pokoleniu. Julian Paprocki na klarnecie i Mateusz Sankiewicz na akordeonie zaprezentują, no to będzie w ogóle dosyć chyba długi koncert, chociaż same utwory nie będą bardzo długie, ale jest tu i klasyka awangardy, bo no właśnie, bo jest Andrzej Dobrowolski na przykład. Są też utwory Mikołaja Majkusiaka. Sam Julian Paprocki, klarnecista, też objawi się jako kompozytor, więc mamy tego coraz więcej.
0: Sporo tutaj objawień w tym roku.
1: Właśnie, czy muzycy, czy praktycy, można tak powiedzieć, prawda, wykonawcy, też lubią komponować. No mamy też taki motyw, od razu przeskoczę na ostatni koncert, Sinfonia Viva, kierowana przez, i założona, i kierowana przez Tomasza Radziwonowicza, który także komponuje świetne rzeczy i tutaj też pokaże swój utwór na wiolonczele i smyczki. Przepraszam, na wibra.
0: A my już dziś słuchaliśmy zespołu Quartludium, który też wystąpi. Ten koncert nazwali państwo najnowsza dekada. Chodzi o muzykę, która powstała właśnie w tej dekadzie?
1: Mniej więcej, w przybliżeniu, tak, tak. W ogóle to jest, ja się bardzo cieszę, że w końcu gościmy zespół Quartludium, ponieważ umawiamy się od 4 lat i nie udało się tego wcześniej zrobić. Nie udało się tego zrobić na 25-lecie zespołu, ale udało się na 40-lecie festiwalu. To jest oczywiście też bardzo ciekawa współczesna muzyka.
0: Coś dla dzieci się znajdzie, żeby jakoś oswajać przyszłą publiczność spotkań z nowymi dźwiękami?
1: No tak, my to staramy się robić od dobrych kilku lat i zazwyczaj są to koncerty czy warsztaty związane z muzyką współczesną, a w tym roku będzie wyjątkowo inaczej. Wyjątkowo inaczej i tutaj pani Anna Śliwa i Liliana Stawasz na klawesynie i Anna Śliwa na wielu smyczkowych instrumentach, które można powiedzieć, że poprzedzały, czy są spokrewnione ze skrzypcami, dadzą koncert muzyki dawnej z omówieniami, z pokazywaniem instrumentów. Może to być bardzo interesujące. Aczkolwiek muzyka dawna zabrzmi w bardzo nowoczesnym wnętrzu, czyli w promie kultury na Saskiej Kępie.
0: No i jeszcze przypomnijmy Vivaldi na Hammondzie. To wszystko rozpoczyna się dziś, potrwa do 26 maja, 40. warszawskie spotkania muzyczne. Czego życzyć festiwalowi na kolejnych 40 lat?
1: Żeby nadal wstęp
0: był hojności.
1: Hojności oczywiście i żebyśmy nadal mogli, tak jak teraz, organizować koncerty z wolnym wstępem, ponieważ wstęp jest wolny.
0: Jarosław Siwiński, dyrektor artystyczny warszawskich spotkań muzycznych.
1: Dziękuję. Zapraszamy na naszą stronę internetową.

BBC Filharmonik, John Wilson, a na waltorni grał Martin Owen. To była trzecia część drugiego koncertu na róg i orkiestrę Estur Ryszarda Strausa. 16.50, słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie drugim. Teraz chcielibyśmy Państwu opowiedzieć co nieco o planach pewnego duetu. Duetu, który zrealizował takie filmy jak Z daleka widok jest piękny, Huba, Słońce.

0: słońce, to słońce mnie oślepiło, nie zgubiliśmy drogi oraz człowiek do wszystkiego. Anka i Wilhelm Sasnalowie są parą w życiu prywatnym i w życiu zawodowym od 34 lat. Artyści opowiadali o swojej twórczości podczas zakończonego w zeszłym tygodniu kongresu Impact w Poznaniu. Marii Czok udało się ich namówić na zwierzenia dotyczące nowego filmu.
1: Trochę się teraz zmienił, bo poprzedni scenariusz do filmu Człowieka do wszystkiego napisał Willi. Teraz pracujemy, Willi oczywiście towarzyszy w tej pracy, nad nowym filmem, którego scenariusz oparty jest na... Znowu odwołujemy się do literatury. To jest książka Dominiki Słowik pod tytułem Samosiejki. To jest zbiór opowiadań. Myśmy wykorzystali 4 z nich i stworzyliśmy nową opowieść z nową bohaterką. I to jest opowieść, która właśnie wydaje mi się w tych czasach odwołuje się bardzo mocno do rzeczywistości. Spogląda na nią pewnie bardziej krytycznie. Staramy się nie zatrzymywać tylko i wyłącznie na powierzchni. Jest to opowieść o utracie, o starości, samotności i o pewnym lęku, który nam towarzyszy w życiu, a który odsuwamy od siebie, zastępując, rekompensując sobie to jakimiś innymi rzeczami, ale on jest pewnie wciąż obecny. Jedni się do niego przyznają, inni nie. Więc to jest chyba taki temat, który nas teraz interesuje, może też ze względu już na nasz wiek.
2: Wymowne spojrzenie w pana stronę.
3: Nie, ja nie chcę się, nie chciałbym łączyć tego z naszym wiekiem. Nie, wiek mi zupełnie tego nie robi. Wiek mi, co prawda, sprawia, że mam więcej czasu na rozmyślania.
1: Właśnie, ale o tym mówię, że to jest pewien rodzaj refleksji nad światem, który przychodzi z wiekiem i na który możesz sobie pozwolić. Jeśli jesteś oczywiście na to gotowy, to on jest pewnie jakoś pogłębiony, ale to jest, zaczynasz się zastanawiać nad tym, co było, co jest i co będzie, tak? Więc to jest chyba, jak to być może bez tego lęku doprowadzi do końca.
2: A jakie będą te środki artystyczne?
3: W filmie Anki? W tym filmie, w naszym? No ja zawsze cisnę, żeby tam była muzyka i przerabianie niektórych ujęć na takie ujęcia może mało filmowe, znaczy mało filmowe, mało, które nie mają specjalnie związku z kinem mainstreamowym. Ale na pewno mogę zdradzić, jak technologicznie będzie to rozwiązane, bo będzie tak jak zawsze, czyli będzie kamera Ariflex, czy film będzie nakręcony na taśmie Super 16. Będzie kolorowy.
1: Ja myślę, że to jest tak, że myśmy sobie już chyba jednak, że ten język filmowy, zrobiliśmy razem 5 filmów fabularnych i myślę, że on, jak już wypracowaliśmy sobie ten język filmowy i nie będziemy teraz robić, to jest w jakimś sensie jakaś taka kontynuacja, ale też czekam na to, że dla nas samych będzie to jakiś, też pewnie jakiś rodzaj eksperymentu. I myślę, że to jest ważne, że wciąż chcemy kontynuować tę drogę i to kino artystyczne, eksperymentalne, że ono jest nam bardzo bliskie i że to jest sposób na nasz sposób na opowiadanie sobie i innym o świecie.
2: To z dziennikarskiego obowiązku muszę zapytać, kiedy premiera?
1: Och, to byłoby wspaniałe, gdybym mogła odpowiedzieć teraz już na to pytanie.
2: Kiedy państwo marzą?
1: Ach, myślę, że byłoby wspaniale, gdybyśmy zaczęli zdjęcia w przyszłym roku. Praca nad filmem to jest bardzo długo.
3: Nie, zdjęcia chcemy zacząć zimą tego roku. Anka, pamiętaj o tym.
1: No tak, ale to jest bardzo, bardzo długi proces, więc jest mi trudno, bo też nie chciałabym samej siebie narażać na jakieś oczekiwania, które się później nie spełnią. Musi zostać spełnionych wiele, wiele warunków, również od nas niezależnych, również finansowych. I to jest akurat w przypadku kina artystycznego nieco bardziej skomplikowane. Natomiast my mamy nadzieję, że to się powiedzie, bo zresztą ostatni film, Ostatni człowiek do wszystkiego jest też dowodem na to, prawda, że mamy swoją publiczność i że ludzie z zainteresowaniem podchodzą do takiego kina, które, nie wiem czy słusznie, czy niesłusznie, nazywa się kinem niszowym, ale ta nisza jest bardzo ciekawa. Zawsze te peryferia, ja myślę, że peryferia, a my gdzieś tam pewnie w tym kinie funkcjonujemy, one są pewnie najciekawsze i tam się bardzo dużo dzieje. Może rzadziej ten głos z tych peryferiów dociera do centrum, ale myślę, że jest słyszalny.
2: Ale za to z centrum są wycieczki do państwa.
1: I to jest wspaniałe.
0: A kiedy premiera, jak

usłyszeliśmy, jeszcze do końca nie wiadomo. O swoich planach filmowych mówili Anka i Wilhelm Sasnalowie, a z parą artystów spotkała się Maria Czok.

0: Autopromocja.
1: Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Już po raz drugi zapraszamy na konferencję Trad Forward kierowaną do wszystkich, którym zależy na rozwoju kariery muzycznej. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wkroczyć na międzynarodową scenę muzyczną, jak działa dzisiejszy rynek koncertowy, a dodatkowo spotkać się z dziennikarzami i promotorami z różnych stron świata, to wydarzenie jest dla Ciebie. Spotykamy się 22 i 23 maja w studiu S3 przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie. Rejestracja na konferencję pod adresem nowatradycja@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia jest 17.

0: Przegląd prasy zagranicznej.
1: Przygotowała dla Państwa Monika Pilch.
2: Dziś w przeglądzie prasy zagranicznej nie zabraknie wiadomości z Cannes, ale opowiem też o nowym ogrodzie przy Tate Britain. Zacznijmy od Wielkiej Brytanii. W The Times znajdziemy recenzję koncertu Anne-Sophie Mutter w londyńskim Barbican Hall. Po 50 latach na scenie z parą okularów do czytania jako jedyną widoczną oznaką upływu czasu, Anne-Sophie Mutter wciąż patrzy w przyszłość. Najmocniejszym momentem tego wciągającego recitalu okazał się najnowszy utwór napisany specjalnie dla niej. Liko, czyli lament, skomponowany przez irańskiego kompozytora Aftaba Darwishiego na skrzypce solo. Kompozycja przywołuje świat udręki, straty i żalu. Darwishi, zaproszony przez Mutter na scenę, przyznał, że inspiracją było brutalnie stłumione powstanie w Iranie w 2022 roku. Nic więc dziwnego, że utwór jest tak silnie naładowany emocjami. Zaskakuje jednak jego język muzyczny, blisko wschodnie skale, frazy opadające niczym łzy, a także gwałtowne cytaty z Bacha, jakby muzyka desperacko próbowała uchwycić resztki cywilizacji. Symbolicznym dopełnieniem recitalu było wykonanie przez Mutter, pianistkę Laume Scride i wiolonczelistę Maxima Hornunga motywu Johna Williamsa z filmu Lista Schindlera. Inny kontynent, inne okrucieństwo, ale człowieczeństwo i nieludzkość pozostają niezmienne. Jedną z największych niespodzianek festiwalu w Cannes okazał się debiut fabularny La Gradiva 30-letniej Marine Alton, pokazany w ramach Tygodnia Krytyków. O filmie pisze Le Monde w swojej korespondencji z Cannes. To dzieło oparte przede wszystkim na atmosferze i inscenizacji. Przez ponad 2 godziny przygotowuje widza na tragedię, która może spaść na grupę licealistów odwiedzających Neapol wraz ze swoją charyzmatyczną nauczycielką, panią Mercier. W tej roli występuje charyzmatyczna Antonina Burezi, znana przede wszystkim z filmu A son image Thierry'ego Perdiego. Młodzi bohaterowie są jednak pełni życia. Spacerują po rozgrzanym słońcem mieście, jedzą lody i słuchają nauczycielki opowiadającej o Pompejach zasypanych popiołem po erupcji Wezuwiusza. Wielowarstwowa narracja pozwala stopniowo odkryć ich relacje, tajemnice i konflikty. Film tworzy ambitną mozaikę balansującą między snem a naturalizmem. Choć niektóre wątki wydają się zbędne, całość imponuje rozmachem i wyczuciem formy. La Gradiva potrafi zachwycić również ciszą i spokojem swoich obrazów. Francusko-włoski film Marine Atlan budzi podziw na festiwalu, choć w kinach pojawi się dopiero z początkiem listopada. Pozostańmy jeszcze w Cannes, tym razem zaglądamy na łamy Le Figaro. Australijska aktorka Kate Blanchett poprowadzi podczas festiwalu specjalne warsztaty. Przypomnę tylko Państwu, że w 2019 roku była przewodniczącą jury w Cannes, a rok później pełniła tę samą funkcję na festiwalu w Wenecji. Blanchett założyła także Displacement Film Fund, fundusz wspierający filmowców uchodźców oraz twórców opowiadających historię migracji i deportacji. Podobnie jak w ubiegłym roku, również podczas festiwalu w 2026 roku poprowadzi okrągły stół poświęcony promocji wspieranych artystów. Le Figaro pisze także o nowym ruchu w europejskim kinie autorskim. 31 lat po tym, jak Lars von Trier i Thomas Vinterberg zrewolucjonizowali kino manifestem Dogma 95, nowa fala niemieckich twórców próbuje pójść ich śladem. Tom Tykwer, Nora Finchheit i Helena Hegeman deklarują przynależność do ruchu Dogma 25, którego celem jest, jak mówią twórcy, ożywienie kina autorskiego w erze algorytmów i platform streamingowych. Sygnatariusze zobowiązują się m.in. do pisania scenariuszy odręcznie, ograniczenia dialogów na rzecz narracji wizualnej oraz wykluczenia internetu z procesu twórczego. Ekipy filmowe mają liczyć maksymalnie 10 osób. Manifest zakłada również realizację zdjęć wyłącznie w prawdziwych lokalizacjach, rezygnację z cyfrowych retuszy twarzy i ciał oraz ponowne wykorzystanie scenografii, kostiumów i rekwizytów. Filmy mają powstawać szybko, w ciągu zaledwie 1 roku, by zachować

0: twórczą energię i poczucie aktualności. Na koniec jeszcze wiadomość z Wielkiej Brytanii. Projektant ogrodów Tom Stuart Smith opowiada o swoim nowym zleceniu, a ludzie reagują ze zdziwieniem. Tate Britain? Nie wiedziałem, że przed Tate Britain jest ogród. O tym nowym projekcie pisze The Times. Tegoroczny ogród prezentowany w Chelsea będzie zapowiedzią ogrodu przy Tate Britain, który zostanie otwarty w przyszłym roku. Jak mówi projektant, ekspozycja w Chelsea ma oddać charakter przyszłej przestrzeni przy muzeum. Gdy ogród powstanie już na stałe, znajdzie się w nim aż 50 razy więcej roślin. Stuart Smith podkreśla, że idea przywracania naturze jej dzikiego charakteru polega na traktowaniu ogrodu jako procesu. Zamiast walczyć ze zmianami czy wpływem zwierząt, należy zaakceptować je jako część naturalnego środowiska. Jak żartuje projektant, gdyby całkowicie przywrócić temu miejscu dawną dzikość, odwiedzający musiałby brodzić w bagnie. I to już wszystkie informacje, które dziś dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Zagraniczną prasę przeglądała dziś dla Państwa Monika Pilch. Bardzo dziękuję. Jest 6 minut po 17:00.

0: Muzyka Michaela Nymana w wykonaniu zespołu Michaela Nymana, Wheelbarrow Walk. Jest 9 minut po godzinie 17. Sam o sobie mówi, że bohaterem się nie czuje. Po uwolnieniu z kolonii karnej chciałby wrócić na Białoruś, żeby być blisko Związku Polaków, żeby pomagać tym, którzy żyją na jego rodzinnej, ukochanej Grodzieńszczyźnie. Z Andrzejem Poczobutem rozmawiała Małgorzata Niedziecka-Matz.
1: Gość dwójki.
2: Zastanawiałam się, jakie to powinno być to pierwsze pytanie, które powinnam zadać, które chciałabym zadać. I myślę, że najważniejsze pytanie to takie, jak pan się czuje.
3: Dziękuję, dziękuję. Czuję się względnie dobrze. Stan mojego zdrowia generalnie to jest lepszy niż ja sądziłem, bo jestem już po badaniach, ale razem z tym no, jest cały szereg różnego rodzaju tam schorzeń, które teraz.

0: Teraz właśnie leczę.
1: Ile dni jest pan już w Polsce? Liczy pan te dni na wolności?
0: Znaczy, no, dni nie liczę. Ten czas bardzo szybko płynie. Czas, który jeszcze niedawno stał w miejscu, no, bo to było zawsze, no, zawsze był problem, co robić z czasem, kiedy siedzisz w celi. Tu, no, po prostu tego czasu czasem brakuje.
1: A czym dla pana jest czas? Może to jest filozoficzne pytanie, ale pana ostatnie lata życia były pozbawione wielu rzeczy, ale czasu właściwie no, nie da się zabrać. Można go człowiekowi niszczyć, jakoś utrudniać. Doba nadal jest tak samo długa.
0: Zgadzam się, że to jest subiektywne podejście człowieka do czasu, do tego, jak on płynie. Komuś wydaje się, że czas leci, a komuś innemu w tych samych warunkach będzie się wydawało, że ten czas jakby stoi na miejscu. Dzisiaj ten czas dla mnie bardzo szybko leci i po prostu brakuje mi czasu. Po prostu ja nie nadążam wszystkiego zrobić.
1: Co uważa pan za takiego pięknego w mentalności Białorusinów? Czy w ogóle jest pan w stanie po tym, co pan przeżył, mówić o pięknej mentalności Białorusinów?
0: Białorusini są dobrym narodem. No, to są ludzie, którzy teraz też doświadczają no, ciężkich warunków. Solidarność ze mną demonstrowali nie tylko Polacy. Solidarność ze mną demonstrowali Białorusini. To było szczególnie wzruszające i szczególnie ważne, dlatego że ja byłem oskarżony o szerzenie waśni na tle narodowościowym. I wyobraźcie sobie, że ja dostawałem w 21 roku, kiedy jeszcze nie wprowadzono ograniczenia na korespondencję dla więźniów politycznych, można było dostawać listy. Ja dostawałem setki listów od Białorusinów, którzy właśnie no, też demonstrowali swoją solidarność, rozumieli, że te oskarżenia są fałszywe i podłe wobec mnie. I to było bardzo ważne. No, pisali ludzie jak z dużych miast, tak i z małych miejscowości. Bardzo ciepło podchodzę do narodu białoruskiego. Moja żona jest Białorusinką, także ja znam ten naród. Szkoda, że tak ciężkie doświadczenia teraz spotykają ten naród.
1: A jaką politykę Unia Europejska powinna prowadzić wobec Łukaszenki? Czy dogadywać się i przymykać oczy na represje, czy nadal go izolować i w pewnym sensie zmuszać go do większej integracji z Putinem?
0: Przymykać oczy na rzeczywistość nie można. Z drugiej strony, no ja nie mam dzisiaj rady do tego, jak należy prowadzić politykę. Chodzi o to, że no jednak zbyt krótko jestem na wolności, wyszedłem z izolacji i teraz jakby próbuję nadrobić wiedzę, te wszystkie spotkania, które mam, no ja wykorzystuję do tego, żeby zdobyć wiedzę o sytuacji, w jakiej się znajdują relacje polsko-białoruskie, a w jakim się znajduje Białoruś. Moim zdaniem, no należy prowadzić politykę, która daje wynik. Chodzi o to, że jeżeli dialog doprowadziłby do polepszenia sytuacji, no bo dzisiaj Białoruś to jest bez 5 minut totalitaryzm. I w tych 5 minutach między innymi mieści się Związek Polaków na Białorusi, jedyna dzisiaj organizacja społeczna, która nadal prowadzi swoją działalność. Nam bardzo zależy, żeby ta przestrzeń wolności, która skurczyła się na Białorusi bardzo, bardzo mocno, już mówię, no bez 5 minut, żeby te 5 minut zrobić, żeby to było już 10 minut albo 15. Jeżeli to da się osiągnąć pertraktacjami, no to ja nie mam nic przeciwko takim pertraktacjom. Jeżeli to się da osiągnąć inną drogą, jeżeli to się da, jeżeli efekt przyniesie twarde stanowisko, no to nie mam nic przeciwko, żeby to ta polityka była twarda. Chodzi o to, że ta polityka powinna dać efekt.
2: Jakie rodzaje więzi międzyludzkich towarzyszyły panu podczas pobytu w kolonii karnej? Były listy, potem było coraz mniej listów, ale były także spotkania z ludźmi, którzy byli przecież pana oprawcami. Czytając literaturę z czasów wojennych, bardzo często autorzy wspomnień piszą o tym, że ludzka natura jest niejednoznaczna. Czy pan też to widział?
0: Wśród funkcjonariuszy są ci, którzy jakby będą czynili zło, będą ciebie zaczepiali i stwarzali tobie nieprzyjemne warunki z własnej inicjatywy. To im będzie sprawiało przyjemność. Takich też widziałem. A nie było ich wcale tak dużo. Większość była po prostu ludźmi, którzy wykonują rozkazy. Dostali rozkaz i jego wykonują. Nie widziałem tam nikogo, kto by nie wykonał rozkazu. Kto by podjął jakieś działania, no na przykład rozkaz jest ewidentnie bezprawny, musi zostać wywarta tam presja, stworzone ciężkie warunki dla konkretnego więźnia, chociaż żadnych podstaw ku temu nie ma i nikt z nich tam nie odmówi wykonania tego rozkazu. Ale ktoś przy okazji jeszcze od siebie dorzuci jakąś karę, a ktoś po prostu wykona rozkaz i tyle, chociaż wewnętrznie widać, że nie jest on szczęśliwy, zdając sobie sprawę z tego, że to jest bezprawne, niesprawiedliwe i tak dalej. Te dwie kategorie ludzi ja widziałem. Tych, kto po prostu wykonuje rozkazy, ich było znacznie więcej i niewielka grupa tych, kto po prostu

0: prostu czerpię przyjemność z obecnej sytuacji.
1: A nawiązywał pan z tymi ludźmi relacje?
0: Tak, oczywiście, no bo przecież to trwało latami. Ja byłem trzymany w budynku SIDO PKT, czyli tam, gdzie są karcery i gdzie jest izolacja więźniów, którzy zostali uznani za uporczywych naruszycieli reżimu więziennego. Ta sama ochrona jest. Oni się zmieniają co jakiś czas, ale to w kółko trwa, mają swoje zmiany. No i jakby no już oni wiedzieli, kim ja jestem. A ja znałem ich charakter. Z kimś jakby no rozmawiałem, z kimś nie rozmawiałem. Byli ludzie, z którymi nie chciałem w ogóle rozmawiać, ale byli ludzie, z którymi tam na przykład o jakichś tematach mogłem porozmawiać. Kiedy mnie prowadzono tam na spacer, czy z powrotem ze spaceru, tam jakoś można było porozmawiać na tematy, nie wiem, co się dzieje w świecie i tak dalej.
1: A czy myśli pan i myślał pan nad takimi słowami jak swój i obcy? Gdzie pan czuje się obcy, a gdzie pan czuje się swój?
0: Czuję się swój i w Polsce, i czuję się swój na Białorusi, bo mniejszość narodowa, to jest zrozumiałe. Ona ma lojalność do obydwu państw. Do państwa, gdzie mieszka, czyli do Białorusi w danym wypadku, i do państwa, z którym jest związane więzami krwi, czyli do Polski. To jest takie no, zjawisko, które mi znane i opisane. Lubię Polskę i bardzo lubię kraj, gdzie żyję. Bardzo, bardzo lubię Grudzienszczyznę swoją, całą tą spuściznę polską, która tam dostała. To jest częścią, po prostu czuję to jak część siebie.
1: Kiedy pan zamknie oczy, to jaki widok z Grodzieńszczyzny pan widzi?
0: Rzeka Niemen, ona mi się śniła i Grodno mi się śniło. Przy czym śniło się Grodno w więzieniu nie takie, jak ono teraz jest, a takie, jak ja go pamiętam z młodości swojej. Początek lat 90. Zielone miasto, piękne. Nie zważając na to, że no wiadomo, że to było sowieckie miasto, czyli te ślady sowieckości i zaniedbania one były, ale nie zważając na to, w młodości jakoś na to patrzysz i to się wydaje piękne. I to piękne Grodno, to ono mi się śniło.
1: Ten Niemen we śnie to taki symboliczny obraz, dwa brzegi. I woda rzeki wolna, oby tylko nikt nie chciał postawić na tej rzece tamy.
0: Niemen to jest jak i nasza teraźniejszość, tak i nasza historia. I jakby no czuję się z tą rzeką w szczególny sposób związany.
1: Dorastał pan i związany jest z taką częścią świata, gdzie rodził się polski romantyzm. Nie lubi pan tego, ale ma pan wiele takich pozytywnych cech charakteru, jakie mieli bohaterowie Mickiewicza czy Słowackiego.
0: Bo ja jestem po prostu zwykłym człowiekiem, naprawdę. Dla mnie bohaterzy to są ludzie, którzy no, życie swoje oddali, którzy do końca walczyli. Ja to już wielokrotnie mówiłem, że takim przykładem są żołnierze Armii Krajowej, o gloryfikację których zostałem oskarżony. To dla mnie są bohaterzy. Czasy, w których żyjemy, no może z wyjątkiem teraz sytuacji na Ukrainie, bo w Ukrainie są inne czasy, te bohaterskie czasy, a u nas takie są czasy, no, kiedy już po prostu przyzwoite zachowanie no, budzi zdziwienie w niektórych ludziach, jeżeli ktoś się przyzwoicie zachowuje. Przez takie spojrzenie postrzegam rzeczywistość. No, po prostu się staram przyzwoicie w życiu zachowywać tylko tyle i aż tyle. No.
1: Za bohatera uważa pan na przykład rotmistrza Pileckiego. Czuje pan z nim więź?
0: Znaczy, bo rotmistrz Pilecki jest bohaterem i właśnie uważam go za bohatera, za człowieka, który po prostu no, swoje życie poświęcił temu, żeby Polska była wolna. A ja jestem po prostu zwykłym człowiekiem, który próbuje jakoś pomóc rodakom, którzy mieszkają na Grudzieńszczyźnie, którzy są w ciężkich warunkach. Także ja bym nie porównywał nawet siebie do rotmistrza Pileckiego. Ale oczywiście, że biorąc pod uwagę, że on też przez jakiś czas mieszkał na Grudzieńszczyźnie, że tam był majątek należący do jego rodziny, no to czuję więź z tą osobą.
1: Czy z polskiej perspektywy życia w wolności, czy jesteśmy w stanie zrozumieć sytuację i problemy polskiej mniejszości na Białorusi?
0: Wszystkie rządy, które były po 2005 roku, chodzi o sytuację, kiedy Związek Polaków został delegalizowany. Nie wszystkie rządy wspierały Polaków na Białorusi. Wszystkie rządy wspierały mniejszość polską. Na Białorusi wspierali Związek Polaków. Dzięki temu wsparciu udało się przetrwać Związkowi Polaków. I nie tylko przetrwać, ale też odbudować swoje struktury. Organizacja, rozmawiamy o sytuacji sprzed 20 roku. Organizacja była mocniejsza niż przed momentem jej delegalizacji w 2005 roku. Dlatego ta historia związku to jest historia sukcesu. No, teraz jest nowe wypróbowanie i trzeba po prostu stawić czoła nowej sytuacji. I ja wierzę, że działając wspólnie z Польську, з дипломацією польською, з владами Польські, будемо в стані створити добре підстави, ку тему, щоб Зв'язок Поляків відбудовував своє позиції, які, відомо, зостали дуже моцно надвиражені репресіями, і які

0: jakby trwają na Białorusi od 2020 roku.
1: Kiedy był pan w niewoli, myślał pan po polsku, bo otaczał pana język białoruski i rosyjski. W jakim języku pan myślał?
0: Myślałem po polsku. Znaczy, generalnie to zależy od tego, na jaki temat ja myślałem. Bo jeżeli myślałem o więzieniu, tam coś, to myślałem po rosyjsku. Jeżeli ja myślałem jakby o rodzinie i tak dalej, o tych kwestiach osobistych, to myślałem po polsku. No bo podwójny język, no znaczy ja nie pamiętam, kiedy zacząłem rozumieć w języku polskim i nie pamiętam, kiedy zacząłem rozumieć w języku rosyjskim. Ten bilingwizm, takie zjawisko, jest takie określenie, ono jest charakterne też dla mniejszości narodowych. Doświadczam tego w kwestiach osobistych, rodzinnych i tak dalej, ważnych, tam czy na tematy historyczne, to wtedy myślę po polsku.
1: A czy tęsknił pan za słowem, za czytaniem, no i za językiem polskim?
0: Często dominował w moim życiu język polski. Ja w języku polskim pisałem, a w Związku Polaków rozmawiałem w języku polskim. Bardzo dużo kontaktowałem się z rodakami, też po polsku rozmawiałem, nagle okazuje się, trafiam do sytuacji, gdzie nie mogę pisać listów po polsku, dlatego że zabronione to było. Musiałem korzystać z języka państwowego, w danym wypadku z języka rosyjskiego, pisząc między innymi do swojego syna, z którym od dziecka przecież rozmawiam po polsku. Ta sytuacja jakby ona była nieprzyjemna dla mnie.
1: A jakie słowa mogą opisać, oddać stan, w którym pan jest teraz? Ogłosił pan, że chce wrócić na Białoruś.
0: Jestem troszkę zdezorientowany jeszcze wszystkim tym. Bardzo dużo informacji do mnie dociera. Wcześniej było to, bardzo mało informacji docierało. No, jakieś obowiązki mam, muszę tam to zrobić, tamto zrobić. I jakby się troszkę gubię w tym wszystkim na razie.
1: Nie lubi pan mówić o sobie, ale to, co pana ukształtowało, grodzieńszczyzna i jej mit wolności, nawet śpiewał pan w anarchistycznym zespole, romantyzm też opowiada tak naprawdę o wolności.
0: Urodziłem się w Związku Sowieckim, czyli w państwie totalitarnym, gdzie Polaków miało w wypadku BSSR, czyli Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, miało w ogóle nie być. Taka była polityka. Już samo określenie siebie Polakiem powodowało, że znajdujesz się w takiej stanie zimnej wojny z otoczeniem, czyli z władzą. To wpłynęło zasadniczo na moją percepcję świata. Mniejszości narodowe często mają to, że są jakby bardzo czułe do kwestii tożsamościowych, szanuję języki. Kiedy siedziałem w więzieniu, tam był wypadek, że więzień, który roznosi jedzenie, a ja zrozumiałem, że on jest obcokrajowiec i później dowiedziałem się, że jest z Brazylii, Brazylijczyk za przemyt narkotyków aresztowany w Mińsku. No i później ja specjalnie dowiedziałem się, jak po portugalsku dziękuję, to obrigado słowo. I żeby jemu powiedzieć właśnie dziękuję w jego języku, jak on mi daje jedzenie, ja mu mówię abrigado. No to samo było na przykład, kiedy jedzenie roznosił osoba, która jest głucha, nie słyszy. No to też specjalnie zapytałem adwokata, jak w ich języku jest dziękuję, w tym języku gestów. I też jemu gestem przekazywałem to podziękowanie. A to wynika przede wszystkim z tego, że jako mniejszość narodowa dla mnie jest ważna, mój język, i ja uważam, że dla innych ludzi ich języki też są ważne i to szanuję, także to taka jakby osobliwość.
1: Z pewnością tęsknił pan także za polską literaturą. Zapytam zatem, jaka jest ta pana ukochana książka, która także pana tożsamość ukształtowała.
0: Jedną z moich ulubionych książek jest trylogia Sienkiewicza. To jest banalne z jednej strony. Te charaktery to umiłowanie wolności, o które bije po prostu z tych książek. Znaczy właśnie ten romantyzm polski, on zawsze do mnie przemawiał. Ważne jest, że też nie bez znaczenia. Był też fakt, że Sienkiewicz, kiedy pracował nad trylogią, on korzystał z pamiętników z epoki, którą opisywał. Po prostu on ich czytał, żeby poznać od wewnątrz tą epokę. No i jeden z pamiętników, który on czytał, to był pamiętnik mojego dalekiego przodka, Jana Władysława Poczobut-Odlenickiego. No i jakby stąd ja jakby zawsze czułem więź z trylogią. Bardzo lubiłem filmy, które Jerzego Hoffmana, które też jeszcze jako dziecko oglądałem i później. I często zdarza się, że po jakimś czasie też chcę zobaczyć takie filmy. Czyli ja do nich wracałem, do tych filmów.
1: Dzisiaj zastanawiamy się, co zrobić z rosyjską kulturą. Wiele instytucji nie gra repertuaru rosyjskiego. Tłumacze milczą. Czy pan uważa, że to dobrze?
0: To czasowe zjawisko. Chodzi o to, że dopóki trwa wojna, to kultura milczy. No tak.

0: Naprawdę, wcześniej czy później ta wojna na Ukrainie się skończy i tak jak ja to dzisiaj postrzegam, tak ja, no znaczy nie jestem, nie mogę być ekspertem, ale tak mi się wydaje z tej informacji, którą ja na dzień dzisiejszy posiadam, to mi się nie wydaje, że któraś ze stron odniesie zwycięstwo tu spektakularne. Mi się wydaje, że ten konflikt, on się rozciągnie w czasie i po prostu zostanie zamrożony i co jakiś czas będzie znowu wybuchał na nowo. Już zamrożenie tego konfliktu, ono już spowoduje inne podejście, bo niezależnie od tego, co, jak, gdzie będzie się działo, no należy pamiętać, no druga wojna światowa i te zbrodnie, które popełnili Niemcy, minął czas, no przecież relacje z Niemcami, z niemiecką kulturą, no są, no nikt nie zabrania Schillera. W tym kierunku pójdzie sytuacja i z relacjami z Rosją.
1: Co chce pan zrobić, jeśli wróci pan na Białoruś?
0: Przede wszystkim oczywiście chciałbym spotkać ojca, dlatego że ojca nie widziałam, matka do mnie przyjeżdżała, a ojca nie widziałam, stan jego zdrowia nie pozwala jemu jakby jechać. No i oprócz tego, no, odwiedzić mogiły swoich krewnych, chciałbym odwiedzić działaczy Związku Polaków, zapoznać się z sytuacją organizacji, no i jakoś wspólnie działać.
1: Na koniec chciałabym zapytać, to trudne pytanie, bo pan nie lubi mówić o sobie, ale co pan w sobie lubi i ceni?
0: Znaczy ja generalnie z siebie jestem niezadowolony, no a już szczególnie ja nie lubię jak o mnie mówią, bo znaczy te wszystkie bohater i tak dalej, to aż po prostu fizycznie czuję do tego jakby no niechęć. Jestem po prostu zwykłym człowiekiem i tak do tego podchodzę i mi niedobrze jest, kiedy to inaczej jest przedstawiane przez ludzi.
1: Jest pan bardzo skromnym człowiekiem.
0: Ja myślę, że normalnym, zwykłym, absolutnie zwykłym człowiekiem jestem. Ja mówię, ja wśród Polaków nie uważam się za kogoś lepszego, za kogoś tam szczególnie, tam nie wiem, czy najtwardszy, czy najmądrzejszy i tak dalej. Ja uważam, że jestem wśród Polaków głęboko w szarym tłumie. No. A to, że mnie złamać nie potrafili w więzieniu, no tak, nie potrafili mnie złamać. Ja myślę, że tak sobie czasem myślałem, że no być może mają rację, kiedy tak ducha polskiego boją się nad Niemnym, bo ja mówię, ja nie jestem ani najmocniejszy, ani najmądrzejszy, ani najtwardszy, jestem po prostu zwykłym człowiekiem i tym zwykłym Polakiem oni sobie nie poradzili, bo nie poradzili, taka prawda. No, w tym kontekście mogę patrzeć na tą sytuację. Nie uważam się też, że ja jestem jakimś tam szczególnym wzorcem do naśladowania. No, jestem po prostu człowiekiem, który w określonym czasie, w określonym miejscu działa i próbuje działać efektywnie. Ja podchodzę do rzeczywistości białoruskiej, do tej rzeczywistości, w której ja żyję absolutnie racjonalistycznie. Jestem racjonalny w tym, co ja robię, wbrew temu, co jakby no, spora część ludzi uważa w Polsce, że to jest jakieś tam romantyczne podejście. Nie. Znaczy są takie warunki, które są, no i działam w tych warunkach, które tam są.
1: Czego panu powinniśmy życzyć? Powrotu na Białoruś?
0: Tak, bez wątpienia. No życzyć, żeby jak najlepsze warunki były dla, znaczy, żeby się udało osiągnąć swoje cele, żeby te warunki do działalności, do istnienia mniejszości polskiej na Białorusi były po prostu jak najlepsze.
2: Racjonalny i skromny Andrzej Poczobut, z którym rozmawiała Małgorzata Niedziecka-Mac. Słuchają państwo audycji popołudniowej w programie Drugim Polskiego Radia. Jest prawie 29 minut po 17:00.

0: Kompozycja Stanisława Moniuszki, Polonez Esmol, numer 5 w wykonaniu Tobiasa Kocha, który grał tę muzykę na fortepianie historycznym. 34 minuty po godzinie 17 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Teraz zaglądamy do teatru, żeby opowiedzieć o nowym odczytaniu Hamleta. Jedna z najczęściej wystawianych sztuk, jeśli chodzi o rolę główną, to chyba wielki sprawdzian dojrzałości dla aktorów wcielających się w tę postać. Jak Kamil Białaszek w Teatrze Powszechnym odczytał ten tekst, o tym opowiedzą Dominik Gac i Tomasz Mościcki.
1: Witamy serdecznie.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W głosie wyczuwam nutki molowe.
2: To taki Hamlet chyba z definicji programowo niedojrzały. Więc jako egzamin dojrzałości sprawdzał się średnio, bo była to opowieść o tym, że trudno w świecie znaleźć jakąkolwiek prawidłowość. Być może to nawet jest prawda, jeśli chodzi o dzisiejszy świat i pokolenie reżysera. W związku z tym zaproponowano nam, Kamil Białaszek zaproponował tak zwaną paradę atrakcji.

0: działo się wiele rzeczy.
1: Dodajmy, że to jest Hamlet uwspółcześniony, akcja przeniesiona do rzeczywistości technofeudalnej.
2: Tak, to dobrze. Oczywiście, ja to wszystko wiem. Panie redaktorze, widzę, że pan przeczytał eksplikację pana Białaszka. Ja ją też przeczytałem i to jest takie angielskie powiedzenie, ja je bardzo lubię przetłumaczyć na polski. You never get what you expect, prawda? Czyli nigdy nie dostajesz tego, czego oczekiwałeś.

0: A tu się okazało, że ta korporacja to się tak pojawiła kilka razy, no i tak się pojawiła i znikała, prawda? To znaczy być, no...
1: Taki duch.
0: To znaczy troszkę tak jak ten, tak jak ten duch Hamleta. Jeżeli w ogóle, jeżeli miałbym pokusić o jakiekolwiek skojarzenie, redaktorze zaraz oddaję mikrofon, ja państwa za to bardzo przepraszam, ale ja wiem, że połowa polskiej inteligencji ten serial oglądała, tylko się wstydzi, ja się nie wstydzę. Proszę państwa, to przedstawienie, i nie ukrywam, że ono troszkę mi wypełniło taką dotkliwą lukę po zaprzestaniu emisji Świata według Kiepskich. Ja wiem, że panowie są zaskoczeni, ale ja spróbuję zaraz wytłumaczyć, na czym to polega.
1: Mnie już niewiele zaskoczy.
0: Ja nie wiem, czy to jest komplement.
1: Owszem.
0: No ale to przyjmuję, Dominiku, czy ty też jesteś niezaskoczony?
2: Nie, ale to dlatego, że powiedziałeś mi o tym wczoraj. Aha.
0: No były... Były po temu pewne powody, bo proszę państwa, znaczy nie, ja już pomijam, znaczy ja uwspółcześnienie, żeby się znowu powołać na jednego z bohaterów, bardzo tam dużo takich słów na P, na H, na K, jeszcze na F.
2: Czyli Hamlet uwspółcześniony.
0: Czyli to jest Hamlet uwspółcześniony, proszę państwa, tak wygląda uwspółcześnienie Hamleta. No dobrze, ja tak na chwilę zupełnie poważnie, bo ja powiedziałem, że ja dzisiaj będę zupełnie niepoważny, dając stosowną miarę. Co z tego uwspółcześnienia tak naprawdę wynika? Znaczy, czy dostaliśmy, Dominiku, to, co nam obiecano?
2: Mnie się zdaje, że wynika z tego taka podstawowa konstatacja, że dzisiaj Hamleta nie należy brać serio, co ja bym rozciągnął na całą klasykę szeroko rozumianą, że reżyser przychodzi i udowadnia nam, że nie tyle nam inscenizuje jakąś historię, co gra z naszym wyobrażeniem na temat tej historii. Ja teraz nie mówię, czy on to robi sprawnie, czy niesprawnie, tylko taką filozofię bym tam wyszukiwał. Nie bardzo wiem, co znaczy to wzięcie Hamleta w nawias generalnie, ponieważ jest to też reżyser młody, z niewielkim dorobkiem, ale niedawno w Teatrze Narodowym wystawiał niewyczerpany żart tej Wida Fostera Wallace'a, który zasłynął między innymi z tego, że jako postmodernista bardzo skutecznie rozprawił się z ironią i wykazał, że to nie jest najlepszy oręż do walki ze współczesnym światem, a Białaszek w Hamlecie posługuje się wyłącznie ironią.
0: No to znaczy, ale jakby taką ponad. Powiedzieć, taką ironią troszkę spod trzepaka powiedziałbym. Jest jednak, powiedzieliby ludzie uczeni, jest to ironia bardzo obniżona w klasie.
2: To wielki komplement dla reżysera, który podejrzewam bardzo celuje w taki rejestr. Jest w końcu ulicznym raperem z Raszyna, teraz już z dyplomem reżysera Akademii Teatralnej, ale ten raperski sznyt tam się pojawiał i ja bym nawet pozwolił sobie uznać, że była w tym pewna metoda, to znaczy, że to jego twórczość muzyczna sporo nam mówi o jego teatrze i da się ją tam znaleźć, chociaż hip-hopu nie ma, jeśli ktoś byłby zainteresowany
0: nie,
2: rapowaniem.
0: Są ballady, są songi.
2: Tak, takie ogniskowe, cokolwiek. A tymczasem w dopisanych przez reżysera fragmentach da się wyczuć taki sposób, da się podejrzeć pracę jego wyobraźni. Jak choćby w takim dowcipie o tym, że pewien bohater miał wiele nieruchomości, a teraz skoro jest na cmentarzu, to sam jest nieruchomością. I tak od dowcipu, od skojarzenia do skojarzenia, tak tam te sceny płyną. W rapie taki efektowny wers puentujący złośliwie nazywa się punchline. I jak na piosenkę rapową to fajnie, ale jak na spektakl to chyba trochę za mało.
0: Ja tak patrzyłem jeszcze, to jeżeli mieli się na moment zastanowić nad taką plastyczną stroną tego przedstawienia. Mnie jednak urzekło w nim parę rzeczy. Takim centralnym punktem scenografii są cztery pisuary. One są używane. Wygląda na to, że Klaudiusz jako człowiek w pewnym wieku ma problemy z prostatą.
2: Poważne.
0: Co nam, tak, co nam demonstruje. Królowa Gertruda też tego używa. Natomiast najciekawszym użyciem tych pisuarów to jest grobowiec dla Ofelii. Kopanie grobowca dla Ofelii to jest po prostu przepychanie jednego z tych pisuarów. No więc mamy, że redaktor zauważył, mamy tak zwaną paradę atrakcji i tak sobie po prostu idziemy w tym przedstawieniu tak od numeru do numeru. No myśmy wczoraj tak zastanawiali się, patrząc na tę grupę ludzi na scenie Teatru Powszechnego, co oni właściwie grają. W gruncie, że to jest takie powiedzenie teatralne człowieku, co ty grasz na tej scenie?
2: Odpowiedź brzmi wszystko.
0: Właśnie wszystko. Znaczy, jeżeli się gra wszystko, to znaczy, że się nie gra niczego. Przecież tam są, zwróć uwagę, tam są ogromne połacie tego tekstu, które lecą na krzyku, na wygłupie, Natomiast lecą po prostu kompletnie na pustkę.

0: To tak jakby tego w ogóle nie przeczytano.
1: Bo jest to moim zdaniem manifestacja dystansu do tekstu, którym się jako artyści zajęliśmy. Nie wiem, dlaczego się nim zajęliśmy, ale no, to jest inna zagadka.
0: Znaczy, ja wiem, po co my się nim zajęliśmy, ponieważ to jest tak, że każdy człowiek teatru chce się otrzeć o Hamleta, dlatego, ponieważ za pomocą Hamleta przechodzi się do historii. Tylko ja pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę reżyserowi. Jest człowiekiem niesłychanie młodym i ma jeszcze naprawdę bardzo dużo czasu na to, żeby do tej historii przechodzić. A zanim się przejdzie do tej historii, to po prostu trzeba opanować jedną podstawową rzecz. Ja mówię tutaj zupełnie poważnie, śmiertelnie na moment. To znaczy rzemiosło teatralne. A tego rzemiosła w tym przedstawieniu po prostu jest brak. Za chwilę będę znowu niepoważny.
1: Kamil Białaszek już przeszedł do historii, ponieważ jako pierwszy reżyser teatralny wystawił Rapowanego Pana Tadeusza.
0: To ja wobec tego odpowiem w ten sposób, taką słynną anegdotą z Francem Fischerem w roli głównej. Jak to młody poeta powiedział Francowi Fischerowi: słuchaj, Franc, wydałem tomik poezji, wszedłem do historii. Na co Franz Fischer powiedział: ale tyłem, mój drogi, tyłem. Ale, panowie, jest w tym przedstawieniu jednak pewna rzecz, której ja bym bronił.
1: To jest bardzo ciekawe.
0: I tu się znowu odwołam do tego Świata według Kiepskich. Z żalem przyjąłem zaprzestanie produkcji tego, ale zobaczyliśmy wczoraj taką reminiscencję w trakcie tego przedstawienia. To znaczy panią Ilczuk, która w tym serialu zresztą po mistrzowsku zagrała Jolasię Kiepską. Ja tak właśnie patrzyłem wczoraj na panią Ilczuk, którą zresztą nie ukrywam, że po raz pierwszy widziałem na scenie. No i to, co ona zrobiła jako Gertruda, dopóki no, nie zrobiła się... Ja państwa strasznie przepraszam, ale nie, to jednak nie można. No wiecie, damą dość wulgarną, to jako królowa ona po prostu rzeczywiście grała tą Jolantą Kiepską. Proszę państwa, to pokazuje, jak strasznie niebezpieczną rzeczą jest wejście w serial. Więc... No mówię, to będę trzymał w życzliwej pamięci, ale czy to jest komplement dla tego przedstawienia, to tego nie jestem pewien. No więc my się przez cały czas zastanawiamy nad jedną rzeczą. Po co właściwie ten byt powołano do scenicznego istnienia i to przez 3 godziny i 20 minut? Znaczy problem w ogóle polega na jednej rzeczy, że to przedstawienie kompletnie się nie składa. Ono się składa z szeregu skeczów.
1: Za to bardzo się podoba publiczności, o czym świadczyła gorąca owacja, więc ja myślę, że tego Hamleta zrobiono ku uciesze warszawskich mieszczan, którzy z jakiejś wątpliwej dla mnie przyczyny bardzo się cieszą ze złośliwych takich ukąszeń wobec ludzi, którzy chodzą na koncerty innego znanego rapera Maty na Stadionie Narodowym. Tak jakby przyjście na kabaret z Szekspira do Teatru Powszechnego było kilka pięter wyższym wyborem artystycznym. No śmiem wątpić.
0: Jednak. No dobrze, tylko czy to przypadkiem nie jest tak, że ten aprobujący śmiech, który wczoraj słyszeliśmy, ja nie ukrywam, już w tej chwili znowu jestem śmiertelnie poważny, ja byłem tym śmiechem przerażony, bo to po prostu, znaczy, nazwałeś to mieszczanami, to są straszni mieszczanie. Jednak no, publiczność mieszczańska utrzymuje teatr od dobrych 250 lat. A czy to przypadkiem nie jest tak, że kiedy się słuchało tego śmiechu, to się miało w pamięci wydarzenia w Pałacu Wilanowskim, ponieważ podobna publiczność moim zdaniem rozdeptała tamten gazon i też była z siebie niesłychanie zadowolona. Znaczy ja myślę, że to przedstawienie, ono jest z gruntu niepoważne, nie ma programu teatralnego, gdzieś jest online, co oznacza, że w pewnym momencie pamięć o tym przedstawieniu po prostu nawet materialna zniknie. Moim zdaniem bez większego żalu dla historii polskiego teatru. Ale czy przypadkiem nie jest tak, że powodzenie tego Hamleta u publiczności nie mówi czegoś bardzo niepokojącego o stanie społeczeństwa?
1: To Kamil Białaszek bardzo się cieszy z tych wszystkich narzekań i dzwonów na trwogę, ponieważ no, jest on barbarzyńcą w świecie kultury jako uliczny raper z Raszyna, więc jeśli trwoży mieszczan i tych, którzy lękają się hord najeżdżających wilanów, to myślę, że dla Kamila Białaszka lepiej być nie może. Ja w ten bunt bardzo powątpiewam. Wydaje mi się on tak zwanym buntem koncesjonowanym, bo cóż to za buntownik magister.
0: No, ja bym jeszcze to podsumował w ten sposób, jeżeli mogę coś dodać. Patron Teatru Powszechnego Zygmunt Hibner napisał kiedyś taki bardzo piękny felieton o jednym z największych koszmarów sennych, jakie miał w życiu. Przyśniło mi się, że jestem człowiekiem modnym.
2: Jak rozumiem, ironiczny Hamlet w Teatrze Powszechnym panów nie przekonał, ale organizatorzy...
0: Nie, to było

0: bardzo zabawne.
1: Tak, że przewidziany jest kontakt z publicznością. Czy ktoś się z panami kontaktował?
2: Tak, spektaklu? We mnie rzucono poduszką, jak chciałem podłożyć ją sobie pod plecy, bo mnie jednak bolały. To kategorycznie kazano mi ją oddać.
1: Tomasz Mościcki, Dominik Gac o spektaklu Hamlet w Teatrze Powszechnym w reżyserii Kamila Białaszka. Dziękuję serdecznie. 17:46. Dziękuję.

To finał suity orkiestrowej Le Biche Francisa Poulenca, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Radia Irlandzkiego i Jean-Luc Tingo. Jest 17.49. Jeśli chodzi o książkę Dlaczego mój ojciec nie mógł zasnąć, Magdy Huzarskiej-Szumiec, jeden egzemplarz wysyłamy do Zduńskiej Woli, do pani Doroty, która kwestiami dziedziczenia traum się interesuje. Drugi egzemplarz do pani Beaty z Krakowa, która wprawdzie tytułu książki nie zapamiętała, ale bardzo ją zaintrygowała sama opowieść. Gratuluję paniom bardzo serdecznie.

0: Muzyka Bohusława Martinu, 17.53.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Ciąg dalszy wspomnień weteranów Wolnej Europy w rocznicę uruchomienia stacji w Monachium. Oto fragmenty nagrań Jana Nowaka-Jeziorańskiego o relacjach z polskim Londynem, z instytucjami rządu na uchodźstwie. W owym czasie sytuacja była zawikłana. W 1954 roku August Zaleski przedłużył formalnie zakończoną kadencję i sprawował urząd prezydenta przez dwie dekady, aż do śmierci w 1972. To doprowadziło do rozłamu politycznego na uchodźstwie i utworzenia Rady Trzech, ośrodka, który przypisał sobie uprawnienia głowy państwa. W skład Rady wchodziły niekwestionowane autorytety uchodźstwa: Tomasz Arciszewski, Edward Raczyński, generał Władysław Anders.
5: Jeśli chodzi o współpracę z rządem imigracyjnym, to rozróżnijmy. Jeśli chodzi o Augusta Zaleskiego, nie mieliśmy żadnej współpracy. I oni nie chcieli nawet z nami. Natomiast mieliśmy bardzo dobre stosunki z tą Radą Trzech i Radą Jedności Narodowej, której patronowali tacy ludzie jak Anders, Komorowski, Raczyński, a prezesem był przez długie lata Adam Czołkosz, który był wielkim naszym przyjacielem, a po nim Sabat, z którym także mieliśmy doskonałą współpracę. Także tu stosunki były dobre, z tym, że oni nie mogli się do nas wtrącać, tak jak myśmy się nie wtrącali do nich. Byliśmy zupełnie niezależni. Natomiast mieli dostęp łatwy do naszych audycji, w tym sensie, że byli zapraszani, przemawiali przez nasze radio. Nie mieli uczucia, że to jest jakiś zamknięty klub. Także to była dla nich droga kontaktu z krajem. I nie miałem tam żadnej czarnej listy. Mówił tam zarówno prezes Stronnictwa Narodowego, jak prezes PPS-u, jak Mikołajczyk. Wszyscy. Nie było wyjątków. Jedynie nie przemówił u nas August Zaleski, którego zresztą wszyscy oceniali negatywnie. Dopiero po jego śmierci, po jakimś czasie, doszło do zjednoczenia tych ośrodków.
4: To nagranie z archiwum producenta.

0: producenta, działacza niepodległościowego, zmarłego niedawno Mirosława Chojeckiego. W dalszej części szef Wolnej Europy o trudnej współpracy z Jerzym Giedroyciem. Już jutro.
1: Jutro o stałej porze. My też mamy nadzieję spotkać się z Państwem po godzinie 16, a za dziś bardzo już dziękujemy. Magdalena Wojtulanis, Magdalena Łoś, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na szóstą alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
0: Autopromocja.

0: Jazzowy Klub Dwójki.
1: Przed mikrofonem Tomasz Szachowski. Witam Państwa. Tak się składa, że w następny poniedziałek audycji nie będzie, a we wtorek 26 maja, dokładnie w setną rocznicę urodzin Milesa Davisa, w szerszym gronie w audycji Rocha Sicińskiego spróbujemy podsumować dorobek Trębacza i wytypować kilka naszych

naszych ulubionych utworów z jego dyskografii. Zatem dziś jest to dla mnie ostatnia audycja przed rocznicą, choć w dalszym ciągu będę kontynuował przegląd nagrań Trębacza, niekoniecznie już trzymając się chronologii. Mamy rok 1983, dla nas, dla polskich fanów, ważny, bo właśnie wtedy Miles Davis przyjechał ze swoim zespołem po raz pierwszy na Jazz Jamboree. I w tym samym roku ukazuje się płyta Star People, już w nieco zmodyfikowanym składzie, po raz pierwszy z gitarzystą Johnem Scofieldem, poza tym Mike Stern także na gitarze, Bill Evans na saksofonach sopranowym i tenorowym, Marcus Miller na basie elektrycznym, Mino Sinelu na instrumentach perkusyjnych i Al Foster na perkusji, plus tylko w jednym utworze Tom Berney na basie elektrycznym. Sam lider na trąbce i instrumentach klawiszowych. To, co od pierwszej chwili, niemal natychmiast, po kilku sekundach, kilkunastu sekundach płyty robi wrażenie, to sekcja, której motorem napędowym jest Marcus Miller. Był on wtedy ważną postacią dla Davisa, choć jego miejsce później zajął Darryl Jones. A więc brzmienie, sekcja, timing, dynamika i fantastyczna dyspozycja Marcusa Millera, który już od pierwszych chwil łączy funkcję tej bazy basowej, jeśli to tak można powiedzieć, podpory basowej, kontroli nad szeroko pojętą rytmiką całości z narracją solistyczną. Płytę rozpoczyna kompozycja Come Get It, nagrana 28 sierpnia 1982 roku w Jones Beach Theater w Nowym Jorku. Ten utwór jest połączony z It Gets Better, choć ten drugi opisany jest jako nagranie studyjne z 5 stycznia 1983 roku, także z Nowego Jorku. Posłuchajmy zatem tego obszernego, trwającego ponad 20 minut fragmentu. Come Get It i It Gets Better z płyty Star People. Miles Davis i jego zespół.

Miles Davis na trąbce i instrumentach klawiszowych, Mike Stern na gitarze, Bill Evans na saksofonach sopranowym i tenorowym, Marcus Miller na basie, Mino Sinelu na instrumentach perkusyjnych, Al Foster na perkusji i tylko w jednym utworze Tom Berry na basie elektrycznym. W jazzowym klubie Dwójki na tydzień przed setną rocznicą urodzin Milesa Davisa słuchamy nagrań z płyty Star People z 83 roku, a zatem z sesji, która odbyła się na kilka miesięcy przed koncertem, pierwszym koncertem grupy Davisa w Warszawie na festiwalu Jazz Jamboree. Skład u nas był podobny, ale bez Marcusa Millera, którego miejsce zajął Daryl Jones, ponadto Robert Irving III na instrumentach klawiszowych. Reszta bez zmian. Z płyty Star People chciałbym jeszcze przypomnieć utwór ostatni, Star on Sicily, dedykowany żonie Milesa Davisa, słynnej aktorce zmarłej 5 lat temu, Tyson Sicily.

W jazzowym klubie Dwójki słuchamy nagrań Milesa Davisa na tydzień przed setną rocznicą urodzin wielkiego artysty. To były nagrania z płyty Star People z 1983 roku, a w części drugiej płyta You're Under Arrest z wyraźnym podtekstem społecznym. Już w pierwszym utworze mamy sceny jak z filmów gangsterskich, z akcji zatrzymań. I tu pojawia się wiele różnych głosów, wśród nich m.in. głos Stinga, głos polskiego fana związanego z ruchem jazzowym, który zresztą wchodził w skład ekipy organizującej w 1983 roku przyjazd Milesa Davisa do Polski. Co ciekawe, te głosy i okrzyki prowadzone są w różnych językach, dotyczą różnych grup etnicznych i Marek Olko, który tu się pojawia, wygłasza całą sekwencję w języku polskim. Płyta nastawiona na szeroki krąg odbiorców, o czym świadczą covery popularnych przebojów, jak Time After Time, Cyndi Lauper czy Human Nature Michaela Jacksona. Trudno ocenić z dzisiejszej perspektywy jakość muzyki.

muzyczną tej płyty. Jest ona z pewnością problematyczna, co znalazło swoje odbicie w rankingach znanych pism i portali. I album You're Under Arrest raczej w tych ocenach nie przekracza 3 gwiazdek, co jak na grupę firmowaną nazwiskiem Milesa Davisa wydaje się nadspodziewanie mało. Ale dla nas to ważne nagranie, jest polski wykonawca, jest polski język i obok Tutu, gdzie solo, jak Państwo pamiętają, gra Michał Urbaniak, to jedna z nielicznych płyt z rodzimym akcentem, oczywiście płyt Milesa Davisa. No i jeszcze jedna ważna informacja. Zespół Davisa ponownie powiększa się i powraca tu po kilkunastoletniej przerwie gitarzysta John McLaughlin. Sporo jest też najróżniejszych klawiszy. Oto pełny skład. Miles Davis, trąbka i Oberheim OBXA, Robert Irving III syntezatory, Yamaha DX7, Korg Polysix i Oberheim XA, organy, klawinet, celesta. To obsługuje Robert Irving III, następnie John Scofield gitara, John McLaughlin gitara, Delly Jones bass, Al Foster perkusja, Vincent Wilburn perkusja, Steve Thornton instrumenty perkusyjne, Bob Berg saksofony sopranowy i tenorowy, Sting w roli mówionej, w roli policjanta i Marek Olko jako polski głos. Z albumu You're Under Arrest wybieram w tej części 2 utwory: One Phone Call, Street Scenes oraz Katia.

0: Hej, człowieku, masz prawo milczeć. Pamiętaj, że cokolwiek nie powiesz, będzie użyte przeciwko tobie, więc lepiej siedź cicho.
1: Yo vine de Miami y este es parte de mi religión. Y no me diga que me calle.
2: Tú eres tu acto, tienes...

Miles Davis, trąbka i instrumenty klawiszowe, Robert Irving III, syntezatory, John Scofield, gitara, John McLaughlin, gitara, Daryl Jones, bass, Al Foster, perkusja, Vincent Wilburn, perkusja, Steve Thornton, instrumenty perkusyjne, Bob Berg, saksofony sopranowy i tenorowy, w partiach, nazwijmy to, aktorskich, Sting i Marek Olko, mówiący w języku polskim po raz pierwszy na płycie Milesa Davisa, album Your Under Arrest. No, skoro powiedzieliśmy, że ta płyta jest rodzajem ukłonu w stronę szerszego grona odbiorców i zawiera przeboje, to niech taki przebój zabrzmi. Będzie to Time After Time, Cyndi Lauper, a tuż potem utwór tytułowy skomponowany przez Johna Scofielda, Your Under Arrest.

Płyta You're Under Arrest zespół Milesa Davisa, lider na trąbce i instrumentach klawiszowych, John Scofield na gitarze, John McLaughlin na gitarze, Del Jones na basie, Al Foster na perkusji, Vincent Webern także na perkusji, Steve Thornton na instrumentach perkusyjnych, Bob Berg na saksofonach sopranowym i tenorowym, Sting i Marek Olko jako, powiedzmy to, komentatorzy. Bardzo oryginalna płyta, która zawiera poza tym przeboje, skierowana jest do trochę innego odbiorcy niż ten klasyczny jazz fan. You're Under Arrest. Proszę Państwa, jak mówiłem, za tydzień w poniedziałek audycji nie będzie, ale za to we wtorek w jazzowym klubie Dwójki Rocha Sicińskiego spróbujemy połączyć siły i w jakimś sensie podsumować temat Davisowski dokładnie w dzień setnej rocznicy urodzin mistrza. Spróbujemy też zaproponować kilka tytułów, kilka utworów, które naszym zdaniem w jakimś sensie go definiują z różnych

punktów widzenia. A dzisiejszą audycję zakończymy jednym z takich utworów. To świetnie Państwu znany standard George'a Gershwina, Summertime z opery Porgy and Bess, nie tak dawno zresztą przeze mnie przypomniany przy okazji prezentacji płyty zaaranżowanej przez Gila Evansa, oczywiście z udziałem jego orkiestry. I niech to nagranie zakończy dzisiejszy program. Tomasz Szachowski, kłaniam się.

0: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu-Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zapolskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
3: Moja Pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
2: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
4: Wiedział Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Reklama.
7: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 19:00.
0: Pogłosy.
7: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie Dwójki. Festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja rusza w najbliższy czwartek. O tegorocznych niespodziankach i atrakcjach opowiadał w dzisiejszym poranku Piotr Kędziorek, dyrektor Dwójki, a jednocześnie szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
8: W tym roku na festiwalu, oprócz koncertów, konferencji, która też będzie towarzyszyć festiwalowi, pojawi się taki performance wprost odnoszący się do tych związków między muzyką tradycyjną a tańcem, a on jest prostą konsekwencją wyniku ubiegłorocznego konkursu muzyki folkowej, bo tam nagrodę nomen omen Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, i to nieprzypadkowo, zdobył duet Non-Adaptive Dance Music, czyli Maria Stępień i Andrzej Józefczyk, którzy przygotowali taką instalację przy wykorzystaniu także sztucznej inteligencji.

0: która przenosiła taniec na dźwięki muzyczne, czyli trochę w odwrotną stronę niż to praktykujemy na ogół, kiedy to tańczymy do muzyki. Ja nie jestem w stanie opowiedzieć tych kulisów technologicznych. Andrzej jest fizykiem, on odpowiada i za samą konstrukcję tej podłogi z tymi wszystkimi okablowaniami i za oprogramowanie przede wszystkim, bo to jest jego autorski program. No ale w każdym razie, tak jak Marysia i Andrzej też, bo w pewnym momencie tańczyli w parze, wzbudzali swoim tańcem dźwięki, które my jako publiczność mogliśmy usłyszeć, tak teraz każdy z nas będzie mógł spróbować swoich sił na tej podłodze. Ona będzie stała przez cały festiwal. W piątek będzie taki wernisaż, czyli będzie można się spotkać z Marysią i Andrzejem, posłuchać opowieści czy też trochę instrukcji, na czym polega, jak to działa, no a potem przez kolejne trzy wieczory spróbować swoich sił.
1: To wszystko najbliższego czwartku w ramach 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W tym tygodniu w naszym cyklu Głosy z przeszłości słuchamy opowieści Stanisławy Celińskiej, aktorki i wokalistki, którą pożegnaliśmy w miniony wtorek. Dziś było o drodze do aktorstwa.
2: Chcę zaznaczyć, że w projektach miałam być chłopcem. Myślę, że to gdzieś zaważyło na mojej psychice, że mam takie czasami właśnie zachowania. I miałam taki okres buntu, więc wędrowałam z miejsca na miejsce, ale w końcu wylądowałam z powrotem w Warszawie, wiedząc, że chcę jak najszybciej dostać się do szkoły, skończyć ją i być aktorką. Babcia chciała, żebym była lekarzem, bardzo. Może dlatego, że sama chciała być lekarzem, ale ponieważ kończyła szkołę pod zaborem rosyjskim i to było zaledwie kilka klas, to nie przeszkodziło w tym, że była niezwykle mądrą osobą, życiowo doświadczoną przede wszystkim, ale chciała, żebym była lekarzem. Mama nie posłała mnie do szkoły muzycznej, chociaż mama była skrzypaczką. Nie posłała mnie do szkoły muzycznej, bo bała się, że wybiorę sobie właśnie ciężki zawód. No to sobie wybrałam drugi ciężki. A nic mnie nie odgoniło od instrumentu, który stał w domu i nauczyłam się grać sama. Potem jak już trochę grałam, to już mi tam mówiła, co mam tu krzyżyk, tu bemol, bo jak czasami grałam bez tych znaków, więc dostawała obłędu. Natomiast kiedy babcia zobaczyła, że upór mój jest ogromny i że uczestniczę w różnych konkursach recytatorskich, to już jeździła ze mną na te eliminacje i już mi mówiła różne uwagi, przede wszystkim dykcyjne, a potem jest autorką najwspanialszego powiedzenia na temat aktorstwa, do którego po latach wróciłam. Babcia mnie pytała, Stasiuńka, weszłaś już w nią? No i to jest cała kwintesencja aktorstwa, więcej nie trzeba nic na ten temat mówić. To jest dokładnie to. I teraz, kiedy zbliża się do jakiejś premiery, ja mówię sobie, Stasiuńka, weszłaś już w nią? No i odpowiedź różnie brzmi. No tak, albo w 100%, to się zdarza rzadko, albo w 80%. I wtedy staram się te ileś procent, których brakuje do pełni satysfakcji, nadrobić. Także babcia miała ogromny wpływ na to.
1: Kolejna opowieść aktorki Stanisławy Celińskiej w Głosach z przeszłości codziennie do piątku na naszej antenie o 12.45. Dzisiejszy fotel z widokiem skierowaliśmy na festiwal filmowy w Cannes, gdzie w konkursie głównym o Złotą Palmę walczy najnowszy film Pawła Pawlikowskiego. I jak relacjonowała krytyczka filmowa Adriana Prodeus, wszystko na to wskazuje, że ma duże szanse na wygraną.
3: Na ten moment zdecydowanie Fatherland, czyli Ojczyzna, jest faworytem. No i trudno, żeby nie była, bo to jest film jednak stworzony z jakiegoś zupełnie chyba innego punktu myślenia o kinie, jakiegoś namysłu, jakiegoś niezwykłego warsztatu, tego, że żaden kadr, żadna sekunda w tym filmie nie jest przypadkowa, że wszystko jest wykorzystane świetnie i że ten film jest również takim domknięciem trylogii Pawła Pawlikowskiego złożonej z Idy i Zimnej Wojny, ale jest też jakimś, nie wiem, głosem w tym, czym dzisiaj kino mogłoby być, czym kino było kiedyś, czym chcielibyśmy, żeby ono było. I to się w tym filmie znakomicie udaje, więc zdecydowanie Fatherland jest faworytem i nie sądzę, żeby coś mu zagroziło w tej drodze do Złotej Palmy, bo trudno takich zdjęć, takich kadrów i przede wszystkim takiej sztuki aktorskiej, jaka w tym filmie jest pokazana, no nie chwalić, bo to jest rzadko spotykane.
1: O tym, czy Paweł Pawlikowski

0: Lewandowski dołączy do grona laureatów Złotej Palmy w Cannes, dowiemy się 23 maja. Andrzej Poczobut po uwolnieniu z kolonii karnej chce wrócić na Białoruś i być blisko Związku Polaków, pomagać tym, którzy żyją na jego rodzinnej Grodzieńszczyźnie. W audycji Wybieram Dwójkę sam mówił o sobie, że nie czuje się bohaterem.
1: Znaczy ja generalnie z siebie jestem niezadowolony, no, a już szczególnie ja nie lubię, jak o mnie mówią, bo te wszystkie bohater i tak dalej, to aż po prostu fizycznie czuję do tego jakby no niechęć. Jestem po prostu zwykłym człowiekiem i tak do tego podchodzę i mi niedobrze jest, kiedy to inaczej jest przedstawiane przez ludzi. I ja myślę, że normalnym, zwykłym, absolutnie zwykłym człowiekiem jestem. Ja mówię, ja wśród Polaków nie uważam się za kogoś lepszego, za kogoś tam szczególnie tam, nie wiem, czy najtwardszy, czy najmądrzejszy i tak dalej. Ja uważam, że jestem wśród Polaków głęboko w szarym tłumie. No. A to, że mnie złamać nie potrafili w więzieniu, no tak, nie potrafili mnie złamać. Ja myślę, że no, być może mają rację, kiedy tak ducha polskiego boją się nad Niemnym. Bo ja mówię, ja nie jestem ani najmocniejszy, ani najmądrzejszy, ani najtwardszy. Jestem po prostu zwykłym człowiekiem i tym zwykłym Polakiem oni sobie nie poradzili, bo nie poradzili, taka prawda. No, w tym kontekście mogę patrzeć na tą sytuację. Ja nie uważam się też, że ja jestem jakimś tam szczególnym wzorcem do naśladowania. No, jestem po prostu człowiekiem, który w określonym czasie, w określonym miejscu działa i próbuje działać efektywnie. Ja podchodzę do rzeczywistości białoruskiej, do tej rzeczywistości, w której ja żyję absolutnie racjonalistycznie. Jestem racjonalny w tym, co ja robię, wbrew temu, co jakby no, spora część ludzi uważa w Polsce, że to jest jakieś tam romantyczne podejście. Nie. Znaczy są takie warunki, które są, no i działam w tych warunkach, które tam są.
0: Całą rozmowę z Andrzejem Poczobutem znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl. A w dzisiejszych pogłosach to już wszystko. Do usłyszenia. Marcin Pesta.
2: Autopromocja.
3: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu. Nowa tradycja.
4: Wśród polskich książek, płyt i filmów, ale w sercu Kijowa.
5: W audycji o wszystkim z kulturą odwiedzimy Instytut Polski w stolicy Ukrainy.
4: Naszym gościem będzie jego dyrektor Jarosław Godun.
5: Z którym rozmawialiśmy o tym, co zmieniło się w dialogu pomiędzy polską a ukraińską kulturą, na przykład od czasów tej stereotypowej pieśni Hej Sokoły.
4: Spytaliśmy również o to, jak Instytut Polski prowadzi w Ukrainie dyplomację kulturalną.
5: Na rozmowę z dyrektorem instytucji Jarosławem Godunem zapraszamy w czwartek.
4: Kilka minut po 19. Jan Kantyzienko
5: i Mariana Krill. Do usłyszenia.
6: To się czyta.
7: Merse Rodoreda. Śmierć i wiosna. Wszystko utonęło w takiej ciszy, że miałem wrażenie, jakbym słyszał z bliska czyjś oddech i od słuchania tego oddechu serce mi się kurczyło, jak gdyby zaciskała się na mnie jakaś dłoń. Nic się nie zmieniło. Czas się zatrzymał w tym cieniu i wszystko było odmienne.
8: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
7: Polecam. Andrzej Mastalerz.
2: Autopromocja.
3: A na zegarach 10 minut po 7.
9: O wszystkim z kulturą.
3: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac. Dziś obchodzimy 82. rocznicę decydującej bitwy o Monte Cassino. Ze mną zaproszeni goście, Małgorzata Ewa Ptasińska z Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
3: Profesor Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Grzegorz Rutkowski, historyk z Muzeum Historii Polski. Dobry wieczór panom.
11: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
3: co wydarzyło się te 82 lata temu? Bo w naszej pamięci bitwa o Monte Cassino wydaje się jednym

0: dniem, jednym ciągiem. Tymczasem mówimy o wydarzeniu, jednym z najważniejszych wydarzeń II wojny światowej, które ciągnęło się miesiącami.
1: Tak, mówimy tutaj o największym zwycięstwie II Korpusu Polskiego Armii Andersa, jednym z najwspanialszych zwycięstw polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Także w rozstrzygnięciu na korzyść aliantów jednej z najważniejszych bitew kampanii włoskiej. Bo tego dnia de facto została otworzona droga, otwarła się, otworzona została droga na Rzym. I pomimo, że to nastąpiło ponad 2 tygodnie później, to jednak Rzym został zdobyty przez aliantów. Zakończyła się także jedna z najkrwawszych bitew stoczona przez zachodnich aliantów na teatrze europejskim działań.
0: Podobno to w nocy z 17 na 18 maja powstała ta legendarna pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino.
2: Tak, oczywiście pieśń, która wykuwała się w boju. Dlatego, że musimy mieć w pamięci fakt, że te podejścia do zdobycia masywu Monte Cassino i samego przejścia w stronę Rzymu trwały kilka miesięcy i nie zakończyły się od razu powodzeniem. I tak w zasadzie do dnia dzisiejszego ta decyzja o udziale w tym kluczowym starciu jest przez historyków różnie komentowana i oceniana. Natomiast po Tobruku Monte Cassino to jest druga bitwa, w której wojsko polskie, polskie siły zbrojne z sukcesem wzięły udział. I o tym musimy pamiętać, że wziąwszy pod uwagę plusy i minusy całego trudu udziału Wojska Polskiego, ofiar, to jednak zaznaczenie udziału Wojska Polskiego przy okazji również wojsk francuskich, które na równi bojowo brały udział w bitwie o Monte Cassino, o te wzgórza, było bardzo ważne ze względów też strategicznych, jak się później wydawało. Dlatego, że trzeba mieć w pamięci różne momenty. Mamy moment bojowy, teatr działań wojennych, ale mamy również z tyłu toczące się rozgrywki, również sytuację dość skomplikowaną geopolityczną. I w tej całej szaradzie bardzo ważne było podjęcie decyzji, iż zaznaczenie, pokazanie aliantom bohaterstwa i walki polskiego żołnierza o wolną Polskę, wprawdzie na ziemi włoskiej, było bardzo zasadne i ważne, co oczywiście skutkowało różnego rodzaju konsekwencjami politycznymi, ale przede wszystkim w tej naszej audycji będziemy mówić o takim wymiarze kulturalnym, bardzo ważnym, o micie, można powiedzieć, bitwy o Monte Cassino.
0: No właśnie, ten mit i to jak wydaje nam się, że pamiętamy o bitwie, w której przecież nikt z nas nie brał udziału. Taki szeroki obraz nie samej bitwy, ale tego, co towarzyszyło tej bitwie, czyli ludzkie przeżycia, dał Melchior Wańkowicz. Z tego powodu, jak układała się powojenna historia w Polsce, narosły kolejne mity wokół kolejnych wznowień tej książki, o czym mam nadzieję, że zaraz powiemy. Ale dlaczego, to chyba ważne pytanie, dlaczego to Monte Cassino było tak niezwykle ważne? Pan powiedział, panie Grzegorzu, że to była droga na Rzym. No ale jak to wytłumaczyć dzisiejszemu słuchaczowi, widzowi tej historii? Dlaczego to Monte Cassino było tak niezwykle ważnym miejscem? I czy faktycznie my mówimy o jednej górze, czy mówimy o całym masywie Apeninów w tym przypadku?
1: O całej linii obronnej, sił, no głównie III Rzeszy Niemieckiej, no tam jeszcze sił włoskich, które były wtedy Republiki Socjalnej Mussoliniego. Chodziło o to, w tym momencie mamy perspektywę taką. W Europie są dwa fronty. Jeden to jest front wschodni, gdzie toczy się, gdzie są najbardziej zaangażowane siły i po stronie III Rzeszy Niemieckiej, a także zaangażowanie aliantów siłami sowieckimi, ale dzięki Lend-Lisowi realizowanych działań. Natomiast jest ten front włoski, który do momentu lądowania w Normandii jest głównym teatrem działań operacyjnych aliantów na terenie Europy. I dlaczego jest to o tyle ważne? Ponieważ przełamanie w pozycji niemieckich daje to możliwość, że alianci, ponieważ atakują Półwysep Apeniński od południa,

0: przesuną się bliżej północnych Włoch, czyli mogą dojść bliżej Austrii, bliżej Niemiec. To jeszcze jest ta perspektywa, że to lądowanie w północnej Francji, a później na południu Francji jeszcze jest pieśnią przyszłości, liczoną w momencie, kiedy mamy tą decydującą starcie, w którym bierze udział drugi korpus. To jest kwestia wprawdzie tygodni, ale to jest też perspektywa właśnie zaangażowania sił i też tego powodzenia, no i też tego wymiaru symbolicznego, że jedna z głównych stolic, pamiętajmy, że wprawdzie od września 1943 roku Włochy wypisują się, mówiąc kolokwialnie, z obozu Osi, ale jeżeli patrzymy to w tej perspektywie, to jest ta pierwsza stolica siły Osi, która zostanie zajęta przez aliantów, więc gigantyczny także wymiar symboliczny, który wiąże się z tą bitwą, nie tylko i wyłącznie operacyjny, tudzież strategiczny.
1: No właśnie, czas byśmy powiedzieli o bohaterach naszej audycji, o bohaterach spod Monte Cassino, o żołnierzach, którzy w większości nie planowali być żołnierzami, tak potoczyła się historia i to kolejny element tworzący ten mit, bo to bohaterowie szlaku bojowego armii Andersa. Panie profesorze, wiemy już, opowiadał pan o tym nieraz, także w Polskim Radiu, to historia, która właściwie nie ma końca, jest ogromna, że ci żołnierze to tak naprawdę ludzie pióra, malarze, artyści.
2: Zdecydowanie to historia, która w polskich dziejach najnowszych, w dziejach XX wieku, drugiej połowy XX wieku, ale również dla młodego pokolenia, dla pokolenia urodzonego po 2000 roku, czyli w wieku XXI, historia i mało znana, i historia, co pewnie trochę musimy ubolewać, nieistniejąca w oficjalnym przekazie o dziejach polskiej kultury artystycznej ogólnie mówiąc, a o dziejach polskiej historii sztuki szczególnie akcentując. Jak wiemy doskonale, w tej wielkiej fali ewakuacyjnej, tak to trzeba było powiedzieć, 115 tysięcy, możemy zaokrąglić tę liczbę, i żołnierzy, i świeckich, którzy byli uratowani różnymi drogami, w większości przez Morze Kaspijskie, i szczęśliwie swoje życie uratowali dzięki tej ewakuacji, będąc w formacji, w polskich formacjach, najpierw Iran, Irak, później drugi korpus, 43 rok. Znajdują się różni ludzie, jak powiedziała pani redaktor, ale Władysław Anders, generał, wiedział doskonale na samym początku, kiedy formował Wojsko Polskie w Związku Sowieckim, że nie ma szans na uratowanie tych, którzy byli oficerami. W większości już prawda zaczynała być jednoznaczna. Natomiast wiedział i o to dbał, szczególnie sam będąc wrażliwy na artystyczną obecność. Przecież jego drugą żoną była artystka, która jeszcze nikt nie wiedział, że będzie jego żoną, bo przecież była przecież żoną Gwidona Boruckiego, również artysty scenicznego, Irena Bogdańska. Ale dbał i o artystów i wiedział, i mówił zresztą to, że to będzie kiedyś elita narodu. I tak się stało, i zanim ci artyści, plastycy, muzycy, artyści teatralni, sceniczni znaleźli się pod Monte Cassino, i zanim był ten moment trudny, oczekiwany, perusowe zwycięstwo, ale zwycięstwo przecież, to generał Anders zadbał o tych artystów lub adeptów sztuki, jak również artystów, którzy byli ukształtowani już w pełni, byli po studiach artystycznych przeróżnych w Polsce przedwojennej. Zadbał o ich losy jakby w dwójnasób. To były przynajmniej dwie drogi takiego ratunku w ramach formacji wojskowych, w ramach drugiego korpusu, a więc organizując przede wszystkim oddział kultury, gdzie ci artyści, czyli ludzie pióra, czy też plastycy, i to zarówno rzeźbiarze, malarze, graficy, znajdowali miejsce zatrudnienia. To bardzo też podnosiło morale przede wszystkim, bo mogli wykazać się tą swoją kreatywnością, twórczością artystyczną, nawet jeśli środki artystyczne były ograniczone. I drugi kanał, niezwykle ważny, o którym bardzo rzadko mówimy i nie istnieje, co powiedziałem, w dziejach polskiej kultury artystycznej, w dziejach polskiego

0: szkolnictwa. Mamy opracowania księdza Kantaka i kilku innych autorów, ale przede wszystkim generał Anders łowił najmłodszych adeptów, przyszłych adeptów sztuki i dawał im szansę, żeby rozpoczęli studia, jeśli to byli absolwenci już po maturze, a jak nie, to dokończenia matury, zrobienia matury już w państwach na szlaku, w Iraku, w Iranie, czy też w Jerozolimie. I pierwsi adepci wstąpili na studia jeszcze daleko przed Monte Cassino, przede wszystkim do Akademii Sztuk Pięknych Alba w Bejrucie, stolicy państwa, które też się tylko co kształtowało w 1943 roku. I nie miał oporów generał Władysław Anders, żeby tych studentów zostawić przecież po drodze. Drugi korpus, który później, prawda, przechodzi, jak wiemy, na Półwysep Apeniński, zanim w 1943 roku, zanim w pełni ukształtuje się, prawda, przed tą główną batalią o Monte Cassino, to po drodze zostali studenci i absolwenci również, artyści w Bejrucie, byli również w Egipcie, w Kairze czy w Aleksandrii. I to był tak naprawdę początek, to było przygotowanie grupy artystów do tego, co się wydarzy pod Monte Cassino.
1: A jak zmienili się ci ludzie, których historię możemy odtwarzać z czasów, kiedy spotykają się z Andersem, a potem, kiedy spotykamy ich na nowo, kiedy wyobrażamy sobie to spotkanie pod Monte Cassino?
2: Ja jeszcze chciałabym wtrącić, że ważny jest jeden fakt. Otóż na czele, przy drugim korpusie powstał Oddział Kultury i Prasy, ale wcześniej już w Buzułku powstał Wydział Propagandy i Oświaty i na czele stanął Józef Czapski. I to jest też mądrość generała Andersa. Tutaj będziemy, myślę, że często wracać do jego intuicji, do jego mądrości, do jego wyczucia, jak ważna była kultura polska i podtrzymywanie tej kultury, rozwój, no i oczywiście jej ten wymiar taki propagandowy. Myślę, że tutaj też w którymś momencie powiemy, dlatego że jak wcześniej wspomniałam, cały czas musimy mieć z tyłu głowy sytuację polityczną. To nie jest też tak, że pewne wydarzenia dzieją się w oderwaniu od z jednej strony teatru działań wojennych, ale z drugiej strony od tej geopolityki, która narzuca pewien sposób postępowania, ale jak słusznie zauważył pan profesor, przy okazji generał Anders miał wyczucie co do losów tych jednostek wybitnych, które spotykał na swojej drodze, które uratował, które razem z nim przeszły z jednej strony tą z nieludzkiej ziemi, a z drugiej strony również ten szlak samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Mhm. Bo to są dwa ważne środowiska, które spotykają się w drugim korpusie i one nadają tak naprawdę tempo nie tylko wydarzeń wojskowych, ale tego życia kulturalnego, co później będziemy mówić, to jest ten dorobek w sferze poezji, tekstów literackich, również właśnie w plastycznych, no tak szerokich, czy właśnie, czy tych rewiowych, no bo
1: czy cały, nawet filmowych.
2: Tak, z filmowych. Mhm. No, tutaj mamy bogactwo działań. To jest zasługa właśnie tych Ramzesów i tych prawosławnych, którzy się pod skrzydłami generała Andersa spotykają.
0: Jak dopowiadamy, to rzeczywiście trzeba było powiedzieć, że w tym roku przecież mamy rok Józefa Czapskiego i przyznaję i chcę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Było dwóch Józefów bardzo ważnych. Był Józef Czapski i Józef Jarema i nie chciałbym tutaj jako historyk sztuki ocenić, kto jest ważniejszy. W sztukach plastycznych jest trudno powiedzieć, co jest ważniejsze i jaki dorobek jest ciekawszy. Natomiast jeśli miałbym na szali położyć te dwa nazwiska, Józef Czapski i Józef Jarema, dokładnie tak jak pani powiedziała przed chwileczką, Józef Jarema miał ogromny wpływ, równoznaczny z Józefem Czapskim właśnie w Brygadzie Karpackiej. To był niezwykle, bym powiedział, artysta o niezwykle sile oddziaływania, o ogromnej sile kreacji, o ogromnej intuicji, też możliwościach, dzięki którym w Kairze, poprzez trafił, jak wiemy, do Brygady Karpackiej poprzez Kretę, nie był przecież zesłańcem, i poprzez Kretę trafił do Palestyny, z Palestyny później do Egiptu. I w Aleksandrii, w Kairze stworzył ogromne środowisko artystyczne, międzynarodowe. Ba, do tego stopnia jego inicjatywy artystyczne, twórcze, wystawienicze były po

0: popularne na terenie Aleksandrii i Kairu, że szczęśliwie dzisiaj zachowały się dzieła sztuki, obrazy zakupione przez króla Faruka już w roku 1942-1943. Fantastyczne zupełnie dzieła malarskie, które świadczyło o ogromnym poziomie, o wielkim poziomie kultury artystycznej Polski przedwojennej. Przede wszystkim o oddziaływaniu Paryża. Przecież to była szkoła Pankiewicza. Jarema świetnie ją znał, bo przecież uczestniczył w Komitecie Paryskim. Znał to środowisko z 25 roku, z wyjazdów do Paryża, do tak zwanej szkoły Pankiewicza. I te doświadczenia europejskie, przefiltrowane przez własny warsztat malarski, zaszczepił w środowisku zupełnie obcym w Afryce, w Aleksandrii, w Kairze, gdzie do dzisiaj są jego uczniowie, którzy kontynuują, jej już uczniowie, uczniów kontynuują te doświadczenia europejskie, więc to było, rzeczywiście my mamy takie dwa płuce, właśnie dwa wielkie nazwiska, Józef Czapski i Józef Jarema, które wprowadzają kulturę artystyczną do tych krajów przejścia, ale którzy również kształtowali nowe pokolenie artystów, którzy ostatecznie znaleźli się w Rzymie po bitwie o Monte Cassino.
1: Ale ta bitwa pod Monte Cassino to nie tylko ten jeden szlak z Andersem, ale spotkanie z różnych stron świata, bo Melchior Wańkowicz, którego nazwisko już przywołaliśmy, przedostaje się przez Rumunię do Europy, przez Cypr, Palestynę. Tu kolejne nazwisko, Jerzy Giedroyć. Okazuje się, że mówiąc o Monte Cassino i tych wydarzeniach, tyle nazwisk ważnych dla polskiej kultury pojawia się.
2: No tak, jak pani połączyła Melchiora Wańkowicza z Giedroyciem, to można powiedzieć, że Giedroyć uratował Wańkowicza już od Rumunii. Dlatego, że
1: dlatego, że
2: Melchior Wańkowicz nie chciał się dostać do Paryża, ale był źle widziany przez, tak ogólnie mówiąc, środowisko ówczesnego premiera generała Sikorskiego, bo my mówimy o Monte Cassino, kiedy to już jest po katastrofie i w lipcu 1943 roku już premierem jest Stanisław Mikołajczyk. Natomiast losy Wańkowicza są złączone w jakiś sposób właśnie z Giedroyciem, który pracował w ambasadzie, był sekretarzem Rogera Raczyńskiego, który był ambasadorem. Uratował go, wysłał go z częścią Polaków, między innymi z Łukaszem Kurdybachą, z dziećmi na Cypr, a później stamtąd uciekali już do Palestyny, na Bliski Wschód. I panowie się spotkali właśnie na Bliskim Wschodzie i Giedroyć zaproponował Wańkowiczowi, żeby był korespondentem wojennym, żeby mógł swój talent reporterski wykorzystać i, jak wiemy wszyscy, fantastycznie spożytkował.
1: Powstały trzy tomy reportażu, który opowiada o Monte Cassino. Czy dla państwa to jest reportaż, który czasami czytają państwo jeszcze, czy to już tylko historyczna książka, która gdzieś zapisała się w historii polskiej literatury, ale do której się nie wraca?
0: Ja wracałem, przyznaję, i wracam z różnych względów. Również z racji na ogromną wartość ilustracyjną i dokumentacyjną tych wydawnictw. 1946-1947 rok.
1: To fotografie między innymi oryginalne.
0: Melchior Wańkowicz nie pracował sam, jak wiemy, ale zdawał też sobie sprawę, że ma wokół wybitnych artystów. Przecież to wielkie wydanie ilustrowali tacy twórcy jak Marian Bohuszyszko, jak Stanisław Gliwa, wybitny grafik, przecież Szczep Rogate Serce, Szukalszczyk, wyśmienita kompozycja, którą robił wprost na linii frontu. Przecież trzeba powiedzieć, że naprawdę miał i karabin, i miał ołówek, i za chwilę schodził na dół i wykonywał linoryty, które były natychmiast drukowane w prasie polskiej, wielu zresztą wydawnictwach. I Melchior Wańkowicz wiedział, że w tym reportażu powinny znaleźć się wszystkie ślady twórczości artystycznej, bo to była i plastyka, to były wyśmienite gwasze, świetna teka zrobiona przez Kościołkowskiego, przez Turkiewicza, przez Zygmunta Turkiewicza. Kościołkowski też oczywiście ilustrował, ale w wydawnictwie wykorzystał Melchior Wańkowicz tekę Turkiewicza, która zresztą znajduje się w Archiwum Emigracji teraz w Toruniu. To był kapitalne gwasze kolorowe, ale co trzeba również dopowiedzieć, to były również wykorzystywane fotografie.

0: fotografie, żywe fotografie Wiktora Ostrowskiego, który robił wprost zdjęcia z frontów wojennych. W związku z tym ta publikacja jest kompletna. Kompletna, bo jest i opowieścią słowem, i opowieścią plastyczną.
1: I jeszcze bracia Harowie. Tam,
0: oj, tak, bracia Harowie, tam, fantastycznie. Tak.
1: Zwłaszcza w pierwszym tomie. Ja jeszcze może bym dodała, iż rzeczywiście należy sięgać ze względu na artyzm słowa, na ujęcie, na tą taką genialne spojrzenie reporterskie Wańkowicza. No i tak jak słusznie powiedział pan profesor, tutaj mamy w jednym dziele w zasadzie również odwołujemy się do takiego geniuszu organizacyjnego generała Andersa, który wyraził zgodę, żeby w tym, mówmy sobie może oddział kultury i pracy, jako ten ostatnio w ramach struktury, mamy różne referaty. Mamy referat plastyczny, tak. Mamy referat fotograficzny, filmowy. Mamy filmowy, kinowy, ale też już jest teatr. W związku z tym to jedno dzieło pokazuje nam, jak, że to nie jest tylko przypadek i rzeczywiście zostały stworzone odpowiednie warunki Wańkowiczowi, które były pochodną różnych innych działań do tego, że ta książka, miał warunki do niej napisania, dzieło nieprawdopodobne i taka właśnie chyba takie najbardziej symboliczne z punktu widzenia.
2: Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w Rzymie, a czytelnikami byli także sami bohaterowie. Książka zrobiła ogromną furorę właśnie zwłaszcza wśród żołnierzy, którzy walczyli pod Monte Cassino. No, później zaczyna się historia, która przenosi nas już do Warszawy, kiedy ta książka w niepełnym wydaniu ukazuje się w Polsce i tu już kolejny mit tego, co o Monte Cassino można było powiedzieć, co nie. Dlaczego książka ukazała się w okrojonej formie?
3: Ponieważ Polska po 1945 roku znalazła się w orbicie Związku Sowieckiego, więc się rzeczy o, powiedzmy, tej genezie, dlaczego Polacy, którzy tworzyli armię Andersa, znaleźli się na terenie Związku Sowieckiego. Bo mamy układ Sikorski-Majski w 1941 roku, po tym jak Niemcy, III Rzesza Niemiecka napada na Związek Sowiecki i z tego no, nigdy w pełni niesformalizowanego sojuszu niemiecko-sowieckiego, tak, Związek Sowiecki staje się jednym z aliantów, no i tutaj pod naciskiem Brytyjczyków strona polska wykorzystuje ten moment, żeby ogłosić, znaczy, dzięki układowi ze Związkowi Sowieckiemu, i który uznaje, że państwo polskie istnieje. Przecież 17 września 1939 roku Związek Sowiecki jednostronnie uznał, że państwo polskie przestało istnieć.
2: Reportaż Bitwa o Monte Cassino ukazuje się jako szkice spod Monte Cassino. W skróconej wersji nawet okładka była inna.
1: No bo to był kompromis. Tak. To był kompromis, tak. Który trzeba mieć w pamięci, że no Wańkowicz wrócił w ramach tej drugiej reemigracji w 1956 roku. Nie było to dobrze odebrane przez środowisko. Tutaj wchodzimy troszeczkę inną problematykę tych wybitnych pisarzy, jak January Grzędziński, który
0: też powrócił. Przez Polski Londyn,
1: tak,
0: źle odebrany.
1: Tak, który, no już nie mówiąc o Stanisławie Cacie Mackiewiczu, były premier, pisarz wybitny, który też powrócił, uważając, że te zmiany, mamy rocznicę wydarzeń październikowych i na fali te odwiliszy, że być może zresztą tłumaczy się w pewnym momencie, że obiecano mu, że książka będzie mogła ukazać się w całości. I tak się oczywiście nie stało i to wiadomo było, że to było niemożliwe. I że to był ten kompromis, żeby w ogóle tym żołnierzom, którzy byli w kraju, też udostępnić tę lekturę. I tak jak mówił Wańkowicz, on chciał również oddziaływać na młode pokolenie. Dlatego, że tą bitwą o Monte Cassino żyły pokolenia, nawet te za żelazną kurtyną. I w związku z tym, oczywiście, że my możemy dyskutować, jaka była cena okrojenia tej książki, ale te szkice się ukazały.
2: I cieszyły się ogromną popularnością.
1: Oczywiście, były na spotkaniach autorskich, które kochał Wańkowicz, dla których między innymi powrócił do kraju.
2: Bo słynne zdjęcia z sali kongresowej,
1: bo za
2: czytelnikami.
1: Tak, mógł opowiadać. Tak. Tutaj już nie było cenzury, dlatego że kontakt był bezpośredni i on zawsze więcej mógł powiedzieć. Był bohaterem, tak? Był też świadkiem tych wydarzeń. W związku z tym myślę, że trzeba tak bardzo być ostrożnym w

0: te szkice w tej komunistycznej Polsce się ukazały.
1: To jest fantastyczny głos i w ogóle fantastyczny punkt widzenia. I bardzo dziękuję. Ja w ogóle osobiście w tym momencie, dlatego że dotyczy to również plastyków i dotyczy plastyki Polski powstałej na emigracji, bo trzeba pamiętać koniec 1946 roku, listopad i drugi korpus w większości jest przetransportowany z Neapolu, z portów Neapolu do Wielkiej Brytanii. Dwa ważne miejsca, Kingwood Common i Sudbury. Tam ci żołnierze, w tym artyści, dostają warunki straszne, jak wiemy, w beczkach śmiechu, czyli właściwie w ogóle w barakach nieprzystosowanych do ludzkiej egzystencji i właściwie spędzają tam 2 lata. Polski korpus przysposobienia rozmieszczenia. Najpierw trzeba się przysposobić, zanim się rozmieści, prawda? Więc nauka języka angielskiego, a przystosowanie do kultury brytyjskiej, ale ciąg dalszej edukacji, przerwanych studiów artystycznych. Wielu artystów, studentów, którzy rozpoczęli studia w 1945 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie. Ostatecznie otrzymują dyplomy i tu jest bardzo podobna sytuacja do Wańkowicza z wybitnym profesorem, o którym też rzadko pamiętamy i mówimy, o Wojciechu Jastrzębowskim. Przecież to był przedwojenny rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który trafił do Wielkiej Brytanii przez północ. Właściwie w 1939 roku już się znalazł i dopiero w 1948 roku powrócił do Polski i nadal został profesorem. Już nie był rektorem, ale profesorem Akademii Sztuk Pięknych. I zaczyna się pytanie, czy on w ogóle zapomniał o tych wszystkich artystach, którym studentach wystawiał stopnie z Marianem Buchuszem Szyszko, z dr Karoliną Lackorońską, podpisywał dyplomy przez 2-3 lata właściwie. I cisza kompletna i niektórzy z nich wrócili. Jego koledzy, wrócił Stanisław Westfalewicz, który znał. Stanisław Westfalewicz, który był asystentem Józefa Mechowera przed wojną. No lepiej nie trzeba. Znał całe środowisko i krakowskie, i warszawskie. Pojawił się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i zapytał, czy może jakieś stanowisko asystenta by się znalazło. Cisza zapadła kompletna. Cisza od rektoratu poprzez profesorów. Trudno dzisiaj oceniać jednoznacznie, prawda? Ja pisząc książkę Artysta Huntersa przyznaję, że nie sprawdzałem świadomie dokumentów, które by obciążały, nie daj Boże, prawda, tych artystów, dlatego że przede wszystkim skomplikowaność sytuacji była tak, to były tak zawiłe losy i ci artyści, którzy powrócili, właśnie Westfalewicz, Portus, Wiesław Obęcki, którego nie idąc na Wawel, tablice modrzejewskie znajdujemy po lewej stronie, niedaleko kościoła dominikanów. Przecież to byli wielcy artyści, albo artyści o wielkim potencjale artystycznym, którzy postanowili, ta niewielka grupa, ale jednak powrócili, Westfalewicz powrócił, bo nie poznał swojego syna, który się urodził. Żona była w ciąży, kiedy został aresztowany, więc nie znał właściwie syna, który już miał 9 lat. Chciał powrócić, powrócił, ale kariera była absolutnie złamana. Został nauczycielem, zwykłym nauczycielem w Pilznie, a potem właściwie emerytura. Już nigdy jego twórczość plastyczna nie była doceniona, a już nie było mowy o tym, żeby była wpisana do kanonu sztuki polskiej.
2: Równie dramatyczne są życiorysy tych, którzy zostali i tęsknili za
0: Polską. Tak, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że Westfalewicz jest takim twórcą plakatu, tak najbardziej, jeden z najbardziej znanych, jeśli chodzi o Bitwę Montecassino. Tak, wrócimy. Natomiast no, on zachował wspaniałe archiwum swoje prywatne i tam gdzieś w domu w cichości tą tworzył. Natomiast rzeczywiście no, jego kariera została no, złamana przez system, jaki był. Ale no, to mamy Westfalewicza, ale z drugiej strony mamy na przykład wybitnego młodego wtedy poetę, który brał udział w bitwie pod Monte Cassino, Artura Międzyrzeckiego. Ja tutaj chciałam wspomnieć, że jest to jeden z tych młodych poetów, bo on jest to rocznik 1922, który był aresztowany we Lwowie, a później, później był zesłany przez Sowietów do Kazachstanu i wstąpił do Armii Polskiej, do Armii Generała Andersena, Armii Polskiej w Związku Sowieckim. I przeszedł ten szlak i on walczył i równocześnie tworzył. I w tej antologii Jana Bielatowicza, też bardzo ważnej postaci do całego życia kulturalnego, drugiego korpusu, a wcześniej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, to właśnie w tym tomie Nasze granice Monte Cassino zostały wydrukowane wiersze Artura Międzyrzeckiego.

0: Rzeckiego. Ja tutaj mam taki wzruszający wiersz Śpiewaj mi ziemio, który tak w zasadzie jest pożegnaniem młodego poety z życiem. On się godzi z tym, że on walczy, zdaje sobie sprawę z trudy walki pod wzgórzami Monte Cassino i bierze pod uwagę fakt, że być może do Polski nie wróci. I ja zachęcam do czytania antologii, do powrotu, bo ja tutaj wymieniłam tylko Artura Międzyrzeckiego, natomiast tych poetów mamy wielu i w ogóle Jan Lechoń powiedział o takim środowisku poetów Monte Cassino. Pan profesor mówił o artystach. Ja bym chciała się upomnieć o poetów, którzy tworzyli z potrzeby chwili, którzy swoje przeżycia chcieli przelać na papier i przelewali i ten ślad zostawili dzięki właśnie poezji, wierszom, które świadczą o naprawdę bardzo trudnych chwilach, jakie przeżywali w tym wymiarze osobistym.
1: Był jeszcze oczywiście Gustaw Herling Grudziński. Ta lista nazwisk nie kończy się.
0: Tak, tak. Ale Gustaw Herling Grudziński nie zostawił, tak, on zostawił świadectwa pisząc do Orła Białego, ale nie ma takich świadectw, tekstów poświęconych bitwie o Monte Cassino, jak na przykład Jan Bielatowicz, który na łamach Orła Białego pisał reportaże, pisał teksty. Jest ważny, bierze udział w bitwie o Monte Cassino, natomiast w jego twórczości literackiej nie ma takiej egzemplifikacji.
2: Aczkolwiek to też jest ten ważny element związany z armią Andersa, jak stwierdził generał Anders, tworzymy Polskę wędrowną. I też to, pomimo jego twórczość Herlinga Grudzińskiego nie skupia się aż tak w dużym stopniu na tej działalności militarnej, to jednak jest ważne świadectwo dotyczące terroru sowieckiego. Jedno do momentu, w sumie Sołżenicyna możemy chyba pokusić się nawet o takie stwierdzenie, że to jest jedne z takich głosów, które opisujący terror systemu sowieckiego są jedne z najgłośniejszych i najważniejszych w sytuacji,
0: kiedy... Inny świat się ukazał w języku angielskim w 1954 roku.
2: Tak, dokładnie.
0: Także ma pan, zgadzam się z panem zdecydowanie, natomiast jak rozmawiamy tutaj o takim bezpośrednim przelewaniu i wzruszeń, i przeżyć, i bardzo silnych, no to zresztą Herling Grudziński w tym momencie on zaczyna, to nie jest może słowo eleganckie, robić karierę, ale zaczynają powstawać jego teksty, tak?
1: Za dwa dni kolejna rocznica jego urodzin.
0: Tak.
1: Mówimy o słowie, a jeszcze zanim przejdziemy do tego, jakie obrazy pozostały po Monte Cassino, po tym szlaku bojowym, fotografie, malarstwo, filmy, bo tych tematów jest bardzo dużo, to chciałabym, żebyśmy jeszcze kończąc może ten etap, kiedy zajmujemy się słowem, zatrzymali się na chwilę przy tej sentencji, której pewnie większość z nas uczyła się w szkole podstawowej, czyli przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. To jest sentencja umieszczona na murze cmentarza. Czyje to są słowa? Nie wiemy. Nie wiemy, czyje to słowa. Zaraz może ktoś sobie z nas przypomni, ale to oprócz tego sentencja za naszą i waszą wolność, my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce. Za chwilę sobie być może to przypomnimy, to ważne zdanie.
2: To też świadczy o po prostu bogactwie tego dorobku kulturowego, który ogniskuje wokół Monte Cassino.
1: Dokładnie
2: jak
1: tak jest.
2: Patrzymy na te życiorysy, które tam się zetknęły, no to mamy po prostu całą śmietankę elity Rzeczpospolitej i co ważne też w wielu wypadkach tych młodych życiorysów. Mamy tą brygadę karpacką, która nie ma tego doświadczenia armii Andersa, bo ona przecież walczy w Tobruku, jeszcze w tym etapie francuskim jest zapoczątkowana jej tworzenia, ale też zdawajmy sobie sprawę, że to jest jednostka liniowa, ale tam ponad chyba połowa etatu to są ludzie z wyższym wykształceniem, młodzi ludzie. To jest przyszłość, gdyby, nie jestem zwolennikiem historii alternatywnej, no, ale w wypadku II wojny światowej często zadajemy sobie pytanie nawet historycy, co by było gdyby. No, to możemy się zastanowić, jak te życiorysy i ci młodzi ludzie, którzy walczyli, ryzykowali, kiedy nawet oddawali życie, co mogliby dobrego

0: dać dla Polski. No i też pamiętajmy, że pomimo, że drugi korpus walczy pod tym Monte Cassino, zresztą trzecia dywizja strzelców karpackich, której trzon jest stworzony na bazie brygady karpackiej pod Monte Cassino, ponosi a właściwie największe straty, i to jest największa właśnie ta danina krwi ze strony tych żołnierzy, co też stanowi właśnie taką właśnie dla nas takie świadectwo, że tutaj, jak często w tym kontekście widzimy powstanie warszawskiego, że strzeliśmy do wroga z diamentów, to nie tylko w Warszawie, ale też właśnie na ziemi włoskiej był ten sam proces, że to właśnie elity państwa polskiego i ci ludzie, którzy tworzyli i decydowaliby o przyszłości państwa, walczyli za tą Polskę, Polskę ginęli, pomimo że na obcej ziemi.
1: My w międzyczasie chyba wszyscy sobie przypomnieliśmy o Termopilach i Leonidasie. Już wiemy, że ta sentencja na polskim cmentarzu to jest parafraza epitafium Symonidesa poświęconego Spartanom.
2: Ale pani redaktor, mi się wydaje, że nawet ta cisza, która zapadła, jest dla mnie, jako dla historyka sztuki, też znamienna z takiego punktu widzenia, powiedział, historyczno-artystycznego. Wielokrotnie odwiedzamy Monte Cassino. Wielu z nas odwiedza Monte Cassino. Dzisiaj są uroczystości na Monte Cassino. I ja sam przez wiele lat nie wiedziałem, dopóki tak biologicznie nie dotknąłem dwóch przedstawień takich monumentalnych w swojej formie, dosyć, bym powiedział, tak syntetycznie potraktowanych orłów, które witają nas na cmentarzu Monte Cassino. I byłem przed takim badaniem naukowym przekonany, że to jest dzieło polskiego artysty. Nie. Więc jest to dzieło włoskiego artysty Dulio Gambellottiego, który przez lata był artystą Mussoliniego. Wcale nie na jego usługach, tylko był artystą swojej epoki. I generał Anders nie miał najmniejszych wątpliwości tuż po bitwie o Monte Cassino, bo przecież wiemy, że cmentarz został otwarty rok po zwycięskiej bitwie, prawda? Ogromne przedsięwzięcie logistyczne, ale przede wszystkim takie artystyczne. I poprosił o wykonanie tychże orłów artystę, no, obcego, Włocha. Nie mieliśmy takiego potencjału jako przecież wyśmienicie już zorganizowana grupa artystyczna, o czym żeśmy powiedzieli, ale nie mieliśmy warsztatów, a jednocześnie był to ukłon w stronę gospodarzy. Także te elementy nie tylko polskie, w sensie to jest polskie miejsce, ale bardzo, bym powiedział, z taką wielką elegancją, kiedy my mogliśmy pochować i mieć cmentarz naszych żołnierzy, też potraktowaliśmy gospodarzy, prawda? Zapraszając do dekoracji, nazwijmy to, plastycznej, do oprawy plastycznej tego cmentarza, również wybitnego, jeśli nie najwybitniejszego rzeźbiarza, który przed II wojną światową, czyli wówczas aktualnie w latach 40. był ciągle artystą niezwykle popularnym i cenionym.
1: Co w sztukach plastycznych przychodzi państwu do głowy, jeśli mówimy o Monte Cassino, o pamięci, o relacjach spod Monte Cassino, bo relacje literackie są, wydaje się, o wiele lepiej znane.
2: Literackie tak, są o wiele bardziej znane, ale też tego nie ma w historii powszechnej, w historii sztuki powszechnej. Rok po bitwie Monte Cassino już w Rzymie. Trzeba pamiętać, że drugi korpus stacjonował w Czeczylioli pod Rzymem i tam organizowana była cała akcja, zwłaszcza przez Mariana Bohusza Szyszkę i dr Karolinę Lacko-Rońską, by, mówię tylko o plastykach, oczywiście trzeba byłoby mówić o lekarzach, o prawnikach, prawda, bo nie tylko Rzym, to był Mediolan, Turyn i inne ośrodki akademickie, które przyjęły polskich studentów, którzy albo przerwali naukę przed II wojną światową, albo rozpoczynali tę naukę we Włoszech. I ci artyści rozpoczęli, ci studenci, to była grupa około 50 artystów, rozpoczęła studia malarskie, studia graficzne, studia rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, ale natychmiast po Monte Cassino ze strony włoskiej ze strony Gino Severiniego. To w ogóle wyśmienita historia do nadrobienia absolutnie w dziejach polskiej

0: historii sztuki Gino Severini, który wyznaczał trendy artystyczne, był takim guru, również krytykiem sztuki, przede wszystkim prowadził swoją pracownię artystyczną, malarską i w Paryżu, i w Rzymie. Był przyjacielem Pankiewicza, więc doskonale znał środowisko w ogóle polskich artystów. To nie tylko z literatury. Oni się spotykali, oni pili wino przed II wojną światową w Paryżu. I Gino Severini, kiedy spotkał szczęśliwie uratowanych artystów, tych, których znał i tych, którzy byli adeptami sztuki, zorganizował wielką wystawę, bo o to pyta pani redaktor, polskiej sztuki pod tytułem Monte Cassino, pokazując kompozycje malarskie artystów polskich, adeptów sztuki właśnie w wystawie rok po bitwie Monte Cassino. I w tym czasie też Józef Jarema przygotowywał, był już gotów do otworzenia takiej wielkiej inicjatywy artystycznej, powiedział, taki rodzaj takiego stowarzyszenia Art Club. To idea, którą zapoczątkował, doprosił włoskich artystów wybitnych, między innymi Prampoliniego, futurystów, którzy w komitecie honorowym Art Clubu uczestniczyli. I poprzez oddziały, które zorganizował w wielu miastach Europy, a nawet w Ameryce Południowej, w Argentynie, w Buenos Aires, popularyzowane były te ślady plastycznych obrazów, które powstały tuż po bitwie o Monte Cassino, ale też te, które powstały w okresie bitwy o Monte Cassino, o czym żeśmy mówili, czy to był Turkiewicz, czy to był Gliwa, czy też inni artyści, którzy w tym czasie wykonywali kompozycje malarskie, czy też rysunkowe i szkice. Tych śladów mamy sporo.
1: Jest wspaniały album, został wydany Zygmunta Turkiewicza, właśnie poświęcony jego rysunkom, czynionym na bieżąco.
0: Tak. Taki Turkiewicza
1: tak,
2: nie możemy.
1: W czasie bitwy pod Monte Cassino, tak samo zresztą Stanisław Gliwa również rysował, później robili noryty w namiotach i też mamy, one są zresztą bardzo dobrze znane w różnego rodzaju publikacjach, tak, książkach historycznych wykorzystywane dla udokumentowania, zobrazowania, bo mamy z jednej strony właśnie całą paletę technik wykorzystywanych przez malarzy plastyków, które uzupełniane są słowem pisanym, czy to jest wiersz, liryka, czy to jest...
2: Nie możemy nie powiedzieć jeszcze o filmie Wielka Droga z 1946 roku, filmie w reżyserii Michała Waszyńskiego. Patrzę na zegar, nasz czas powoli dobiega końca, ale powiedzmy jeszcze parę słów o tym dziele filmowym, które przez lata było zupełnie nieobecne w historii polskiego filmu, a gra tam między innymi wspomniana już przez pana profesora Renata Bogdańska, druga żona generała Andersa.
1: No jest to film, który stanowi, tak można powiedzieć, podsumowanie drogi filmowej Waszyńskiego, jeśli chodzi o II wojnę światową. I to jest takie symboliczne zakończenie jego dokonań, bo to nie jest jedyny film. Natomiast z punktu widzenia Monte Cassino, pokazania wydarzeń poprzez sztukę filmową, to jest dość ważne, dlatego że tam mamy i elementy reportażu, czyli tej kroniki, ale mamy również tą grę aktorską. No mamy oczywiście też i teatr i tutaj myślę, że bardzo tak byłoby dobrze, żeby jednak zakończyć tymi makami pod Monte Cassino, które zostały wykonane, które też są w filmie i to jest dla nas ważne, dlatego że my jako znawcy w naszej pamięci również żyjemy tymi wydarzeniami, powracamy do nich. Natomiast młode pokolenie znają Monte Cassino głównie właśnie z pieśni Feliksa Konarskiego.
0: Czerwone maki z Bondem. Oczywiście tę pieśń Gwidon Borucki, w chórku była jego żona Irena Bogdańska, która była bliżej w tym czasie, trzeba powiedzieć, to nie jest tajemnicą generała Władysława Andersa. Spotykaliśmy się pewnie, jak tu jesteśmy w gronie i z Ireną Anders, która zresztą bardzo patronowała moim poczynaniu na pewno wielokrotnie, żeśmy mieli ją tutaj okazję również w Polsce gościć, ale pamiętam też spotkanie z Albinem Osowskim, który przecież grał
2: towarzyszył głównego bohatera,
0: który opowiadał też ciekawe sytuacje związane z szybkim wyborem aktora. Przecież to nie był aktor, to był zupełnie chłopak nie,

0: niezwiązany z aktorstwem, ale miał warunki dobre. Był przede wszystkim typem Polaka, bo był blondynem, dobrze zbudowanym, o niebieskich oczach i całkiem nieźle zagrał, chociaż kandydatem był zupełnie inny aktor, ale zupełnie też z innych powodów. Irena nie zgodziła się na tego pierwszego wybranego przez Waszyńskiego jego kluczem. Także to jest sporo też historii, które takich bardzo ciekawych, bo może o tym żeśmy nie powiedzieli. W tej ciężkiej, trudnej drodze od Morza Kaspijskiego aż po Monte Cassino też było normalne życie. Normalne życie, które było związane z przeżyciami osobistymi, z miłościami.
1: Z dramatami.
0: Właśnie, z takie momenty bardzo osobiste, z małżeństwami. Mm. Ale były też momenty, które pokazywały, jak ci polscy żołnierze drugiego korpusu nie mieli kompleksów, zwłaszcza to widać w Rzymie po 1944 roku, jak funkcjonowali w tym międzynarodowym przede wszystkim towarzystwie, bo to nie tylko byli żołnierze polscy, którzy świetnie się tam znajdowali, a z tego okresu mamy pełno historii właśnie wspomnianych małżeńskich, pełno sytuacji, które powodowały, że ci artyści albo pozostawali we Włoszech, albo wyjechali z drugim korpusem do Wielkiej Brytanii. Wielu z nich wyjechało do krajów w Ameryce Południowej i tam dzisiaj naprawdę po tylu latach jest ciągle wyśmienite pole badawcze, zarówno w obszarze ikonografii, jak i dzieł artystycznych, które ze sobą ci ludzie zabrali.
1: Ja jeszcze chciałam wspomnieć, że bitwą Monte Cassino żyły środowiska, jeżeli poeci, którzy nie mogli brać udziału, nie byli na kontynencie europejskim, chociażby Jan Lechoń czy Kazimierz Wierzyński. I tu Lechoń napisał wspaniały wiersz Nike spod Monte Cassino, który jest ból, i jest duma i ból wyrażony przez poetę.
2: I tu musimy postawić kropkę. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że brakuje na rynku wydawniczym biografii generała Andersa. Może to niech będzie taka kropka nad i naszej audycji. Małgorzata Ewa Ptasińska z Instytutu Pamięci Narodowej,
1: dziękuję.
2: Profesor Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk sztuki, i Grzegorz Rutkowski, historyk z Muzeum Historii Polski, byli z nami. Dziękuję. Ja nazywam się Małgorzata Nieciecka-Mac. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
5: Stanisława Celińska była jedną z najbardziej wyrazistych osobowości polskiej sceny. W cyklu Głosy z przeszłości jej refleksje o sztuce i życiu zanotowane w 2012 roku.
6: Babcia chciała, żebym była lekarzem, bardzo. Mama nie posłała mnie do szkoły muzycznej, chociaż mama była skrzypaczką. Nie posłała mnie do szkoły muzycznej, bo bała się, że wybiorę sobie właśnie ciężki zawód. No to sobie wybrałam drugi ciężki. Natomiast kiedy babcia zobaczyła, że uczestniczę w różnych konkursach recytatorskich, to już jeździła ze mną na te eliminacje, a potem jest autorką najwspanialszego powiedzenia na temat aktorstwa, do którego po latach wróciłam. Babcia mnie pytała, Stasiuńka, weszłaś już w nią?
5: Od poniedziałku do piątku o 12.45.
3: Autopromocja.
7: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Paluch.
8: A tymczasem minęła 21.

dwójkowej filharmonii. Witamy Państwa, Magdalena Wojtulanis za konsoletą, Andrzej Sułek przy mikrofonie i od razu zapraszam Państwa do sali Filharmonii Monachijskiej. Koncert, który odbył się 16 maja ubiegłego roku. Koncert orkiestry Radia Bawarskiego.

jego pod dyrekcją Simone Young. W programie tego wieczoru 5 utworów na orkiestrę Opus 10 Antona Webberna, najbardziej skondensowana forma symfoniczna. Potem 3 utwory na orkiestrę Opus 6 Albana Berga, chociaż utworów mniej, to muzyki znacznie więcej. A na zakończenie programu symfonia liryczna Aleksandra von Zemlińskiego. A więc kilka oblicz muzyki pierwszych dekad XX wieku. No i wejrzenie w tę sferę, która chyba ciągle budzi taki dreszczyk emocji. To jest to zderzenie z eksperymentami dźwiękowymi, brzmieniowymi, formalnymi, z całą tą rewolucją, która działa się w muzyce. No właśnie, na początku stulecia do lat 20., do lat 30., ale tak naprawdę przeniosła się w postaci rozmaitych wpływów na całe to minione stulecie. Simone Young, od wielu lat jedna z najwybitniejszych, najważniejszych dyrygentek. Od 2022 roku piastuje stanowisko dyrektorki muzycznej Sydney Symphony Orchestra. W 2024 roku zadebiutowała na festiwalu w Bayreuth, poprowadziła Pierścień Nibelungów. Rok później ponownie wystąpiła na legendarnej wagnerowskiej scenie z tym cyklem. No i w ogóle znana jest jako wybitna kapelmistrzyni prowadząca wielkie spektakle operowe na największych operowych scenach. Oprócz Bayreuth trzeba tu oczywiście wymienić Wiener Staatsoper, operę paryską, operę w Zurichu, Unter den Linden w Berlinie. Tych scen operowych bez liku, ale także oczywiście sale filharmoniczne Londynu, całej niemal Europy, także Australii, Hamburga. Jednym słowem to dyrygentka, która jest wszechstronna i niezwykle w tej chwili rozchwytywana. Zaczynamy od utworów Opus 10, 5 utworów na orkiestrę Antona Webberna. Utworów, które są no, pokłosiem całego skandalu, jaki stał się udziałem Webberna, ale także wiedeńskiej muzyki za sprawą jego pomysłów i formalnych, i brzmieniowych, i orkiestrowych. W 1913 roku debiutował Webbern w Wiedniu swoimi krótkimi utworami orkiestrowymi. Najpierw nosiły one opus 4, potem zostały zaliczone do jego twórczości jako opus 6. Wtedy doszło do bardzo efektownej wymiany, no trudno powiedzieć poglądów, chyba raczej ciosów pomiędzy zwolennikami nowych pomysłów formalnych i brzmieniowych Webberna, a jego przeciwnikami. To był naprawdę bardzo gorący wieczór, zakończony także interwencją policji. Mimo, że nie było wtedy jeszcze mediów społecznościowych, to myślę, że dziś wielu wykonawców życzyłoby sobie takiego medialnego oddźwięku. Żarty na bok. Oczywiście Webbern stawiał wtedy pierwsze kroki jako ten burzyciel zastanych porządków. W sumie jednak, mimo tych wszystkich oporów, tego całego tumultu, jaki wywołały jego kompozycje, decydował się iść dalej tym tropem. W sumie naszkicował 18 takich drobnych utworów orkiestrowych, a po koncercie skandalu w Wiedniu 5 z nich dopuścił do wydania i zebrał ostatecznie pod numerem opusowym 10. Pierwszy raz drukiem ukazało się w roku 1923 i w tym właśnie opusowym cyklu 10 miały swoje prawe konanie dopiero w roku 1926. Będą to pewne krótkie utwory, które, aby zasygnalizować, że nie powinny być grane w wielkiej sali, nazwę kameralnymi utworami na orkiestrę. Tak zapowiadał Webbern swemu nauczycielowi Schönbergowi swoją ideę. No a potem po rozmaitych próbach, wariantach, wersji na kwintet, w kształcie kameralnym, ostatecznie nadał im kształt orkiestrowy i w takiej właśnie formie 23 czerwca 26 roku, to już prawie 100 lat od tego momentu, poprowadził właśnie owe utwory na Festiwalu Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Nowej. No i teraz posłuchamy tego właśnie cyklu składającego się z 5 utworów. To kolejno bardzo spokojnie i delikatnie, Sehr ruhig und zart, żwawo i z delikatnym poruszeniem, Lebhaft und zart bewegt, potem bardzo wolno i wyjątkowo spokojnie, Sehr langsam und äußerst ruhig. Czwarta miniatura orkiestrowa to
rzecz oznaczona płynnie.

od 5 utworów na orkiestrę Antona Weberna rozpoczęła swój koncert Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego pod dyrekcją Simone Young. Utwory, o których sam Webern mówił, że stoją gdzieś na granicy ciszy i tego, co ledwo słyszalne, to tak, to taka kameralistyka orkiestrowa, którą za chwilę zderzymy

z kompozycją o podobnie brzmiącym tytule. To będą trzy utwory na orkiestrę Opus 6. Partytura Albana Berga, pierwotna wersja z lat 1914-15, potem przeredagowana w roku 1929, a więc rzecz współczesna tym drobiazgom Weberna, ale jednak to już jest utwór, to już jest partytura o zupełnie innej skali, zupełnie innym orkiestrowym rozmachu. Kiedy te trzy utwory po raz pierwszy zobaczył w formie partytury, Theodor Adorno zanotował. Gdy pokazał mi Berg tę partyturę i ją objaśniał, pomyślałem przy tym pierwszym wizualnym wrażeniu, to musi brzmieć tak, jakby jednocześnie grać utwór orkiestrowy Schönberga i dziewiątą symfonię Mahlera. I dodaje, nigdy nie zapomnę tego wyrazu radości, który rozświetlił się na jego twarzy na to potencjalnie niebezpieczne dla każdego kulturalnego ucha stwierdzenie. Z taką dzikością, że zmiotła ona wszelką łagodność, niczym lawina, powiedział, tak, trzeba usłyszeć, jak brzmi prawdziwy akord instrumentów dętych, blaszanych z 8 różnymi dźwiękami. A mówił to ponoć Alban Berg z taką miną i z takim przekonaniem, które świadczyło o tym, że żadna publiczność nie przeżyłaby czegoś podobnego. No i cóż, te trzy utwory na orkiestrę rzeczywiście zdawały się zwiastować nową erę. No i do dziś to jest utwór, który burzy przyzwyczajenia słuchaczy koncertowych o tym, co piękne, co gładkie, co zgadza się z naszym wychowanym jednak przecież na trybie dur-mol poczuciu harmonii i muzycznej struktury. Co zastanawiające, to fakt, że Alban Berg nigdy nie pragnął być rewolucjonistą. On raczej uważał się za naturalnego kontynuatora starej, dobrej tradycji. I jest w tym pewna sprzeczność, to znaczy pewna sprzeczność w tym, co on sam myślał o sobie i swojej roli, a tym, jak pomyślał i jak ostatecznie skonstruował swoje trzy utwory na orkiestrę. Ale one pozostają w dobrym dialogu z tradycją, z zasobami przeszłości, których rezonans odzywa się już w samych tytułach części, trzech części. Bo te trzy utwory tak naprawdę stanowią swego rodzaju przecież całość, choć nie jest to całość pomyślana na sposób klasycznie symfoniczny. To znaczy mam na myśli formę symfoniczną jako cyklu. Preludium, taniec i marsz. Berg integruje muzyczną przeszłość ze swoją teraźniejszością jako coś, co można powiedzieć było tym tworzywem powstającej po wojnie Warszawy. Gruzobeton, gruzy, odłamki, fragmenty, strzępy, to wszystko on spaja, spina w jakąś niepokojąco brzmiącą, ale też proroczą przestrzeń dla muzyki przyszłości. No i biorąc pod uwagę te daty powstania pierwszej wersji, można w tej muzyce dostrzegać, można widzieć zapowiedź katastrofy I wojny światowej, na progu której przecież ta muzyka w swoim pierwotnym kształcie powstała. Przełomowe dzieło, jakich niewiele pojawiło się w muzyce orkiestrowej XX wieku.

trzy utwory na orkiestrę Albana Berga i to ostatnie orkiestrowe uderzenie. No, niczym młot spadający na stary świat, starą estetykę. Ten świat, który ma już nigdy nie powrócić. A przed nami ostatni utwór, druga część koncertu, który odbył się w Monachium mniej więcej rok temu. Przypominam, słuchamy orkiestry Radia Bawarskiego, dyryguje Simone Young. A tym ostatnim utworem, ale zdecydowanie najobszerniejszym, no i chyba też przenoszącym nazwę,

inną jeszcze estetykę i sferę myślenia o muzyce współczesnej tamtego czasu. Jest Symfonia Liryczna op. 18 Aleksandra Cemlińskiego. Latem napisałem coś w stylu pieśni o ziemi. Tak pisał Cemliński do swojego wiedeńskiego wydawcy Emila Herzke. To był rok 1900.

i orkiestrę, ale jeszcze, ale bez przerw, jeszcze to orkiestruje. Był wtedy Cemliński kapelmistrzem opery i rektorem Niemieckiej Akademii Muzycznej w Pradze. Nie miał wiele czasu na komponowanie. No i ostatecznie dopiero rok później, czyli w sierpniu 1923 roku, zdołał ukończyć partyturę tego czegoś, dotąd bezimiennego, co ostatecznie nazwał symfonią liryczną w siedmiu pieśniach. Nawet bez tej wyraźnej wskazówki Cemlińskiego można dostrzec, że kompozycja rzeczywiście pod względem obsady, formy tak najogólniej pojmowanej, no i lirycznej zawartości naśladuje, nawiązuje do pieśni o ziemi Gustawa Malera. Pieśni, która według Malera miała być symfonią na głos tenorowy i altowy i orkiestrę. No ale jest jednak sporo różnic między tymi dwoma cyklami, między tymi dwiema formami cyklicznymi, które oczywiście pozostają ze sobą w pewnym dialogu, ale nie jest późniejszy utwór Cemlińskiego jakąś kalką czy przeniesieniem formalnych albo też tonalnych, strukturalnych pomysłów Gustawa Malera. Symfonia Cemlińskiego ma być, to określenie gatunkowe, ma być dla dyrygenta wskazówką dla wykonania i interpretacji, tak stwierdził Cemliński, by dodać wewnętrzna spójność siedmiu pieśni z ich wstępami i tymi wstępami występującymi po środku, pomiędzy częściami, które mają wszędzie ten sam głęboki, namiętny ton, musi przy właściwym zrozumieniu i wykonaniu wyraźnie wybrzmieć. We wstępie i pierwszej pieśni dana jest podstawowa atmosfera, ta wyjściowa atmosfera całej symfonii. Wszystkie pozostałe utwory, choć różnią się charakterem, tempem i tak dalej, należy tak zestroić, by odpowiadały nastrojowi pierwszej. Wewnętrzna spójność, którą Cemliński nieustannie podkreślał, nie miała jednak wyłącznie muzycznego uzasadnienia, ale wynikała przede wszystkim z wyboru, a może jeszcze bardziej nawet samego następstwa, kolejności wierszy, poezji, którą muzycznie oprawił, a sięgnął po tomik Der Gärtner, czyli ogrodnik autorstwa Rabindranatha Tagore, poety, dramatopisarza, powieściopisarza, kompozytora, pedagoga, noblisty, reformatora społecznego, urodzonego w 1861 roku w Kalkucie, który przeszedł też do historii jako reformator języka bengalskiego. No i właśnie w tym języku miał się stać pierwszym azjatyckim, zresztą w ogóle laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. W 1913 roku Tagore przeniósł, przetłumaczył swoje bengalskie wiersze, swoją poezję na angielską prozę. Z kolei z tej drugiej, już bardziej międzynarodowej wersji Tagore został przetłumaczony na język niemiecki przez wiedeńskiego tłumacza, a także w ogóle człowieka o licznych, bardzo rozmaitych zdolnościach, czyli Hansa Effenbergera. No i to z kolei właśnie ta wersja i językowa, i literacka, i poetycka została przez Cemlińskiego przyswojona jako punkt wyjścia do jego lirycznej symfonii. Dużo można by mówić o tym właśnie dramatycznej zawartości, ale też spójności całego cyklu i na pewno warto w tym wykonaniu, w ogóle w tym utworze, ale w tym wykonaniu w szczególności zwrócić uwagę na pięknie oddany przepych orkiestrowy, taki bogaty sztafasz, niemal dekoracje, które mogą się kojarzyć z jakąś quasi teatralną kompozycją, quasi sceniczną strukturą. Solistami będą Maria Bengtsson, szwedzka sopranistka, która także ma bardzo bogatą karierę międzynarodową, zarówno na scenach operowych, jak i koncertowych, filharmonicznych, a partnerować jej będzie Michael Fole, który jest jednym z najbardziej także poszukiwanych dramatycznych barytonów naszych czasów. Warto zwrócić uwagę także i na to, co stanowi pewną wspólną cechę cyklu symfonicznego, pieśniowego Malera i Cemlińskiego, mianowicie tę naprzemienność głosów męskiego i żeńskiego, przy czym tutaj cały cykl siedmioczęściowy ujęty jest w ramę głosu męskiego, czyli barytonowego. Nie zaznam spokoju to część pierwsza, druga Matko, młody książę, trzecia Jesteś wieczorną chmurą, czwarta Porozmawiaj ze mną ukochany, piąta Uwolnij mnie.

I tak oto dobiegł końca koncert Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego pod dyrekcją Simone Young z udziałem solistów Marii Bengtson i Michaela Fole. Słuchaliśmy na zakończenie symfonii lirycznej Aleksandra von Zemlińskiego, muzyki, w której to, co bardzo liryczne, to, co miłosne, zostało podniesione niemal do rangi metafizycznego. Jest 27 minut po godzinie 9, po 21. Pozostało nam jeszcze trochę czasu do godziny 10, co postaram się wykorzystać, by pokazać troszkę inne, może z innej perspektywy, oblicze muzyki tych czasów, początków XX wieku. Teraz chciałbym, byśmy spojrzeli od strony Paryża. Muzyka debiutowa

Bisiego, bardzo zresztą specyficzna, szczególna, bo o ile tutaj w tej symfonii lirycznej Celińskiego kompozytor odnosił się do poezji, do literatury wywodzącej się z Azji, z Indii, Rabindranatha Tagore, chociaż przecież w ujęciu, w tłumaczeniu niemieckim, to z kolei w muzyce Debussy'ego dochodzi do głosu często to, co orientalne. No i teraz chciałbym Państwu zaproponować no takie właśnie inne spojrzenie na muzykę tamtego czasu. Sonatę skrzypcową Debussy'ego, utwór, który Debussy napisał podczas I wojny światowej, to był rok 1917. Debussy był już chory, ale to on dokonał pierwszego wykonania jako pianista wraz ze skrzypkiem Gastonem Poulet 5 maja 17 roku w Salle Gaveau w Paryżu i to był zresztą jego ostatni występ publiczny. Trzyczęściowa sonata, bardzo nietypowa, bo z jednej strony pełna bogatego, działającego na wyobraźnię patosu, ale z drugiej strony na swój sposób tajemnicza, tak jak tajemnicza bywa udręka, ból, czułość. Sonata fascynująca swobodą brzmienia, harmonijnym połączeniem obu instrumentów, a zarazem tak innym, zupełnie innym klimatem, wszelkim estetycznym, harmonicznym od tego, co proponowali kompozytorzy kręgu wiedeńskiego. No i wykonawcy, którzy myślę pojawili się już kilkakrotnie na naszej antenie w Dwójce, to Jorge Buahasan, kubański pianista, który pojawił się na konkursie szopenowskim, 18. konkursie szopenowskim i towarzysząca mu często w kameralistyce Manon Galli, francuska skrzypaczka. A więc Allegro Vivo, Intermède, Fantasque et Légère i Final Très Animé.

Sonata skrzypcowa Claude'a Debussy'ego, Allegro Vivo, Entre Med i finale Très Animé. To znakomici soliści przy fortepianie Jorge González Buahasan, na skrzypcach gra Manon Galli. Jeszcze jedno spojrzenie na początek XX wieku, tym razem z perspektywy cokolwiek południowoamerykańskiej, brazylijskiej, Darius Milhaud i jego fantazja kinowa.

0: Manon Gali i Jorge González Buahasan chwycili byka za rogi, bo to była fantazja kinowa Byk na dachu Dariusa Mio. 9:55.
1: Książka do słuchania.
0: A my po weekendowej przerwie wracamy do noweli Thomasa Manna. Przed nami piąty fragment Śmierci w Wenecji. Podczas lektury jesteśmy świadkami, jak porządek świata głównego bohatera, statecznego pisarza Gustawa von Aschenbacha, rozpada się. A to wszystko z powodu niebezpiecznej obsesji, w jaką popada podczas pobytu w hotelu Excelsior na weneckiej wyspie Lido. Nowy przekład Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Eperon z Ostrogi. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Gdy wrócił, była już pora, by przebrać się do kolacji. Uczynił to jak zwykle powoli i dokładnie, gdyż w trakcie toalety zwykł pracować, a mimo to nieco przed czasem znalazł się w holu, gdzie zastał zgromadzoną znaczną część hotelowych gości, obcych sobie, pozornie wobec siebie obojętnych, a jednak połączonych wspólnym oczekiwaniem na posiłek. Wziął gazetę ze stołu, usiadł w skórzanym fotelu,

i przyglądał się towarzystwu w miły dla niego sposób, różniącemu się od tego, które pamiętał ze swojego pierwszego pobytu. Otworzył się szeroki, dobrotliwie obejmujący wiele rzeczy horyzont. Mieszały się przytłumione dźwięki światowych języków. Uniwersalny strój wieczorowy, uniform ogłady, zewnętrznie jednoczył różnorakie odmiany ludzkiego gatunku w przyzwoitą całość. Widziano więc oschłą i długą twarz Amerykanina, wieloosobową rodzinę rosyjską, angielskie damy, niemieckie dzieci z francuskimi guwernantkami. Zdawał się przeważać element słowiański. Tuż obok mówiono po polsku. Była to grupa pół i ledwie dorosłych dzieci zgromadzonych wokół małego stolika z ratanu pod opieką nauczycielki domowej bądź damy do towarzystwa. Trzy młode dziewczęta w wieku mniej więcej od 15 do 17 lat i długowłosy chłopiec mający może lat 14. Aschenbach ze zdumieniem zauważył, że chłopiec jest skończenie piękny. Jego twarz, blada i wdzięcznie niedostępna, okolona miodowymi włosami z łagodnie opadającą prostą linią nosa, z ujmującymi ustami i z wyrazem łagodnej, niemal boskiej powagi, przypominała greckie rzeźby z najszlachetniejszych epok i przy najczystszej doskonałości formy emanowała tak niepowtarzalnie indywidualnym urokiem, że patrzący nie mógł się oprzeć wrażeniu, iż ani w naturze, ani wśród wytworów sztuki nigdy nie spotkał nic równie udanego. Co ponadto rzucało się w oczy, to wyraźny, zasadniczy kontrast między wychowawczymi konceptami, według których zdawało się być ubierane i w ogóle prowadzone rodzeństwo. Garderoba trzech dziewcząt, z których najstarsza mogła uchodzić za dorosłą, surowością i ascetycznością ocierała się wręcz o oszpecenie. Jednolity, klasztorny strój w łupkowo-szarym kolorze, sięgający połowy łydek, prosty i celowo niegustowny w kroju, z białym kołnierzykiem jako jedynym jaśniejszym akcentem, tłumił i przysłaniał wszelką powabność sylwetki. Gładko i mocno przylepione do czaszki włosy sprawiały, że twarze wydawały się zakonniczo puste i pozbawione wyrazu. Z pewnością to matka rządziła tutaj. Ale chyba nawet nie pomyślała o tym, aby także do chłopca zastosować tę pedagogiczną surowość, którą uważała za wskazaną wobec dziewcząt. Jego egzystencję wyraźnie określały miękkość i czułość. Nie ośmielono się przyłożyć nożyczek do jego pięknych włosów. Ich pukle, skręcone niczym korkociągi, układały się w loki na czole, nad uszami i na karku. Angielski strój marynarski, którego bufiaste rękawy zwężały się ku dołowi, ciasno obejmując drobne stawy jego jeszcze dziecięcych, lecz smukłych dłoni, dzięki sznurkom, marszczeniom i haftom nadawał delikatnej sylwetce rys bogactwa i rozpieszczenia. Siedział zwrócony, pół profilem do obserwatora, z jedną stopą w czarnym lakierku wysuniętą przed drugą, z łokciem opartym na podłokietniku wiklinowego fotela, z policzkiem przyciśniętym do zamkniętej dłoni, w postawie pełnej nonszalanckiej przyzwoitości, bez śladu niemal kornej sztywności, do której zdawały się przywykłe jego siostry. Czy był chory? Albowiem jego cera, bielą kości słoniowej, uderzająco kontrastowała ze złocistą ciemnością okalających twarz loków. Czy też po prostu ulubionym oczkiem w głowie, niesionym przez stronniczą i kapryśną miłość. Aschenbach skłaniał się ku temu przekonaniu. Prawie każdej artystycznej naturze wrodzona jest bujna i zdradliwa skłonność do akceptacji niesprawiedliwości rodzącej piękno oraz do okazywania zainteresowania i uwielbienia arystokratycznemu uprzywilejowaniu. Kelner krążył po sali i oznajmiał po angielsku, że posiłek jest gotowy. Towarzystwo znikało stopniowo za szklanymi drzwiami jadalni. Spóźnialscy, zmierzając z westybulu i z wind, przechodzili obok. W środku zaczęto już serwować, lecz młodzi Polacy wciąż pozostawali przy swoim ratanowym stoliku, a Aschenbach, wygodnie pogrążony w głębokim fotelu i mający przed oczyma piękno, czekał razem z nimi. Guwernantka, niska i korpulentna półdama o czerwonej twarzy, dała w końcu znak reszcie, by wstać. Ściągnąwszy brwi, odsunęła swoje krzesło i skłoniła się, gdy do holu weszła wysoka, ubrana na szaro-biało kobieta, niezwykle obficie ozdobiona perłami. Jej postawa była

Była chłodna i powściągliwa. Zarówno ułożenie lekko upudrowanych włosów, jak i fason sukni odznaczały się tą prostotą, którą dobry smak nakazuje wszędzie tam, gdzie pobożność uchodzi za element szlachetności. Mogła być żoną wysokiego rangą niemieckiego urzędnika. Element przepychu fantastycznej natury wnosiła do jej wyglądu jedynie biżuteria, która w istocie wydawała się bezcenna i składała się z kolczyków oraz z potrójnego, bardzo długiego naszyjnika, łagodnie połyskujących pereł wielkości wiśni. Rodzeństwo szybko podniosło się z miejsc. Wszyscy pochylili się, by ucałować dłoń matki, ta zaś z powściągliwym uśmiechem na zadbanej, lecz nieco zmęczonej twarzy o spiczastym nosie spojrzała ponad ich głowami i rzuciła po francusku kilka słów do guwernantki. Następnie skierowała się ku szklanym drzwiom. Potomstwo podążyło za nią. Dziewczęta według wieku, za nimi nauczycielka, na końcu chłopiec. Z jakiegoś powodu odwrócił się, zanim przekroczył próg, a ponieważ w holu nie było już nikogo, jego osobliwie mroczno-szare oczy spotkały się ze spojrzeniem Aschenbacha, który z gazetą na kolanach, pogrążony w kontemplacji, śledził wzrokiem oddalającą się gromadkę. To, co widział, z pewnością nie było w żadnym szczególe zaskakujące. Nie udano się do stołu przed przybyciem matki, poczekano na nią i oddano jej należny szacunek, a przy wejściu do sali zachowano zwyczajowe formy. Tyle, że to wszystko przebiegało w sposób tak naturalny, z tak wyraźnym udziałem moralnej surowości, poczucia obowiązku i wzajemnego szacunku, że Aschenbach poczuł się dziwnie poruszony. Wahał się jeszcze przez kilka chwil, po czym również wszedł do jadalni i poczekał, aż wskażą mu stolik, który, jak z lekkim ukłuciem żalu stwierdził, znajdował się dość daleko od stołu polskiej rodziny. Zmęczony, a jednak duchowo ożywiony, zajmował się podczas dłużącego się posiłku kwestiami abstrakcyjnymi, wręcz transcendentnymi, zastanawiając się nad tajemniczym związkiem, jaki musi zachodzić między tym, co standardowe, a tym, co indywidualne, aby mogło powstać ludzkie piękno. Od tego przeszedł do ogólnych problemów formy i sztuki, by na koniec stwierdzić, że jego myśli i odkrycia przypominają pewne pozornie szczęśliwe podszepty snu, które otrzeźwiały umysł uznaje za całkowicie jałowe i nieprzydatne. Po kolacji spędził trochę czasu w wieczornie pachnącym parku, to przechadzając się po nim, to siedząc z papierosem. Wcześniej udał się na spoczynek i przespał całą noc nieprzerwanie głębokim snem, niekiedy ożywionym marami. Następnego dnia pogoda nie zapowiadała się korzystnie. Wiał wiatr od lądu. Pod bladym, zachmurzonym niebem morze spoczywało w tępej ciszy, jak gdyby skurczone, z zaskakująco bliskim horyzontem i tak daleko odsunięte od brzegu, że odsłaniało kilka rzędów długich ławic piasku. Gdy Aschenbach otworzył okno, odniósł wrażenie, że czuje zgniły zapach laguny. Ogarnęło go przygnębienie. Już w tej chwili pomyślał o wyjeździe. Kiedyś, przed laty, po dwóch pogodnych tygodniach wiosny, nawiedziła go tutaj taka właśnie pogoda i tak poważnie zmąciła jego samopoczucie, że musiał opuścić Wenecję niczym uciekinier. Czyż nie pojawiła się znowu tamta gorączkowa awersja sprzed lat, ucisk w skroniach, ciężar powiek? Jeszcze raz zmieniać miejsce pobytu byłoby uciążliwe. Jeśli jednak wiatr się nie odwróci, pozostanie tutaj nie wchodziło w rachubę. Na wszelki wypadek nie rozpakował się całkowicie. O 9:00 zjadł śniadanie w przeznaczonej do tego sali bufetowej między jadalnią a holem. Panowała w niej uroczysta cisza, spełnienie ambicji dużych hoteli. Kelnerzy obsługujący gości poruszali się bezszelestnie. Postukiwanie naczyń do herbaty, półszeptem wypowiedziane słowo, to wszystko, co dało się usłyszeć. W rogu, na ukos od drzwi i dwa stoliki od niego, Aschenbach dostrzegł polskie dziewczęta wraz z guwernantką. Wyprostowane jak świece, ze świeżo wygładzonymi popielato-blond włosami i z zaczerwienionymi oczami, w sztywnych, sino-niebieskich, lnianych sukienkach, wykończonych białymi, małymi kołnierzykami i mankietami, siedziały tam, podając sobie wzajemnie słoik z dżemem. Już prawie skończyły śniadanie. Chłopca nie było. Aschenbach się uśmiechnął. No, mały faku, pomyślał.
Wygląda

0: to, że cieszysz się przywilejem wysypiania się do woli. I rozchmurzywszy się, nagle wyrecytował w myślach wers. W zmianie stroju, toż w łaźniach i w odpoczywaniu. Jadł bez pośpiechu. Z rąk portiera, który zdjąwszy czapkę z szamerunkiem, wszedł do sali, odebrał dosłaną mu korespondencję, po czym paląc papierosa, otworzył kilka listów. Tak się złożyło, że stał się jeszcze świadkiem przybycia śpiocha, którego nadal oczekiwano przy stoliku nieopodal. Pojawił się w szklanych drzwiach i w ciszy przeciął salę, zmierzając do swoich sióstr. Jego chód, zarówno w postawie tułowia, jak i w ruchu kolan oraz stawianiu stóp w białych butach, odznaczał się niezwykłą gracją. Był bardzo lekki, delikatny i zarazem dumny, a dodatkowego uroku dodawało mu jeszcze dziecięce zawstydzenie, z jakim dwukrotnie po drodze, odwracając głowę ku sali, podniósł i opuścił wzrok. Uśmiechając się z jakimś półgłośnym słowem wypowiedzianym w swojej miękkiej, niewyraźnej mowie, zajął miejsce i zwłaszcza w chwili, gdy zwrócił pełny profil ku patrzącemu, ten po raz kolejny zdumiał się, ba, wręcz przestraszył prawdziwie boskim pięknem tego ludzkiego dziecka. Chłopiec miał dzisiaj na sobie lekki płócienny komplecik w niebiesko-białe paski z czerwoną jedwabną kokardą na piersi, wykończony pod szyją prostym, białym, stojącym kołnierzykiem. Na tym kołnierzyku zaś, który pod względem elegancji nawet nieszczególnie pasował do charakteru stroju, spoczywał kwiat głowy o niezrównanym powabie. Głowa Erosa, o subtelnym, żółtawym połysku paryskiego marmuru, z delikatnymi, poważnymi brwiami o czystym rysunku, ze skronią i uchem miękko osłoniętymi pierścieniami ciemnych i miękkich włosów. Dobrze, dobrze, pomyślał Aschenbach z ową fachową, chłodną aprobatą, w jaką artyści niekiedy przyoblekają swój zachwyt, swoje uniesienie w obliczu arcydzieła. I pomyślał jeszcze... Zaprawdę, gdyby nie czekały na mnie plaże i morze, pozostałbym tutaj tak długo, jak długo ty pozostaniesz. Opuścił jednak salę, żegnany uprzejmimi gestami personelu, przeciął hol, wszedł na duży taras i prosto z niego po drewnianym pomoście udał się ku ogrodzonej plaży przeznaczonej dla hotelowych gości. Tam bosonogiemu starcowi, który w lnianych spodniach, marynarskiej bluzie i słomianym kapeluszu pełnił rolę kąpielowego, pozwolił wskazać sobie wynajętą kabinę plażową, polecił wystawić stół i fotele na zewnątrz, po czym wygodnie usadowił się na leżaku, który przeciągnął bliżej morza na woskowo-żółty piasek.
1: Do lektury Śmierci w Wenecji Tomasza Manna w przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej i interpretacji Mariusza Bonaszewskiego wracamy jutro o 22:00, a do Śmierci w Wenecji w ujęciu Benjamina Britena przechodzimy już teraz, zaraz.

0: Aschenbach w drodze na Lido, a potem pierwsza noc w hotelu. To fragmenty sceny drugiej i trzeciej ze stanowczo niedocenianej opery Benjamina Brittena Śmierć w Wenecji. Zarazem muzyczny komentarz do naszej wieczornej lektury. Soliści w tym wykonaniu, liczącym sobie już troszkę ponad 20 lat, to Philip Landrich, Alan Opie i Michael Chance, a towarzyszyła im City of London Sinfonia, BBC Singers, całość prowadził Richard Hickox. To wszystko w dzisiejszej Filharmonii Dwójki. Magdalena Wojtulenis pozostaje za konsoletą. Ja mówię Państwu dobranoc, Andrzej Sułek. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Preludium, etiuda, nocturne, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na szóstą alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
3: Rozmowy po zmroku.
4: Dobry wieczór, Aleksandra Łapkiewicz. Witam Państwa z przestrzeni dawnej hurtowni farmaceutycznej przy ulicy Barskiej w Warszawie. Z przestrzeni monumentalnej wystawy monograficznej Marka Bimera, rzeźbiarza, twórcy instalacji świetlnych, grafika, projektanta, można długo wymieniać. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
4: My widzowie bardzo lubimy takie przestrzenie właśnie, które mają swoją historię, które pewne rzeczy do obiektów dopisują. Widać tutaj to po frekwencji na wystawie. Z czym dla pana, artysty, wiązało się wprowadzenie tutaj pana obiektów, rzeźb?
5: Myśmy bardzo długo szukali odpowiedniej przestrzeni dla moich obiektów. Chcieliśmy, żeby spełniły one trzy warunki. Po pierwsze, obiekt musiał być duży, bo wiedzieliśmy, że prezentacja moich prac będzie pokaźna. Po drugie, zależało nam na takiej przestrzeni postindustrialnej. Wydawało nam się, że do moich prac taka przestrzeń będzie stanowiła nie tyle tło, ile najlepsze możliwe dopełnienie. I trzeci punkt, który musiała spełnić ta przestrzeń, to ja to nazywam, ona musiała być dziewicza, to znaczy chcieliśmy, aby to była przestrzeń, w której nikt wcześniej nie pokazywał sztuki. Zależało nam na tym, aby to była premiera i żeby premiera tego wnętrza, nie wiem, czy będzie kiedyś kontynuacja, ale zależało nam na tym, żeby nie tylko prezentowane tu prace i instalacje zaskakiwały, ale także, żeby ta przestrzeń była dla odbiorców odkryciem.
4: Wystawa monumentalna, jak już wspomniałam, oświecenie, światło tu bardzo, bardzo dużą rolę spełnia i o tym świetle na pewno będziemy rozmawiali, ale znajdujemy się w przestrzeni, która odnosi nas do pamięci. I takich przestrzeni tu na wystawie jest więcej.

0: więcej poruszają Państwo i nasze emocje właśnie i też opowiadają trochę o sobie, odsłaniają się, bo ja mówię odsłaniają, ponieważ tę wystawę współtworzyła Pana córka, prawda? To jest ważne, że to jest wystawa nie tworzona z jakimś kuratorem, tylko tworzona właśnie z córką, partnerką artystyczną?
1: Tak, kuratorem tej wystawy jest moja córka, ale muszę poświęcić jej i jej funkcji w tym przedsięwzięciu więcej słów, mianowicie no rzeczywiście samo to kuratorowanie jest połączone z naszą relacją, z naszą wzajemną wielką miłością do siebie i moja córka zrobiła naprawdę gigantyczny wysiłek, aby do tej wystawy doszło i żeby ona była w takim kształcie. I jej działania wobec mnie daleko wykraczają poza tak na co dzień przyjętą funkcją kuratora. Ona rzeczywiście często współtworzy ze mną moje prace, dużo na ten temat dyskutujemy. Ona mi bardzo pomaga w wielu rzeczach, także w samym procesie twórczym. No a kiedy już wiedzieliśmy, że w przestrzeni, którą ona znalazła, będzie miała miejsce ta wystawa, no to tak jak mówię, no to szyliśmy już na miarę, bo już dokładnie wiedzieliśmy, jaki jest rozkład pomieszczeń, jakie są wielkości, no i tutaj powstawały wspólnie najróżniejsze koncepcje, w jaki sposób przygotować tą ekspozycję, albo ona była w tym formacie przez cały czas ciekawa.
0: No ale właśnie chciałam porozmawiać o tym osobistym aspekcie. Ten tekst kuratorski, który też możemy znaleźć w takim folderze towarzyszącym wystawie, też nas odnosi trochę do tej pamięci, taki trochę przegląd Pana życia przez córkę napisany. A tu jesteśmy w przestrzeni poświęconej Pana żonie, również artystce, malarce Annie Gosiewskiej-Bimer. I dialog prac tu następuje. Państwo właśnie w jakiejś takiej symbiozie twórczej też żyli?
1: Tak, dokładnie. Moja nieżyjąca żona była wybitną malarką i no, jak dwoje artyści pod jednym dachem oczywiście współpracowaliśmy ze sobą, szczególnie od momentu, kiedy moja żona zachorowała. Wtedy ja zrezygnowałem z mojej pracy reklamowej i poświęciłem się całkowicie sztuce, też po to, żebyśmy ze sobą jak najwięcej spędzili czasu. No i nie ukrywam, że od tego momentu i w tym czasie moja twórczość rozkwitła i jej również. Wtedy mimo ciężkiej choroby ona była najbardziej płodna i powstały w tym czasie jej najwybitniejsze dzieła, ale ja też muszę powiedzieć, że oczywiście bardzo brakuje mi mojej żony jako człowieka, jako partnera, przyjaciela i wielkiej miłości, ale też myśmy nawzajem cenzurowali swoje prace. Robiliśmy sobie nawzajem korekty, pomagaliśmy sobie albo krytykowaliśmy i tego mi bardzo brakuje. Dziś jest mi bez jej wsparcia bardzo ciężko, że muszę to robić sam. Pomaga mi w tym oczywiście moja córka, która w dużej mierze moją żonę zastępuje, ale tak naprawdę wiadomo, jej zastąpić się nie da.
0: Tutaj właśnie chciałam o tym dialogu takim bezpośrednim porozmawiać, bo tu wisi Pana lampa, obiekt rzeźbiarski wypełniony światłem i obraz na ścianie jest bardzo do niej podobny.
1: Ania po sobie zostawiła tą pracę, to jest gwasz na papierze, ona głównie stosowała tego typu technikę i jakiś czas po jej śmierci ja postanowiłem zrobić pracę, która jest inspirowana jej obrazem, ponieważ na tym obrazie chmura jest rzeźbą namalowaną przez nią i nie było mi trudno i było to dla mnie dosyć oczywiste, że mogę to z jej rysunku przenieść na formę przestrzenną.
0: Państwo razem studiowaliście Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki.
1: Tak, ja zakochałem się w mojej żonie na egzaminie wstępnym na Akademię Sztuk Pięknych. Wtedy ją zobaczyłem i bardzo chciałem być z nią jak najbliżej i to mi się po latach udało. Tak, studiowaliśmy grafikę warsztatową, robiliśmy dyplom na Wydziale Grafiki Warsztatowej u profesor Haliny Chrostowskiej. Jesteśmy jej ostatnimi uczniami. Ona już była bardzo chora, nie mogła być na obronie naszego dyplomu i niedługo po obronie pracy dyplomowej, naszych prac dyplomowych, niestety zmarła.

0: podobno na przekór pan tę grafikę wybrał, bo z domu artystycznego pan pochodzi. Zofia Wolska, pana ojczym Tadeusz Łodziana. W pracowni rzeźbiarzy pan się wychowywał, a wybrał pan grafikę.
1: Tak, to prawda. Ja wychowywałem się w pracowni mojej mamy i mojego ojczyma.

0: Jechała do Paryża. No i ja rzeczywiście wychowywałem się w tej pracowni. Ja zawsze wiedziałem, że będę chciał iść na Akademię Sztuk Pięknych. Wybrałem grafikę, bo ta grafika dawała wtedy największe możliwości. Jednak to był czas, w którym trudno było myśleć o tym, że z czystej sztuki, jako jeden z wielu absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, będzie można się utrzymać. Ja byłem wtedy młody, chciałem założyć rodzinę i myślałem, że powinienem właśnie wybrać taki kierunek na Akademii, który da mi jak najszersze możliwości, co zresztą później się bardzo, bardzo sprawdziło. I rzeczywiście było tak, że moja mama nie była specjalnie zadowolona z tego, że ja wybrałem grafikę. Ona uważała, że ja powinienem być rzeźbiarzem. Nie wiem, dlaczego już wtedy wiedziała, że powinienem być rzeźbiarzem. Później nawet w moich pracach graficznych rzeczywiście sposób, w jaki kreowałem obrazy, to był taki sposób, gdzie posługiwałem się na papierze formami przestrzennymi. W zasadzie rysowałem rzeźby. I no, tym bardziej moja matka była wściekła, że ja nie rzeźbię. No, a później się zajmowałem zupełnie czymś innym, bo zajmowałem się przez blisko 30 lat reklamą. I wtedy właśnie, kiedy zacząłem się zajmować reklamą, okazało się, jak niebywale przydatna był ten wybór Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych, bo to dało mi niebywale wszechstronne wykształcenie i mogłem z tego korzystać, pracując w reklamie.
1: A chciałam spytać, czy też to w jakiś sposób pomaga, czy też gdzieś jest z panem w tej twórczości rzeźbiarskiej? No bo tutaj profesor Chrostowską wspominaliśmy, ale też studiował pan u Mieczysława Wasilewskiego, prawda? Też mistrza grafiki.
0: Tak, tak. Nawet przedwczoraj był tutaj u mnie na wernisażu. Bardzo się cieszę, bo to mój wielki mistrz. Mietek nauczył mnie syntetycznego myślenia o sztuce, o sposobie wyrażania. Może nawet mniej nauczył mnie na samej akademii, kiedy byłem jego studentem, ale ponieważ ja jestem wielbicielem jego twórczości i znamy się dość dobrze, więc ja obserwując to, co on robi, podążałem za nim i to jego skrótowe, syntetyczne, niebywale plakatowe podejście do kreowania jest mi niezwykle, niezwykle bliskie. Później to się wszystko sprawdziło w reklamie, ale też wbrew pozorom, co może być dziwne, reklama jeszcze podbiła mój sposób syntetycznego myślenia o rzeźbie, dlatego że reklama jest taką dziedziną, w której trzeba szybko myśleć i trzeba szybko przekazywać to, co się ma do powiedzenia. No bo jeśli ktoś mija billboard czy ogląda 15-sekundową reklamę w telewizji, no nie ma czasu się zatrzymać przy tym najdłużej. I trzeba po prostu opowiadać bardzo szybko i skrótowo. I ja dziś dokładnie w ten sam sposób, właśnie nauczony przez Mietka, a potem przez reklamę, w ten sposób syntetycznie podchodzę do moich prac.
1: No ale trzeba powiedzieć, co to była za reklama. To była reklama początku lat 90. To był wyjątkowy okres, kiedy cały kraj się zmieniał i tak naprawdę no, w tej reklamie bardzo dużo ciekawych rzeczy się działo.
0: Dokładnie tak, dlatego ja po studiach bez wielkiego żalu porzuciłem grafikę, którą jeszcze w czasie studiów bardzo intensywnie uprawiałem i miałem liczne wystawy. Natomiast nie było to przykre, dlatego że ta reklama otwierała fantastyczne możliwości. No to było po prostu taki dziki zachód, Eldorado. Trochę nikt nie miał pojęcia, na czym to polega. Ani po stronie osób kreatywnych, ani po stronie klientów. Wszystkim zależyło tylko na tym, żeby robić rzeczy jak najfajniejsze, czyli spełniać tak naprawdę funkcję reklamy, czyli tworzyć takie, nazwijmy to, utwory, które są skuteczne w odbiorze, które powodują, że człowiek, oglądając reklamę telewizyjną, zatrzymuje się przy niej, zapamiętuje ją. I to był okres taki mniej więcej 10 lat, kiedy mogliśmy się, nie tylko ja, ale liczni moi koledzy, wybitni artyści, mogliśmy się spełniać kreatywnie w reklamie. I to był świetny czas. Potem niestety to się skończyło.
1: Przejdźmy, wyjdźmy z tego pokoju. Chciałam zejść do piwnicy, bo tam, nie wiem, czy to są pierwsze pana obiekty, pierwsze pana rzeźby?
0: Nie, ale to są obiekty z rzeczywiście wcześniejszego okresu, jeśli można tak to nazwać, że mam jakieś okresy w mojej twórczości. Tak, to są prace, w których rozpocząłem używanie żywic, ale w zupełnie inny sposób. To są prace, które są takimi blokami żywic, w które zalewają.

0: Zbierałem różnego rodzaju śmieci, niepotrzebne przedmioty. Bardzo lubię ten okres i wcale nie uważam go za zamknięty, bo on był też taki dosyć mocno emocjonalny, bo to są takie prace, w których ja nazywam je preparatami i to są prace, w których ja właśnie używam niepotrzebnych przedmiotów przez kogoś już niechcianych i ja im daję drugie życie, a często nadaję im zupełnie inny sens. Coś było kamieniem, a staje się balonem i to są takie reinkarnacje po prostu tych właśnie niechcianych bibelotów.
1: No, żeby Państwo mogli sobie wyobrazić, ja od razu pierwsze skojarzenie miałam z tymi preparatami, które w sali biologicznej w czasie kształcenia spotykałam.
0: Tak, tak. Nazwa preparat bierze się właśnie od odniesień do Akademii Medycznej i tych wszystkich stworów, które są zalewane w formalinie. U mnie to nie jest zalewane w formalinie, tylko w żywicach.
1: To jest jakby Pana pierwsze doświadczenie z żywicą, poznawanie tego materiału, sprawdzanie jego możliwości?
0: Tak, od tego się zaczęło. Żywica jest bardzo ciekawym materiałem i daje ogromne możliwości, ale jest też materiałem kapryśnym. Dosyć dużo czasu mi zajęło, zanim ją ujarzmiłem, bo ona się dziwnie zachowuje, trzeba dojść do tego, w jakich pracować w temperaturach, jak długo schnie, jak grube mogą być warstwy tych żywic, żeby się na przykład żywica nie zagotowała. Także musiałem się tego nauczyć, nauczyłem się tego sam sobie wymyśliłem technikę, w jaki sposób będę tą żywicę używał. No i powstały tutaj takie rzeczy jeszcze trochę z tej poprzedniej mojej kolekcji zostało. To jest taki obiekt, to moja córka, która też studiowała Akademię Sztuk Pięknych, znalazła tam taką starą żarówkę i ja tą pracę przerobiłem na trupią czaszkę. Oczywiście moja córka, mówiąc o tym, że ta żarówka to jest jej własność, zabrała mi tą pracę.
1: Żywica pozwala grawitację przekroczyć.
0: Tak, dokładnie. Ja wspomniałem o takiej rzeźbie, o takiej pracy, gdzie znalazłem taki piękny kamień polny i zalałem go w żywicy, dodając mu taki na dole drucik i kokardkę i postawiłem do góry nogami i z tego się zrobił balon. Tej pracy tutaj nie ma. No i to właśnie była taka zupełnie odwrócenie funkcji, prawda? Coś, co jest ciężkie, trudno to było podnieść, nagle zostało leciusieńkim balonikiem dzięki tej żywicy, która daje taką przestrzeń do latania tych przedmiotów. Tam na końcu jest taka ciekawa praca. Ona jest narysowana przeze mnie piórem i tutaj to jest zabawne, jak się zobaczy z boku, to można zobaczyć, ile jest warstw. Ich jest tutaj około 30 i jak się z boku patrzy na tą pracę, to nie widać w ogóle tego rysunku. I dopiero jak się przejdzie z boku, to widać, że tam jest warstwa po warstwie narysowana ta przestrzeń. Także żywica daje piękne możliwości do tego typu form. I tak jak powiedziałem, w tej chwili tego nie robię, ale bardzo za tym tęsknię i nie wykluczam, że do tego wrócę. Jakby u mnie żaden nazwijmy to buńczucznie, okres mojej twórczości nie jest zamknięty.
1: Te żywice i plastiki to są materiały, z którymi artyści eksperymentują od kilkudziesięciu już lat. Chciałam się spytać o to własne doświadczenie z tym materiałem. Pan mówi, że musiał pan dojść, że musiał pan poznać, że musiał pan właśnie jakieś błędy popełnić.
0: No, wszelkiego rodzaju walka z materią jest częścią i sensem pracy artysty, szczególnie rzeźbiarza. No, jeden eksperymentuje z żywicami, drugi eksperymentuje z kamieniem. Ja na przykład nie umiem pracować w kamieniu, nigdy się tego nie nauczyłem. Myślę, że gdybym zaczął się uczyć, to też zniszczyłbym wiele bloków kamiennych, zanim bym doszedł do perfekcji Michała Anioła. A mi zostało eksperymentowanie z żywicami. No i to jest tak, że w momencie, w którym potrafi się tą materię ujarzmić, no to po pierwsze można wtedy z jakąś dozą kontroli pracować nad tym. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, większość materii, z którymi obcuje artysta, plastyk to są materie, które nie do końca są przewidywalne. Na przykład ta grafika, którą uprawiałem. No, ja akurat uprawiałem taką bardzo żmudną formę grafiki warsztatowej, mianowicie ona się nazywała sucha igła. To polegało na tym, że w blaszce

0: metalowej, rysikiem rysowało się rysunek. Ja miałem taką znów technikę, którą sobie sam wymyśliłem i to polega na tym, że na przykład przez 2 miesiące się rysuje taką płytę i potem robi się pierwszą odbitkę. I ta odbitka potrafi być totalnie zaskakująca. I wtedy artysta wybiera, ile korzysta z tego przypadku, który się objawił, a na ile jest pryncypialnie konsekwentny i chce doprowadzić do tego, co miał w głowie na początku. Ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju przypadki. Lubię na przykład, jak moje rzeźby dojrzewają na zewnątrz, jak rdzewieją, jak podlegają różnego rodzaju wpływom atmosferycznym i ja uwielbiam tą propozycję, którą daje mi natura i przyroda. I tak jak często mówię, oddaję finalnemu efektowi, patynowaniu moje prace właśnie w ręce przyrody i to jest świetne. Przypadek w sztuce jest fantastyczny.
1: A wprowadzenie światła do pana pracy z żywicami, to też był przypadek?
0: Ja później zacząłem robić formy, które wychodziły już poza kształt tych bloków preparatowych, ale cały czas to były formy pełne wylane z żywicy i to był przypadek, tak, dlatego że któregoś dnia ta rzeźba stanęła gdzieś pod oknem i padł na nią jakiś kosmiczny promień światła i nagle zauważyłem, że ona świeci swoim wnętrzem. I pomyślałem sobie, okej, no rzeźba jest wspaniała dzięki temu, że właśnie współpracuje ze światłem, że ona się zmienia, kiedy pada na nią światło, kiedy inaczej się zachowuje, jak pada światło dzienne, inaczej jak światło sztuczne, inaczej jak światło zimne, inaczej jak światło ciepłe. Oczywiście też fantastyczne jest to, że rzeźba rzuca cień. Na górze tej wystawy jest cała instalacja, która polega na tym, że rzeźby są oświetlone reflektorami i na ścianie, i na podłodze rzucają cienie i to jest ich współpraca. No i pomyślałem sobie, kurczę, a dlaczego moje prace nie mają mieć światła swojego własnego wewnętrznego? No i zacząłem robić takie obiekty, które mają światło w środku.
1: No i te świetlne rzeźby, instalacje rozwinęły się i rozwijają cały czas. Jesteśmy w miejscu, gdzie ostatnie prace pana wiszą?
0: Tak, na tej wystawie jest sporo premier, to znaczy sporo takich prac, które były przygotowywane specjalnie na tą wystawę, ale w dużej ilości są tutaj tak zwane rzeźby, obiekty świetlne, które są mniej funkcjonalne, to znaczy to są obiekty, które nazwijmy to lampa wisząca, ale ona nie spełnia swojej funkcji na przykład takiej, że można pod nią przy stole zjeść obiad albo rysować, albo czytać gazetę, ponieważ daje mniej światła. One są przeze mnie osobiście patynowane i dla mnie mają taką funkcję bardziej ambientową, to znaczy to są takie prace, które tworzą w pomieszczeniu nastrój, gdzie przy tego rodzaju świetle można odpoczywać. Właśnie zależało mi bardzo na tym, żeby stworzyć taką granicę, kreując te moje obiekty, które mają wewnętrzne światło. Chciałem stworzyć taką granicę, most między rzeźbą a tymi funkcjonalnymi formami, które w pełni świecą. I wydaje mi się, że osiągnąłem taką płaszczyznę porozumienia między rzeźbą a lampami. Co jest fajne, te wszystkie patynowane przeze mnie obiekty, one mają dwa życia. One funkcjonują inaczej, kiedy światło w środku się pali, a zupełnie inaczej, kiedy światło w środku jest wyłączone. Obydwie te odsłony wydają mi się bardzo, bardzo atrakcyjne.
1: A nauczył się już pan przewidywać właśnie, no bo pracuje pan na wyłączonym czy na podświetlonym materiale?
0: Nie, oczywiście, że nie pracuję na podświetlonym materiale i tutaj doza właśnie tego zaskoczenia, tej niepewności jest niebywale fajną częścią tego kreowania. Oczywiście przychodzi moment, w którym tak jak robiłem pierwszą odbitkę graficzną, no to podświetlam ten obiekt i dopiero wtedy patrzę, co dalej trzeba z nim zrobić. I oczywiście później dalej pracuję, podświetlam, pracuję, tak jak grafik, który robi kolejne odbitki, zanim zdecyduje, że już ta ostatnia jest finałem.
1: Tutaj też w tle rzeźby muszle przypominają. Pan czerpie bezpośrednio też z natury inspiracje, jeśli chodzi o poszukiwanie formy?

0: Tak, oczywiście w sposób syntetyczny czerpie z natury. No to, co tu widzimy, to są chmury. Tam można to nazwać muszlami. Ci, którzy mnie jakoś klasyfikują, mówią o mnie, że ja uprawiam, jeśli chodzi o formę, rzeźbiarstwo, które jest z nurtu abstrakcji organicznej. Ja od tego nie uciekam, tym bardziej, że prawdziwi moi mistrzowie to właśnie byli przedstawiciele tego nurtu i to byli dla mnie prawdziwi rzeźbiarze, którzy naprawdę właśnie w syntetyczny sposób podchodzili do budowania form.
1: Hans Arp, Calder, tak?
0: Arp, Aleksander Calder, Henry Moore, Barbara Hepworth, Noguchi, Brancusi, Giacometti z niektórymi pracami, nie tymi postaciami, ale on też ma mnóstwo pięknych prac zupełnie innych niż te jego słynne postaci. No i ja też, jeśli mam być taki organiczny, to też z tymi kolorami nie odchodzę daleko od natury i od organiczności. Kusi mnie i tam na drugim piętrze jest rzeźba, która przeczy tym wyborom, ale najczęściej jestem stonowany między brązami, zieleniami, błękitami organicznie.
1: A pracując od wielu już lat ze światłem, gdzieś też zgłębia pan filozofię, zastanawia się więcej nad tym, czym ono jest, nad jego naturą. Ta wystawa nosi tytuł Oświecenie. On jest taki wieloznaczny oczywiście, ale...
0: Tak, to jest tytuł, który jest trochę żartem. Odnosi się również do mojego życia, bo można powiedzieć, że w pewnym momencie mnie oświeciło. Ale też samo światło, oczywiście, no światło daje życie, światło, bez światła nie można żyć. Można z nim żyć na różne sposoby i ja to właśnie pokazuję, że sposoby wykorzystania światła są nieograniczone.
1: No właśnie, bo też właśnie sposób pracy pana bardzo się zmienia, bo pan je zamyka, to źródło światła w obiekcie, ale też przejdźmy może dalej. Pojawiają się w pana pracach szczeliny na przykład.
0: Tak, tutaj jest cała sala właśnie wyżej, w której w pełnym roku pokazuje tylko szczeliny obiektów. Chodzi o to, żeby stworzyć spektakularną instalację i ona taką jest. No ale te szczeliny to są takie, ja to nazywam, takie wymuszone bliki, prawda? Mógłbym to na przykład na formie wykonanej z metalu, na przykład tą krawędź niesłychanie wybłyszczeć, przechodząc przez resztę formy na przykład w mat i wtedy, kiedy by zaświecić światło padające na tą rzeźbę, to ta szczelina by sama z siebie świeciła światłem odbitym. Natomiast ja akurat w tych pracach, o których teraz rozmawiamy, wymusiłem to świecenie.
1: Przejdźmy na koniec jeszcze do sali, w której stoi rzeźba pana mamy. Wspinamy się na samą górę i mijamy bardzo, bardzo wielu zwiedzających. Spodziewał się pan takiej frekwencji?
0: Nie, kompletnie. Jestem zaskoczony. Dziś przyjechałem tu na godzinę 11 i zanim odpaliłem te wszystkie lampy, to przed wejściem zgromadziło się około 200 osób.
1: I znajdujemy się tutaj w takiej niezwykłej przestrzeni kolejnego dialogu. Dialogu pana z pana mamą. Rozmawialiśmy o tym, od tego wyszliśmy, od tego, że pana mama chciała, żeby pan został rzeźbiarzem. Ten dialog kiedy nastąpił?
0: Tak się złożyło, że moja mama zmarła w 2015 roku i ja wtedy zacząłem rzeźbić. To oczywiście stało się zupełnie bez jakichkolwiek podtekstów. No po prostu tak pokierowało mną moje życie, że wtedy mogłem się rzeźbieniu poświęcić. Dziś bardzo żałuję, że ona tego nie widzi. Myślę, że byłaby bardzo dumna i myślę, że byłaby szczęśliwa, a ja też sądzę, że mogłaby mnie wielu rzeczy nauczyć.
1: I jaką z prac wybrał pan do tego dialogu?
0: To jest praca, która się nazywa Balet. To jest pierwszy odlew. Ja jestem posiadaczem oryginału tej rzeźby. Ta rzeźba nigdy w tej skali nie była odlana i właśnie postanowiliśmy na tą wystawę z Waldkiem Górnickim tą rzeźbę odlać. Jest ona odlana w aluminium i świetnie zapatynowana, choć aluminium generalnie jest bardzo trudne do patynowania, ale mój mistrz zrobił to jak zawsze kosmicznie. Ci

0: Państwo, którzy mają szansę zobaczyć tą rzeźbę, to jest rzeźba z lat, nie pamiętam, 70. I ta rzeźba pokazuje, jak niebywale nowoczesną rzeźbiarką była moja mama, Zofia Wolska. Bo to jest rzeźba, która mogłaby być, wydaje mi się, inspiracją dla na przykład też wielkiego rzeźbiarza współczesnego, Tony'ego Craiga, który robi podobne formy. No, moja mama taką rzeźbę zrobiła 50 lat temu.
1: A pan odpowiada?
0: Ta rzeźba nazywa się balet i ta aluminiowa rzeźba, która tutaj stoi na postumencie, też nazywa się balet. Wydaje mi się, że tutaj wszystko w tej sali kręci się wokół tańca. Ja też chcę powiedzieć, że mojej wystawie towarzyszą też inni artyści, nie tylko moja żona i nie tylko moja mama, ale w tej sali wiszą dwa obrazy mojego wielkiego przyjaciela Michała Sleskina, który jest wybitnym malarzem, i jego prace, które się nazywają Rytmy, no też do tej sali poświęconej baletowi i tańcowi fantastycznie pasują. Jestem wdzięczny, że zechciał mi dać akompaniament do mojej wystawy. Zresztą jego obrazy, jest tu ich więcej, uzupełniają wiele, wiele pomieszczeń i dodają, tak dopełniają tą wystawę.
1: Zapraszamy Państwa na wystawę.
0: Wystawa będzie otwarta do 29 maja. Codziennie w dni powszednie od 12 do 18, w weekendy od 11 do 19.
1: Ulica Barska.
0: Barska 33.
1: Dawna hurtownia farmaceutyczna. Marek Bimer, artysta, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam na wystawę.
1: Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Arvo Pärt.

Nocna strefa w dwójce. Adam Suprzynowicz, dobry wieczór. Audycję realizuje Magdalena Wojtulanis i wspólnie zapraszamy dzisiaj do słuchania muzyki Mortona Feldmana aż do pierwszej w nocy. Obchodzimy w tym roku stulecie jego urodzin. Jednego z najważniejszych, jak się okazuje, reprezentantów nurtu minimalistycznego, ba, jednego z najważniejszych twórców XX wieku. Jego muzyka w ostatnich latach zyskuje słuchacze i nowe interpretacje, a w Polsce o Feldmana dbają m.in. artystki, których dzisiaj posłuchamy. Emilia Sitarz, Ewa Lipchen i Magdalena Kordylasińska-Pękala. Te trzy wirtuozki nagrały niedawno na płytę jedno z dzieł Feldmana, jego Crippled Symmetry, Zaburzoną symetrię. Płyta ukaże się już wkrótce, za niespełna dwa tygodnie na festiwalu Kody w Lublinie spodziewamy się całego niedzielnego popołudnia z Feldmanem, a wspomniane trzy artystki, oprócz tego, że nagrały u nas Feldmana na płytę, to jeszcze dały w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana koncert, który za chwilę odtworzymy. Koncert prowadziła Ewa Szczecińska, która wprowadzi nas pokrótce w świat Feldmana, a dodam jeszcze, że na dwójkowym kanale YouTube będą Państwo mogli teraz równolegle do naszej audycji obejrzeć zapis wideo z tego koncertu. Zostawiam więc Państwa z Feldmanem i polskimi artystkami. Za chwilę zaczynamy.

Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Ewa Szczecińska i zapraszam Państwa na koncert, który jest rezultatem współpracy dwóch instytucji. Ośrodka Rozdroża z Lublina, a właściwie Grzegorza Palucha z tego ośrodka, który wymyślił to wydarzenie, ten koncert.

oraz nas, czyli Radiowej Dwójki. A zapraszamy do wysłuchania tylko jednego, ale za to potężnego i wspaniałego dzieła Mortona Feldmana. Crippled Symmetry, czyli zaburzona symetria, tak można przetłumaczyć tytuł tego dzieła. Skomponował je Morton Feldman w 1983 roku i dla nas wykonają to dzieło dziś trzy wspaniałe artystki, które grać będą na sześciu instrumentach. Więc zacznę od tej strony. Emilia Karolina Sitarz grać będzie na fortepianie i na czeleście. Ewa Lipsien grać będzie na dwóch fletach. Na flecie grande i na flecie basowym. Oraz Magdalena Kordylaśnicka-Pękala grać będzie na dwóch instrumentach perkusyjnych. Na wibrafonie i na dzwonkach. I drodzy Państwo, artystki zgodziły się odpowiedzieć na jedno, może więcej pytań przed wysłuchaniem utworu, ale zanim do tego przejdziemy już do opowieści o tym utworze, to myślę, że warto powiedzieć słów parę o kompozytorze. Bo jesteśmy w bardzo szczególnym momencie. Morton Feldman urodził się równo 100 lat temu, to znaczy jutro, 12 stycznia, będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin Feldmana. Dziś jesteśmy właśnie w szczególnym momencie, w momencie Wigilii przed setnymi urodzinami. Feldman urodził się w rodzinie rosyjskich emigrantów, żydowskich emigrantów z Rosji, którzy w stanie Nowy Jork prowadzili rodzinną firmę z odzieżą dla dzieci. I to jest bardzo ciekawe, że ten wybitny kompozytor do 47 roku życia pracował w tej rodzinnej firmie i dopiero w 1973 roku zaczął właściwie zarabiać już tylko swoją działalnością artystyczną, muzyczną. Był profesorem kompozycji na Uniwersytecie w Buffalo. Myślę, że też trzeba podkreślić, że Feldman należał do bardzo szczególnego pokolenia. Pokolenia artystów, którzy mieli ogromną potrzebę przekraczania granic i to w sposób dosyć radykalny, odwracania się od tego, co było w muzyce w przeszłości. Inaczej to wyglądało zupełnie u kompozytorów tego pokolenia, działających w Europie, na przykład Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio. No jest jeszcze jeden kompozytor tego pokolenia, równolatek Feldmana, który cały czas jeszcze jest z nami. I tutaj spoglądam w stronę Emilii, bo obydwie mamy wielką ochotę uczcić również tego kompozytora. To jest Diordi Kurtak. Urodził się 19 lutego, więc jeszcze do jego setnych urodzin mamy chwilę. Ale wracając do Feldmana. No, on się urodził w rodzinie... Jego ojciec był wrażliwym człowiekiem na muzykę i muzykował. Sam Morton kształcił się w dziedzinie kompozycji u wychowanka Arnolda Schönberga, więc był kształcony w tym nurcie modernistycznym, ale najważniejszy był rok 1950, kiedy Morton Feldman w Filharmonii Nowojorskiej spotkał Johna Cage'a i ten kilkanaście lat starszy od Mortona Feldmana artysta wprowadził go w środowisko nowojorskich, awangardowych, nowoczesnych kompozytorów. No można by oczywiście na ten temat jeszcze coś więcej powiedzieć, ale myślę, że powinniśmy się też skupić nad samą muzyką Feldmana, ponieważ tworzył on dzieła niepowtarzalne. To znaczy wielu było i cały czas jest kompozytorów, którzy próbują komponować tak jak Feldman, a jednak Feldman jest trochę jak Chopin, jest nie do podrobienia. Ja jak zastanawiam się, jak w taki metaforyczny sposób można opowiedzieć o muzyce Feldmana, to mi przychodzi do głowy taka metafora gwiazd z ogonami, komet, które krążą po wspólnej przestrzeni, ale każda w innym

0: Każda w wolnym tempie, ale każda w innym tempie i po trochę innej orbicie. Ale to nie są komety, które się nigdzie nie spotykają, one jednak krążą we wspólnej przestrzeni. I myślę, że tak można powiedzieć o muzyce Feldmana. Co jest jeszcze ważne? Słuchamy, będziemy słuchać utworu, który trwa bardzo długo, około 1,5 godziny. Więc bardzo proszę, żeby może zamknąć oczy, może no, uważać na to, żeby było wygodnie siedzieć, ponieważ ta muzyka toczy się w wolnym tempie, jest, rozgrywa się też w dynamice piano i no, jej stosunek do tonalności jest też inny niż ten, jaki znamy z muzyki przeszłości. Zresztą tonalność to jest w ogóle bardzo ciekawa cecha muzyki Feldmana, która nie jest ani tonalna, ani atonalna, ale jednocześnie z pewnością Feldman miał zupełnie inny stosunek do tych spraw, tonalności i atonalności, niż kompozytorzy w Europie, którzy byli radykalnie atonalni. Natomiast u Feldmana gdzieś jest jakaś daleka idea tonalności. Ja tak sobie myślę, nie wiem co pani artystki na ten temat, ale może to już jest dobry moment, żeby zaprosić Emilia, może ciebie pierwszą poproszę do mikrofonu, ponieważ Morton Feldman w pewnym momencie dał bardzo dużo wolności muzykom w swoich partyturach graficznych. Tutaj już jest inaczej. To jest 83 rok, utwór skomponowany no, 4 lata przed śmiercią kompozytora i moje pytanie dotyczy właśnie zapisu, partytury. Co jest określone przez kompozytora w nutach, a czego dotyczy wolność?
1: W zasadzie określone jest wszystko, bo partytura jest zapisana w tradycyjny sposób. Wszystkie nuty, wszystkie rytmy, wszystko jest bardzo dokładnie zapisane. Jest tylko jedna bardzo ważna informacja, która też pojawia się w wielu fragmentach utworu. Zacytuję, bo to nam, my to mamy w pamięci. Cytat jest taki. Przypominam, że w tym fragmencie, jak również w każdym innym, muzycy grają niezależnie od siebie. Dlatego, że pewną fascynacją Feldmana było było odtworzenie rytmu i znowu tutaj cytat przytoczę. On sam używał takiego określenia, że on chce przywrócić rytm sprzed czasów, zanim człowiek położył na nim swoją łapę. On używał takiego określenia. Generalnie chodzi o to, że my w Europie żyjemy w rytmie dwudzielnym. Wszystko możemy, klasyczna muzyka europejska to jest wszystko, można podzielić na dwa, na trzy i tak dalej. Ćwicz nuty, potem szybsze ósemki i jeszcze dalej. Feldman cały czas próbował wytrącić muzyków z tego, ale robił to za pomocą niezwykłych eksperymentów, na przykład takich, że pomimo, że nasza partytura, my gramy z partytury, partytura ma 38 stron, ale ponieważ każda z nas ma zupełnie inne metrum, pomimo, że gramy w tym samym tempie, każda ma inne metrum i inny rytm, to sprawia, że momentami ja gram na przykład na stronie trzeciej, a Ewa jest już na piątej, a Magda jest jeszcze na drugiej. Co buduje też pewien rodzaj skupienia u muzyka, bo to skupienie jest bardzo potrzebne, żeby utrzymać skupienie przez 1,5 godziny. To jest jeden z krótszych utworów, które jego wykonujemy, bo wykonujemy też utwory 3-4-godzinne. I rzeczywiście pewne jego zabiegi są takie, że ten muzyk, pomimo że te dźwięki wydawałoby się są dosyć proste do wykonania, cały czas jest skupiony. Więc jest partytura, jest bardzo precyzyjny zapis, ale jednocześnie też przez to, że każdej z nas serca biją troszkę inaczej, inaczej krąży krew w żyłach, poza tym słysząc partnerkę, która gra w zupełnie innym tempie, nagle moje poczucie równości też jest troszkę zaburzone. Więc tak naprawdę, no, nie wiemy tak naprawdę, kto ten utwór zakończy dzisiaj.
0: To są właśnie te komety krążące po wspólnej przestrzeni.

0: Emilko, mam ochotę Cię jeszcze zapytać o pewną sprawę. No tak, muszę. Bo szukałam jakichś unowocześnień w sposobie wykonywania utworu. No i okazało się, że Emilia nie preparuje fortepianu, to znaczy nie wkłada żadnych przedmiotów między struny, za to preparuje jeden pedał fortepianu i jeden pedał czelesty. Proszę, opowiedz, o co chodzi.
1: Tak, Ewa bardzo lubi to słowo preparacja. Znaczy to jest po prostu ułatwienie, dlatego że mówiąc wprost, siedzenie, przepraszam, bo to może nie jest dobry widok dla kamer, w takim rozkroku i operowanie pedałami, kiedy ja gram raz tu, raz tu, raz razem, czasami też potrzebuję lewego pedału, powoduje, że ten dźwięk może być przerwany, a Feldman chce, żeby ten pedał był cały czas włączony, więc nie ryzykując tego jakiegoś przerwania, ja mam rzeczywiście zablokowany pedał, a tak naprawdę pół pedału, bo w tym utworze Feldman chce pół pedału i cały pedał w czeleście, więc dobrałam odpowiedniej szerokości klamerkę i mam nadzieję, że będzie trzymał do końca.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. Myślę, że nie uda mi się wyciągnąć Magdy Kordy-Lasińskiej zza jej instrumentu, ale może Ewę poproszę na chwilę. I już ostatnie pytanie, bo już rzeczywiście czas zaczynać. Ewo, to jest utwór, który toczy się w bardzo wolnym tempie i w dynamice piano. Tu nie ma potrzeby szybkiego przebierania paluszkami, więc na czym polega wyzwanie tego utworu?
2: Myślę, że tych wyzwań jest wiele. Zaczęłabym od tego, że przede wszystkim nawet nie sama długość utworu, no bo tak jak Emilia powiedziała, on jest dla nas relatywnie krótką formą w porównaniu z innymi jego dziełami z tego ostatniego okresu. Natomiast sam jego przebieg jest inny. Jesteśmy przyzwyczajeni, zarówno my wykonawcy, jak i odbiorcy, do śledzenia w muzyce takiej linii wiecznych napięć i odpuszczeń, czyli kulminacji i potem rozprężenia tego napięcia. Tutaj tego nie ma. Tutaj żaden akord nie prowadzi do następnego, nie budujemy napięcia i też jakby nie ma tego momentu, kiedy to napięcie w muzyce jest rozładowywane. Więc myślę, że i dla Państwa, i też dla nas jako wykonawców, to już jest któryś raz, kiedy my sięgamy po utwory Feldmana, dużym wyzwaniem też było podejście do tego utworu tak jakby ze środka, czyli my grając te pierwsze nuty nie postrzegamy tego jako początek utworu, tylko wchodzimy w coś, co już trwa, bez tego napięcia, które zazwyczaj towarzyszy wykonawcy tego momentu właśnie wejścia do państwa, wydania tych pierwszych dźwięków. Staramy się, by jakby zacząć utwór od środka, nie tworzyć żadnego dodatkowego napięcia na początku, i być zarówno wykonawcą, jak i obserwatorem i słuchaczem tego, co się wydarza. Bo właśnie to, że partytura jest niesynchroniczna, powoduje, że w ramach tego, co jest zaplanowane, bo my realizujemy relatywnie precyzyjnie wszystkie rytmy i to zmienne metrum, jednak pewne rzeczy się wydarzają tylko raz. I dzisiaj też ten przebieg będzie jedyny w swoim rodzaju, już nie do odtworzenia. Więc my też jesteśmy cały czas obserwatorami tego, co się w muzyce wydarza i na to reagujemy i myślę, że to jest takim największym wyzwaniem, żeby przestać myśleć, że panujemy nad formą i próbować ją kształtować, a być też jakby twórcą, wykonawcą i też takim cały czas zainteresowanym odbiorcą tego, co się w muzyce wydarza.
0: Dziękuję bardzo. Czyli będziemy tutaj w wiecznym teraz, może nie wiecznym, ale półtora godzinnym teraz. Zapraszamy.

0: Zaburzona symetria, krapet symetry Mortona Feldmana w radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana grały, przypomnę, Emilia Karolina Sitarz na fortepianie i na czeleście, na flecie grande i flecie basowym Ewa Lipsien i na instrumentach perkusyjnych, czyli na wibrafonie i na dzwonkach grała Magdalena Kordylasińska-Pękala.
1: A koncert w naszym radiowym studiu przy Alei Niepodległości prowadziła Ewa Szczecińska. Koncert zorganizowaliśmy we współpracy z Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża, który to ośrodek już w przyszłym tygodniu organizuje w Lublinie 18. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody. W ramach tego festiwalu przewidziany jest wieczór feldmanowski w niedzielę 31 maja w muszli koncertowej w Lubelskim Ogrodzie Saskim. Jeszcze raz Crippled Symmetry w wykonaniu tych samych artystek, a także Triadic Memories, inny utwór Feldmana, który też nadawaliśmy w Nocnej Strefie, też z koncertu w studiu Szpilmana w interpretacji Andrzeja Karałowa, i Andrzej Karałów też ten utwór w Lublinie wykona. Trzymamy kciuki za pogodę. Inne koncerty odbywać się będą w Teatrze Starym i w studiu Radia Lublin i tam zapraszamy na koncert w sobotę 30 maja. Royal String Quartet wykona kolejny utwór zamówiony przez Polskie Radio na nasze stulecie, nową kompozycję Pawła Malinowskiego. Transmisja oczywiście na naszej antenie. Za dzisiejszy wieczór dziękujemy. Magdalena Wojtulanis i Adam Suprynowicz. Za chwilę z Państwem Andrzej Zieliński. Jeszcze kilka chwil z muzyką Feldmana w wykonaniu Marc-André Amlena. Zapraszamy na Kody i do słuchania

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mykietyn.
1: Fantazja Polska.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia. Andrzej Zieliński, kłaniam się nisko. Minęła pierwsza. Rozpoczynamy zatem nasze spotkanie z muzyką XX i XXI wieku. Muzyką polską, rzecz jasna. Wczoraj zainicjowaliśmy tydzień naszych spotkań spod znaku instrumentów nieharmonicznych, instrumentów melodycznych, na które to kompozycje solo z powodzeniem pisali i piszą wciąż twórcy XX i XXI wieczni. Zadajemy sobie pytanie, jak trudno budować narrację pozbawioną, mówiąc kolokwialnie, pionów w muzyce, akordów, harmonii. Jak to zastąpić? Czy rzeczywiście potrzeba to zastępować? Jakie to w końcu daje możliwości? A może wręcz odwrotnie, czy redukcja przypadkiem nie daje większej swobody, większej wolności? Pierwszym instrumentem, któremu się przyglądamy, jest klarnet, a patrzymy na ten instrument poprzez pryzmat naszych czołowych instrumentalistów w muzyce XX i XXI wieku się specjalizujących. Wczoraj był to Julian Paprocki, a dziś będzie to Andrzej Ciepliński. Podobnie jak wczoraj, tak i dziś rozpoczynamy od klarnetu solo. Jurga Widmana, fantazja na klarnet solo przed nami. Kompozycja bez dwóch zdań wyjątkowa, napisana przez 20-letniego kompozytora na samym początku jego drogi. Drogi, powiedzmy, klarnetowej, bo Jörg Widman, mimo że dziś bardziej kojarzony jest z kompozycją, to przede wszystkim w początkowym okresie klarnecista, koncertujący na całym świecie, zamawiający również nowe kompozycje u różnych twórców. A tu piszący dla siebie. Jego fantazja, która przed nami, to rodzaj pastiszu, rodzaj kolażu, moglibyśmy powiedzieć, różnych gatunków, od tańca, muzyki klezmerskiej, przez zagrywki jazzowe, aż po oczywiście muzykę XX wieku. Kompozytor cytuje nawet Świętowiosny Igora Strawińskiego. Zresztą Strawińskiego trzy utwory na klarnet solo i dialogi Pierre'a Bouleza Jörg Widman wskazuje jako źródła inspiracji do stworzenia fantazji. Oto ona, przed nami cztery części, a może lepszym słowem byłyby przechodzące w siebie cztery sekwencje. Pierwsza Free Rhapsodically, druga Fast Brion, trzecia Presto Possibile, czwarte Tempo Come Prima Ma Poco Più Mosso. Gra Andrzej Ciepliński.

Fantazję polską rozpoczęliśmy od klarnetu solo. Ten instrument towarzyszyć nam będzie w pierwszych trzech odcinkach programu w tym tygodniu. Rozpoczęliśmy od fantazji Jörga Widmana z 1993 roku. Grał Andrzej Ciepliński. Również podobnie jak Julian Paprocki, którego nagrań słuchaliśmy wczoraj, 33-letni muzyk. Panowie byli na jednym roku w klasie profesora Arkadiusza Adamskiego na Akademii Muzycznej w Katowicach. Później ich drogi się rozeszły. Jak mówiłem, Paprocki udał się do Francji, a Ciepliński do Bazylei. Tam skończył mistrzowską klasę François Brendiego w Hochschule für Musik. Warto wspomnieć, że Polskie Radio bardzo wcześnie odkryło talent Andrzeja Cieplińskiego. Zgłosiliśmy go w konkursie na Międzynarodowym Forum Młodych Wykonawców w Bratysławie na konkurs Europejskiej Unii Nadawców, gdzie zdobył tytuł New Talent of the Year. Andrzej Ciepliński nagrywa bardzo dużo muzyki współczesnej, muzyki dwudziestowiecznej. Ma w repertuarze dzieła i Pendereckiego, i Weinberga, ale też i chociażby Andrzeja Karałowa. Ale ja dzisiaj wybrałem dla Państwa muzykę Lutosławskiego w tej sekcji kameralno-klarnetowej, do której właśnie przechodzimy. Wersję preludiów tanecznych Lutosławskiego z 1959 roku, napisanej czy opracowanej na nonet, w której to wersji klarnet odgrywa bardzo ważną rolę, a Andrzej Ciepliński odnajduje się w niej brawurowo. Proszę posłuchać interpretacji Chain Ensemble zespołu Andrzeja Bauera z udziałem na klarnecie rzecz jasna Andrzeja Cieplińskiego. Preludia taneczne Witolda Lutosławskiego.

Preludia taneczne, wersja ostatnia, trzecia Witolda Lutosławskiego, najpóźniejsza z 1959 roku, utwór zamykający folklorystyczny etap w życiu Witolda Lutosławskiego, opracowanie tego dzieła na nonet. Obój, klarnet, fagot, waltornia, skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas. Grał Chain Ensemble, a w jego składzie Andrzej Ciepliński. Nagranie z 2017 roku z festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch 14. A teraz przeniesiemy się do roku 2024 na 9. Festiwal 3-4, Festiwal Macieja Grzybowskiego, na którym to Andrzej Ciepliński wystąpił ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi. Andrzejem Karałowym, pianistą, kompozytorem, Marcelem Markowskim, wiolonczelistą i skrzypaczką Małgorzatą Wasiucionek-Poterą.

Dwa utwory kameralne z dużą rolą klarnetu, dwa utwory bardzo nastrojowe, wręcz romantyczne, moglibyśmy powiedzieć w swoim wydźwięku. Na początku Andrzeja Karałowa, Some Whispers of Mists and Water Above, Hidden in the Rock, utwór pisany z myślą o wykonawstwie klarnecisty Andrzeja Cieplińskiego, naszego bohatera, a później Quatuor pour la Nuisance Zygmunta Krausego, czyli kwartet z okazji urodzin, tak moglibyśmy przetłumaczyć ten tytuł, utwór, dla którego wielką inspiracją były narodziny syna Zygmunta Krausego. Trzy linijki tematu przekształca Krause w nim w 18-minutowy kwartet. Andrzej Ciepliński, Andrzej Karałow, Marcel Markowski i Małgorzata Wasiucionek-Potera na początku w muzyce Andrzeja Karałowa.

programie drugim Polskiego Radia w fantazji polskiej Zygmunta Krausego kwartet z okazji narodzin, kwartet klarnetowy. Andrzej Karałow przy fortepianie, Marcel Markowski na wiolonczeli, Małgorzata Wasiucionek-Potera na skrzypcach i Andrzej Ciepliński na klarnecie. Ten ostatni był bohaterem naszej dzisiejszej audycji. Na pożegnanie fragment jego interpretacji trzech miniatur na klarnet i fortepian Krzysztofa Pendereckiego właśnie